budzę się sam. Czasem budzę się sometimes. Czasem budzę się raz. Czasem budzę się raz, dwa. Czasem budzę się z czasem. A czasem budzę się bez. Bo czasem tak już jest, że czasem budzę.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Odeszła Stanisława Cylińska. Miała 79 lat. Artystka grała m.in. u Andrzeja Wajdy i Stanisława Barei. Tak aktorkę i wokalistkę wspominał Tomasz Raczek, filmoznawca, autor audycji Raczek Mówi.
1: Miała w sobie możliwości, żeby zaśpiewać wszystko, to znaczy i piosenkę satyryczną, prześmiewczą i bardzo dramatyczną. Nie zapomnę nigdy jej recitalu złożonego z piosenek do tekstów Ireneusza Iredyńskiego, znakomitego i bardzo oryginalnego, nowoczesnego poety. Recital się nazywał Po obu stronach rtęciowej rzeki i on już we wczesnych latach kariery Cylińskiej objawiał jej wyjątkowy talent.
0: Stanisława Cylińska dwukrotnie została nagrodzona Polską Nagrodą Filmową Orły za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Nagrała też kilka albumów z poezją śpiewaną, przypomnę choćby o płytach Atramentowa i Uwierz. W najbliższych dniach Polska ma otrzymać pierwsze miliardy euro z unijnego programu obronnego SAFE. Zapowiedział to w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski.
2: Zespoły negocjacyjne Agencji Uzbrojenia pracują pełną parą, aby te porozumienia zawrzeć. Także to jest kolejna dobra informacja. Cieszymy się, że Unia Europejska realizuje swoje zadania w taki sposób, w jaki dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji powinna, czyli wspiera wysiłki obronne, wspiera również NATO w tych wysiłkach obronnych europejskich.
0: Z całego programu Polska dostanie prawie 44 miliardy euro pożyczki. Pierwsza transza wyniesie 6,5 miliarda i ma wesprzeć program Tarcza Wschód. W Unii Europejskiej trwają już rozmowy o uruchomieniu kolejnej odsłony programu SAFE w nowym unijnym budżecie. To pierwsza taka podróż od 8 lat. Prezydent USA rozpocznie wizytę w Chinach. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin spotkali się ostatnio osobiście pod koniec października przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili wtedy przerwę w trwającym sporze handlowym. Na koniec sport i nadrabianie zaległości w piłkarskiej ekstraklasie. Przed nami dwa mecze, których zabrakło w trakcie 31. kolejki. Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze, Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Na szczycie tabeli ekstraklasy Lech, ekipa z Poznania ma 56 punktów, 7 punktów mniej ma druga Jagiellonia. Na trzecim miejscu Raków Częstochowa. Więcej w cyklu Ostra Gra o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie kraju rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu też. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

0: pierwsza czy samej The Cold Cold Nights. Trochę dzisiaj się chłodno zrobiło i tutaj z delikatnym roztrzęsieniem do Państwa jechaliśmy z powodu pogody, ale też no pewnie, że ekscytacji, że kolejny poranek, kolejny nowy dzień i kolejne spotkanie z Państwem przed nami, 4 godziny. Wspólne jest 6 minut po 6.
1: Nowy świt.
0: A mówiąc my, mam na myśli Maria Zamachowską, która wydaje ten program. Dzień dobry, Mario. Franka Wójcickiego, który realizuje to spotkanie. Wiktorię Wichrowską, która odbiera telefony. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, zapraszamy. 224-280-280. O Piotrku Topolińskim też myślałem. On będzie tu wracał z serwisami informacyjnymi. I o Maćku Zamponie też, który odpowiada za muzykę. No i siebie też uwzględnię w tym gronie. Mateusz Andruszkiewicz, ja tu będę Państwu mówił parę słów od czasu do czasu.

11 minut po 6. Jeżeli chodzi o to, co Państwu prezentujemy muzycznie w pierwszej godzinie, to mamy dzisiaj pewnego artystę szczególnego i tak naokoło zapowiem, że to jest artysta, który w 76 roku podpisał wówczas największy kontrakt muzyczny w historii, bo to był kontrakt, który opiewał na kwotę 13 milionów dolarów na 7 lat. A liczba 76 dzisiaj powraca, bo dokładnie 76 lat temu ten pan przeszedł na świat. No i myślę sobie, że po pierwszych dźwiękach będzie jasne, o kogo chodzi.

0: Love Me. To Stevie Wonder przy okazji rocznicy urodzin, rzecz jasna. Myślę sobie, że hasło love tu akurat nie trzeba w nas wiele zmieniać, jeżeli chodzi o stosunek do Stevie'ego Wondera i jego muzyki. Tutaj uczucia są absolutnie stałe. Szczególnie podkreślane w taki dzień jak dziś. Bardzo dzięki Maćkowi Zębonowi za zapamiętanie o Stevie'im. Kwadrans po szóstej, mamy 13 maja dzisiaj w kalendarzu. To jeszcze sprawdźmy oprócz urodzin, kto jeszcze ma imieniny. Zaraz, gdzie ten kalendarz? O, proszę bardzo, dzień dobry. Kalendarz się otworzył niniejszym. Maria! Wszystko najlepszego, Mario. Wczoraj rozmawialiśmy o urodzinach, nie, w poniedziałek, o połówkowych i o imieninach w połowie roku, więc to powiedzmy, że jedna dzień z propozycji dobry. Na dzisiaj, że dobry, Maria dziękuję. Może dzisiaj świętować.
1: To tak właśnie dzień dobry. Jest, że te imieniny Marii się tak zdarzają średnio raz w miesiącu, bądź dwa razy w miesiącu, więc tym bardziej dziękuję.
0: Słuchaj, wydawcy tak mają. To znaczy ja wiem, że jest wiele imion, które się regularnie powtarzają, ale niektóre bardzo się rzucają w oczy i tak oto Jakub regularnie się pojawia, tylko że Kuba nigdy nie świętuje, nie wiem, miga się po prostu. Ale to tak a priori wszystkiego dobrego, jak już przyjdą te imieniny, to niech trafi. Niech trafi do środka. Roberta i Serwacy dzisiaj również są Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis. Pozdrawiamy Państwa świętujących, nieświętujących też. Będziemy zaglądać do kalendarza, jak to zwykliśmy o tej porze za chwilę, bo teraz sięgniemy po The Breeders.

20 minut po 6. Ja wiem, że to jest taka kolej rzeczy, jeżeli chodzi o pogodę, ale tym zimnym ogrodnikom ja bym podziękował. Wczoraj wspominaliśmy z Klaudiuszem, że pan Kracy był, to 12 maja, a dzisiaj Serwacy, 13. Jeszcze Bonifacy, no i jeszcze Zośka po drodze 15 maja, ale później już będzie z górki, to całkiem przyjemne i mam nadzieję, że pogodna i ciepła i w ogóle zupełnie wiosenna perspektywa, oprócz tego, że właściwie też jak wspominaliśmy opadów deszczu byśmy sobie życzyli, to tych stopni na termometrze mogłoby być jednak troszeczkę więcej, bo dzisiaj wychodząc do radia, ja u siebie zanotowałem 5. Nie wiem jak u Państwa sytuacja na termometrach, ale gdyby tak dyszka jeszcze do tej piątki doszła, to zupełnie bym nie narzekał. Gdyby ktoś chciał narzekać albo nie narzekać na pogodę i na wszystkie inne elementy naszej rzeczywistości, to zapraszamy mailowo, telefonicznie 224 280 280. Jedno jest pewne, na pewno nie narzekamy na muzykę, tym bardziej, że związana jest z 13 maja. Szczęśliwa to może być trzynastka, kiedy mamy rocznicę urodzin Alison Goldfrapp.

Yes, sir. To Alison Goldfrapp, która 13 maja przyszła na świat, więc dzisiaj przy tej okazji gramy Alison, no ale przy innej też z wielką chęcią i radością byśmy zagrali, no pewnie, że tak. Dzisiaj mamy w ogóle dobry dzień na to, żeby się obudzić i pomyśleć sobie, że jestem fanem kolarstwa, rowerów. Jest spora grupa naszych słuchaczy, która tak właśnie ma na co dzień. No ale dzisiaj jest dzień szczególny, bo 13 maja w 1909 roku rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, o którym od niedawna Mikołaj Tyczyński opowiada na antenie Radia Nowy Świat i przychodzi z aktualnościami. Jeden z trzech tak zwanych wielkich turów, najważniejszych wyścigów tego typu na świecie, obok Tour de France i Vuelta Espania. Pierwsza edycja to, jak wspomniałem, rok 1909. To miało miejsce z inicjatywy La Gazzetta dello Sport. No i od tego czasu rozgrywany jest co roku z przerwami. Ja to głupio brzmi, że z przerwami na konflikty zbrojne, no ale tak było. Lata 1915-18, pierwsza wojna światowa, później 4-1-4-5, czyli druga wojna światowa. Najbardziej utytułowanymi kolarzami w historii tego wyścigu są Alfredo Binda, Fausto Coppi i Eddy Merckx, którzy triumfowali w klasyfikacji generalnej Giro po 5 razy. No i jeżeli chodzi właśnie o tych nagrodzonych, o zwycięzców, przez długie lata to Włosi okupowali podium, no ale w ostatnich latach to się trochę jednak pozmieniało. Zeszłoroczne Giro d'Italia wygrał Brytyjczyk Simon Yates, na drugim miejscu Meksykanin Isaac del Toro, na trzecim Ekwadorczyk Richard Carapaz, a jak to będzie w tym roku, będziemy obserwować i bez wątpienia informować Państwa w naszej sekcji sportowej Ostra Gra po 8.30. Czy Państwo śledzą Giro d'Italia, zmagania kolarzy, kto regularnie zagląda co roku i sprawdza z wypiekami na twarzy, nie może się doczekać, co się będzie działo. Proszę dać nam znać, Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Do sportu jeszcze zdążymy wrócić na tej antenie, jak to zwykle w porankach. Natomiast teraz mamy, a trudno, zaryzykuję, sprawy ważniejsze niż sport.

sprawy ważniejsze niż sport, to miało być Dire Straits. 13 maja w 1985 roku wyszło Brothers in Arms, ale nam tu playlista trochę przeskoczyła, ale się poprawiamy. Państwo słyszą już, mam nadzieję, stosowne dźwięki do okoliczności rocznicowych. To teraz Dire Straits zajmie naszą uwagę, a chwilę później przeniesiemy się do kosmosu, jak zwykliśmy w środę o tej porze, z tą małą różnicą, że dzisiaj nie będzie typowego kącika kosmicznego. Dzisiaj sprawdzimy tylko i aż pogodę kosmiczną razem z Klaudią Kowalczyk.

0: Dire Straits i Money for Nothing, absolutnie kultowe dzieło z 85 roku, jeżeli chodzi o album Brothers in Arms. Dzisiaj mamy przepiękną rocznicę wydania tej płyty. Zapowiedziałem, że dzisiaj kącik kosmiczny będzie wyjątkowy, bo nie będzie kącikiem kosmicznym. Dzisiaj tylko pogoda, w związku z czym głos zabierze Klaudia Kowalczyk.
1: Piątek i nów to idealna okazja, żeby wyjechać gdzieś za miasto, z dala od świateł i po prostu popatrzeć w górę. Około 23:00 zobaczymy centrum Drogi Mlecznej, tę jasną mleczną smugę przecinającą niebo. Rzadko mamy taką okazję w maju. A w niedzielę i poniedziałek czeka nas prawdziwy pokaz. Tuż po zachodzie słońca popatrzmy na zachód. Tam zobaczymy cienki sierp młodego księżyca, a obok niego dwie jasne planety. Wenus, która świeci najjaśniej ze wszystkich, i Jowisza. Do tego przez cały tydzień Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie widoczna nad Polską w nocy.

Nie ma wody na pustyni. Dlaczego dzisiaj? No wiadomo. W 83, czyli chwila przed Brothers in Arms, debiutancka płyta Bajmu ujrzała światło dzienne, zatem i dziś powraca do naszej playlisty. Maciek Zambon o tym pamiętał. No ale nie tylko kopanie w przeszłości, ale też przegląd aktualności muzycznych to Państwu serwujemy przed godziną 7:00, a mówię to patrząc na kolejną pozycję z playlisty, która jest fragmentem naszej płyty tygodnia. Elder Island. Będziemy to najnowsze rozpakowywać wspólnie, co właściwie już robimy i będziemy to robić dalej. Tym razem zatrzymamy się przy przystanku Bang.

Hello Baby OK. Tak zatytułowana jest najnowsza płyta, dobrze sprawdzam, najnowsza płyta Elder Island, czyli nasza obecna płyta tygodnia, trio z Bristolu, będzie powracało do nas regularnie niniejszym. Ogłaszam i przypominam właściwie. Natomiast zerkam jeszcze na Państwa wiadomości. Widzę, że pojawił się postulat a propos Giro d'Italia, czym może na czas tego właśnie wyścigu zmienić ostrą grę na ostre koło. Bardzo kuszące. Myślę, że wiele osób zupełnie by nie protestowało, chociaż takie zmiany skutkowałyby tym, że mielibyśmy za chwilę jakąś wariację na temat piłkarskich okoliczności w nazwie ostrej gry, co z kolei mogłoby trochę jednak głosów sprzeciwu wywołać. Więc zostajemy przy ostrej grze na razie, ale na pewno Giro d'Italia po 8.30 wspomnimy Państwu. Jeżeli nie dzisiaj, to w któryś z najbliższych dni bez wątpienia. Mikołaj Tyczyński pod nieobecność Kuba Jędrasa o sporcie nam opowiada i dzisiaj nie będzie inaczej. Za 16 minut będzie 7.

Za 13 minut będzie 7. A propos tego, co w kalendarzu jeszcze dzisiaj jest do znalezienia, mamy kilka rocznic związanych z Eurowizją. To obok Giro d'Italia, drugie bardzo emocjonujące wydarzenie, które ostatnio miało miejsce. Jeżeli chodzi o 13 maja, to tak, w 23 roku reprezentantka szwedzki Laurin z utworem Tattoo wygrała 67. finał konkursu Eurowizji właśnie w Liverpoolu. No ale 13 maja też mieliśmy w 2000 roku w Sztokholmie 45. konkurs, w 95. w Dublinie, w Dublinie. I nie tylko, bo jeszcze kilka innych rocznic eurowizyjnych dzisiaj mamy w kalendarzu, no ale przede wszystkim mamy aktualności związane z Eurowizją. Trochę kontrowersji, wiadomo jakich, one od jakiegoś czasu się pojawiały w mediach i tliły na temat udziału pewnego kraju i bojkotu niektórych państw tego konkursu. No i jeżeli chodzi właśnie o polski udział, to występ Alicji Szymplińskiej, która, jak się wczoraj okazało, przeszła do finału, więc będzie również w biało-czerwonych barwach. To, co się będzie działo niebawem na finale konkursu piosenki Eurowizji. Czy państwo śledzą, oglądają, emocjonują się tym, czy jakoś tak to sobie w tym roku, no tak przy okazji, ucieka gdzieś i nie zajmuje państwa uwagi? Proszę również w tej kwestii dać nam znać. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Jesteśmy tu od tego, żeby być do państwa dyspozycji. Muzycznie również to będzie Big Trouble przed nami.

0: Big Big Trouble. Za nami za 8 minut będzie 7, to teraz ten wyjątkowy moment przed nami, kiedy ci, którzy lubią klasykę rapu, ustawiają radio odpowiednio głośniej, bo jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny MF Doom zagości na kilka minut.
1: Hey, yo, yo, y'all can't stand right here.

貌似现收。

RMF Doom. Za 3 minuty będzie 7 po 7. Spotkamy się m.in. z Robertem Kawką, który poopowiada nam o Muzeum Mongolii w Budzieruskiej na Sowalszczyźnie. Będzie też Klaudiusz Ślezak z opowieścią polityczną. Trochę prasy będzie i muzyki też na pewno nie zabraknie, tak jak i teraz Pixies na koniec godziny.

0: Minęła siódma, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. W Sejmie o Zbigniewie Ziobrze. Po wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych o status posła PiSu dziennikarzy pytali marszałka Sejmu. Podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości polityk został za oceanem komentatorem telewizji Republika. Jeśli za tę współpracę otrzyma on wynagrodzenie, może stracić status posła zawodowego i resztę wypłaconego wynagrodzenia, twierdzi Włodzimierz Czarzasty.
1: Więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia, bo na dziś pobiera zgodnie z prawem, co mnie boli, ale zgodnie z prawem, 1300 zł, czyli 1/10 swojego wynagrodzenia, nie pobiera również diety.
0: O ruchu Zbigniewa Ziobry mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
2: Zbigniew Ziobro nigdzie nie uciekł. Zbigniew Ziobro może się legalnie poruszać, a to, że ta patowładza nie ma wiedzy, jakimi dokumentami dysponuje, to już jest osobna sprawa. Rzecznik Prokuratury Krajowej wyjaśnił wielu dziennikarzom, niektórym mediom, ale także tej patowładzy, że Zbigniew Ziobro może poruszać się, może jeździć do tego kraju, do którego chce.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech. Dostał tam azyl polityczny. Budapeszt opuścił, gdy władzę stracił premier Viktor Orbán. Podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Uchylił on także wszystkie dotychczasowe środki zapobiegawcze wobec podejrzanego, w tym dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zamierza kontynuować śledztwo. Wracamy do tematu przypadków zakażenia hantawirusem na holenderskim statku wycieczkowym. Mija 10 dni od kiedy Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus uspokaja.
3: Nie ma na razie oznak, byśmy byli świadkami początku większej epidemii. Oczywiście sytuacja może się zmienić, a biorąc pod uwagę długi okres inkubacji wirusa, możliwe, że w nadchodzących tygodniach odnotujemy więcej przypadków.
0: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 8 przypadków zakażenia hantawirusem. Wirus ten powoduje choroby układu oddechowego. Przenoszony jest głównie przez gryzonie. I jeszcze Wiedeń, reprezentująca Polska Alicja Szemplińska awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Widzowie i jurorzy docenili jej piosenkę Pray. Drugi półfinał jutro, a finał z udziałem Polki w sobotę. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opadanie są wykluczone. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 stopni w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny.

0: Klasyka gitarowa rozpoczyna drugą godzinę spotkania Soundgarden. Zagraliśmy trochę, jeszcze mamy w tej godzinie niespodzianek muzycznych dla Państwa. Jest 9 minut po 7.
1: Nowy świt.
0: Byliśmy w Seattle, ale wrócimy do naszych polskich okoliczności w tej godzinie, jak wspominałem, z Robertem Kawką. Na Suwalszczyznę się przeniesiemy, to najbliższy rozkład jazdy. Oprócz Roberta, Maria Zamachowska, Wiktoria Wichrowska, Franek Wójcicki, Piotr Topoliński, Maciej Zambon i mówiący te słowa Mateusz Andruszkiewicz też jesteśmy i polecamy się do godziny 10.00.

To tam 13 minut po 7. Przeglądam prasę i dochodzę do wniosku, że można mieć spore problemy z koncentracją, jeżeli chciałoby się śledzić wszystko, co się obecnie dzieje z takich dużych wydarzeń, no bo wspominaliśmy dzisiaj o Giro d'Italia. To wiadomo, za chwilę będzie mundial. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej można o tym przeczytać. Mianowicie o mundialu w świecie Trumpa. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, bo znów bierze mnie to coś, co zwykle zdarza mi się co 4 lata, pisze z Atlanty Radosław Leniarski i pisze dosyć obszernie. Jeżeli ktoś za tą korespondencją ze Stanów mundialową byłby zainteresowany, to w Gazecie Wyborczej można przeczytać kilka słów na ten temat. Wspominaliśmy o Eurowizji w serwisie informacyjnym i nie tylko. Pewnie będziemy wracać do tego miejsca. Kilka słów na temat festiwalu w Cannes. 79. festiwal filmowy rozpoczęty. Przed południem rozkładano czerwone dywany, wieczorem uroczyście otwarto i tak oto przez blisko 2 tygodnie będzie to centrum światowego kina. Jako pierwszy pokazano film Elektryczny pocałunek Piera Salvadorego. No ja przy okazji zapowiem, że dzisiaj trochę więcej o tym festiwalu po godzinie 11 w środku dnia będzie można posłuchać. Marta Krzeptowska będzie gościem audycji. A propos polskiej obecności na rzeczonym festiwalu, zatem można sięgnąć do prasy albo mogą Państwo po prostu zostać Nowym Światem i też w odpowiednie informacje Państwa wyposażymy. Więc dużo tego wszystkiego, co Państwo będą śledzić najbardziej. Proszę dać nam znać. Natomiast jeżeli chodzi o nasz proces śledzenia, my się wybierzemy do Budy Ruskiej na Sobolszczyźnie i będziemy się przyglądać eksponatom w Muzeum Mongolii za uprzejmością Roberta Kawki. Yeah.

0: Olympic Vince Carter to bardzo a propos tematów sportowych. Action Bronson w ramach jednego z naszych trzech singli tygodnia za nami. Zaglądamy do jedynego w Polsce Muzeum Mongolii, które mieści się w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. Stworzył je znany podróżnik, pisarz i fotograf Piotr Malczewski. Muzeum w tym roku obchodzi 10. rocznicę swojego powstania. Z jego twórcą rozmawia Robert Kawka.
1: Jestem u Piotra Malczewskiego. Znajdujemy się na poddaszu starego budynku, który kiedyś dawno temu był chlewikiem, ale na tym poddaszu jest Muzeum Mongolii. Muzeum Mongolii na Suwalszczyźnie. Dlaczego? Skąd taki pomysł?
2: To było związane z moimi podróżami i pasją, czy trwającą wciąż pasją związaną z Mongolią, fotografią, wędrówką po Mongolii, zarówno na piechotę, konno, czy żaglowozami przez pustynię Gobi i takiego pogłębionego poznawania Mongolii, chociaż im bardziej ją poznaję, tym widzę, że można jeszcze bardziej się w nią wgłębiać wielowarstwowo. No i stamtąd przywoziłem, zbierałem, dostawałem, kupowałem przeróżne przedmioty.
1: To przejdźmy się i popatrzmy na nie. Co tutaj mamy ciekawego? Zajrzyjmy od początku.
2: Tak,
1: to
2: kamienie wszystko... półszlachetne, minerały, agaty, chalcedony, kryształy, gips i szereg innych jakichś pośrednich form. Przywiezione przeze mnie w plecaku, któregoś razu po powrocie, po zważeniu plecak ważył 55 kg.
1: I to tak po prostu przez granicę mogłeś to przewozić? Latałeś samolotem?
2: Pociągiem. To było możliwe pociągiem.
1: Tutaj znaleziska już...
2: To z pustyni Gobi, czaszka sępa, skamieniały, kawałek drewna, fragmenty kości ssaków i pazury dinozaurów, poroże gazeli Jayran, kolec do nozdrza wielbłąda, by nim powozić, czy też pióra z sroki.
1: I widzę tutaj takie cegły, to jest herbata.
2: Tak, to jest herbata, która funkcjonuje cały czas w Mongolii. Kiedyś to był nawet środek płatniczy, a teraz jest to element, który się kupuje w sklepie każdym praktycznie.
1: To cegły herbaty się kupuje.
2: Kupuje się cegły herbaty sprasowanej, twardej, kruszy się to i wrzuca do gotującej wody, tą wodę się jeszcze napowietrza, później dolewa się mleka i dosypuje soli, powstaje sute ce albo sute caj, czyli herbata z mlekiem i solą podawana w miseczkach.
1: Widzę jakieś fragmenty drobnych artefaktów, tak?
2: Tak, gliniane fragmenty, te ciemne są to spalone, ponieważ pochodzą z resztek klasztorów, przez które przechodziłem podczas wędrówek, ale to dosłownie były tylko fundamenty i tysiące takich okruchów, fragmentów Buddy i nie tylko, różnej wielkości, pokruszone, popalone, które tam leżały rozrzucone i je stamtąd zebrałem. Fotografie, które są różnorodne, bo Mongolia to nie tylko step i pustynia, jak często stereotypowo się myśli, ale jest to wielość kolorów, jest parę tysięcy jezior i rzek, jest i pustynia, ale pustynia i żwirowa, i kamienista, i piaszczysta, i solniska, i wiele można by jeszcze mówić.
1: Poroża, coś takiego przewiozłeś w plecaku?
2: Tak i nie, to znaczy to poroże koziorożca dostałem od paleontologa Wojtka Skarżyńskiego świętej pamięci. To przywiozłem w plecaku, to są rogi gazeli Jayran i rogi owcy Argali. Jeden róg waży 2 kilo.
1: Zaskakuje mnie tutaj ten element twojego wystroju Muzeum Mongolii. Kiedy tutaj obserwowałem Mongołki, które weszły, to one wokół tego elementu krążyły i modliły się.
2: Tak, trzykrotnie. Cóż to jest? W prawą stronę. Jest to tak zwany suburgan albo stupa i w pierwszej takiej piramidalnej konstrukcji z kopułą złożono ponoć kości Buddy. Obecnie stawia się je w różnych intencjach. One mogą być małe w formie takiej postawienia na półeczkę, no a w terenie można spotkać od kilkumetrowych do kilkunastumetrowych, czy wazy jeszcze wyższe.
1: Muzeum obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego powstania. Czy w dalszym ciągu uzupełniasz te swoje zbiory?
2: Tak, cały czas albo ja przywożę jakieś drobne elementy, albo też dostaję. Wielu Polaków w latach 60., 70. też jeździło do Mongolii pracując. I oni przywozili różne przedmioty stamtąd i czasami ktoś przywozi mi taki przedmiot, bo jeżeli u niego się to gdzieś leży na strychu, nie ma już większej wartości emocjonalnej, to bardzo jest wskazane, by przekazać czy wypożyczyć na czas jakiś taki przedmiot do muzeum. Oczywiście nie mówię, że wszystkie przedmioty da się wyeksponować, ale staram się cały czas coś nowego dostarczyć i w tym roku będę tutaj też drobne przedmioty dokładał, a także plansze z opisami o Polakach, którzy byli związani na różne sposoby z Mongolią dawno i do współczesności, w tym na przykład o tym, że około 9 tysięcy figurek Buddy było wykonanych w 1910 roku w fabryce Norblina w Warszawie i wysłanych na zamówienie rządu Mongolii. O tym będzie też wykład na Dniach Mongolii.
0: Bo w związku z dziesięcioleciem Muzeum Mongolii w długi czerwcowy weekend w Budzie Ruskiej odbędą się Dni Mongolii. Przez kilka dni będzie można wysłuchać wykładów naukowych o tym kraju, zwiedzić muzealną wystawę wraz z przewodnikiem i obejrzeć pokazy slajdów z podróży po krainie Chingischana. Wstęp na wszystkie wydarzenia od 4 do 6 czerwca jest wolny. Szczegółowy program jest na profilu społecznościowym Piotra Malczewskiego.

7.26 na zegarze Gwen McCrae za nami. Zanim świat wielkiej polityki, o której opowiadał będzie Klaudiusz Lezak, zerkam jeszcze do prasy i udało mi się znaleźć, o dziwo, artykuł, który nie będzie wzbudzał wielkich emocji na tle jakichś takich wydarzeń geopolitycznych. Chociaż duże emocje to będą pewnie dla tych, którzy są fanami muzyki z lat 90. i nie tylko, i dla tych, dla których Red Hot Chili Peppers to przynajmniej ważny zespół, bo jak właśnie czytam w Rzeczpospolitej, Red Hotci sprzedali prawa do swoich nagrań za, uwaga, uwaga, uwaga, 300 milionów według informacji Billboardu i The Hollywood Reporter. Kalifornijska grupa przekazała prawa Warner Music Group. Cała umowa obejmuje, umowa obejmuje cały dorobek zespołu, w tym 13 albumów studyjnych, natomiast, co warto podkreślić, chodzi o prawa do gotowych nagrań, a nie do samych kompozycji. 300 milionów, nie wspomniałem, że dolarów, rzecz jasna, bo to w tej walucie. No i oczywiście to, że Red Hoci się sprzedali, w cudzysłowie oczywiście, nie oznacza, że jakaś aktywność się kończy, bo to oprócz tego, że finansowo bardzo witalny zespół, jak właśnie sprawdzam, około 26 milionów dolarów rocznie generuje katalog Red Hot Chili Peppers ze streamingu, emisji radiowych, sprzedaży albumów, reklam, wykorzystania muzyki w filmach i tak dalej, no to ten katalog cały czas się wydłuża i oprócz tego, że Red Hot dalej koncertują, to pracują też nad nową muzyką. Basista Flea w rozmowie z magazynem Mojo zdradził, że nagrywają materiał w domowym studiu Johna Frusciante. Nie wiadomo co, gdzie, kiedy i jak, ale znaczy wiadomo gdzie, ale nie wiadomo kiedy. Ale są pewne sygnały, że nowych Red Hotów być może, prawdopodobnie za jakiś czas dostaniemy. To od strony finansowo-biznesowej. Jeżeli ktoś chciałby poczytać w Rzeczpospolitej, można, dla odmiany nie o polityce, a o Red Hotach. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę gitarową, to my do nas na antenę zaprosimy Lambrini Girls.

0: Piosenka o liczeniu, Lamprini Girls, 7:30, liczę a propos na to, że Klaudiusz Ślezak jest już połączony. Dzień dobry, Klaudiuszu, halo, halo. Jeszcze coś tu przychodzi, oj, mamy, dzień dobry, zmaterializował się na antenie. Fantastycznie, bardzo mnie raduje twoja obecność. Od czego dzisiaj zaczynamy, co zajęło twoją uwagę ostatnio w polityce?
1: No, wczorajsza debata oczywiście, późno popołudniowa, kilkugodzinna debata płomienna, no bo temat tejże debaty
0: kryptodebata
1: rozpala, tak, rozpala umysły i rozpala opinię publiczną w związku ze wszystkim, co się pojawia no, od pewnego czasu i co wiemy już i w związku z ucieczką, czy, no, wyjazdem, o, tak to nazwijmy, pana Krala do Izraela, upadkiem zonda krypto, panem Ciesiewiczem, Polskim Komitetem Olimpijskim i wszystkim, co się wokół tego wydarzyło. Więc mamy trzecie podejście do próby uregulowania tego rynku i tego tematu. Trzecie podejście, bo przypominam, że dwie pierwsze ustawy pan prezydent zawetował, dwie praktycznie takie same też dodajmy, więc trochę należy to do jednego worka wrzucić, no ale jednak należy odnotować, że już dwa weta pana prezydenta w tej sprawie były. No więc wczoraj mieliśmy przedstawione cztery projekty ustaw. Piąty projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, do czego jeszcze przejdę, został wycofany, żeby potem wysłać do Sejmu nowy projekt idący w zupełnie inną stronę. Także to też ciekawostka w tym wszystkim, ale obiecuję, że jeszcze do tego wrócę. Natomiast cztery projekty, jeden rządowy, praktycznie taki sam jak te dwa poprzednie zawetowane przez pana prezydenta. Jeszcze ostrzejsze kary są tam zapisane. Projekt Polski 2050, trochę bardziej liberalny niż projekt rządowy. Projekt Konfederacji, najbardziej liberalny z nich wszystkich. No i w końcu projekt prezydencki, który pojawił się, już dawno miał się pojawić, ale się pojawił. I jak przekonywał wczoraj Zbigniew Boguski, czyli szef Kancelarii Prezydenta, podstawą tego prezydenckiego projektu jest, uwaga, projekt rządowy, bo to ma być właśnie wyjście naprzeciw rządowi, żeby można w końcu było jakiś kompromisowy projekt przyjąć.
2: To jest projekt koncyliacyjny po to, żeby rząd wreszcie przyjął jakiekolwiek poprawki do tej ustawy po dwóch porażkach koalicji rządzącej, to znaczy po dwóch przegranych głosowaniach w sprawie odrzucenia weta prezydenta. W demokracji jest tak, że są pewne reguły. Jest ustrój i ten ustrój w Polsce przewiduje, że prezydent może odmówić podpisania ustawy, a parlament może stosowną większością odrzucić to weto prezydenckie. Państwo dwukrotnie przegraliście i nic to was nie uczy, to znaczy to jest działanie, które jest w kontrze do demokracji, w kontrze do ustroju, to znaczy chcecie przegrywać, mimo że z wami przegrywają Polacy. I dlatego pan prezydent, mimo że uważa, że ta ustawa nie jest ustawą dobrą, to wyszedł z założenia, że podstawą będzie ten projekt rządowy, dlatego że on był już dwukrotnie, można powiedzieć, procedowany przez polski parlament, zarówno przez Sejm, jak i przez Senat. Ale istotne poprawki, 16 poprawek, 16 konkretnych zmian, które powinny znaleźć się w tym projekcie.
1: Co ciekawe, przypomnę, że jednym z argumentów do weta pana prezydenta w przypadku tej pierwszej ustawy było, że rząd wysłał panu prezydentowi, a właściwie parlament potem panu prezydentowi na biurko zbyt obszerną ustawę i że to tak nie może być i wszystko powinno być zdecydowanie prościej napisane, dlatego pan prezydent ją wetował. No teraz przedstawia projekt oparty na rządowym projekcie, czyli no tak samo obszerny co najmniej, jeszcze do tego wprowadzając 16 poprawek. Tam ten projekt się różni dodatkowymi warunkami do blokowania domen, trochę niższymi karami finansowymi niż chce rząd, trochę innymi opłatami niższymi niż chce rząd. Także to są te różnice. Ze strony koalicji rządzącej głos zabierał Sławomir Nitras. On tu ma być takim koalicyjnym, no nowym ekspertem do spraw kryptowalut i tak odpowiadał ministrowi Boguckiemu.
3: Jak tak można? Jakbym był dzieckiem, to bym przyszedł tutaj i zapytał pana, panie Bogucki, jak tak można? Przecież pan tu przyszedł i pan powiedział zupełnie coś innego niż miesiąc temu. Grzmiał pan z tej mównicy miesiąc temu, mówił pan, że pan na pewno ma rację, że nadzór jest, że tu jest nadregulacja i w ogóle ustawa jest do niczego, a dzisiaj pan przychodzi i pan mówi zupełnie co innego. Pan mówi, ustawa rządowa jest dobra. Drobne poprawki mamy, żeby przestępcy mieli niższe kary. Ja rozumiem, że strategia pana polega na tym, że powie pan swoim mocodawcom jakimś tam, nie wiem gdzie, w Estonii, czy gdzie oni są dzisiaj. Powie wam, słuchajcie, broniliśmy tak długo, jak mogliśmy. Broniliśmy was jak długo, jak mogliśmy. A jak już się nie dało, bo się wysypało, to przynajmniej złożyliśmy poprawki, żeby kary dla was były mniejsze. Bo do tego sprowadzają się pana poprawki. Jak panu nie wstyd? Przychodzi pan tutaj i po miesiącu zjada własny ogonek, bo to nawet ogon nie jest. Mówi pan po prostu kompletnie co innego niż Bogucki. Normalnie Bogucki, Bogucki 2-0. Bogucki 2-0. Was, chyba, że was jest dwóch.
0: Halo, halo.
1: Oczywiście nie do końca tak jest, że jestem. Ale oczywiście nie do końca tak jest, że mówił coś innego, tylko okej, przedstawił, jak sam twierdził, kompromisową ustawę z poprawkami. No ale jednak zmieniło się stanowisko kancelarii pana prezydenta. Tłumaczone to jest tym, że pan prezydent też chce ten rynek w końcu uregulować. Takie argumenty słyszymy. Wspominamy o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości, które to Prawo i Sprawiedliwość miało swoją ustawę. W tym, który był autorem czy współautorem tej ustawy był Janusz Kowalski. No ale Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ już Janusz Kowalski u nich nie jest, wycofało tę ustawę i wysłali do Sejmu swoją zupełnie zakazującą obrotu kryptoaktywami w Polsce. Do 10 lat więzienia nawet miałoby grozić za taki obrót. No i dlatego Janusz Kowalski, jak podkreślam, już nie w Prawie i Sprawiedliwości, wychodził na sejmową mównicę wczoraj tak płomiennie. Do swoich byłych kolegów apelował.
4: To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jest kompletnie niezrozumiałe. Szanowni Państwo, wycofajcie się z tego. Co proponujecie Polakom jako Prawo i Sprawiedliwość, jako oferta na te beznadziejne rządy Tuska? To, żeby zlikwidować cały sektor kilkudziesięciu tysięcy pracowników w Polsce, najlepszych informatyków. Gdzie oni się mają wynieść? Na Słowację, do Czech, do Portugalii? Chcecie wygrać wybory jako Prawo i Sprawiedliwość za rok, a proponujecie likwidację tego sektora? 4 miliony Polaków, którzy mają kryptowaluty, mają korzystać z giełd zagranicznych? To jest, szanowni państwo, nie w porządku. To jest szaleństwo. Karol Nawrocki dotrzymuje słowa. Opuszczacie pana prezydenta w tak bardzo ważnej sytuacji. Trzeba bronić tych wet, trzeba bronić zdrowego rozsądku i nie wolno, szanowni państwo, płakać. Nie można płakać w mankiet ludzi TVN-u, jak was o to pytają. Ani kroku wstecz, ani kroku wstecz. I o tym wam mówię, ludzie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No i tak to właśnie brzmiało w wykonaniu Janusza Kowalskiego. To jeszcze tylko dla porządku dodajmy, że projekt Konfederacji przedstawiał Sławomir Mentzen, a on też potem podsumowywał całą dyskusję i brzmiało to tak.
5: Po tych kilku godzinach tej dyskusji jest dla każdego uczestnika tego rynku zupełnie jasne, że wy nie wiecie, o czym mówicie. Że spędziliśmy tu kilka godzin słuchając ludzi nie mających zielonego pojęcia, o czym mówią, co postulują, jakiej materii się dotykają. Nic na ten temat nie wiecie. To jest jasne absolutnie dla każdego, kto was dzisiaj słuchał w internecie, że nie macie pojęcia, o czym mówicie. I skandalem jest to, że wy będziecie zaraz decydować, jak ten rynek rzeczywiście w Polsce będzie wyglądał, bo się o tym kompletnie nie znacie. Dlatego jeszcze raz apeluję. Przyjmijmy tę ustawę naszą, kompromisową. UE plus zero, ustalamy, KNF jest regulatorem, to jest ten kompromis z naszej strony i tak żadna firma się w Polsce nie zarejestruje. Po tym, co cyrku, który obserwujemy od prawie roku, po akcjach Donalda Tuska, który uważa, że kryptowaluty to jest ruska dywersja, ruska mafia, każdy, kto ma kryptowaluty, jest podejrzanym człowiekiem.
1: Wszystkie 4 ustawy zostały wysłane do drugiego czytania do Komisji Finansów. Teraz Komisja Finansów wybierze projekt wiodący, zapewne rządowy, należy się tego spodziewać i na tym wiodącym projekcie będzie pracować. Jeżeli rząd utrzyma swoją politykę, to do tego rządowego projektu nie zostaną dodane żadne poprawki, bo tak było przez poprzednie 2 razy i potem Senat, jeżeli wprowadzi jakieś poprawki, znowu Sejm, to wszystko ma się zamknąć w ciągu paru dni. tak, żeby szybko ta ustawa trafiła na biurko pana prezydenta. No zobaczymy, co zrobi pan prezydent, jeżeli dostanie na biurko jeszcze raz tę samą ustawę właściwie, tylko jedyna zmiana dotyczy jeszcze ostrzejszych kar. A przypominam, że w projekcie pana prezydenta jest raczej złagodzenie tychże kar i różnych obowiązków. Więc być może będzie no w tym przypadku 3-0 dla pana prezydenta.
0: Będziemy na pewno relacjonować państwu za uprzejmością Klaudiusza Ślezaka, któremu bardzo dziękuję za relację tę dzisiejszą i któremu muszę wystawić piłkę, żeby dopowiedzieć.
1: Tak, nagrywamy.
0: Tak, nagrywamy.
1: Nagrywamy, będzie. Wszystko się zgadza.
0: Jak w każdą środę. Pewne rytuały muszą zostać po prostu antenowe. Tak, poszukiwacze politycznego złota.
1: Tradycja jest ważna.
0: Tak, tradycja to piękne imię. Poszukiwacze politycznego złota, bo o tym podcaście mowa na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji. Jeżeli ktoś z państwa z jakiegoś powodu nie miał jeszcze okazji słuchać, to polecamy. Klaudiusz Ślezak, dr Katarzyna Kasia czekają tam na państwa z nowymi odcinkami co tydzień. A sam Klaudiusz to wiadomo w popołudniowce po 16 będzie. Dzięki ci piękne.
1: Będę, dziękuję.

0: nam dzisiaj taką piękną playlistę składa, a Maciej za modłę własnej osoby te piosenki układał. Gdyby pojawiły się jakieś komentarze odnośnie do debaty, dyskusji na temat kryptowalut, to śmiało można się z nami dzielić w grupie patronów, skąd cytowałem wiadomość mailowo Nowy Świt ma po Nowy Świat online i telefonicznie też zapraszamy 224-280-280. Za 14 minut będzie 8, co oznacza, że mamy jeszcze chwilę na to, żeby poszaleścić, mamy prasę i nie zawahamy się jej użyć za chwilę. Moonlets i Pasteloza jeszcze wcześniej.
1: Gdybym miał się cofnąć do początku, kiedy wsiadałem do pociągu, kiedy się zagapiłem, nastąpił postój. Rozkładu jazdy nie znałem, siedziałem w środku. Pomyślałem, że wyjdę, zawieszę wzrok swój.

Za 11.08 czytam o pokoleniu No Low. Ja nie wiem, na ile to jest termin Państwu znany. No Low, czyli no alcohol, low alcohol, a więc artykuł Joanny Cieślin na temat tego, że młode Polki i Polacy mówią, że alkohol jest im niepotrzebny i sprzedaż alkoholu spada, co nie jest jakąś szczególnie szokującą informacją, bo co jakiś czas powraca do nas jak bumerang ta wiadomość. No, szokujące być może jest to, że ten trend się utrzymuje. W 2024 roku według danych Centrum Monitorowania Rynku Polacy kupili rumu 0% ponad 122 razy więcej niż rok wcześniej, ginu w wersji bezalkoholowej dwa razy więcej niż rok wcześniej. Ile to litrów badacze nie podają, ale w istocie te tak zwane zerówki notują większą sprzedaż. Inna firma badawcza, Nielsen IQ, donosi, że wydatki na oksymoroniczne, bezalkoholowe alkohole systematycznie rosną. W ubiegłym roku o 5% w porównaniu z 24. W 12 miesiącach poprzedzających raport Nielsen z początku 26 przeznaczyliśmy na zerówki prawie 2 miliardy złotych. Tam mniej więcej tyle, ile na makarony i olej i więcej niż na herbatę. To całkiem obrazowe porównanie. Dalej czytam o tym, że Polki i Polacy, zwłaszcza młodzi, podobnie jak ich rówieśnicy na zachodzie, odwracają się od tradycyjnych kieliszków. Trend rozwijający się powoli już od 2010 roku właśnie został chrzczony tytułowym No Low, No Alcohol, Low Alcohol. A więc tak, to jest zapewne też jeden z tych terminów, który będzie do nas powracał w jakimś takim opisie, spojrzeniu socjologicznym. Czytam, że z naszych danych wynika, że najmłodsi dorośli z tak zwanego pokolenia Z między 18 a 24 rokiem życia piją w tej chwili mniej alkoholu nawet niż grupa seniorów powyżej 60 lat. To ogromna zmiana pokoleniowa. W naszej branży od 2020 roku rynek się skurczył o 1/5, a w przypadku samych wódek o około 30%, wylicza Karol Stec, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. A Państwo nie wyliczać, a czytać, przeczytać mogą na ten temat więcej w Polityce. Jak wspomniałem, tekst Joanny Cieślin na temat tego, że pije się mniej, a jeżeli się pije, to raczej zerówki, jeżeli chodzi o młodsze pokolenie. A propos spraw wielkich, Notorious B.I.G. i Hypnotize.

Biggie, Biggie, Biggie, The Notorious B.I.G. Hypnotize na 4 minuty przed 8. Wspominałem dzisiaj o tym, że można oczyma wyobraźni, a niektórzy może nawet zupełnie, zupełnie w rzeczywistości przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Czerwiec to całkiem przyjemny moment na tego rodzaju wyprawę ze sprawą mundialu. Duże emocje będzie ogniskowało się wokół tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, ale są osoby, które przenosząc się do Stanów mają trochę inną motywację i dzisiaj właśnie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej słów kilka na ten temat, nie tylko o tym, że mundial w świecie Trumpa, ale też o tym, że Zbigniew Ziobro i że Stany Zjednoczone i że polskie MSZ ostrzegało USA przed ucieczką Zbigniewa Ziobry. Mianowicie polskie MSZ wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę i ostrzegano w niej rząd Stanów Zjednoczonych przed ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości i utrudnianiem postępowania. Dalej przytoczona jest treść tego dokumentu. Mianowicie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze w nim, że jego celem jest podkreślenie znaczenia postępowań prawnych prowadzonych w Polsce przeciwko dwóm obywatelom polskim, panu Zbigniewowi Ziobrze oraz panu Marcinowi Romanowskiemu, przebywającym obecnie na Węgrzech, którzy są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych i tak dalej, i tak dalej. Nie będę cytował całości. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Natomiast gdyby Państwo byli zainteresowani, a spodziewam się, że tak, szczegółami na ten temat dzisiaj po 8:00 redaktor Beata Grabarczyk w rozmowie z Arkadiuszem Groszczyńskim właśnie z Gazety Wyborczej. Ogień Zbigniewie Ziobrze, słów kilka więcej będzie. Więc proszę z nami zostać za 3 minuty szczegóły.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny uznał część przepisów dotyczących powoływania sędziów Trybunału za niezgodne z ustawą zasadniczą. Tak mówi wiceprezes Trybunału Bartłomiej Sochański.
1: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta.
0: Chodzi o sprawę sześciorga sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów, a posłowie PiS-u zaskarżyli przepisy, które sami uchwalili za rządów Zjednoczonej Prawicy. Szef resortu sprawiedliwości mówi o niby wyroku Trybunału. W ocenie Waldemara Żurka orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może sprawić, że prezydent będzie blokował obejmowanie urzędów przez osoby wybierane przez Sejm. Teraz Rosja i ukraińskie ataki odwetowe. Ukraińcy wysłali drony na infrastrukturę energetyczną Rosji i obiekty wojskowe. Ograniczenia wprowadziły władze dwóch lotnisk w Moskwie. Zapowiadaliśmy już, że będziemy reagowali na działania Rosjan, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Aktywność
0: na linii frontu utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego reagujemy i nadal współpracujemy z naszymi partnerami, aby naciskać na dyplomację, naciskać na pokój, niezależnie od tego, jak trudne to jest. Jak przekazały lokalne władze, w rosyjskich atakach w obwodzie Dniepropetrowskim w środkowej części Ukrainy zginęło 6 osób, a 7 osób zostało rannych. Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego premier Donald Tusk zapowiedział dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Po słowach szefa rządu transkrypcję dokumentów w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Nad rozwiązaniami dla urzędników w całym kraju mają pracować szefowie MSWiA i resortu cyfryzacji. Chemia i historia sztuki – te dwa przedmioty na dzisiejszych maturach, a ósmoklasiści kończą dziś egzaminacyjny maraton. Za godzinę ostatni test z języka obcego. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Deszcz dziś popada przelotnie na północy i zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 stopni w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80%. W całym kraju będzie chłodno, warunki biometeo okażą się niekorzystne na północy i zachodzie, a neutralne na południu i wschodzie.

0: oficjalnie bujamy w obłukach. To jeden z naszych singli tygodnia BRK, czyli polska solująca część sceny muzycznej. Rozbujani, tym samym rozpoczynamy trzecią godzinę spotkania. Jest 7 po 8.
1: Nowy świt.
0: Jak Beata za chwilę Państwu powie, w czym dzisiaj przyszła do pracy, to Państwa zmrozi. Dosłownie.
2: Znaczy, chodzi ci o to, że miałam rękawiczki.
0: Chodzi mi o to, że miałaś rękawiczki.
2: No tak, dzisiaj jest 13 maja, a ja miałam zimowe rękawiczki. Nawet myślałam nad kurtką puchową,
0: ale nie mów.
2: Wystawiłam nos za drzwi balkonowe i doszłam do wniosku, że dobra, w płaszczu jakoś wytrzymam. Ale rękawiczki całą drogę z domu do radia w samochodzie.
0: Okej. I chwalisz sobie. Był dobry ruch.
2: Było mi ciepło w ręce. Natomiast generalnie to nie chwalę sobie takiej pogody. Jest ona po prostu oburzająca.
0: Podpisuję się pod tym. Ja bym zdelegalizował w maju takie temperatury.
2: Tak, temperatury, no bo deszcz tam powinien padać, wiadomo. Natomiast temperatura jest po
0: Dajcie
2: prostu...
0: spokój, 13 maja takie rzeczy.
2: 13 maja właśnie.
0: Znaczy wiadomo, zimni ogrodnicy.
2: No ale bez przesady. Zimni, ale nie lodowaci.
0: Są granice.
2: Są granice, których przekraczać nie wolno i to jest ta granica czasowa, której nie będziemy przekraczać i przejdziemy do rozmowy z gościem. A naszym gościem jest dzisiaj Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Cześć, Arku.
3: Cześć, witam. Ja się zastanawiam, jaka jest pogoda w miejscu, w którym przebywa Zbigniew Ziobro. Czy tam też jest chłodno dzisiaj, czy na przykład pan minister musiał ubrać futro,
2: nie,
3: żeby wyjść
2: chyba
3: na kopokawkę.
2: Nie,
3: tam cieplej jest.
2: Tam jest trochę cieplej chyba, a poza tym, wiesz, futro to tylko Dominik Tarczyński, a on do Wielkiej Brytanii nie mógł wjechać, więc...
3: No tak.
2: Chociaż kto wie, może odwiedzi swojego kolegę Zbigniewa Ziobrę, także tam pod Waszyngtonem, jak się okazało, wreszcie się ujawniła lokalizacja byłego ministra, sam się przyznał w telewizji wiadomej, tej, w której jest korespondentem, co jest dosyć dziwne, bo jednocześnie mówi, że ma cel polityczny w postaci dotarcia do Polonii. No to nie wiem, jak można być jednocześnie dziennikarzem i politykiem. No takie cuda to...
3: Słuchaj, no jest chyba, wydaje mi się, postmodernizm, który zakłada łączenie różnych funkcji, a Telewizja Republika, w której korespondentem jest Zbigniew Ziobro, ma tradycje związane z łączeniem funkcji politycznych i takich, no powiedziałbym, dziennikarskich w cudzysłowie, bo przecież tam chyba też jakiś radny jest korespondentem politycznym. Ja też bym zwrócił uwagę na jedną rzecz śmieszną, ponieważ Dominika Wielowiejska kilka tygodni temu donosiła, że pod Waszyngtonem dom ma Jacek Kurski. Zastanawiam się w związku z tym, czy w tym domu właśnie podejmuje sobie pokój Zbigniew Ziobro.
2: No ja tak obstawiam, że to musi być tam, bo w końcu nie jest to ten dom chyba cały czas zajęty. Zawsze można wesprzeć kolegę, skoro już mu się załatwiło wyjazd do Stanów, bo podobno Kurski też w tym maczał palce. No to czemu miałby nie podnająć na jakiś czas pokoju, czy nawet całego domu na jakiś czas Zbigniewowi Ziobrze? No dobrze, słuchaj, ale ty wczoraj napisałeś taki komentarz, który zacząłeś od słów, że ta ucieczka Ziobry symbolicznie kończy okres rozliczeń z poprzednią władzą. No i ja się zastanawiam, dlaczego, bo nikt nie chce tak naprawdę rozliczać polityków, czy też rzeczywiście jest tak, że mamy po prostu tak nieudolną prokuraturę, która nie jest w stanie zebrać dowodów, a później napisać kilku

0: aktów oskarżenia. No kilka napisała, no tutaj z kolei sądy też leżą i pokwikują, że tak powiem, bo nie wiadomo, kiedy te rozprawy się odbędą. Do końca kadencji zostało tam troszkę w okolicach 1,5 roku. No i chyba rzeczywiście szanse na to, że ktokolwiek z tej starej władzy trafi za kraty, robią się coraz mniejsze.
1: To jest chyba kilka elementów. Znaczy, pierwszym elementem jest system wymiaru sprawiedliwości, który od wielu lat jest sparaliżowany, przeciążony, zajmując się sprawami, które powinny być załatwiane, przepraszam, za pomocą AI już teraz i powinny być pisane powtarzające się uzasadnienia za pomocą sztucznej inteligencji, o czym nawet już mówił minister Żurek jakiś czas temu, że są testowane tego rodzaju rozwiązania, tak żeby odciążyć tych biednych pracowników sądów powszechnych, biednych również dlatego, że oni zarabiają bardzo mało pieniędzy, więc nikt o zdrowych zmysłach nie chce pracować w sądach, o ile nie jest sędzią czy prezesem tego sądu. To po pierwsze. Po drugie, prokuratura faktycznie jakby nie była i nie jest konsekwentna w rozliczaniu rządów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te śledztwa strasznie się ślimaczą. Ja bym tylko też zwrócił uwagę, że do dzisiaj to w ogóle nie wiadomo, co się dzieje na przykład z Willą Plus,
0: tak,
1: czyli
0: kompletnie
1: aferą z czasów Przemysława Czartka. Nikt nie wie, znaczy te nieruchomości nadal są w rękach tych organizacji. Przemysław Czarnek, nawet nie wiem, czy był przesłuchany, bo byśmy pewnie wiedzieli coś na ten temat. Nie wiemy również, co się dzieje z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
0: No wiemy, jakieś, że pan Kuczmierowski przecieki sobie siedzi dalej w Londynie, a sąd brytyjski się zastanawia, czy go wysłać tutaj, czy nie.
1: No tak, ale to chyba nie jest jedyna osoba, która była umoczona w tę sprawę. Też Kuczmierowski nie był politykiem. Natomiast Mateusz Morawiecki, który podejmował konkretne decyzje, no w tej akurat sprawie immunitet mu nie został zdjęty, tylko w sprawie wyborów kopertowych.
0: Tak jest.
1: Ale ja bym jeszcze dodał do tego takich jakby wiele spraw, które były łatwiejsze do wyjaśnienia i do pociągnięcia odpowiedzialności przez, nawet nie przez prokuraturę, ale przez obecnych ministrów. Na przykład, co się stało z policjantami, którzy pałowali dziewczyny na czarnych protestach?
0: Tak jest.
1: Znaczy nie wyciągnięto absolutnie żadnych konsekwencji. Co się stało z prokuratorami, którzy na publiczne zamówienie Zbigniewa Ziobry formułowali akty oskarżenia? Znaczy, czy słyszeliśmy o tym, że oprócz, nie wiem, degradacji, znaczy coś się z nimi stało, czy ze wszystkimi na pewno minister sprawiedliwości i poprzedni i obecny zastanowili się, co z nimi zrobić. Ja nie słyszałem o takiej sprawie.
0: Ja
1: co
0: też
1: się
0: nie
1: stało
0: słyszałam.
1: Co się stało z urzędnikami, którzy podpisywali się pod dokumentami, które były związane, nie wiem, z działalnością PR-ową, z tymi przelewami do prawicowych mediów, które były w sposób nietransparentny przyznawane. No jakby, kurde, no jakby jest bardzo wiele takich obszarów, które można było załatwić bez udziału prokuratury, tylko na podstawie, o czym piszę w tym tekście, takiego transparentnego informowania opinii publicznej o tym, w jaki sposób sprząta się kraj po tej traumie, ustrojowej traumie rządów populistycznej prawicy. Tu zabrakło determinacji, zabrakło też takiego nadzoru konkretnego nad tym. Ja z jakimś takim podziwem patrzę, co robi Peter Modziar. Znaczy, jeszcze nie robi, ale
0: nie, właśnie już
1: wiadomo,
0: pierwszego dnia jakieś zatrzymania się odbyły. No to jest w ogóle niewiarygodne, że coś takiego może się odbyć. U nas pierwszego dnia, to jeszcze dużo rzeczy trzeba załatwić.
1: Wszyscy jakby politycy koalicji rządzącej mówią, że prokuratura i sądy są niezależne, więc muszą działać w swoim tempie. I ja tu się absolutnie zgadzam. Znaczy, naciski polityczne na wymiar sprawiedliwości to jest ostatnia rzecz, jaką demokraci mogą robić. Ale tak jak wymieniłem takich kilka rzeczy, które się same nasuwają, myśląc o rozliczeniach. Co z wojskowymi, którzy paradowali przed wspólnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Co się z nimi stało? Znaczy, ja rozumiem, że trzeba zachować ciągłość państwa i nie można nagle wszystkich wywalić, no ale jakiś stopień weryfikacji należałoby dokonać. Szczególnie, że te oczekiwania elektoratu Koalicji Obywatelskiej były rozbudzone do granic
0: do
1: niewyobrażalnych.
0: Czerwoności,
1: dlatego, że Donald Tusk na każdym spotkaniu z wyborcami w 2023 roku zaczynał swój speech od tego, jak złodziejską partią jest PiS.
0: No i jak ją rozliczymy, bo to też padało.
1: Jak się rozliczy. No i teraz jakby wyborcy mają taką szansę, żeby zapytać, no właśnie, co się stało. Dlatego ja tak ostro postawiłem tę tezę, że to jest symboliczny koniec rozliczeń, dlatego że tyle błędów, ile popełniła prokuratura i sądy w sprawie Zbigniewa Ziobry, to się nie mieści w głowie po prostu. Znaczy, jeżeli dowiadujemy się, że sąd wyda we wrześniu być może europejski nakaz aresztowania za Zbigniewem Ziobro, ponieważ jak tłumaczy się rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędziowie muszą przeczytać 6 tysięcy akt, czyli 1 200 000 stron, no to coś tu jest nie halo, znaczy coś tu nie działa, znaczy coś tu jest postawione faktycznie na głowie z tym wymiarem sprawiedliwości i za to akurat wymiar sprawiedliwości trzeba krytykować.
0: No niestety, wygląda to rzeczywiście wyjątkowo słabo i niemrawo i te wszystkie zapewnienia, które padają z różnych stron, rzeczywiście jakoś nie są realizowane. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani, no, za przysiężenie też się jakoś odbyło, natomiast oni nie są dopuszczani do pracy w Trybunale i właściwie tak jakby państwo, które ich wybrało, zostawiło ich samych sobie. Znaczy, radźcie sobie, teraz chodźcie po sądach, no mają co prawda zabezpieczenie ETPC, ale dalszego kroku nie ma. Nikt nie wpada na pomysł na przykład, że może policja powinna wejść do Trybunału i zapewnić tym ludziom możliwość podjęcia pracy. Dlaczego tego się nie robi? Kompletnie tego nie rozumiem.
1: Ja też tego nie rozumiem, ale ja nie wiem, czy takie siłowe rozwiązania są dobre dla demokracji. Przepraszam, że tak górnolotnie zapytam. To jest taki... Znaczy wiesz, jeszcze w tym kontekście mnie oczywiście strasznie śmieszy nasz prezydent, doktor Karol Nawrocki, który mówi, że praworządność została zdewastowana i trzeba naprawić moment konstytucji. No te wszystkie bzdury, które opowiada Karol Nawrocki, nie dodając, że odpowiada za to jego środowisko polityczne i odpowiada za to były prezydent, który jest z honorami za każdym razem witany przez Karola Nawrockiego.
0: No i, no i to sam Karol Nawrocki, który też nie podpisuje ustaw i tych, które właśnie mają cokolwiek zmienić w systemie, w wymiarze sprawiedliwości.
1: No mnie ostatnio zaskoczyło to weto w sprawie rozwodów. Znaczy ja rozumiem tych takich szybkich na telefon, można powiedzieć, na pstryknięcie. Tak kiedyś się tam mówiło o aborcji na pstryknięcie. Nie wiem, czy pamiętasz, prawica się naśmiewała, rozwody na pstryknięcie. A mówiąc już poważnie, no to mnie zaskoczyło to weto, które rozumiem ze względów ideologicznych, ale to prawo miało w sposób absolutnie znaczący i fundamentalny odciążyć sędziów. To są sprawy powtarzalne, one są do siebie bardzo podobne, one mogłyby zajmować 15 minut, a zajmują 15 miesięcy. Wtedy ci sędziowie, pracownicy sędziów mieliby czas, żeby zajmować się sprawami, na które ludzie czekają kurde 10 lat, co nie? Żeby uzyskać jakiś wyrok.
0: To
1: ale narzekamy z rana, co?
0: Narzekamy to jeszcze
1: nasi
0: trochę.
1: Nasi słuchacze, myślę.
0: Ale tak po polsku jest, wiesz, pogoda jest taka po ponura i my sobie tak siedzimy i narzekamy. Nie, to zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, która, w sprawie której też chcę trochę ponarzekać, no bo z jednej strony to jest strasznie fajnie, że wreszcie małżeństwa zawarte, jednopłciowe zawarte za granicą będą transkrybowane do polskiego, no, do polskich ksiąg stanu cywilnego. Natomiast tworzy się pewna nierówność, to znaczy w Polsce takiego małżeństwa zawrzeć nie można, więc co, ci ludzie, którzy chcą wziąć ślub ze swoim partnerem, partnerką, mają wyjeżdżać za granicę? Czy to wystarczy, że tak powiem, czy na przykład, bo tam była taka mowa o tym, że trzeba będzie mieszkać za granicą, żeby ten ślub był później uznany w Polsce, to znaczy ile trzeba mieszkać, pół roku, czy wystarczą dwa tygodnie. No po prostu jakoś tworzy się znowu dyskryminowaną grupę w Polsce, dodatkowo dyskryminowaną.
1: Ja bym tu zniuansował i tak, żeby nie zostawić naszych słuchaczy i słuchaczki z nim, z takim przeświadczeniem, że wszystko źle. Najpierw osobiście ja jestem gejem i mnie jakby bardzo się wzruszyłem wczoraj, słuchając premiera, tak osobiście się wzruszyłem, że to jest pierwszy polityk w historii Polski, pierwszy premier w historii Polski, który przeprosił mnie osobiście za to, że państwo polskie zawiodło nas jako grupę, jako obywateli, traktowano nas w sposób nierówny. Też to odczytałem jako takie bicie się we własne piersi, bo też Donald Tusk no też przyczynił się do tej dyskryminacji, oczywiście, bo przecież był premierem przez 5-6 lat w latach 2000. Więc to jest chyba bardzo ważny, nawet 7. To jest bardzo ważny gest dla mniejszości seksualnych w Polsce. No ale oczywiście to rozporządzenie, które ma transkrybować, to jest ważne, że to będzie konieczne. I ty masz absolutną rację, że jakby teraz, jeżeli ślub będę chciał wziąć ze swoim partnerem, no to będę musiał pojechać pociągiem do Berlina, zapłacić 100 euro, żeby tam ten ślub wziąć i wrócić do Polski i powiedzieć, dobra, jakby chciałbym teraz, żeby to moje małżeństwo było uznawane w Polsce. Mogę powiedzieć ironicznie, że cywilizacja przyszła do Polski z Zachodu, więc być może jesteśmy w tym konsekwentni, że ta cywilizacja nadal będzie wiązała się z wartościami, które są w Niemczech, we Francji, w całym świecie zachodnim, a nie w 20. gospodarce największej świata, jaką jest dzisiaj Polska. Ale tam jeszcze Tusk powiedział wczoraj dwie ważne rzeczy. Jedną bardzo kontrowersyjną, związaną z tym, że on absolutnie wyklucza, żeby pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci, co jest już absolutną normą na całym cywilizowanym świecie. I jakby nie ma dobrych argumentów, które by zabraniały dorosłym ludziom adopcję dzieci. Lepsze dziecko w rodzinie niż dziecko w domu dziecka. Oczywiście, i to jest argument, który powinien zamykać usta wszystkim politykom. Ale drugą rzecz, którą powiedział, super ważną, to znaczy poprosił parlament, żeby przyspieszyły pracę nad tą ustawą o statusie osoby najbliższej. Wiem, że wczoraj odbyła się już komisja w tej sprawie, więc te prace przyspieszają. Niestety na końcu jest Karol Nawrocki, który zawetuje tę ustawę, nie wprowadzi tych rozporządzeń, chociaż muszę powiedzieć, że już tak schodząc na teren takiej cynicznej polityki, no to też musimy to rozpatrywać, wczorajsze wystąpienie i decyzję rządu w sprawie rozporządzenia o transkrypcji w takim jakby też lęku rządu przed tym, że Konfederacja może stwierdzić, że jednak środowiska homoseksualne powinny mieć jakieś prawa. To jest lęk, który ja się jakby usłyszałem pierwszy raz kilka tygodni temu, o tym, że to jest żywo dyskutowany scenariusz w kancelarii premiera. Mm-hmm. I bardzo jakby to rozbudziło wyobraźnię, no bo jeżeli by się okazało, że jedna z większych partii prawicowych jest za tym, żeby homoseksualiści mieli prawa, a liberalny rząd nie jest za tym, żeby mniejszości seksualne miały prawa, no to coś tu jest nie halo i wtedy będzie to wizerunkowo katastrofa. Dlatego to był taki ruch wybiegający. Ale jeszcze w tle politycznym jest
0: Musimy kończyć zaraz.
1: Dobrze, tylko powiem ostatnie zdanie. Wewnętrzna rywalizacja Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem.
0: Tak.
1: Rafał Trzaskowski ostatnio już swój kręgosłup tak wykręcił w taką stronę, że stał się nagle politykiem homofobicznym, więc dzisiaj Tusk jest politykiem pro-LGBT.
0: No tak, i to wszystko tak się właśnie dzisiaj dziwnie w naszym kraju kręci. Bardzo Ci dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Dzięki, Arku, i miłego dnia.
1: Będzie ciepło, na pewno. Zobaczymy.
0: Dzięki.
2: Warto było czekać na to pocieszenie. Bardzo pogodne na koniec. Po 9.30 kolejna rozmowa Beata Grabarczyk. Tym razem gościem będzie Marek Zuber, ekonomista i analityk. Rozmowa na temat kryptowalut, więc kolejny temat bardzo, bardzo, bardzo bieżący. Dziękuję, Beata.
0: Dziękuję.

8.31. Proszę Państwa, udało mi się, załatwiłem, będzie Giro d'Italia. Dzisiaj po 8, trochę więcej niż 30 w ostrej grze. Mikołaj Tyczyński przyszedł do studia i za chwilę wszystko nam wyśpiewa, jeżeli chodzi o sport. Tylko wcześniej, to nie zupełnie śpiewanie, to rapowanie będzie bardziej. W każdym razie De La Soul nam zagrają i The Package.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Tyczyński, dzień dobry Mikołaju.
2: Dzień dobry Mateuszu.
1: Jak się miewasz, mój drogi?
2: Trochę jestem zmęczony. Niewyspany.
1: Jesteś jedną z niewielu osób, która zaczyna od właśnie tego, a nie narzekania na pogodę, więc bardzo szanuję.
2: Bo dzisiaj jestem na tyle jeszcze niewyspany,
1: że nie dotarło do ciebie ile jest stopni, rozumiem.
2: Że nie przeszkadza mi ta pogoda. Myślę, że na przykład o godzinie 10 zacznie mi już przeszkadzać.
1: No to podobnie, jak ja będę wychodził ze studia. Obiecałem, że Giro d'Italia, nie wiem, czy od tego zaczynamy, czy
2: nie, zaczniemy coś innego. Też od Italii, ale niekoniecznie od Giro, tylko od turnieju WTA 1000 w Rzymie, dlatego, że Coco Gauff pokonała Mirrę Andrijewą w trzech setach 4-6, 6-2, 6-4 i Coco Gauff awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Jeżeli chodzi o mecze, które zostały rozegrane wczoraj na etapie ćwierćfinału, to Jelena Ostapenko pożegnała się z tym turniejem, a ona przegrała w ćwierćfinale z Rumunką Soraną Kirsztę 0-2, czyli w tych dwóch setach 1-6, 6-7 i nie zmierzy się z Igą Świątek w stolicy Włoch, a Jelena Ostapenko w ostatnim czasie stała się takim nocnym koszmarem naszej zawodniczki. No i to właśnie pomiędzy Kirsztę a Gauff rozegra się walka o jedną przepustkę do finału. W tym kontekście dzisiaj będziemy spoglądali na korty w Rzymie, bo o godzinie 13 Iga Świątek, Jessica Pegula. Jessica Pegula to zawodniczka rozstawiona z numerem czwartym. I Iga Świątek wygrała tylko jedno z 9 ostatnich spotkań z tenisistkami z czołowej dziesiątki, co jest dosyć problematyczne, patrząc na ten etap turnieju. Z Amerykanką ma bilans 6-5, więc tak to wygląda. I nie wiem, Mateuszu, czy ty jesteś przesądny, bo dzisiaj mamy...
1: Staram się nie.
2: Mamy dzisiaj środę 13 maja, a Iga Świątek zagra o 13.
1: Okay,
2: 13 i godzina 13.
1: Czy 13 w Chinach nie jest szczęśliwą liczbą? Czy coś może takiego? Zaraz to wyliguję. A niestety to Włochy. Więc podejrzewam, że mają europejskie podejście do 13. Ale może będzie przewrotnie spoko.
2: No, w każdym razie mamy nadzieję, że te dwie trzynastki nie będą pechowe dla Igi Świątek, ale we Włoszech zostaniemy. No i przejdziemy do Giro d'Italia. Ekwadorczyk Jonathan Narváez wygrał czwarty etap tego turu. Liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone. We wtorek kolarze ścigali się po malowniczej Kalabrii na południu Włoch. Czwarty etap miał miejsce z Catanzaro do Cosenza. I on liczył 138 kilometrów. Za zwycięzcą zameldował się Wenezuelczyk Orluis Aular, a później był to Giulio Ciccone. Czwarty był Brytyjczyk Ben Turner. I Ciccone w klasyfikacji generalnej ma 4 sekundy przewagi nad Szwajcarem Janem Christenem, a także wyprzedza Niemca Floriana Storka i Kolumbijczyka Egana Bernala. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, to Holender Tymen Arensman, a także Włoch Giulio Pellizzari tracą do lidera tego turu 6 sekund. No a dzisiaj piąty etap Giro d'Italia o długości 203 km z Praia Amare do Potenzy. Więc tak to będzie malowniczo, ładnie.
1: Bardzo malowniczo. Ja sprawdziłem, że faktycznie w Chinach uznawana jest za jakąś taką szczególną, świętą liczbę, trzynastka. Ale we Włoszech uważana jest za szczęśliwą.
2: No widzisz, no. We Włoszech, no, wiesz, we Włoszech, Iga, słońce, wszystko jest
1: tak
2: szczęśliwe.
1: Iga da radę.
2: No dobrze, słuchaj Mateuszu, bo w ostatnich dniach żyjemy meczem Realu Madryt z Barceloną, z El Clasico.
1: Strasznie nim żyję.
2: No tak, no ale wczoraj się zaśmiewałeś razem z Szu, zaśmiewaliśmy się jeszcze z Marią, bo to cała czwórka i Kajtkiem, to piątka nawet, z fety mistrzowskiej Barcelony.
1: No tak, było.
2: Ale wczoraj z jaskini postanowił wyjść Florentino Perez, prezes Realu Madryt, i zwołał on niespodziewaną konferencję prasową. No i powiem ci, że to było absolutne kino. W Florentino Perez, który nie jako staremu barceloniarzowi zawsze wydawał się takim niezwykle racjonalnym gościem. Ja naprawdę zawsze zazdrościłem Realowi Madryt prezesa, który trzyma ten klub na bardzo dobrym poziomie finansowym, że jest bez długów, że cały czas sportowo nie notuje większych zawahań, a w Barcelonie, no Barcelona była na skraju bankructwa. No ale Florentino Perez no teraz jest w takiej zabójczej formie. Przygotowałem sobie parę cytatów. Większość z nich to dzięki tłumaczeniu profilu na portalu X Los Galacticos, który jest takim dobrym źródłem informacji o Realu Madryt. No i były wczoraj plotki, że ta konferencja Florentino Perez ma być między innymi, ma dotyczyć tego, że Florentino Perez ma zamiar podać się do dymisji ze względu na stan zdrowia. No i Florentino Perez zaczął wczoraj swoją konferencję prasową mówiąc tak, nie zamierzam podać się do dymisji. Poprosiłem zarząd o rozpoczęcie procedury zwołania nowych wyborów. Zamierzam wziąć w nich udział. Rozpoczęto absurdalną kampanię mającą na celu personalne atakowanie mnie. Mówią, że jestem chory i mam nieuleczalnego raka. Nadal pełnię funkcję prezesa Realu Madryt i ACS. Moje zdrowie jest doskonałe. Ale jeżeli myślisz, że to jedyny dobry cytat z Florentino Pereza, to ja nawet nie wiem, który mam kolejny ci przeczytać. O, może Florentino Pereza mówiącego do dziennikarzy płci męskiej. Mógłbym tu siedzieć całe popołudnie. Świetnie się bawię. Dajcie zadać pytanie tej dziewczynie, bo wy wszyscy jesteście bardzo brzydcy.
1: What?
2: Tak. Jeszcze na przykład, może ten cytat o bójce. Dobrze. A propos tej bójki Aureliana Chouameniego i Federico Valverde, o której ci opowiadałem w poniedziałek. Bójka między Chouamenim a Valverde? Gorsze jest to, że sprawa wyciekła do mediów. Uważam, że to bardzo źle, że wyszło to na jaw. Jestem tu od 26 lat i nie było sezonu, w którym nie doszłoby do bójki między dwoma piłkarzami. Albo czterema. Przez wszystkie lata, kiedy tu jestem, zawsze się bili. Tak jak biją się młodzi. Jeden kopie, drugi odpowiada tym samym, a potem znów są przyjaciółmi. Dla mnie gorsze jest to, że ta informacja wyciekła, bo to znaczy, że chodzi o coś więcej niż tylko o kłótnię, po której następnego dnia są przyjaciółmi i idą na kawę. Myślę, że to pierwszy raz, kiedy widzę coś takiego w ciągu 26 lat moich pracy i to mnie martwi. Albo jeszcze to. Zapytaliśmy Ligę, czyli La Ligę. Ile płaci dziennikarzom, by atakowali Real Madryt? Nie odpowiadają, ale my to wiemy.
1: Potwierdzone źródło.
2: Tak, ale jeszcze była historia taka, że na przykład Dani Carvajal, no jedna z najważniejszych postaci w tych ostatnich, powiedzmy, 15 latach Realu Madryt, no polajkował post na Instagramie, taką rolkę dziennikarza, hiszpańskiego dziennikarza, który bardzo krytycznie wypowiadał się o Florentino Perezie. Florentino Perez nie mówił nic o sporcie, i to były takie, opowiadał dużo o tym, że Real Madryt za jego prezesury wygrał 7 mistrzostw, a z 7 został okradziony i że korupcja w hiszpańskiej piłce jest ogromna. Mhm. Tak, i że w tym sezonie zabrano im 18 punktów przez błędy sędziowskie. A to właśnie według wyliczeń statystycznych Real Madryt najbardziej korzystał na błędach sędziów.
1: Nie wiem, Mikołaj, chcę ci odpowiedzieć na to.
2: Ale postanowiłem ci o tym opowiedzieć humorystycznie i państwu, bo ta konferencja, jeżeli znają państwo hiszpański, to polecam ją obejrzeć.
1: Poczułem jej klimat w twoim tłumaczeniu. Klimat. Tak, tak,
2: no
1: tak.
2: Ja poczułem, jakbym oglądał konferencję polityków.
1: Okej.
2: Okay. Tak, prezesów ja nie wiem, największych partii. Okay. Nie, to podobnie. Syndrom oblężonej twierdzy. Mhm. No.
1: Wszystko źle, tylko nie my.
2: Tak, dokładnie. Okay. To oni, nie my. To nie, to wcale nie jest tak, że my jakąś złą decyzję podjęliśmy, że to jest wina tamtych. No dobrze, ale teraz przejdziemy w takim razie do NBA, a stamtąd wieczorem popłynęły bardzo smutne wieści, dlatego że w wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, skrzydłowy Memphis Grizzlies. Informację o śmierci tego zawodnika przekazał klub w oficjalnym oświadczeniu. W oficjalnym komunikacie nie podano przyczyny śmierci, jednak internet, jak to internet, huczy od plotek, według których Brandon Clark zmagał się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które najzwyczajniej w świecie według internetu, według różnych insiderów po prostu przedawkował.
1: Ojej.
2: Trafił do ligi w 2019 roku, wybrany przez Oklahoma City Thunder, jednak został oddany do Memphis Grizzlies. W pierwszym sezonie został wybrany do piątki najlepszych debiutantów, więc generalnie miał całkiem niezłe papiery na karierę, ale to się wszystko posypało w 2023 roku, jak zerwał Achillesa. W kolejnych rozgrywkach doznał kontuzji kolana, musiał przejść operację i no, w grudniu ubiegłego roku doznał urazu łydki i od tamtej pory był wykluczony z gry. W barwach Memphis Grizzlies zanotował 323 spotkania w 7 sezonach. Więc takie to wczoraj smutne informacje popłynęły. Za to opowiadałem ci wczoraj o miotełce, której doznali zawodnicy Los Angeles Lakers. A mówi ci o
1: doznali
2: tym...
1: Doznali miotełki, bardzo ładne, zapisuję sobie.
2: A mówi ci o tym dlatego, że generalnie huczy wokół przyszłości LeBrona Jamesa. 41-letniego LeBrona Jamesa, który zakończył 23 sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata. No i się zastanawiają dziennikarze i sam LeBron James się zresztą zastanawia, co z jego przyszłością, czy to był... nie było jego ostatnie spotkanie. I powiedział na konferencji prasowej: nie wiem, co przyniesie przyszłość, biorąc pod uwagę obecną sytuację. Będę miał dużo czasu, żeby się zrelaksować, wrócić i na nowo przemyśleć swoje sprawy z rodziną, porozmawiać z nią, spędzić z najbliższymi trochę czasu, a potem, kiedy nadejdzie czas, oczywiście będziecie wiedzieć, co postanowię zrobić. Żal by było, żeby LeBron James kończył karierę, bo on pokazał w tym sezonie, w tych playoffach, że to jest jeszcze wciąż zawodnik może nie z najwyższej już półki, że powiedzmy z top 10 ligi, ale to wciąż jest top 20, top 25 najlepszych zawodników.
1: Ma coś do powiedzenia.
2: Tak, San Antonio Spurs wychodzą na prowadzenie w serii do 4 zwycięstw z Minnesota Timberwolves po zwycięstwie 126-97 tej nocy. Bardzo dobry mecz Wiktora Wembanyamy, który zanotował 27 punktów i 17 zbiórek po stronie Wilków. Anthony Edwards tylko 20 oczek dołożył. No, zabrakło skuteczności zawodników z ławki rezerwowych.
1: Bywaj tak. Kolejna kwarta będzie jutro po 8:30 ostrej gry. Była dzisiaj propozycja, żeby na czas Giro d'Italia zmienić ostrą grę na ostre koło.
2: No, to by było ładne.
1: Tak. Mikołaj Tyczyński w ostrej grze mimo wszystko powróci. Dzięki ci piękne.
2: Dzięki.

Pan Damian podpowiada, że jeżeli chodzi o wypowiedź trenera Realu, to mi to zajeżdża Trumpem po słowach trenera. Prezes, tak. No tak, skojarzenia polityczne, trochę Real Madryt, a trochę Real Polityk. Dzięki piękne za wiadomość. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Tutaj można podrzucać kolejne. Za 9 minut będzie 9:00.

kwestii trzynastek, tych szczęśliwych, Natalia. Napisała, że ja grałam 10 lat w siatkówkę z numerem 13, zdobyłam parę medali i dla mnie to szczęśliwy numer. Myślę, że kwestia podejścia i braku przesądów. Iga gra świetny tenis i oby tak było dzisiaj. Oby za to trzymamy kciuki. Świetnie, do 10 myślę, że obalimy tę koncepcję pechowej trzynastki. Jak państwo mają jeszcze jakieś takie anegdoty a propos szczęśliwych trzynastek ze swojego życia, to poprosimy. 224-280-280 albo w grupie patronów też można podrzucić. 9 będzie niebawem. Jeszcze 2 numery do pełnej godziny zmieścimy. Jeden z nich jest autorstwa Evidence'a.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustaliła listę 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 kandydatów zgłosiły kluby koalicji rządowej, po jednym PiS i Konfederacja. Prawo i Sprawiedliwość wysunęło kandydaturę Łukasza Piebiaka. Był on wiceministrem sprawiedliwości, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Tak mówił poseł PiSu Sebastian Galeta.
1: Pan Łukasz Piebiak, którego mam zaszczyt zaprezentować, jako wiceminister sprawiedliwości proponował i popierał rozwiązanie polegające na tym, żeby członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów wybierał parlament. Jest to rozwiązanie jak najbardziej mieszczące się w konstytucji.
0: Łukasz Piebiak miał stać za akcjami krytykującymi sędziów przeciwnych wprowadzonej przez PiS reformie wymiaru sprawiedliwości, mówił szef komisji, poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Ja mam pytanie, jakby pan jeszcze dodał, czy pan Łukasz Piebiak miał ksybę Herszt? Czy pan Łukasz Piebiak był w grupie kasta antykasta na WhatsAppie? Czy pan Łukasz Piebiak był w grupie na Signalu, niezłomni grupa małego sabotażu wspólnie z EMI? Czy pan Łukasz Piebiak to kumpel Bąkiewicza?
0: Sejm ma głosować w sprawie sędziów pojutrze. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie dotyczące wyboru sędziów i nakazał wstrzymanie się od wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa do czasu wydania przez Trybunał orzeczenia w tej sprawie. Zostajemy jeszcze przy wiejskiej. Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Finansów 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Jeszcze na trwającym posiedzeniu posłowie mają wysłuchać sprawozdania komisji. W stolicy Rumunii rozpoczyna się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki z udziałem przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. Obrady poprowadzą prezydenci Polski i Rumunii Karol Nawrocki i Nikusz Ordan. Omówimy sytuację bezpieczeństwa na wschodniej flance. Będziemy koordynowali nasze działania w ramach przygotowań do szczytu sojuszu w Ankarze za 2 miesiące. Porozmawiamy też o tym, jak możemy usprawnić nasze przygotowania wojskowe w ramach NATO i Unii Europejskiej. W obradach wezmą też udział m.in. sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na koniec jeszcze zapowiedź. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju tenisistek w Rzymie. O 13:00 Polka zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś na niebie umiarkowane i duże zachmurzenie, na północy i zachodzie przelotnie będzie padał deszcz. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 stopni w centrum kraju oraz na południowym zachodzie.

0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o muzykę polską. Za chwilę anteną zawładnie ta czeska. Prawdopodobnie. A już na pewno wątki czeskie, jak w środę z reguły o tej porze na antenie Radia Nowy Świat się pojawią.
1: Nowy Świt.
0: Do Czech jak zwykle zabiera nas redaktor Tomek Ławnicki. Ahoj.
2: Ahoj. Dziś będą bardzo czesko-polskie motywy. Tak. Języki będą się przeplatać, historie będą się przeplatać, nasza przyszłość.
0: O, przyszłość, tak. Nie tylko przeszłość.
2: Mm-hmm. No i będzie trochę absurdalnie, będzie śmiesznie.
0: No nie byłoby to czeka,
2: ale
0: gdyby nie było.
2: Przerażająco momentami, bo ta polsko-czeska mieszanka...
0: jest wybuchowa?
2: Może być wybuchowa, a i rzeczywistość wokół nas jest no dość wybuchowa właśnie. Dobra, za moment Państwa zabiorę w ten świat absurdu i jednocześnie powiem od razu w świat teatru i w Pradze i w Krakowie jednocześnie świat teatru, ale zaczniemy oczywiście od zagadki z czeskim słowem, które jasne, że w języku polskim oznacza coś zupełnie innego. To jest słowo posadka.
0: Ciepła posadka?
2: Ha, ha, marzyłoby się, co?
0: Aha,
2: a to zupełnie nie. To nie jest żadna posadka w znaczeniu stanowiska, ani ciepła, ani nie wiem, wysoko postawiona. Po czesku to nie tak. Choć to słowo z życiem zawodowym się wiąże. To jest takie naprowadzenie. I jak już powiedziałem, że dzisiaj będzie absurdalnie, Czesi to jest naród wilków morskich. U nich jest mnóstwo piosenek na temat morza, żeglowania i tak dalej. I znalazłem właśnie taki
0: Tomku.
2: Utwór. No mówię serio.
0: Naprawdę?
2: No
0: okej.
2: Okay. Jasne.
0: Ja rozumiem, że fantazje, marzenia.
2: A gdzie jest największy, no może nie największy, nie wiem, nie jestem pewien, czy największy, ale jeden z większych festiwali muzyki szantowej w Polsce.
0: No, bliżej granicy, przypuszczam.
2: W Białymstoku. Oczywiście, że w Białymstoku. Jest festiwal Kopyść. Tam się może kocha, więc dlaczego Czesi mają nie kochać? Waldemar Matuszka, ten od słynnego utworu rozpoczynającego serial Chalupaři, nagrał także taką morską pieśń zatytułowaną Morze Huczy. I tam znalazła się właśnie posadka.

0: miła.
1: Na horyzoncie zapada zmrok, tak mniej więcej można by ten ostatni wers przetłumaczyć. A wcześniej, no, w lajka se trzepeta, posadka jest pita. Przyda się jeszcze podpowiedź?
2: No, poproszę.
1: To, ale teraz już będzie naprawdę banalnie łatwo. Posadka może być też letowa.
2: Banał. Poprosimy odpowiedzi w takim razie, skoro, jak twierdzi Tomek, jest to super banalnie proste. No. Nowy świt, Małpanowy Świat Online albo w grupie patronów można podrzucać odpowiedzi na pytanie, czymże jest rzeczona posadka.
1: I teraz, zgodnie z obietnicą, zabieram Państwa w świat teatru i w świat absurdu jednocześnie. Jakoś wiosną ubiegłego roku przeczytałem na stronach Teatru Narodowego w Pradze, Narodnie Divadlo w Pradze, jakie tam są plany dotyczące premier na kolejny rok artystyczny, na kolejny sezon. I zapowiadano taki oto tytuł. Neczekane witiestwi polsko-czeskie unie wetrzete swietowe walce, czyli niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. I ten tytuł wydał mi się tak nieprawdopodobny, tak absolutnie z kosmosu,

0: że chyba nie do końca uwierzyłem, że to się dzieje naprawdę i że faktycznie takie plany są. I jakoś potem zapomniałem. Ale na początku maja, nie, pod koniec kwietnia zobaczyłem, że faktycznie w repertuarze Teatru Narodowego w Pradze jest taki spektakl i że premiera się zbliża. No i już nie było wątpliwości, kiedy ten repertuar ogłoszono. Tak naprawdę powstaje taki właśnie spektakl w koprodukcji między Teatrem Narodowym w Pradze a Teatrem Słowackiego w Krakowie z udziałem aktorów i czeskich, i polskich, z obu teatrów. Autorką scenariusza jest Maria Wojtyszko, reżyseruje Czech Jakub Krofta, w ostatnich latach już raczej częściej znany ze scen w Polsce. I to będzie parę słów z zapowiedzi tego spektaklu. Jest rok 2033, trwa III wojna światowa. Ukraina i państwa bałtyckie zostały podbite. Węgry i Słowacja przyłączyły się do Rosji z własnej woli. Brzmi to nieprawdopodobnie? Austriacy po cichu kibicują Putinowi, a cała zachodnia Europa trzyma za nas kciuki, nie udzielając konkretnego wsparcia. Na placu boju pozostali tylko Polacy i Czesi. W tej sytuacji rządy obu państw stawiają na zjednoczenie krajów. To akurat całkiem ciekawa perspektywa. Powstaje grupa robocza złożona z intelektualistów i influencerów, którzy mają przekonać Czechów i Polaków, że nie tylko są sojusznikami, ale właściwie stanowią jeden starożytny słowiański naród. Czy to się może udać? Czy Unia Polsko-Czeska uratuje Europę? To jest zapowiedź tego spektaklu. Brzmi i śmieszno, i straszno. Czas tuż przed premierą, to jest czas gorący, ale udało mi się namówić reżysera tego spektaklu na krótką rozmowę. Znalezienie wolnego terminu nie było łatwe, bo naprawdę teraz twórcy mają mnóstwo pracy. Premiera tego spektaklu w Teatrze Narodowym w Pradze już jutro.
1: Jakub Krofta, czeski twórca, ale pracujący głównie w teatrach w Polsce, reżyser, dramaturg, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Drag w Hradcu Králové, a też już od dłuższego czasu dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to panu chyba taka polsko-czeska unia pewnie by odpowiadała, bo łączy pan już od dawna Polskę i Czechy.
2: No myśmy trochę taką polsko-czeską unię już stworzyły z moją żoną Marysią Wojtyszko, tak naprawdę już prawie 15 lat temu i jakoś cały czas funkcjonuje, także może tak.
1: No bo spotykamy się w związku z tym, że w Pradze, w Teatrze Narodowym odbędzie się premiera sztuki Neczekane Wytjestwi Polsko-Czeskie Unie we Trzecie Światowe Walce. Tydzień z kawałkiem później ta premiera Niespodziewane Zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III Wojnie Światowej odbędzie się w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Ta rzecz dzieje się w roku 2033 i z tego, co jest w opisach, brzmi to niezwykle tajemniczo i wręcz nieprawdopodobnie. Czego widzowie mogą się spodziewać po tym spektaklu?
2: To jest oczywiście historia zupełnie zmyślona. Niemniej opiera się na jakichś takich, no ma takie korzenie gdzieś tam w rzeczywistości, w naszej historii wspólnej. To była dosyć też długi czas takich przygotowań, nie? Takiej dokumentacji, kiedy głównie Marysza Wojtyszko, która jest autorką tego tekstu, szukała we wspólnej historii, szukała takich jakichś momentów czesko-polskich i k naszemu dużemu zdziwieniu ich wcale nie jest aż tyle. Właściwie uświadomiliśmy sobie, że Polacy i Czesi niewiele o sobie wiedzą. Nie? Cały czas Polska potrafi zaskakiwać, nawet po tam prawie 15 latach, co w Polsce żyje na co dzień. Czesi dopiero ostatnio zaczęły odkrywać Polskę. No jest to taki czas właściwie takiego, myślę, wzajemnego jakiegoś tam poznawania się i ten spektakl się trochę wpisuje do tego klimatu. To jest political fiction, gdzie rzecz się dzieje w jakiejś takiej niedalekiej przyszłości. Trwa III Światowa Wojna. Europa się podzieliła, pośrodkowała na państwa narodowe. No i pokazuje się, że tylko Czesi i Polacy właściwie w tej Europie jeszcze mają jakąś potrzebę walczyć o te idee europejskie. No, także to jest, ja nie chcę chyba tutaj za bardzo spoilerować, bo no jest to wszystko takie dosyć szalone, no ale...
1: Ale podstawy są, bo tak
2: jednak ta podstawa jest dosyć aż tak przerażająco realistyczna albo realna. My ten projekt to właściwie wymyśliliśmy chyba 2 albo 3 lata temu i jest dosyć przerażający, że on powolutku naprawdę po prostu jakoś wypełnia te zalożenia. Także to powinna być oczywiście komedia. Mamy nadzieję, że ludzie się będą śmiać, ale pod spodem jest coś takiego dosyć przerażającego.
1: No akurat rozmawiamy 9 maja, kiedy premier Fico jest w Moskwie.
2: O tak? Właśnie.
1: Gdyby premier Orban był w tym momencie, był
2: też
1: premierem,
2: by tam był, tak.
1: Też by tam był, to są te przerażające wątki. Natomiast jest, wydaje mi się, taki całkiem pozytywny, że chyba w relacjach polsko-czeskich nigdy nie było aż tak przyjaźnie i dobrze jak teraz.
2: Tak, też mi się wydaje, że to jest naprawdę coś takiego bardzo fajnego się dzieje. Ja często dużo czasu spędzam we Wrocławiu i na wrocławskim rynku właściwie słychać język czeski, czasami częściej niż język polski. To jest bardzo fajne, bo jednak wbrew wszystkim różnicom, które oczywiście zauważam, myślę, że mamy do siebie bardzo blisko i myślę, że to jest jakiś taki potencjał, z którego trzeba korzystać.
1: I tworzyć Unię.
2: Rozwijać. Tak, dokładnie tak.
1: Widziałem nagrania, bo niewiele ujawniacie przed premierą. Widziałem nagrania w mediach społecznościowych Teatru Narodowego w Pradze, jak wszyscy się tam, aktorzy, cały czas śmieją. Jak wyglądała praca
2: nad tym? To była pierwsza próba. Teraz już nie jest aż tak wesoło 3 dni przed premierą, bo tej pracy jeszcze cały czas jest dosyć dużo i to jest projekt taki bardzo wymagający właśnie z tego powodu, że on jest naprawdę dwujęzyczny, to znaczy, że polscy aktorzy mówią po polsku, czescy aktorzy mówią po czesku, no i muszą dialogować jakoś. I oczywiście ci aktorzy nie mówią tym drugim językiem, albo chociaż teraz po tych kilku tygodniach ta komunikacja między nami się dużo polepszyła, ja już nie muszę tłumaczyć każde słowo, które powiem, bo na początku tak było. Ja powiedziałem uwagę do polskiego aktora, obok stał czeski aktor, musiałem na bieżąco tłumaczyć oczywiście na język czeski, także ta praca była w ten sposób dosyć taka utrudniona dla mnie. Oni oczywiście wiedzą, co ten ich kolega w tym innym języku mówi, ale w momencie, kiedy się stoi na scenie i aktor jest w jakiejś emocji i w takim tempie, które powinno tam być, no to jest to ciężkie, także wszyscy się trochę boimy oczywiście, żeby się udało. No. Teraz też mamy pewne zmartwienie, bo oczywiście będą napisy, bo jak w Czechach, tak w Polsce będą albo czeskie, albo polskie napisy i tego tekstu jest dużo. On idzie w takim dosyć szybkim tempie, także się martwimy, żeby widzowie nadążały za tym tekstem. Jest to naprawdę taki eksperyment, który ja jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem w teatrze.
1: A próby odbywaliście i w Pradze, i w Krakowie?
2: Tak, to było bardzo fajne, tak. Mieliśmy podzielone próby, jak w Pradze, tak w Krakowie, także dla aktorów, no oprócz jeszcze takiej zwykłej pracy aktorskiej, to było też, no miały okazję się jakoś tam zapoznać trochę z kulturą, poznać się z kolegami po prostu z tych teatrów i tak dalej, także to było bardzo fajne, też to miało taki wymiar właściwie poznawczy, powiedzmy.
1: Bardzo dziękuję, trzymam kciuki, wierzę, że i w Czechach, i w Polsce mnóstwo widzów na to pójdzie, widziałem, że są, właśnie zaglądałem tylko na strony teatru w Pradze, że to jest wszystko wyprzedane, nie patrzę jak tak, jest w Krakowie. Chyba też, nie?
2: No myślę, że w Krakowie też.
1: I no wierzę, że to też sprawi, że się będziemy coraz lepiej rozumieć.
2: No mieliśmy taki zamiar po prostu, no tworząc ten spektakl, żeby dodać cegiełkę do budowania tej relacji.
1: A może rzeczywiście niektórzy uwierzą, że stanowimy jeden starożytny słowiański naród, że to ma właśnie my, Polacy i Czesi, jesteśmy tymi jedynymi, którzy stoją na straży wartości.
2: Byłoby fajnie.
1: Wielkie, wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
0: To Jakub Krofta, reżyser tego spektaklu. Podejrzewam jeszcze raz, w Pradze na wszystkie spektakle w maju i w czerwcu biletów już nie ma. W repertuarze na wrzesień ten spektakl już jest, ale jeszcze nie ruszyła sprzedaż biletów, a w Krakowie spośród kilku spektakli zaplanowanych na 2 jeszcze jakieś absolutnie pojedyncze bilety zostały. Więc no, można by się pospieszyć albo też śledzić potem, bo jesienią na pewno spektakl wróci do repertuaru. Ale przy okazji jeszcze jedno trochę czeskie zaproszenie teatralne. Od roku 90 przy Zamku Praskim odbywają się spotkania ze sztukami Williama Szekspira, letni festiwal szekspirowski. Jeszcze Wacław Havel zainaugurował w roku 90, zapraszając artystów, publiczność na zamek, i ta tradycja trwa. Latem odbywa się 150 spektakli w Pradze. Liczba widzów dochodzi do niemal 100 tysięcy. I w tym roku w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego, rusza impreza pod hasłem Szekspir pod gwiazdami, no właśnie inspirowana tym, co się dzieje w Pradze. I wśród twórców właśnie jest czeski reżyser Jakub Krofta, jego żona Maria Wojtyszko jako dyrektorka artystyczna tego festiwalu, a także choćby czeski producent Evgen Hart. I w lipcu i w sierpniu będą się odbywać spektakle na scenie plenerowej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie od strony Arkad Kubickiego. No i w obsadzie Snu Nocoletniej w reżyserii Jakuba Krofty. Naprawdę, naprawdę wspaniali aktorzy, długo by wymieniać. Małgorzata Kożuchowska, Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia. No więc przy okazji takie polsko-czesko-angielskie zaproszenie teatralne. To tak, to w trakcie rozmowy z reżyserem tego spektaklu podejrzeliśmy obaj.
3: Zweryfikowaliśmy.
0: Tak, czy państwo znają odpowiedź na, i wiedzą, co się kryje za słowem posadka. I znaczna część słuchaczy wie. Niektórych znajomość rosyjskiego wprowadziła w błąd, bo faktycznie to jest taki fałszywy przyjaciel również dla języka rosyjskiego. Po rosyjsku posadka to jest lądowanie, a po czesku... jeszcze co innego.
3: Ale dałoby się to połączyć znaczeniowo, bo...
0: Tak, no pewnie jakieś...
3: Jeżeli mówimy o statku kosmicznym na przykład.
0: No na przykład w samolocie też oczywiście, tak. Jest załoga. Więc tak, posadka to jest załoga i tam w tej piosence morskiej posadka jest pita. No ta załoga jest pijana na tym jachcie. Tak było w tej szancie. A posadka letowa, no to właśnie załoga statku. To co, propozycja muzyczna?
3: Poproszę bardzo, czy to będą szanty?
0: Nie, będzie coś z jeszcze innej bajki. A to dlatego, że żal mi się bardzo zrobiło Ostrawy. Bo w jednym ze szwajcarskich czasopism dziennikarz podróżniczy stworzył ranking najbrzydszych 7 miast Europy.
3: No tak. Nie mów, że Ostrawa się tam znalazła.
0: Na pierwszym miejscu się znalazło belgijskie Charleroi. Jest trochę miast francuskich, trochę niemieckich i Ostrawa na miejscu 4 została umieszczona wśród najbrzydszych 7 miast Europy.
3: Niemożliwe.
0: A ja mam z niej takie wspomnienia sprzed bardzo wielu lat, ale same piękne i nie mogę uwierzyć, jak ktoś mógł tak Ostrawę potraktować. No to jedna z licznych piosenek o Ostrawie. Grupa Ladie, Ostrawa, ten chropawy głos to jest poeta Michał Kubesa z Opawy, ale o Ostrawie śpiewa ujmująco.

No ja się zgadzam, że to jest jakiś skandal z Ostrawą. Nie, żebym był kiedykolwiek w Ostrawie, ale tyle się nasłuchałem ze sprawą festiwalu Colors of Ostrava na przykład i w ogóle jeżeli chodzi o jakieś takie relacje, że jest to zaskoczenie, że to jedno z najbrzydszych miejsc w Europie. Skandal. 28 minut po 9 mamy. Za chwilę zmienimy zupełnie temat. Nie będziemy już rozmawiać o Czechach. Wiem, wielki smutek. Tomek powróci po 9 za tydzień. A gdyby komuś brakowało, to mamy też podcasty pod czeskim dachem na stronie Radio Nowy Świat. Proszę śmiało korzystać, tylko wcześniej skorzystać z Patronite. Natomiast za chwilę będzie rozmowa druga. Dziś redaktor Beata Grabarczyk, której gościem będzie Marek Zuber, ekonomista i analityk. I zgodnie z zapowiedzią rozmowa to będzie o kryptowalutach.

0: Za 26 minut będzie 10. Przechodzimy do drugiej rozmowy Beaty Grabarczyk. Beata nieustająco obecna w studiu.
1: Tak, znaczy wyszłam na chwilę.
0: Ale już wróciłam.
1: Wróciłam.
0: Beata w ogóle wczoraj widziała Eurowizję.
1: Nie, to widziałam te półfinały. Nie.
0: W sensie kawałeczek.
1: Obejrzałam w ramach jakiegoś, nie wiem, szaleństwa, które mnie opętało. Obejrzałam wczoraj część tych półfinałów eurowizyjnych, no dochodzę do wniosku, że lubię te piosenki, które znam, ponieważ te, których nie znam, były dosyć upiorne, bo tam było dużo jakiegoś disco, jakieś panie, które nie trafiały w melodię. No było to stosunkowo wstrząsające wydarzenie, a do tego wszystkiego prowadził to pan Austriak i tak sobie pomyślałam, że to było spełnienie stereotypu o Austriaku, ponieważ był to taki mocno już łysiejący blondyn, ale na dole miał taką plerezę, czyli taką fryzurę trochę na czeskiego piłkarza. No i do tego miał wąsik i taką koszulę no, rozpiętą do pasa. No po prostu wyglądało to co najmniej dyskusyjnie. No powiem, że no, jestem ciekawa, jak drugi półfinał, bo ten pierwszy naprawdę nie porwał. Trzeba przyznać, że przynajmniej nasza reprezentantka śpiewać potrafi i ma kawał głosu, a piosenka niestety strasznie nudna.
0: Chciałem powiedzieć, że czyli Eurowizja jak co roku, ale nie będę...
1: Właśnie chyba gorzej, wiesz, bo jakoś tak zazwyczaj to człowiek się bawi w ogóle, a nie wiem, może jak ten finał będzie w sobotę, to wtedy będzie wszystko już tak pozamiatane.
0: No ale w związku z tym Beata podjęła bardzo trudną decyzję, żeby jednak nie rozmawiać dzisiaj o Eurowizji, porozmawiać o kryptowalutach.
1: No nie wiem, bo może Marek Zuber, nasz gość, ekonomista i analityk, ma jakieś przemyślenia na temat Eurowizji. Nie
2: halo,
1: słyszę.
2: Halo?
1: O, dzień dobry. Słyszy mnie pan, panie Marku? Słyszymy
2: się. Ja słyszę bardzo dobrze.
1: Jakieś przemyślenia ma pan na temat Eurowizji?
2: Nie oglądałem. Ale jak oczywiście wiemy, jeszcze w tym roku tam parę innych trudności było, z tego co pamiętamy, prawda? Jeżeli chodzi o organizację. Tak.
1: No było dosyć interesująco, że tak powiem, i od strony takiej politycznej, a my teraz troszkę porozmawiamy.
2: Ale, pani Bata, ale muszę pani, pochwalę się. Ja pamiętam jako dzieciak, oglądałem Eurowizję, w której startowała Céline Dion.
1: Ja tego nie pamiętam.
2: Po jej wystąpieniu powiedziałem do mojej mamy: mamo, ta pani wygra.
1: No i proszę. I wygrała i jeszcze karierę zrobiła. No po prostu naprawdę
2: jako taki dzieciak.
1: I widzi pan, a pan poszedł w ekonomię, no.
2: No to jest moja pasja, no ona ma inną pasję, ja mam inną pasję.
1: No rozumiem. No dobrze. No to jak to jest pana pasja, to porozmawiamy trochę o tej pasji, ponieważ wczoraj w Sejmie omawiane były aż 4 projekty ustawy dotyczącej kryptowalut. I zanim przejdziemy do największego kuriozum, to może spróbujemy wyjaśnić tak ludzkim głosem, co to są te kryptowaluty, bo myślę, że duża grupa z nas nie rozumie. To się gdzieś kopie, jakieś to straszne pieniądze kosztuje, a wygląda na to, że tak naprawdę to się płaci tutaj za zaufanie.
2: No za zaufanie, czy to jest dobre określenie, za zaufanie? Zbudowano, czy buduje się, ludzie także w sobie tworzą pewnie takie pożądanie, takie przeświadczenie, że warto mieć kryptowaluty. Tak naprawdę chyba to jest ten główny element, który powoduje, że one w tych ostatnich latach drożały. Program komputerowy, tak można najkrócej powiedzieć. Co jest ciekawe w tym programie komputerowym, to, że on jest niepowtarzalny. I to jest rzeczywiście prawda, czyli to jednak wyróżnia dość mocno kryptowaluty, jeżeli chodzi o inne różnego rodzaju osiągnięcia, jeśli mogę tak powiedzieć, związane z pieniądzem, chociaż ja tak do końca, może nie tyle do końca, nie nazywam kryptowalut pieniędzmi. Ale ma pani rację, pani Beato, w tym sensie, że i to jest chyba tak naprawdę największa różnica między kryptowalutami a takim pieniądzem, którym się posługujemy, ale także wieloma innymi aktywami, bo też mamy takie pojęcie aktywa elektroniczne. Oczywiście to nie tylko się odnosi do kryptowalut, to się odnosi także do innych rzeczy, które możemy dzięki tej technologii łańcuchów, czyli tych blockchain tworzyć. Mianowicie jak pani kupuje akcję jakiegoś przedsiębiorstwa, to za tą akcją coś stoi. To może być majątek tej firmy, umowy podpisane przez tą firmę, ludzie, którzy tę firmę tworzą. Coś jest, coś za tym jest. Jak pani kupuje złotego, to za złotym stoi polska gospodarka, polskie państwo no i tak właśnie. Dalej, i tak dalej. Jak pani kupuje złoto, bo w tych ostatnich latach bardzo często porównuje się dalej kryptowaluty do złota. Warto mieć złoto, warto mieć kryptowaluty. Rzeczywiście to, że złoto jest aż tyle warte, wynika oczywiście z tego, że uważamy, że warto je mieć, bo jest piękne, jest pożądane i tak jest od wieków tak naprawdę, ale złoto ma także swoje walory użytkowe. Na przykład jest stosowane w elektronice. Ten wzrost zainteresowania, wzrost potrzeb związanych z elektroniką, to także jest jeden z powodów tego, że złoto w tym ostatnim czasie mocno podrożało. Trudno je zniszczyć, jeżeli porównujemy oczywiście je do innych surowców, więc też z tym złotem wiąże się taka namacalna wartość, chociaż rzeczywiście to, co płacimy dzisiaj za złoto, to jest coś znacznie więcej. Za kryptowalutami nic nie stoi.
1: No właśnie.
2: I w tym sensie to, że one drożeją, wynika właśnie z tego, o czym pani powiedziała, tylko nie jestem pewien, czy to słowo zaufanie to jest dobre określenie.
1: No,
2: ale
1: musimy
2: na pewno
1: ufać,
2: pożądanie.
1: No,
2: pożądanie.
1: Znaczy z jednej strony pożądanie, prawda? Ale jeżeli komuś wpłacamy no jednak gotówkę, tak, czyli ten żywy pieniądz za nic, no to musimy temu człowiekowi ufać.
2: No tylko nie. To już tutaj mówimy o pośrednikach, takich jak właśnie Zonda Krypto, czyli o giełdach kryptowalut. Jeśli mówimy o samej kryptowalucie, to nie jest kwestia zaufania. Mamy ten program komputerowy naprawdę, mamy ten blockchain naprawdę. To jest kwestia tego, że wierzymy, że będzie, inaczej, ci, którzy mają świadomość oczywiście, po co to kupują, wierzą w to, że na świecie będzie na tyle dużo osób, które będą myślały podobnie jak my, czyli że warto mieć kryptowaluty, żeby cały czas wartość tych kryptowalut rosła, bo wzrost ich wartości wynika z tego, że wciąż więcej jest tych, którzy uważają, że warto je kupować, niż tych, którzy uważają, że nie warto, czyli tych, którzy te kryptowaluty sprzedają. I może być tak za 100 lat, pani Beato, że w dalszym ciągu będziemy mieli przewagę tych, którzy uważają, warto je mieć, będą jeszcze dokupywali te kryptowaluty i może Bitcoin będzie kosztował, nie wiem, 3 miliony dolarów, ale równie dobrze może być tak, że w pewnym momencie świat uzna właściwie, po co nam to jest potrzebne, jako nośnik wartości, skoro nic za tym nie stoi i w ciągu godziny, może to oczywiście ten proces trwać znacznie dłużej, wartość takiego Bitcoina spadnie o 99%. Tak też może być. I nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, który z tych scenariuszy się zrealizuje. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. O ile w przypadku dolara, euro, złotego, my mamy mechanizm obrony kursu tych walut. Ten mechanizm nazywa się na przykład rezerwy walutowe, które ma każdy bank centralny, także Narodowy Bank Polski ma takie rezerwy. O tym złocie najczęściej słyszymy, ale główna część rezerw to są dolary, to są euro. One są przede wszystkim w postaci obligacji skarbowych, które Narodowy Bank Polski kupuje, na przykład Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. I jak coś się złego dzieje na rynku złotego, to można za te euro, za te dolary kupować złotego i w ten sposób powstrzymywać spadek jego wartości. Nie mamy takiego mechanizmu w przypadku kryptowalut, stąd bardzo ciekawe, ja to naprawdę obserwowałem z bardzo dużym zainteresowaniem, trochę się obawiając, co będzie dalej, bardzo ciekawe było to, co Trump na początku swojej drugiej prezydentury chciał wymusić na amerykańskim banku centralnym, czyli to, żeby on kupił kryptowaluty i trzymał je właśnie w tych swoich rezerwach. Ale na razie takiej sytuacji nie mamy. Natomiast zaufanie to jest ten drugi element. Jeśli ja chcę teraz tymi kryptowalutami obracać, chcę je kupować, sprzedawać, no to muszę mieć pośrednika. No i teraz pytanie, czy ten pośrednik naprawdę będzie mi umożliwiał zakup różnego rodzaju kryptowalut albo sprzedaż tych kryptowalut, czy też jeśli wpłacę pieniądze na jakiś rachunek, to tak naprawdę te pieniądze idą do kieszeni tego, kto taką giełdę kryptowalut prowadzi, czyli mówiąc krótko, jest złodziejem i oszustem. No i to jest problem oczywiście, szczególnie jeżeli w danym kraju nie mamy żadnej możliwości kontroli nad tym, w jaki sposób tego typu giełdy, tego typu firmy, tego typu pośrednicy działają.
1: Wie pan, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jednak jest pewnego rodzaju piramida. To znaczy, jak to się wszystko załamie, to ktoś pieniądze zarobił, ktoś, kto był na początku tego łańcuszka, natomiast ten ktoś, kto jest na końcu łańcuszka, po prostu wszystko straci.
2: Taka klasyczna piramida polegałaby na tym, że te zyski poprzedników budowałyby wpłaty tych kolejnych osób, ale tak bezpośrednio do kieszeni tych poprzednich osób. To jest taka klasyczna piramida. No tutaj oczywiście niektórzy rzeczywiście stawiają taką tezę, mówią, dobra, może to nie jest bezpośrednie wpłacenie temu poprzedniemu, ale skoro ten poprzedni kupił ten program komputerowy, za którym, tak jak powiedziałem, nic nie stoi i ktoś kolejny kupuje i tylko dlatego ten poprzedni zarabia, no to właściwie to jest podobny mechanizm.
1: Ja myślę,
2: że jednak samą technologią blockchain bardzo ciekawe rzeczy się wiążą, choćby właśnie w kontekście tej niepowtarzalności. Ona zresztą jest już wykorzystywana także w innych obszarach i pewnie będzie. Myślę, że może to jest za daleko idące, że to jest taka piramida, w każdym razie na pewno nie klasyczna, ale ja jeszcze raz powtarzam, nie mam nic przeciwko kryptowalutom. W szczególności jestem absolutnie przeciwny temu, co część sposób chce zrobić, czyli zakazać obrotu kryptowalutami.
1: O tym chcę za chwilę porozmawiać, bo zaczęłam się zastanawiać, już abstrahując od sensu tego zakazywania, czy braku tego sensu, ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby zakazać używania czegoś, co na całym świecie jest używane, z czego ludzie tak czy inaczej tam korzystają. Korzystają z tego w pewnym obrocie. No do tego stopnia, że jedno z zabezpieczeń dla prokuratury też zostało wpłacone w bitcoinach i prokuratura się na to zgodziła.
2: Tak między nami mówiąc, trochę się prokuraturze dziwiłem wtedy. Nie dlatego, też że jeszcze raz to powtarzam.
1: Zaskoczona.
2: Tak, że mam coś przeciwko Bitcoinowi czy jakiejkolwiek innej kryptowalucie. Tylko panie Beato, proszę sobie popatrzeć na ostatnie 5 lat, na tą chwiejność i Bitcoina i bardzo wielu innych oczywiście kryptowalut. Robi wielkie wrażenie ten wzrost, który nastąpił oczywiście, jak weźmiemy sobie cenę sprzed 10 lat, ale z drugiej strony tam potrafi być 80% spadku w ciągu 2-3 dni. No więc teraz, jeżeli prokuratura przyjmuje takiego Bitcoina, który dzisiaj jest wart wszystko jedno, 300 tysięcy złotych, to równie dobrze za 3 dni może być wart 20 tysięcy złotych, więc tutaj przede wszystkim miałem wątpliwości. Podobnie zresztą jak w przypadku wynagradzania sportowców w podobny sposób. Nie podobało mi się to, nie wiedziałem oczywiście wtedy, że z ondą krypto może być aż taki problem, jak jest dzisiaj. Natomiast absolutnie nie podobało mi się to, że w takiej formule mają być wynagradzani. Jeśli to byłby ich wybór, wolimy formę kryptowalut, a nie gotówkę, nie polskie złoty, to okej. No ale zdaje się, że tam takiego wyboru nie było. No a poza tym właśnie ten element braku kontroli nad firmą, która daje jednak swoje logo gdzieś tam w tym Polskim Komitecie Olimpijskim, czyli bardzo duże ryzyko bierze na siebie podmiot, który no, nie powinien się kojarzyć jednak z ryzykiem. To też było to, co mi się wtedy nie podobało. No i niestety okazało się to, co się okazało. Natomiast ja myślę, że to nie byłoby możliwe. To znaczy też potrafię sobie wyobrazić polskich policjantów z tych oddziałów walki z przestępczością, z cyberprzestępczością, którzy, nie wiem, tropią te komputery Polaków, czy tam są jakieś działania z kryptowalutami, czy nie, no ale to byłoby dość kuriozalne, choćby biorąc pod uwagę to, tak jak pani słusznie powiedziała, co się dzieje na świecie. Nie powinno się zakazywać kryptowalut absolutnie, natomiast rzeczywiście one są wyzwaniem dla państwa, nie tylko z punktu widzenia możliwych strat obywateli, ale także dlatego, że właśnie ze względu na tą niepowtarzalność i anonimowość, one są na przykład fantastycznym sposobem rozliczania w szarej strefie, czy też w czarnej strefie, czyli handel narkotykami, handel bronią, więc to jest wielkie wyzwanie. I z tym oczywiście próbuje się w tej chwili walczyć, co nie jest takie proste. Jeszcze jedna rzecz. My musimy to ryzyko związane z kryptowalutami podzielić na dwie części. Pierwsza to jest ta zmienność. To jest to, że jak pani dzisiaj kupi tego Bitcoina, to on może jutro spaść o 40% albo wzrosnąć o 300%. Jak spadnie, ma pani stratę. Tej straty nie jesteśmy w stanie ograniczyć, żadne państwo tego nie zrobi. To jest po prostu rynek, to jest po prostu kwestia ryzyka inwestycyjnego. Natomiast jest też drugi element, to jest właśnie oszustwo. To jest to, że pani chce kupić Bitcoina, wpłaca pani pieniądze, tak naprawdę nic pani nie kupuje, tylko pieniądze są po prostu kradzione. I te wszystkie ustawy, z wyjątkiem tej, znaczy ta zakazująca w sumie też, te ustawy, które próbujemy wprowadzić, które zresztą wynikają z przepisów Komisji Europejskiej, czy z zaleceń Komisji Europejskiej, one mają ograniczyć to drugie ryzyko. Nie, do końca go nie zniwelujemy. Zawsze, to pokazuje przykład dowolnego rynku, zawsze niestety znajdzie się ktoś, kto będzie próbował kogoś okraść, no i niestety to się co jakiś czas udaje, więc tego nie jesteśmy w stanie do końca zniwelować, ale przynajmniej możemy próbować to robić. Dzisiaj w Polsce takiej możliwości nie mamy.
1: Musimy kończyć.
2: Co zresztą Zonda krypto bardzo ładnie pokazuje. Polskie państwo ma ograniczone możliwości działania w Estonii.
1: Musimy kończyć, tylko jeszcze pytanie od słuchacza. Pan Damian zapytał tak, że może nie dosłyszał, ale do czego służą kryptowaluty? Nie chodzi mi o pomnażanie pieniędzy, tylko finalnie, co się z nimi robi?
2: Pośrednik transakcji tak naprawdę, czyli możemy, oczywiście to jest pytanie o to, czy sklep, kino, restauracja przyjmują kryptowaluty, czyli godzą się na to, żeby można było w nich nimi płacić, ale coraz więcej podmiotów na świecie się na to godzi. I tymi kryptowalutami możemy po prostu najnormalniej w świecie płacić.
1: Bardzo dziękuję. Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych,
2: bardzo
1: był
2: dziękuję.
1: Naszym gościem. Dziękuję panie Marku, miłego dnia.
2: Miłego dnia.
0: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki bardzo.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Miesiąc temu NFZ obniżył stawki za badania wykonane ponad limit kontraktu do 60% w przypadku gastroskopii i kolonoskopii oraz do 50% przy rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej. To wydłużyło kolejki, a teraz kolejna grupa pacjentów może być dotknięta brakiem pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Następne nomen omen w kolejce planowane jest ograniczenie finansowania operacji zaćmy. Jak alarmuje w Gazecie Wyborczej profesor Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, to przyniesie odwrotny efekt od zamierzonego. Zamiast oszczędności pojawią się dłuższe kolejki i gorszy dostęp do leczenia. Tych z pieniędzmi wypchnie to do prywatnych klinik oraz do turystyki medycznej, czyli zabiegów za granicą. Osoby mniej zamożne będą tkwiły w kolejkach, mając nadzieję, że zmiany we wzroku nie będą nieodwracalne. Jak podaje Gazeta Prawna, ogółem stawki za zabiegi usuwania zaćmy mają ulec obniżeniu, ale głównie objąć ma to te wykonane ponad limit. NFZ informuje, że konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Jednak placówki już widzą problem, jednoznacznie przyznając, że sytuacja pacjentów chcących leczyć się na NFZ ulegnie pogorszeniu. Będzie gorzej? To właściwie pewne, ale jak bardzo zależy już od tego, czy zostanie wprowadzony limit ilościowy, czy też nastąpi obniżenie wartości kwoty, za jaką rozliczana jest procedura z NFZ. Cięcia szacowane są na 200 milionów złotych rocznie. Zdaniem profesora Rękasa ograniczenie finansowania przełoży się na spadek liczby wykonywanych zabiegów, a w konsekwencji na powrót kolejek, które w ostatnich latach udało się znacząco skrócić. Jak dodaje, oszczędności są konieczne, ale nie mogą być wprowadzane kosztem pacjentów. Przekonuje, że część badań jest zlecana nad wyraz, więc powinno premiować się lepszą organizację pracy, racjonalizację świadczeń, lepszą kwalifikację pacjentów i większą odpowiedzialność lekarzy za zlecenie badań, co przełożyłoby się na realne oszczędności, jeszcze nawet skracając kolejki. Ale teraz rozlicza się nie jakość leczenia i trafność decyzji już na etapie diagnostyki, a liczbę wykonywanych procedur. Aż pieniądze się skończą i później cięcia. System postawiony na głowie. W efekcie pacjenci czekają w coraz dłuższych kolejkach lub tracą oszczędności na podstawowe badania i zabiegi.

Bardzo spodobał mi się komentarz do rozmowy pani Alicji, rozmowy oczywiście z Markiem Zuberem. Mianowicie, że wynika z tej rozmowy, że najlepiej być za, a nawet przeciw kryptowalutom. To ja nawiążę, że gdyby ktoś się zastanawiał, bo dopiero dołączył, czy Maria Zamachowska dzisiaj przed 10 czy po 10, to Maria jest przed, a nawet po 10, ponieważ wydawała ten program poranny nasz jakże bardzo optymistyczny, a po 10 jeszcze więcej energii od Marii będzie z muzyką w pakiecie, ponieważ audycja Numer na Bis nadciąga, a my uciekamy ze studia i zostawiamy cię, Mario. Musisz to wybaczyć. No właśnie. Mateusz Andruszkiewicz, Maria Zamachowska, że tak raz jeszcze wspomnę, Wiktoria Wichrowska, Franek Wójcicki, Piotr Topoliński, Maciej Zambon. Dziękujemy i do usłyszenia. Ja.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z Lubina. Dwie ofiary śmiertelne strzelaniny w bloku. Trzecia osoba ranna trafiła do szpitala. Policja potwierdza, doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się dziś z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Jeszcze przed wylotem do Pekinu Donald Trump nie krył optymizmu. Czeka nas wspaniałe spotkanie w Chinach. To wspaniały gość, to mój przyjaciel i czeka nas wspaniała rozmowa. Robimy dużo interesów z Chinami, oni dobrze się z nami dogadują, nasze relacje są bardzo dobre. Air Force One niebawem doleci do celu. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 9 lat. Razem z Donaldem Trumpem do Chin leci delegacja szefów amerykańskich koncernów technologicznych i finansowych. MSZ ostrzega przed wyjazdami do Boliwii. Nasilają się tam antyrządowe protesty przeciwko cięciom budżetowym wprowadzonym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza. Strajkują rolnicy, pracownicy fabryk, kierowcy ciężarówek i nauczyciele. Blokują drogi. Polskie służby ostrzegają, może dojść do zamieszek. Resort podaje na swoich stronach kontakt do polskiego konsula i zaleca rejestrację w systemie Odyseusz. W Poznaniu dziś początek kongresu Impact, a w sobotę w stolicy Wielkopolski i w wielu miejscowościach w całym kraju Noc Muzeów. Do poznańskiego Centrum Szyfrów Enigma zaprasza Hubert Okońkowicz.
1: Pokazujemy, w jaki sposób na przestrzeni dziejów te szyfry ewoluowały, co się zmieniało, jak były doskonalone. I tak rozpoczynając od starożytności, pokazujemy, w jaki sposób szyfrował Juliusz Cezar, w jaki sposób szyfrowano w starożytnej Sparcie. I idąc sobie dalej, opowiadamy o tym, jak szyfry kształtowały świat.
0: W trakcie Nocy Muzeów będzie można zwiedzić w większości przypadków za darmo zarówno największe muzea w kraju, jak i miejsca rzadziej otwierane dla publiczności. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.

Pozytywka na otwarcie to Apex Twin i utwór o skomplikowanym dość tytule Gene Whitek. Tak się to zdaje się czyta. Z albumu Drax z 2001 roku. Cały album bardzo polecam, bo jest pełen takich spokojnych brzmień. Mimo wspólnie spędzonych 4 ostatnich godzin Nowego Świtu, my rozpędzać będziemy się powoli, bo niektórym potrzebne jest o tej porze przyspieszenie, a innym wyhamowanie, a jeszcze innym oba, w związku z czym zajmiemy się balansowaniem między jednym a drugim. Franek Wójcicki przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. I choć wywiezie nas dość daleko, jeśli chodzi o muzyczne przystanki, to silniejszych szarpnięć nie przewiduje.

Dele Sosimi, ambasador afrobeatu i epka zatytułowana The Confluence, którą pan Dele nagrał i wyprodukował razem z muzykiem z Essex, znanym jako Get Cape, Wear Cape, Fly, to jest jego pseudonim, oraz z zespołem muzyków zebranych pod szyldem The History 21. Notabene ta nazwa nawiązuje do jednej z rzek płynącej w Essex i roku powstania formacji. Mose Bolatan, tak brzmi tytuł tej piosenki, która w moim odczuciu i przeczuciu również ma potencjał na wakacyjnego towarzysza, także polecam zapisać sobie choćby w mailu tu do nas, do studia. Niezmiennie najlepiej sprawdza się w tej roli adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. A teraz przed siebie.

Tutaj to już nie jest przeczucie, a fakt sprawdzony empirycznie. Piosenka Wiki Waki amerykańskiej grupy funkowej Fatback Band jest jak bardzo wygodne i uniwersalne pogodowo buty. Słowem, po pierwszym spotkaniu ciężko jest się oderwać, zwłaszcza, że ten beat tak zachęca do spacerowania bardzo luźnym i głębokim krokiem. Następna piosenka należy do tej samej drużyny, swoją drogą obie one pochodzą z pierwszej połowy lat 70. Teraz Joe Kuba i pytanie zasadnicze, czy to czujesz?

Tu lo sientes, do you feel it, śpiewał Joe Cuba, a właściwie Gilberto Miguel Calderón Cordona. Portorykańsko-amerykański muzyk, perkusista kongowy i lider zespołu, uznawany za ojca bugalu latino. Jego twórczość łączyła rytmy karaibskie z soulem oraz z językami hiszpańskim i angielskim, czyniąc pana Kubę ikoną tamtejszej kultury. Śpiewał tutaj o miejscu swojego urodzenia, Spanish Harlem. Wspominał otoczenie, przyjaciół, rodzinę oraz jedzenie i między innymi, tak pięknie wypowiedziane przez niego, cuchi fritos on the side. Jakoś bardzo mi się to podoba. My jednak idziemy w kierunku next music slide, żeby się zarymowało. Ten nosi tytuł True, a głos wokalistki ciężko jest pomylić z jakimkolwiek innym.

Zgłosiła się mailowo guciowa ekipa z Luksemburga głosem tekstowym Marcina, więc odpowiadając, ja też bardzo się cieszę, że wróciliśmy na standardowe tory środowe i że tu jestem. The Bahama Soul Club za nami. Proszę nie dać się zwieść pozorom. To jest niemiecki kolektyw producencki, powstały pod koniec lat 2000. Tutaj we współpracy również z Niemiec pochodzącą wokalistką o tym niskim, chropowatym i bardzo ciepłym głosie. Mowa jest o pani znanej jako Bajka. Piosenka nosi tytuł True, to dla porządku, a teraz tak zwany wstęp do preludium, bo do kącika troskiego język włoski przejdziemy za minut kilkanaście, a teraz przedsmak o włoskim tytule Ritornelle.

Duński muzyk Peder pod szyldem swojego laboratorium, taką nazwę nosi jego wytwórnia, 3 kwietnia tego roku we współpracy z kompozytorem Asgerem Badenem wydali singiel pod tytułem Ritornelle, od którego nie mogę się odkleić od ładnych kilku tygodni już, więc i Państwa postanowiłam przyjaźnie zarazić tym delikatnym, wiosennym brzmieniem, które nam tutaj panowie zaproponowali. Obiecałam jednak, że będzie balans, więc teraz z albumu również wydanego 3 kwietnia, ale 6 lat temu, zagra nam Speedometer.

Speedometer to brytyjski kwartet funkowo-soulowy, którego członkowie do współpracy zaprosili francusko-marokańską wokalistkę Naïve Ezzahir. Piosenka Look No Further znajduje się na albumie zatytułowanym Our Kind of Movement z 2020 roku. My mimo wszystko spojrzymy trochę dalej, bo zespół Sababa Hamish, jak się ostatnio dowiedziałam, tak się to właściwie wymawia. Sababa Hamish wydali nowy album w lutym tego roku. Album nosi tytuł Sava Sava, a utworu otwierającego posłuchamy my teraz. On z kolei zwie się Bienvenue.

Bardzo lubię brzmienie tego izraelskiego zespołu Sababa Chamish, czyli Sababa 5, tak się to pisze. Mimo wszystko tworzą i robią swoje. Bienvenue to utwór otwierający ich najnowsze wydawnictwo z lutego tego roku. Album Sava Sava zawiera 9 polecających się uwadze utworów. Zapowiadanego kącika troski o język włoski już czas.

Dla zmyłki bądź balansu, jak kto woli, dziś w kąciku troski o język włoski kwartet francuski, ale jak najbardziej po włosku w piosence pod tytułem Ketzelkot. Państwo się zgłaszają i w grupie patronów, i w wiadomościach prywatnych. Dostałam taką wiadomość od niejakiej Olgi, może ją Państwo kojarzą, że bardzo przyjemny dreamy trip-hop i tak, zgadzam się, to są takie znaleziska, od których buzia się bardzo, bardzo szeroko śmieje. My jednak musimy gnać, bo czas nas goni, a to Jackson Miles przed nami, czyli kroczymy dalej.

It's 1, 2, 3 for Jackson Miles. W transowym nieco bicie to Wild Cookie, duet składający się z panów Antonego Milesa i Freddiego Krugera. Album nosi tytuł Cookie Dough i wydany został w 2011 roku. Jeśli lubią państwo nieco transowe i psychodeliczne rejony, to zachęcam do sprawdzenia całego krążka. Jest to, że tak powiem, fantastic krążek to za nami, a przed nami Fantastic Man.

Proszę Państwa, proszę wyjrzeć za okno. Ja to zrobiłam i zobaczyłam tam przedzierające się przez chmury słońce. Czy mieliśmy na to jakiś wpływ? Być może. William One Year Barr przedarł się przez szarzyznę, czego i Państwu życzę. A życzenia te zawieram w końcowym utworze pod tytułem Do Yourself Some Good. Franek Wójcicki się kłania i zostaje. Ja, Maria Zamachowska, dygnęłam i w podzięce frunę. Słyszymy się w niedzielę po godzinie 10. Ciao.

0: 石川とマニアの皆さん、こんばんは。石川とファイブです。ファイブです。
1: Yourself some good.
2: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
3: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Dwie ofiary śmiertelne i jedna osoba walcząca o życie w szpitalu to skutek strzelaniny, do której doszło w nocy na osiedlu Przylesie w Lubinie. Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji na ten temat. Z tych nieoficjalnych wynika, że podłożem konfliktu miały być narkotyki. Sprawcy strzelaniny są poszukiwani, a na miejscu prowadzone są czynności policyjne oraz prokuratorskie. Teren osiedla Przylesie został szczelnie odgrodzony przez służby. Ukraina przypuściła w nocy zmasowany atak odwetowy na kilka rosyjskich obwodów, w tym także region moskiewski, poinformowały lokalne władze. Z powodu zagrożenia rakietowego i dronowego wprowadzono obostrzenia na lotniskach i ogłoszono alarm powietrzny. Na kilka godzin był sparaliżowany ruch lotniczy na 13 lotniskach, w tym dwóch międzynarodowych portach w Moskwie. Do godziny 8 czasu polskiego kilka z nich zdążyło już wrócić do normalnego trybu, jednak ograniczenia dla większości nadal obowiązują. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że zestrzeliło blisko 300 ukraińskich dronów. Szczątki takiego drona spowodowały m.in. pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu na południu Rosji. Niepokojące wieści z Rzymu. Ze względu na złą pogodę w mieście ogłoszono żółty alarm. Spodziewane są opady deszczu i burze, które mogą zakłócić dzisiejszy tenisowy półfinał prestiżowego turnieju WTA. Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Mecz zaplanowano na 13:00 i wtedy też spodziewane są opady. To spotkanie ma dla Igi Świątek ogromne znaczenie psychologiczne, bo to doskonała okazja, aby wreszcie przełamać niekorzystną passę i zrewanżować się Amerykance za dwie ostatnie porażki z rzędu. Już jutro w warszawskim Spatifie wyjątkowy koncert poświęcony muzyce towarzyszącej pożegnaniom. W programie są tradycyjne pieśni żałobne, utwory funeralne z różnych kultur, a także współczesne aranżacje z elementami elektroniki. Na scenie pojawią się m.in. Katarzyna Jackowska NMUO, Radek Łukasiewicz i Bartosz Weber. O wydarzeniu mówiła na naszej antenie celebrantka Ewa Pawlik.
4: Z mojej perspektywy praktyka zawodu kogoś, kto pracuje w branży funeralnej, to spektrum muzyczne jest o wiele szersze, ale rzeczywiście nie zabraknie takiej muzyki tradycyjnej. Będziemy mieli nawet muzykę z Afryki, muzykę z polskiej przeszłości, muzykę hasycką, ale spróbujemy właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym może być muzyka przyszłości w tej branży, czym może być muzyka dla osób, które na co dzień słuchają jazzu, słuchają elektroniki.
3: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być nie tylko koncertem, ale też okazją do rozmowy o współczesnym przeżywaniu żałoby i pożegnania. Dochód z koncertu wesprze działalność Instytutu Dobrej Śmierci. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a po południu głównie na zachodzie i północy miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury maksymalne od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich poniżej 10 stopni dziś. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Superstition i oczywiście Stevie Wonder. Proszę Państwa, 8,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: Franek, Agnieszka i Jan, zapraszamy do godziny 14 dziś.

BRK i Obłok to utwór numer 2 w naszej dzisiejszej audycji, proszę Państwa, w której, tak jak już wczoraj zapowiadaliśmy, będzie mowa o festiwalu w Cannes, który ruszył już. Stellan Skarsgård powiedział, pytany o to, jak zareagował na zaproszenie do jury tegorocznego konkursu głównego, powiedział, w końcu udało mi się dożyć tego momentu, więc uwielbiam Stellana Skarsgårda w swoim stylu. No a tam jeszcze Chloe Zhao, tam jeszcze Demi Moore oczywiście i nie tylko nazwiska, także tego największego mistrza azjatyckiego kina, który w tym roku w składzie jurorskim przewodniczy mu, to on myślę, że padną za chwil kilka w rozmowie, w której będziemy mówić o naszej obecności na festiwalu w Cannes i Polski Instytut Sztuki Filmowej jest już na miejscu i nad wszystkim i nad naszą obecnością w Cannes jak najbardziej czuwa. Ale będzie dziś także z nami Kasia Czajka-Kominiarczuk, która napisała książkę o Marilyn Monroe, a właściwie o micie Marilyn Monroe, o tym, jak Marilyn funkcjonuje dzisiaj, na ile funkcjonuje jakieś wyobrażenie o tej wybitnej aktorce, jakby nie było, a na ile to jest jakiś przetworzony,

wizerunek na wiele sposobów i to ten wizerunek dzisiaj znamy, a nie znamy prawdziwego za tym wizerunkiem schowanego człowieka. No myślę, że to są pytania, które były już stawiane, ale warto do tej postaci wracać. Też warto na pewno zapytać autorkę książki, dlaczego się nią zajmuje, skoro wszystko o Merlin wiemy, po co o Merlin pisać kolejną książkę. Pytanie prowokacyjne, ale myślę, że Kasia Czajka-Kominiarczuk świetnie z niego wybrnie. Ale to będzie po 13 dopiero. Za chwilę zatem Cannes, Marilyn Monroe po godzinie 13. Ja po drodze jeszcze, oj, dzisiaj kulinarnie co się wydarzy w naszej audycji. Ja aż się boję mówić, proszę Państwa, więc po kolei może.

0: Arlo Parks i Jetta. Na początek prawie naszej audycji, no bo jeszcze ciągle się rozkręcamy, 16,5 minuty po godzinie 11, a teraz już przeniesiemy się, proszę Państwa, no w to miejsce, w którym dzisiaj toczy się życie filmowe, o wymiarze globalnym zdecydowanie. Najważniejsze filmowe miejsce na świecie dzisiaj znajduje się gdzie? I to pytanie kieruję do Marty Krzeplowskiej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A właściwie bonjour, no, oczywiście powinienem powiedzieć.
1: Bonjour.
0: Tak jest.
1: No oczywiście jest to Cannes i jest to serce kina światowego. Najważniejsze wydarzenia, najważniejsi ludzie z tej branży są tutaj już, myślę, że w większości obecni. Widzimy, że lądują helikoptery, ludzie przyjeżdżają, przylatują samolotami. No jest to wielkie wydarzenie. Tutaj to nie da się ukryć. Czuje się atmosferę festiwalu. Myślę, że no, będzie się działo w tym roku, na pewno dla polskiego kina.
0: 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego i jak zwykle obecni są przedstawiciele, przedstawicielki także polskiego kina. Te obecności, z czego też należy sobie zdawać sprawę, to jest oczywistość, być może co powiem, no ale należy sobie z tego zdawać sprawę i to powtarzać, że to czasami nie ma takiego oczywistego wymiaru, więc to mogą być przedsięwzięcia, w których partycypujemy, prawda, w których kilka krajów łączy swoje siły kreatywne, dokładnie ale również tak. Swoje siły budżetowe, finansowe.
1: Tak, dokładnie tak i tak się też stało w przypadku Vaterland. Dużym partnerem tego filmu, oczywiście głównym i największym, jest Polska i bardzo się cieszę, że polski film jest w konkursie głównym, ale to są również Niemcy i trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że są to gwiazdy, są tutaj aktorzy, jest czerwony dywan, no ale też za takim wydarzeniem jak film w konkursie głównym idzie wielka machina kooperacji między krajami i jakby tutaj rolą Instytutu jest to, żeby przyjechać, spotkać się z analogicznymi dyrektorami, przedstawicielami z krajów partnerskich, czyli Francji, Niemiec i myśleć, jak możemy ten potencjał w przyszłości wykorzystać, bo to jest wielkie święto i nasz sukces i celebrujemy to razem. Także w ramach polskiego działań, Polskiego Instytutu są takie wydarzenia, jesteśmy inicjatorami, ale też widzimy z drugiej strony olbrzymi odzew, co mnie absolutnie cieszy i jest to... A myślę, że niebywały odzew i nigdy w historii tak dużo nie mieliśmy sytuacji, żeby niemiecka strona była chętna z nami rozmawiać, współpracować i myśleć o nie tylko o jednej produkcji w przyszłości, ale o zacieśnieniu relacji i robieniu filmów dalej. Mhm.
0: Dodajmy oczywiście, że Fatherland, czyli ojczyzna polski tytuł tego filmu, to jest opowieść o relacji Tomasza Manna z córką, a więc relacja córki z ojcem w roli córki. Oczywiście wspaniała Sandra Hiller, no i Hans Zischler jako Tomasz Mann. Film reżyseruje Paweł Pawlikowski i to zresztą nie jest koniec polskiego wkładu kreatywnego, ale to też jest w tym coś oczywiście, że twórcy filmowi no, są obecni na międzynarodowym rynku i z takim międzynarodowym rynkiem mamy do czynienia. W miejscach takich jak Cannes zresztą finalizują się, o czym pani zaczęła mówić już, przyszłe projekty filmowe, prawda, które później stają
1: absolutnie,
0: się już gotowymi filmami.
1: To jest
0: filmami.
1: Podstawa tutaj naszego działania i no to jest moment, który trzeba wykorzystać. To nie jest tak, że jest to premiera, na której się trzeba pokazać, wyjść, przejść przez czerwony dywan. Na pewno to się wydarzy i to będzie absolutnie, widzę panią Ewę Puszczyńską z daleka w tej chwili naprawdę no w ogniu przygotowań. Też leciałyśmy razem samolotem wczoraj rano, pierwszym o godzinie 5 rano, też z panem Skolimowskim chciałam powiedzieć. No teraz jest cała machina, którą jakby trzeba ruszyć i właściwie ona ruszyła i w tej chwili trzeba się jakoś w niej odnaleźć, bo, ponieważ jest to cała tutaj logistyka dostania się do pałacu, przejścia przez czerwony dywan, to nie jest tak, że można po prostu tam podejść i przejść. To jest no, olbrzymia machina, którą trudno sobie wyobrazić, no, nie będąc tutaj.
0: Oczywiście chciałbym, żebyśmy wspomnieli także o Parallel Lives, filmie Asghara Farhadiego. Między innymi tam Isabelle Huppert na ekranie. To jest film, który zaczął się w głowie, to przedsięwzięcie zaczęło się w głowie Maćka Musiała, polskiego aktora, który postanowił na nowo...
1: I też widzę tutaj.
0: No tak, który postanowił...
1: Także wszyscy jesteśmy przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale rzeczywiście no, to są duże emocje. Jesteśmy tutaj. Cieszę się, że też polski namiot stał się sercem i miejscem, gdzie wszyscy przebywają, spędzają czas przed premierą, w trakcie wywiadów. Tutaj też widzę inne media, które przygotowują się do swoich wywiadów i nagrań. No, to jest bardzo ciekawe przeżycie, myślę, że dla również polskiego stanowiska.
0: Powiedzmy w takim razie jeszcze o innych przykładach tej polskiej obecności w Cannes, bo te najgłośniejsze mamy, ale jakie jeszcze to są przykłady, jakie jeszcze filmy? Niekoniecznie przecież chodzi o konkurs główny, prawda?
1: Tak, w konkursie głównym mamy jeszcze film krótkometrażowy Spiritus Sanctus. To jest film bardzo młodziutkich, młodych twórców Michała Toczka ze studia Munka i to jest absolutnie niebywałe, że to jest taka ilość w tym roku filmów właśnie w konkursie głównym i w konkursach pobocznych. Mamy jeszcze Ulię, to jest nasza koprodukcja w Certain Regard i mamy jeszcze 11 filmów krótkometrażowych zupełnie poza konkursem i w takiej pobocznej sekcji. No i tutaj cała grupa studentów, zarówno z łódzkiej filmówki, z Katowic, z warszawskiej szkoły filmowej. No więc jest to bardzo, bardzo duża reprezentacja. Także jestem z tego absolutnie dumna i w ogóle jesteśmy dumni. I tutaj też jesteśmy tak postrzegani wśród innych stanowisk, wśród innych krajów. Jest taki szacunek i to jest bardzo miłe, że mamy jakościowe kino, fajne. No jest animacja, przepraszam. Jeszcze mamy Kubę Krzyszpina, animację, jeśli nie pomylę, trakcję.
2: Crisis.
0: Tak jest.
1: No tak,
0: wczoraj...
1: można wymieniać.
0: Oczywiście, że można wymieniać długo. Wczoraj, gdyby Państwo chcieli taki konkretny przykład, no to we wczorajszej audycji w środku dnia rozmawialiśmy z aktorką i współscenarzystką, współtwórczynią filmu Canaan, Jeanettą Homą, która razem z Dominikiem Mireckim od soboty akurat będą na festiwalu, no i właśnie w takiej pozakonkursowej sekcji swój krótki metraż zatytułowany Canaan pokażą. To jest przykład tego, jak
1: no chciałam powiedzieć, że Dominik Mirecki, proszę obserwować tego młodego człowieka,
0: jest to
1: absolutnie wspaniały człowiek, który jakby zaczął karierę od tego, że był aktorem i jak wiadomo, być aktorem jest bardzo trudno i to nie jest łatwy zawód, to bardzo nielicznym udaje się odnieść sukces i ten sukces jest bardzo niestabilne. I to jest człowiek, który stwierdził po prostu w pewnym wieku, ja spróbuję jeszcze zupełnie czegoś innego. Jego pierwszy film krótkometrażowy to był absolutnie, no po prostu sukces niebywały. Ten film krótkometrażowy jeździł po całym świecie na wiele festiwali. No i właśnie teraz ten chłopak przyjeżdża tu z drugim filmem i jestem absolutnie bardzo dumna, że mamy takich młodych twórców, bo to też jest młoda fala naszego kina. I też jestem bardzo ciekawa, jak ta młoda fala będzie wyglądać, bo to tak naprawdę się dzieje na naszych oczach i to, że mamy tych 11 krótkometrażowych filmów tutaj i one będą oglądane, bo tak naprawdę na nie zwraca uwaga, jest zwrócona uwaga krytyków, selekcjonerów, bo tak naprawdę oni szukają młodej, świeżej krwi i to, że tylu Polaków tutaj jest ze swoimi filmami, myślę, że to jest taki nasz największy sukces, o którym trochę się nie mówi, ja dzisiaj teraz mówię i myślę, że jest to bardzo ważne.
0: Mówi się o filmie Parallel Lives na przykład w kontekście Maćka Musiała, ale to też jest właśnie ta historia, prawda? Aktor Maciek, który zrobił sporą karierę w telewizji, w filmie również, natomiast utożsamiany jest z kinem zdecydowanie popularnym. Nagle okazało się, że przez lata gdzieś tam próbował zdobyć zgodę Krzysztofa Piesiewicza na to, żeby ponownie móc zająć się tematem dekalogu i żeby zrobić to z udziałem największych twórców światowego kina. I się to przedsięwzięcie zaczęło materializować, też ze sporym jego ryzykiem, także finansowym, jak wiadomo już, bo sam o tym mówi.
1: No, produkcja filmu prawda? Nie jest łatwa.
0: Nie jest łatwa, trzeba znaleźć do tego partnerów, koproducentów, tak. Więc również nie zauważyłem, żeby chodziło tutaj o to, żeby sobie stworzyć poletko, żeby coś zagrać u tych reżyserów. Nie, tutaj chodzi o to po prostu, żeby to przedsięwzięcie, ten pomysł wprowadzić w życie, więc takich ludzi, niezależnie od tego, na jakim etapie i gdzie są, należy wspierać i im przyklaskiwać, jak mają takie
1: bardzo
0: rewolucyjne
1: trzeba wspierać,
0: pomysły, prawda?
1: Szczególnie nawet nielicznym się udaje. Jest to bardzo robić kino artystyczne, kino, które jest później widoczne, być na festiwalu. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz. I wielkie brawa, wielka duma i tak jak powiedziałam, za tym idzie wielka siła dla nas napędowa, dla Instytutu. Możemy być tą twarzą z wielkim uśmiechem zagraniczną i wiem, że do nas też będą się uśmiechać. Myślę, że też jesteśmy, i to też chciałabym podkreślić, jesteśmy bardzo silnym krajem jako partner i jesteśmy trzecią widownią w Europie po Niemczech, w Unii Europejskiej, po Niemczech i Francji. Jesteśmy trzecią widownią, jeśli chodzi o wielkość. I też trochę tak jest, stajemy się partnerem jakby pierwszego wyboru dla krajów zagranicznych właśnie z Europy Zachodniej, jeśli chodzi o nasz region. Więc też nasza pozycja jako Polski się bardzo zmienia w kwestii ekonomicznej. No dzisiaj idzie to razem z wizerunkiem, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i z perspektywy właśnie tej komunikacji zagranicznej, bo ja jestem bardziej w tej sferze, która no nie błyszczy i nie idzie po czerwonym dywanie, ale tak naprawdę siedzi z boku i organizuje cały ten świat, który później pomaga nam tę koprodukcję zrobić.
0: A my to oczywiście doceniamy i zauważamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy pięknego festiwalu i również spacerów po czerwonym dywanie jak najbardziej. Marta Krzeptowska, Polski Instytut Sztuki Filmowej, ale chyba też życzymy pracowitego festiwalu, prawda? Owocnego,
1: tak,
0: pracowitego.
1: Przede wszystkim pracowitego, ale też siedzę w tej chwili na plaży, ponieważ nasz namiot jest tuż przed samym pałacem. W jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc, więc myślę, że to jest bardzo ciężka praca, ale też w pięknych warunkach. I pogoda sprzyja w tym roku, co jest bardzo istotne.
0: Łączenie przyjemnego z pożytecznym to jest ważna umiejętność w życiu. Bardzo dziękujemy za rozmowę i pięknej pogody też życzymy w Cannes.
1: Oczywiście.

0: Tak jest. Future Islands oczywiście i Find Love. 28-7 nawet minut do godziny 12 pozostaje. Do piątku, także coraz mniej czasu, proszę Państwa. No i ciężki plecak podąża z takim ciężkim plecakiem przeżyć Daria ze Śląska, no ale te przeżycia też z nami później. To znaczy my z nią dzielimy, ona z nami się nimi dzieli i tak dalej. Podzieli się z nami swoim nowym albumem już w piątek i będzie o tym albumie po 13 w audycji w środku dnia w piątek opowiadać. W piątek, tak.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

Daria ze Śląska. Ciężki plecak, halo, co jest grane? To jest pytanie, które Darii postawimy na pewno w piątek, no bo to jest tytuł tej nowej Darii, trzeciej płyty. A propos nowych płyt, proszę Państwa, od jakiegoś czasu już jest z nami Peaches, najnowsza wypowiedź, najnowsza odsłona działalności artystycznej panów Dena i Patryka.

You got to lose the black keys, a więc czasami trzeba przegrać, bo nie można cały czas wygrywać. Takie prawdy życiowe, proszę Państwa, od The Black Keys również. No i tak teraz zapytałem Franka, który realizuje dzisiejszą audycję, czym by przemierzał amerykańskie bezkresy, jakim środkiem transportu. Chociaż tu nie o transport chodzi, tylko o samo doświadczenie, samą przyjemność. Franek powiedział, że taki pick-up z lat 50. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, ale motocykl i 18-okołowa ciężarówka to też ciągle część tego samego imaginarium. I oczywiście raz na jakiś czas zatrzymujemy się przy opuszczonej stacji benzynowej, a tam syn właściciela, pozamykane, pozabijane dechami drzwi. I jak coś złego się wydarzy, dobra, 19 minut do 12:00, przebiśniegi.

A to Przebiśniegi i Egipt, proszę Państwa, więc podróż na rodzimą scenę muzyczną. 16 minut do 12. Przed nami teraz Courtney Barnett, ale nie z tych Barnettów, i Waxahachie, Sight Unseen.

Sight Unseen i Courtney Barnett oraz Waxahachie, proszę Państwa. No a teraz płyta, która ukazała się w ubiegły piątek. Remember the Humans, taki nosi tytuł. No i to jest powrót po całkiem długiej przerwie grupy, kanadyjskiej grupy Broken Social Scene, a więc filar północnoamerykańskiej sceny alternatywnej, nie tylko kanadyjskiej oczywiście. Tutaj tacy artyści związani z Broken Social Scene, jak na przykład Leslie Feist, no i utwór z najnowszej płyty, czyli trochę ulga dla fanów, że wrócili, więc utwór stosownie do tego odczucia zatytułowany Relief.

Tak, jest ulga, ale także dlatego ulga, że Kevin Drew i Brendan Canning, a więc założyciele Broken Social Scene, większość oryginalnych współpracowników zespołu, ale także współtwórcę tej jego najważniejszej płyty Broken Social Scene i kolejnej, także zaprosili ponownie do tego, by w tym przedsięwzięciu o zmieniającym się składzie przez lata wzięli udział. No i właśnie na przykład Lesty Feist, ale Ilsa Loblinger także dały się zaprosić. No i tak oto grupa z Toronto pochodząca, albo Toronto, albo Toronto, różnie tam w Kanadzie wymawiają, wróciła. No i ulga stąd. Yumi Zuma.

Yumizuma, bardzo dziękujemy. Tuż przed godziną 12, no a wczoraj ta smutna wiadomość, która do nas przyszła, śpiewała uśmiechnij się, ale dzisiaj bardzo trudno się uśmiechnąć. Dzisiaj smutek raczej i łzy nam towarzyszą, gdy myślimy o Stanisławie Celińskiej, ale też z wdzięcznością za tę wspaniałą aktorską drogę. Od krajobrazu po bitwie Wajdy, przez wiele jego filmów jeszcze, przez niezliczone role pierwsze i drugoplanowe, seriale Alternatywy 4, Zmienników, inne seriale, później komedie, Pieniądze to nie wszystko, na przykład taka mi się przypomina w tej chwili postać, ale też wspaniała obecność w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, wspaniała obecność w piosence, no i później taki drugi rozdział, drugi etap tej właśnie obecności, pewnie otwarty trochę dzięki przedsięwzięciu Nowa Warszawa, Bartek Wąsik, Royal String Quartet, no i nowe przeczytania, nowe odczytania utworów o Warszawie. Stanisława Celińska.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która pracuje nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów, uznała, że wiodącym jest projekt rządowy. Poparcia komisji nie uzyskały propozycje Kancelarii Prezydenta oraz posłów Polski 2050 i Konfederacji. Celem projektu rządowego jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia, które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Niebezpieczne burze przetoczyły się przez północno-wschodnie Włochy. Były wichury, gdzie porywy wiatru przekraczały 120 km na godzinę, gradobicia, a także niespodziewane opady śniegu. Najwięcej zniszczeń burze wyrządziły w Weronie. Powyrywały z korzeniami i poprzewracały setki drzew, zrywały dachy z budynków, przewracały kominy, uszkadzały fasady domów, a nawałnice powodowały zalewanie dróg. Na szczęście nikt nie zginął i nikt nie został ranny. W regionie Lombardia w prowincji Brescia grad osiągnął średnicę około 5 cm. W górach odnotowano również opady śniegu. Synoptycy prognozują, że to nie koniec. Zła pogoda, deszcze i burze wrócą w najbliższych godzinach. Najbardziej zagrożone będą środkowe i południowe rejony kraju, w tym Sardynia. Od jutra w rejon Alp wrócą intensywne opady śniegu. Tajlandia zamierza o połowę skrócić okres bezwizowego pobytu dla turystów. Zmiany obejmą 93 kraje, w tym Polskę. Do tej pory możliwość wjazdu bez wizy dotyczyła 60 dni, teraz zostanie jednak skrócona do 30. Jak wyjaśniło tajlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ma to pomóc zapobiegać działalności przestępczej. Przypomnijmy, że polskie MSZ ostrzega przed wyjazdami do Tajlandii, a przede wszystkim do jej południowych prowincji. W regionach tych występuje bowiem wysokie ryzyko ataków terrorystycznych. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza casting do musicalu Kraina Lodu. To opowieść, którą pokochały miliony widzów na całym świecie. Nagrodzony 2 Oscarami film Disneya w wersji scenicznej zadebiutował na Broadwayu w 2018 roku i błyskawicznie podbił serca publiczności. Musical ma rozmach i dużą obsadę. Wymaga aktorskiej wszechstronności i umiejętności poruszania się między humorem, baśniowością a emocjami. Podczas castingu jego realizatorzy będą szukać osób o szczególnych umiejętnościach, na przykład lalkarskich, mówi Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
1: Główna część przedstawienia opowiada o relacjach bohaterek Elzy i Anny, dlatego podczas castingu szczególną uwagę poświęcimy wykonawczyniom, takim, które udźwigną te role, zarówno aktorsko, jak i wokalnie. To partie wymagające wyjątkowych umiejętności, efektownego, niełatwego śpiewu, ogromnej świadomości scenicznej oraz zdolności budowania głębokiej, poruszającej relacji. Chcemy jednak, by pojawiła się także lekkość, ciepło i autentyczna radość płynąca ze wspólnej obecności na scenie.
0: Casting przebiega w 2 etapach. W pierwszym należy do 1 czerwca przesłać do teatru swoje zgłoszenie. Szczegóły dotyczące castingu znajdują się na stronie Teatru Muzycznego w Łodzi. Premiera Krainy Lodu 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia, pod koniec środy, miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia się pojawią. Przelotne opady deszczu głównie po południu na zachodzie i północy, miejscami także burze. Wysoko w górach z kolei opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury maksymalne od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich temperatura spadnie poniżej 10 stopni dziś. A wiatr spodziewany słaby i umiarkowany. Chociaż tyle.

0: podobno, nie no, podobno nie, mamy zobaczyć, ale planowo mamy go zobaczyć. Tutaj to planowo, nieprzypadkowo.
1: W środku dnia.
0: Ale żarty na bok, czekamy na koncert Morrisseya po prostu. Czekamy na koncert Morrisseya. Morrissey przyjedzie do Polski. Morrissey wystąpi w Polsce. 9 minut po godzinie 12. Easy and the Black Trees i Marseille.

Marseille, a ja mogę powiedzieć po angielsku, francusku Marseille właściwie za ten utwór. Easy and the Black Trees. Uśmiecha się tuż obok po mojej prawicy Agnieszka Lipka-Barnett. Proszę Państwa, już jedna artystka o nazwisku Barnett wystąpiła dzisiaj, ale ta Agnieszka też dzisiaj się jeszcze w tej godzinie, prawda? Coś tam, dwa słowa o Francji. Może będziesz na przykład o Eurowizji mówiła coś, bo ja nie oglądam za bardzo, ale Agnieszka oglądała, więc proszę Państwa, naprawdę trochę cierpliwości i to wszystko będzie się nam stopniowo odsłaniało. Dzisiaj mamy też bardzo nieoczywisty kącik gastronomiczny. Już nie wiem, jak to zapowiedzieć. Może nazwą oryginalną po prostu. Salmiakki dzisiaj w roli głównej, ale co się za tym kryje? No nie kryje się chyba nic szczególnie dobrego. Ale co kto lubi. Dobrze, White Corridor, Elder Island.

White Corridor, Elder Island, proszę Państwa. Trzymając się tego Elder, no nie, właściwie odchodząc od tego Elder jak najbardziej i jak najdalej, grupa, która właśnie wydała nową piosenkę i szykuje się pewnie też na jakąś trasę, dlaczego by nie?

No to będzie mocny lipiec, proszę Państwa. Wtedy właśnie obce języki albo obcymi językami gadać nam będą i grać, i śpiewać. Foreign Tongues to będzie właśnie ten album. Stonesów oczywiście, którzy wracają i wspaniale, i róbmy tak dalej. Naprawdę, to mi się bardzo, bardzo podoba. 22 minuty po godzinie 12. Teraz artysta, którego wkrótce już właśnie z Morrisseyem sobie pozwalałem na takie żarty, że zobaczymy, czy go zobaczymy rzeczywiście. No tutaj myślę, że jednak zobaczymy. Baxter Dury i Miami, ten utwór przed nami. I gramy tyle dobrych utworów po to, żeby Państwu trochę osłodzić to, co się kulinarnie wydarzy już niedługo.

0: Tak jest. Witamy w Miami. No i proszę Państwa, teraz Miami to głównie takie skojarzenia z czymś chyba słodkim, prawda? Z takim słodkim życiem, ze słońcem oczywiście, z miłymi rzeczami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego. Kacper Siedlecki. Wielko se te vasta, ja taas kerran Rasia rasasta, salmiakki on mu herra On palasta taas velkaa, on ollu ekasta asti Mitä annokset nyt kasvaa
1: Dzisiaj słodkość raczej słonawa, nietypowa i przez wielu nielubiana. Słona Lukrecja. To odmiana lukrecji aromatyzowana solą salmiakową, chlorkiem amonu. Jest popularnym wyrobem cukierniczym w krajach skandynawskich, krajach Beneluxu oraz północnych Niemczech. Sól salmiakowa nadaje słonej lukrecji cierpki, słony smak, podobny do smaku tanin, charakterystycznego dla czerwonych win, który dodaje goryczy i cierpkości. Spożywanie lukrecji salmiakowej może pobudzać kubki smakowe odpowiedzialne za smak słodki, jak i słony. Do słonej lukrecji można również dodać olejek anyżowy. Typowe salmiakki jest pokryte solą salmiakową lub proszkiem salmiakowym, a czasami nawet i solą kuchenną. Nie należy mylić słodkiej lukrecji ze słoną. Tradycyjnym kształtem pastylek z solonej lukrecji jest rąb. Słona lukrecja jest prawie zawsze czarna lub bardzo ciemnobrązowa. Może mieć konsystencję od miękkich cukierków po twarde pastylki. Słona lukrecja używana jest do aromatyzowania produktów takich jak lody, syropy, gumy do rzucia czy napoje alkoholowe. A odpowiedzialny za ten charakterystyczny smak chlorek amonu to od dawna stosowany produkt w formie leku na kaszel, ponieważ działa wykrztuśnie. Fiński dziennikarz Jukka Nala spekuluje, że słona lukrecja wywodzi się z aptek, które produkowały własne leki na kaszel. Nie jest jasne, gdzie i kiedy po raz pierwszy połączono chlorek amonu i lukrecję w celu wytworzenia słonego przysmaku, ale w latach 30. XX wieku były one produkowane w Finlandii, Norwegii, Danii, Szwecji i Holandii w postaci pastylek do ssania. Dentro c'è zoo, elementy piove fuori.

A na koniec zdrowotna ciekawostka. Przed wprowadzeniem obowiązującego obecnie w całej Unii Europejskiej wykazu dozwolonych substancji aromatyzujących stosowanych w żywności, niemieckie przepisy krajowe dotyczące żywności wymagały, aby w przypadku zawartości chlorku amonu powyżej 2% w słonej lukrecji, na opakowaniu znajdowało się oznaczenie lukrecja dla dorosłych, nie dla dzieci. Na przykład w Szwecji najpopularniejsze rodzaje słonej lukrecji zawierają średnio 7% chlorku amonu. Da Helsinki ad Hong Kong apro il frigo e bevo salmiak, non ho più paura a dirti che mi piaci.

Marvin Gaye, Sexual Healing, 25 minut jeszcze do godziny 13. Mam nadzieję, że uleczeni, gotowi są Państwo na Japanese Breakfast. Utwór nazywa się też pewnie przypadkiem Be Sweet.

0: Japanese Breakfast i Be Sweet. No a teraz już, proszę Państwa, w studiu pojawiła się na hasło Be Sweet Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Dzień dobry.
0: Nie jesteś pierwszą z Barnettów.
1: No wiem, bardzo mnie to cieszy.
0: Courtney,
1: ale powiem Ci, że właśnie jest różnica, bo to jest Courtney Barnett, a ja jestem Barnett. Ja mam inny akcent, no, bo to podobno są jakieś
0: dwa rody.
1: Dwa odgałęzienia chyba tego samego rodu, chociaż głowy nie dam. Podobno. Ja nie wiem, bo nie śledziłam aż tak mocno
0: genealogii. Szkocki zamek? Albo coś takiego?
1: Zamku nie, natomiast wiem, że moi teściowie mają fragment ziemi w Szkocji, na którym chyba posadzono drzewo czy coś w tym stylu i dzięki temu mają teoretycznie tytuły szlacheckie. Wiesz, jest taka strona, gdzie możesz coś takiego właśnie zasponsorować komuś, właśnie tytuł szlachecki. No i myśmy to zrobili swego czasu, tak żeby zabawniej było. Więc tak, no, wrzeniłam się w szlachtę szkocką, jak się okazuje.
0: No dobra.
1: Aż za nie mówił kolega.
0: Za nie mówiłem wrażenia. Chcę jakoś, próbuję do Francji zwiać.
1: Nie mam pierścienia, który mógłbyś ucałować. No wiesz, no z Wielkiej Brytanii do Francji już nie jest tak daleko, tym bardziej, że te wpływy brytyjskie i francuskie się często przenikały, no bo też często te kraje ze sobą wojowały. Także, no właśnie tak.
0: I tam romanse się zdarzały różne.
1: Ależ oczywiście.
0: Co chwila właściwie coś
1: ależ
0: było.
1: No przeróżnie, przeróżnie. Zresztą w ogóle dużo słów w języku angielskim jest po prostu zapożyczonych z francuskiego.
0: Ale proszę Państwa, no, pojawiła się idea, zobacz jak ja łączę kropki,
1: dobrze,
0: zjednoczonej Europy. W ślad za nią na przykład taka idea jak Eurowizja. Konkurs Eurowizji ma swoich oddanych fanów. Ja się do nich nie zaliczam. Mm-hmm. Po raz kolejny uczciwie to mówię, bo wiem, że są tacy z Państwa, którzy są w tym gronie. Ja nie. Ja nie jest w tym gronie. Ale Agnieszko jest?
1: Wiesz co, ja nie jestem może jakąś fanką Eurowizji, w sensie nie wiem, nie wymienię ci ani przedstawicieli.
0: Be honest, jakby to powiedział David Beckham.
1: No właśnie, jestem honest.
0: Be honest. Jestem fanką.
1: Wiesz co, nie wiem, czy jestem fanką, nie wiem, czy to się kwalifikuje jako fanka, no bo ja na przykład nie znam chronologii, nie zawsze ogarniam, kto w którym półfinale. Nawet Wielkiej Piątki właściwie to tak wymienię, chociaż nie do końca.
0: Powiedziałeś właśnie rzeczy, o których
1: pewna.
0: Nie ma pojęcia osoba, która się nie interesuje
1: no,
0: Eurowizją.
1: Trochę, tak, no interesuje się Eurowizją. O, to na pewno, tak. Oglądałam polski występ na wczorajszym półfinale. Wiem, że dostaliśmy się do finału. Wielkie gratulacje dla Alicji Szemplińskiej, która w tym roku reprezentuje Polskę. To jest dziewczyna, którą, jak Państwo, którzy słuchali poniedziałkowego w środku dnia, to już to słyszeli. Ci, którzy nie, to usłyszą po raz pierwszy. To jest dziewczyna, która ma niesamowity głos. Taka jest prawda. Miałam okazję ją trzykrotnie, zdaje się już, czy nawet czterokrotnie oglądać i słuchać na scenie. I powiem Państwu, że no robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Ten wczorajszy występ był ciekawy wizualnie. Dobra praca kamer. Tam była taka podnośnia, pochylnia, nie wiem nawet jak to nazwać, za której wyłonili się tancerze. Potem Alicja uczestniczyła z nimi w choreografii właśnie na tej pochylni. Wszystko było no, naprawdę dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o ten nasz występ, więc uważam, że nie mamy się czego wstydzić. No chyba, że są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy uważają udział Polski w Eurowizji w tym roku za sprawę wstydliwą. No bo takich głosów też nie brakuje.
0: I takie głosy pojawiają się zarówno w kontekście Eurowizji, jak i w kontekście Biennale w Wenecji. Mhm. Udział Rosji, udział Izraela w tej imprezie przeszkadza
1: wielu osobom.
0: Nawet pewnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o środowisko artystów, w większości osób. Natomiast jak jest z Eurowizją?
1: No właśnie z Eurowizją
0: kilka krajów
1: jest
0: nie wzięło
1: tak,
0: udziału, prawda?
1: Że kilka krajów się wyłamało. Między innymi Irlandia i Holandia powiedziały, że w tym roku nie wyślą swoich przedstawicieli. Jeżeli chodzi o Polskę, no to miałam wrażenie, że oświadczenie naszej telewizji polskiej, bo to krajowy nadawca jest odpowiedzialny za przygotowanie artysty do konkursu i generalnie wystawienie go w tym konkursie, no to miałam wrażenie, że oświadczenie nasze polskie było właściwie przetłumaczonym i skopiowanym oświadczeniem francuskim, bo niektóre zdania brzmiały tam aż nazbyt podobnie.
0: Bo francuski to język dyplomacji. Dobra.
1: Tak.
0: To właśnie tak. Co u ciebie dzisiaj wieczorem w takim razie?
1: A u mnie dzisiaj wieczorem przysłuchamy się nowym płytom, przysłuchamy się nowościom i będzie dosyć rozbudowana kartka z kalendarza, bardzo frankofońska kartka z kalendarza, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, natomiast będziemy łączyć kropki wokół Michela Legrand. Jak będziemy łączyć te kropki?
0: Zagracie Beach House?
1: Nie. Nie zagramy Beach House, no bo nie zagramy Beach House tym razem, ale kto wie, może kiedyś się pojawi. U mnie państwo na przykład pytają o Kraftwerk w moim programie. Kto wie? Nie znacie dnia ani godziny. Znaczy godzinę to znają państwo między 19
0: i 20.
1: I dzień
0: też, środa.
1: Dzień w sumie też.
0: I wiedzą nawet państwo, kto prowadzi.
1: To prawda.
0: Ale masz taki trochę po tym 300 wydaniu takie poczucie,
1: nie.
0: Teraz 100 do kolejnej, 200 do 500.
1: Nie,
0: co
1: ja myślę,
0: ja
1: że to jest swoiste nowe otwarcie, tym bardziej, że ten 300 program obeszliśmy z przytupem. Byli tutaj Chris Skitulis z żoną Marią i była Justyna Bacz i był tort i były wspominki i było dużo śmiechu, więc było naprawdę bardzo sympatycznie, bym rzekła. Takich 300 programów życzyłabym każdemu, kto prowadzi program autorski w Radiu Nowy Świat. O!
0: Amen.
1: Amen.
0: Albo Ament, jak niektórzy mówią. Action Bronson, Olympic, Vince Carter teraz przed nami. No a my już na horyzoncie widzimy takie małe...
1: Chmary jeżyków.
0: Chmary jeżyków takie... I nie mówimy o...
1: Nie o jeżach,
0: ciastkach,
1: tylko o
0: jeżykach. Nie mówimy o ciastkach, jeżykach.
1: A bo ty o tym. Nie, ja mówię o jeżykach przez RZ, czyli o ptaszkach.
0: Te ciastka chyba, dobra.
1: Nie, one są przez rzec kropką, tak? Bo to jeżyki od jeży.
0: Ach, dobra. No.

0: No i tak to jest właśnie w tym radiu, proszę Państwa, że przechodzi się, chce się przejść na tryb języka angielskiego po to, żeby wymówić takie nazwisko jak, no właśnie powiem teraz, Carter po polsku, no ale to przecież oni tak nie mówią, tylko mówią Vince Carter. Carter. Tak samo jak przy trasie Beyoncé było, no też tam Cowboy Carter. Jak to powiedzieć? No to jest, później przechodzi się już na ten angielski tryb, jak ma się powiedzieć, że materiał pochodzenia zwierzęcego, to od razu Victoria Wichrowska? No nie, Wichrowska przecież, Wichrowska.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Pierwsze jeżyki widziane są w Polsce pod koniec kwietnia i można powiedzieć, że to jest taka straż przednia tych wszystkich jeżyków, które przylecą do nas za chwilę. Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka prasowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ostatecznie pojawią się właśnie koło 10-15 maja, wtedy jest koniec mniej więcej migracji tych ptaków. U mnie na przykład jeszcze cały czas ich jest mało, najczęściej przylatywały do podwarszawskiego Piaseczna 8 maja, zawsze tej daty przestrzegały. W tym roku jest ich jeszcze niewiele, być może zatrzymały je chłody, które w naszym kraju są. Być może zatrzymała je też zła pogoda gdzieś po drodze, ale mam nadzieję, że będzie ich tak dużo jak w poprzednich latach.
3: Do takich ptaków należą jeszcze żołny, bitwy, terkacze na przykład, przepiórki. To są takie ptaki, które razem z jeżykami przylatuje jako ostatnio do naszego kraju. Piotr Kamont, prezes zarządu stowarzyszenia Jestem na Ptak. Akurat jeżyki chyba tych wyzwań mają najmniej, no bo rzadko się na nie poluje, rzadko mogą spotkać inne drapieżniki, które chciałyby się nimi pożywić, bo tutaj poza w zasadzie sokołem wędrownym i poza kobuzem, to chyba nie mają one jakiejś nadmiernej liczby naturalnych wrogów. Gnieżdżą się dosyć wysoko w niedostępnych miejscach, więc raczej te naziemne drapieżniki na dole też im nie zagrażają. Rzadko lądują, w związku z tym nie wpadną szpony kota czy innej kuny, więc tak długo jak pogoda im sprzyja, no to one lecą na północ. Jeżeli pogoda się pogarsza, no to zatrzymują się w tym miejscu, w którym jest, korzystają z tego jedzenia, które jest gdzieś bardziej na południu.
2: Co ciekawe, bardzo często nie machają w ogóle skrzydłami, ponieważ korzystają z naturalnych prądów powietrznych, które je unoszą i pomagają im się przemieszczać, dzięki czemu oszczędzają energię. To samo zresztą robią na przykład ptaki szponiaste, to samo robią bociany, czyli po prostu potrafią szybować. Rzeczywiście jeżyki są niezwykle szybkie, potrafią w locie rozpędzić się nawet do 180 km na godzinę, więc to są zawrotne prędkości. No ale oczywiście najszybszym ptakiem, który rozpędza się do jeszcze większych prędkości, jest sokół wędrowny. W takim locie, w takiej pogoni na przykład za zdobyczą jest w stanie rozpędzić się nawet do 300 km na godzinę, a najszybszy zarejestrowany lot sokoła wędrownego to było ponad 380 km na godzinę, więc to jest dopiero torpeda.
4: Jeżyk jest ptakiem najtrudniejszym według naszej opinii w odchowie. Marcin Marzec, ośrodek leczenia dzikich zwierząt Puchaczówka. Karmiąc jeżyki można bardzo łatwo wyłamać im żuchwę. Można je zalać, utopić wręcz, próbując robić coś dobrego. I tutaj przechodzimy od razu do mitów. To nie jest ptak, który nie potrafi wystartować z ziemi. Zdrowy, mocny jeżyk bez problemu potrafi z tej ziemi wystartować.
2: Jeżeli gdzieś musi odpocząć, to najczęściej przyczepia się do pionowych skał, bądź też przyczepia się na przykład do kory drzew, czyli wszędzie tam, gdzie może znaleźć taką powierzchnię, o którą łatwo się pazurkami zaczepić.
4: Podrzucanie ptaka do góry jest po prostu jedną wielką pomyłką i głupotą, bo jeżeli ten ptak na przykład ma uszkodzone skrzydło, czego ktoś nie zauważy i podrzuci takiego ptaka, albo nie daj Boże zrzuci z któregoś tam piętra z bloku, no to po prostu padając się zabije. Pierwsze co, lanie wody na takiego wycieńczonego ptaka może skończyć się, no też zrobieniem mu krzywdy. Można go w najgorszym przypadku utopić. Jeżeli jest temperatura za wysoka, dać chwilę odpocząć temu stworzeniu. Odrobinę go schłodzić, ale nie zalewając wodą, tylko zmieniając mu temperaturę, dając go w delikatnie chłodniejsze pomieszczenie.
2: Jeżeli nie odlatuje, to na przykład może okazać się, że jest przemoczony. Wówczas warto go osuszyć, ogrzać i wtedy taki ptak, który został osuszony i ogrzany, także może samodzielnie polecieć. Mogą też być pasożyty, które takiego ptaka mocno osłabiają, no wówczas warto rzeczywiście przetransportować, przekazać go do odpowiedniego ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych, który takiemu jeżykowi pomoże. Ale zaznaczam, że pomoc jeżykom jest pomocą wysoce specjalistyczną i najczęściej my sami w domu nie jesteśmy w stanie pomóc takim ptakom.
0: Co ty jesz, człowieku, albo włos się jeży. Proszę Państwa, schłodzone, nieco schłodzone jeżyki i inne stworzenia. Pozdrawiamy Fundację Puchaczówka, która wystąpiła i nie, wszystkich oczywiście, którzy wystąpili w opowieści Wiktorii Wichrowskiej też. I jeżyki, i jeże, RZ i Rzet. Naprawdę tutaj nie powinno żadnego znaczenia mieć wszystkie, wszystkich was. I wszystkie was, nie, wszystkich was kochamy oczywiście. Avalon Emerson.

Mało tego, proszę Państwa, chociaż moja wypowiedź sprzed chwili nie miała żadnej treści w odróżnieniu od opowieści Wiktorii Wichrowskiej, to jeszcze chcę powiedzieć, że jeżobrzmienia u nas są i przez RZ się piszą, a ich kolejne historie pisze oczywiście Jerzy Sosnowski, którego pozdrawiamy, no i w poniedziałki wieczorem zawsze. A tymczasem u nas utwór Sepleń, a to już nawet nie mam jak tego zrobić.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, zapowiedział oficjalnie minister energii Miłosz Motyka.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej, a mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Działa skutecznie, jest oczywiście uzależniony też od sytuacji międzynarodowej, ale zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony. Będzie obowiązywał do końca maja.
2: Na pakiet ceny paliw niżej składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. To reakcja na gwałtowny skok cen po tym, jak 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. 9 osób zatrzymała policja na wniosek Prokuratury Europejskiej w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego nadużycia środków pomocowych oraz usiłowania prania brudnych pieniędzy, w które zamieszane są placówki opieki nad dziećmi w Gdyni i Gdańsku. Dochodzenie dotyczy spółki, która 2 lata temu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o utworzenie i prowadzenie 9 żłobków dla dzieci poniżej 3 roku życia, każdy na 40 miejsc. Okazało się, że spółka przedłożyła fałszywe i niewiarygodne dokumenty oraz oświadczenia w celu uzyskania finansowania i podpisania umowy. Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił jej ponad 500 000 euro. Przybliżoną równowartość tej kwoty zabezpieczono i zwrócono urzędowi. 225 tysięcy miejsc pracy ma zostać zlikwidowanych w niemieckim sektorze motoryzacyjnym do 2035 roku, prognozuje Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego. To o 35 tysięcy więcej niż przewidywano jeszcze niedawno. Za główną przyczynę pogarszającej się sytuacji uznaje się poważny i trwały kryzys konkurencyjności zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie. Wśród największych problemów branży wymieniono wysokie podatki i opłaty, rosnące ceny energii oraz nadmierną biurokrację, które znacząco utrudniają działalność przedsiębiorstw motoryzacyjnych. W warszawskim klubie Bardzo Bardzo dziś wieczorem zagra Ibrahim Trio. Muzycy grają jazz, inspirowany muzyką z Bliskiego Wschodu. Zaprasza lider, Syryjczyk i mistrz lutni arabskiej Wasim Ibrahim.
4: Tego wieczoru usłyszymy premierowy program Oriental Pasakalia. Niezwykłe połączenie muzyki z Bliskiego Wschodu, jazzu i inspiracji klasycznych. To muzyczna podróż pełną improwizacji, emocji i piękne barwy dźwięku.
2: W Ibrahim Trio oprócz Wasima Ibrahima grają jeszcze Joachim Mencel na fortepianie i lirze korbowej oraz Szymon Madej na perkusji. Koncert, przypomnijmy, dziś o 19 w klubie Bardzo Bardzo w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. A dziś się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu głównie na zachodzie i północy miejscami także burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury maksymalne 11-14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich poniżej 10 stopni, a w nocy, proszę Państwa, temperatury od 3 do 6 stopni, na zachodzie miejscami nawet 7, oczywiście na plusie. Takie to oczywiste akurat. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadki do minus 1, przy gruncie nawet minus 3 stopnie spodziewane. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Parquet Courts i Total Football, 8,5 minuty po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: No i trzecia godzina nam rusza, proszę Państwa, a w niej pewna

0: Alex Cameron i dobrze nam znana Angel Olsen, Stranger's Kiss. To 13 minut po godzinie 13. Za chwilę kilka będziemy łączyć się z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką, no właśnie, kolejnej książki o Marilyn Monroe. Za chwilę będziemy na pewno o to pytać. Po co dzisiaj pisać, albo może lepiej, jak dzisiaj pisać i o czym dzisiaj pisać w kontekście Marilyn Monroe jako zjawiska, zdecydowanie jako zjawiska.
1: Hej, hej. Big jam, cool beat that we made here, man. I played the keys, you played the drums, you did a little bass in this one.

Boom Bap Rap, Mac Miller i The Come Up. 17 minut po godzinie 13. Wszystkie twarze bogini. No właśnie, właśnie, właśnie. Za chwil kilka będziemy o nich rozmawiać, o tym, jaką Marilyn Monroe znamy właściwie, kim dla nas jest, czy jest dzisiaj ważna, czy ta persona stworzona w pewnym momencie ma dużo wspólnego z Norman Jean, czy ma z nią wspólnego niewiele, a może ma zupełnie nic wspólnego, albo nie ma zupełnie nic wspólnego z prawdziwym człowiekiem, a tylko jest jakimś wyobrażeniem reprodukowanym wielokrotnie. No i dziś to wyobrażenie do czegoś nam być może służy, do czegoś jest potrzebne. Faye Baba, Nobody But You.

Nobody But You i Fej Baba 21,5, niech będzie minut po godzinie 13. Teraz Pink Floydzi, no a już Kasia Czajka za chwilę, kilka, miejmy nadzieję, na naszej antenie, i o Merlin będzie to rozmowa.

0: I'm Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States?
1: Tak, jest, tak się zacząłem nawet zastanawiać, czy są jakieś połączenia, uznając, że na pewno oczywiste pomiędzy Pink Floydami a Marilyn Monroe, no i w filmie Final Cut, będącym taką wizualną odsłoną albumu, jest wykorzystany wizerunek Marilyn Monroe, więc gdzie się właściwie przyłoży spojrzenie, tam Marilyn jakaś w jakiejś postaci jest. Kasia Czajka-Kominiarczuk z nami. Dzień dobry, Kasiu. Witamy cię po raz enty na antenie Radia Nowy Świat i bardzo się z tej entej okazji cieszymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o twojej książce Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Ta książka właśnie się ukazuje. Wydawałoby się, że my, trochę tak jak z odwiedzinami w Nowym Jorku, jest takie powiedzonko, że właściwie jak się jedzie do Nowego Jorku, to z takim poczuciem jakby się odwiedzało plan filmowy, filmu, który się setki razy widziało, mniej więcej. I nie masz, albo czy nie miałaś może w punkcie wyjścia, rozpoczęcia pracy nad tą książką takiego poczucia, że no okej, okay, wszystko wiemy o Marilyn Monroe, co ja tu jeszcze właściwie mam do dodania, jakie spostrzeżenia do poczynienia jeszcze tu są, co tu jeszcze jest nowego do odkrycia i czy cokolwiek właściwie. Wszystko przecież o niej wiemy, no Marilyn Monroe, co tu więcej?
2: To znaczy, powiem od razu tak, że na pewno wiedziałam, że nie chcę zajmować się biografią Marilyn Monroe, bo rzeczywiście do biografii Marilyn Monroe nie mamy nic do dodania, zwłaszcza tutaj powiem, nie mamy nic do dodania z Polski. Natomiast kiedy zaczęłam się przeglądać publikacjom na temat aktorki, to zorientowałam się, że no właśnie, jest ich wiele, zresztą od tego zaczynam moją książkę, że w Bibliotece Kongresu to jest 500 pozycji praktycznie. Ale one wszystkie koncentrują się w mniejszym lub większym stopniu albo na karierze, albo na życiu Marilyn Monroe. Ale tak naprawdę nie ma tej analizy tego wszystkiego, co się wydarzyło potem. To znaczy, co się zaczyna w chwili, kiedy Marilyn umiera i my zaczynamy przetwarzać jej wizerunek, zaczynamy wykorzystywać ją w najróżniejszy sposób. I to był dla mnie taki punkt wyjścia, żeby się zorientować, że tak naprawdę o Marilyn Monroe, żywej kobiecie, aktorce, ikonie kina, napisano bardzo wiele, ale o tym bardzo specyficznym konstrukcie kulturowym, którym jest Marilyn Monroe obecnie przez te kilkadziesiąt lat się wytworzył, napisano niewiele. Hmm. I okazało się w czasie tych moich poszukiwań, że tak naprawdę to jest takie pole, na którym jeszcze jest coś do dodania.
1: Jasne. Norma Jean zatem, urodzona 1 czerwca 1926 roku, więc stulecie za chwilę będziemy obchodzić. Zmarła 4 sierpnia 1962 roku, jak wiemy. 36 lat, młode życie niezwykle. Ale czy możemy tak powiedzieć, trochę idąc za tym, co już zaczęłaś mówić, że Norma Jean nie żyje, ale Marilyn Monroe żyje?
2: Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy, to jest niesamowite, jak bardzo żyje Marilyn Monroe, no bo tak jak sam wspomniałeś, 100 lat od urodzin, kilkadziesiąt lat od śmierci, a tak naprawdę, gdybym teraz zadała naszym słuchaczom takie zadanie, spróbujcie zacząć widzieć Marilyn Monroe wokół siebie, to się okaże, że jest bardzo dużo. I zarówno w tej przestrzeni wizualnej, do której się odwołujemy, jak i w nawiązaniach filmowych, jak i nawet w takim języku codziennym. Nie tak dawno temu oglądałam odcinki reality show zrealizowanego w Polsce w tym roku, gdzie się spotykają różne osoby i ktoś mówi o pięknej dziewczynie, ty jesteś naszą Marilyn Monroe. A obie rozmawiające ze sobą osoby urodziły się już kilkadziesiąt lat po śmierci aktorki. Więc to jest dla mnie niesamowite, bo no, gdzie nie spojrzymy, tam jest Marilyn.
1: No tak. To nie jest aż tak przecież no z racji ograniczonego czasu, jaki miała na to. To nie jest tak bardzo bogata filmografia, prawda? Ile właściwie możemy powiedzieć, o ilu filmach ty mówisz? Oczywiście teraz mi wypadła ta liczba konkretna, o których ty wspominasz, filmów, w których Merlin zagrała, no ale tak czy inaczej, no, nie możemy pewnie powiedzieć, patrząc z perspektywy, że to jest taka spełniona droga aktorska, prawda? Niestety, nie możemy tak powiedzieć.
2: Tych filmów jest około 30, to zależy, czy liczymy te pierwsze role, w których nie ma nazwiska w napisach końcowych.
1: Nie jest wyszczególniona, no tak.
2: Tak. Natomiast to jest bardzo specyficzna też kariera, no bo mówimy tutaj o karierze, która rozwija się w latach 50. i 60., a to oznacza, że no, przez większość swojej kariery nie aktorka wybierała rolę,
1: tylko studio.
2: Tylko raczej studio tak wybierało jest. Aktorce i kreowało jej wizerunek. Pod koniec swojej kariery Merlin zaczęła to przełamywać. Przystanek autobusowy, który sama wyprodukowała, czy Skłóceni z życiem, no pokazywały, że ona ma dużo więcej do zaoferowania. Natomiast rzeczywiście, jeśli spojrzymy na taką karierę filmową Marilyn Monroe, to to jest o tyle ciekawe, że ona żyje w dużo mniejszym stopniu niż jej wizerunek. Mhm. Znaczy jasne, oglądamy pół żartem, pół serio, kojarzymy no, bardzo słynne sceny z Mężczyźni wolą blondynki, czy Jak poślubić milionera. Natomiast, czy jedno ujęcie ze Słomianego Wdowca.
1: I zdjęcie właściwie, tak.
2: Tak, natomiast my do tych filmów nie wracamy bardzo często. One się też bardzo często zestarzały, bo jednak były to głównie komedie obyczajowe, a nic się nie starzeje tak szybko jak komedie obyczajowe. No i rzeczywiście jest to taka kariera, powiedziałabym, urwana. To znaczy, możemy się zastanawiać, jak na przykład wyglądałaby kariera Marilyn Monroe, gdyby żyła dalej, gdyby przeżyła upadek tego systemu studyjnego, jakby zbudowała tą karierę dalej. Wiemy, że bardzo wiele aktorek tego klasycznego Hollywoodu zniknęło, ale też wiele aktorek klasycznego Hollywoodu miało potem fantastyczną karierę w tych nowych filmach. Więc tutaj mamy tą, tak naprawdę to jest bardzo kluczowe, że my pamiętamy tą Marilyn z tego szczytu jej kariery, tak? To jest ta no, główna gwiazda Hollywood lat 50. No i jeszcze tutaj trzeba dodać, że my w Polsce w ogóle mamy taką specyficzną relację z karierą Marilyn Monroe, no bo jednak mimo wszystko w latach 50. nie oglądaliśmy tych filmów, zajmowaliśmy się czym innym. W związku z tym ona do nas przyszła trochę z opóźnieniem, tak? Dopiero w latach 60. zaczynają się pojawiać jej filmy, a to też nie wszystkie. Więc my tak naprawdę w Polsce części tych filmów na przykład w kinie nigdy nie mieliśmy.
1: No tak, one już dotarły jako energię, jako pewna legenda, prawda, jako już trochę jako ta persona stworzona jako coś, co się, no, można rzec, oczywiście to były etapy rodzenia się tego, co znamy jako kultura masowa, no ale właśnie reprodukowane przez Warhola wizerunki, ale właśnie ten wizerunki nawiązujące do zdjęcia zrobionego przy okazji filmu Niagara, czy też Niagara, właściwie powinno się to wymawiać, prawda, ale właśnie Słomiany Wdowiec i zdjęcie Sama Shawa, te dwa wizerunki właściwie przyczyniające się do budowania już jej persony na taką masową skalę. Persony Merlin. Ja tutaj nawiązuję do tytułu spektaklu, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak. Że ty nie miałaś okazji tego przedstawienia widzieć. Ono się dokładnie tym zajmowało, tworzeniem pewnej persony, pewnego wizerunku zupełnie gdzieś w oderwaniu żyjącego od Marilyn Monroe. A akurat akcja spektaklu zaczynała się wtedy, kiedy Merlin zdecydowała się wyjechać do studia Lee Strasberga do Nowego Jorku, bo właśnie chciała coś inaczej więcej zrobić, prawda? Tak. I coś więcej.
2: Tak, no ja wspominam o tym spektaklu, bo nie da się nie wspomnieć, bo to też jest jakby bardzo istotne, bo tutaj śledzę też jak w Polsce, korzystam z tego przywileju, że piszę u nas w kraju tą książkę, w związku z tym korzystam też z takiego zabiegu szukania polskiej Marilyn Monroe, pokazując właśnie co się kryje za tym pojęciem, kiedy kogoś nazwiemy Marilyn Monroe, a właściwie jakąś aktorkę, jaki on niesie ciężar za sobą, bo też tu trzeba powiedzieć, że te różne, tutaj tytuł jest Wszystkie twarze bogini, bo to są bardzo różne oblicza tego, po co ta Marilyn Monroe nam jest. Ona nam czasem jest jako symbol kina, czasem jest nam jako taka przestroga, że prawda, Marilyn Monroe była piękna, kochana, uwielbiana, no ale ostatecznie jej życie skończyło się zbyt szybko, nie była szczęśliwa w miłości. Czasem potrzebujemy jej jako ikony głupiej blondynki, co też jest dla mnie takie dosyć intrygujące, że jednak to jest gdzieś na pograniczu jej ról tak naprawdę, dużo bardziej niż
1: jej osobowości. Nawet głos był wyuczony przecież, ten właśnie, taki naiwnej dziewczyny, prawda? To była też kreacja.
2: Tak, no możemy powiedzieć, że gdybyśmy mieli wymienić największą rolę Marilyn Monroe, to byłoby to Marilyn Monroe. To...
1: No tak.
2: I dlatego między innymi ona nas tak fascynuje, bo my cały czas sobie zadajemy pytanie, jaka była prawda o tej osobie, tak? Kim ona była naprawdę? I to jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie w sytuacji, w której mamy taką podwójną kreację, no bo prawda jest taka, że właściwie wtedy każda gwiazda filmowa była wykreowana, prawda, była wpisana w pewien schemat, wszyscy zmieniali imiona i nazwiska, zmieniali fryzury, byli przypisywani do określonych ról, więc tym się studio zajmowało, ale Marilyn Monroe podniosła to oczko wyżej, to znaczy bardzo często była ta świadomość, że to jest jakaś kreacja, my tu właściwie nie wiemy, gdzie się zaczyna prawdziwa osoba, gdzie się zaczyna no właśnie taka wykreowana postać, która jest, no nie wiem, wybitnym marzeniem wszystkich mężczyzn, czy przedmiotem zazdrości kobiet.
1: Dobrze, to teraz ja wczoraj prowadząc audycję miałem na sobie koszulkę grupy The Kills i zagraliśmy The Kills. Dzisiaj mam Nick Cave and the Bad Seeds i oczywiście jest połączenie między Nickiem Cave'em a Marilyn Monroe. I to połączenie wiąże się z filmem Blondynka Andrew Dominika, do którego Nick Cave i Warren Ellis stworzyli muzykę. Zatem za chwilę wrócimy do rozmowy, jeśli Kasiu pozwolisz, a my przez chwilę posłuchamy Fire in the Hills, czyli fragmentu muzyki do tego właśnie filmu, w którym Blondynkę, czyli Marilyn zagrała Ana de Armas.

0: Nick Cave i Warren Ellis Fire in the Hills to jest jeden z tematów z filmu Blondynka Andrew Dominika. Ana de Armas tam w roli Merlin. Oczywiście pokaźna część książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, Wszystkie twarze bogini, Marilyn Monroe, to też jest opowieść o tym, w jaki sposób odnoszono się na różne sposoby do samej Marilyn Monroe. Ona sama stała się tematem, fascynującym tematem wszak. No i to nie był tylko ten film Blondynka, ale to był na przykład jakieś wyciągane różne wątki tej biografii, na przykład Mój tydzień z Marilyn, no i tam Michelle Williams, świetna, o spotkaniu, co to za historia w ogóle, spotkanie Marilyn Monroe z Laurencem Olivierem, tutaj Kenneth Branagh i właśnie Michelle Williams, przepraszam, i jeszcze do tego wszystkiego Eddie Redmayne. Teraz mam nadzieję, że czegoś nie pomyliłem.
1: Wszystko dobrze, jak na razie.
0: Wszystko dobrze, tak. Natomiast mam takie poczucie, bo wiesz kto, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, który reżyser jakoś najlepiej oddał ducha Merlin, nie mówiąc wprost o Merlin, Pablo Larraín. Jego trylogia o wielkich ikonach. Tam Merlin się pojawia, przewija się jako ważny punkt odniesienia, no ale nie ona jest bohaterką.
1: Tak, no wydaje mi się, że w ogóle ten sposób prowadzenia narracji Pablo Larraína, który jest właśnie, z jednej strony mamy oczywiście historię biograficzną, ale ona nie jest opowiedziana w taki bardzo tradycyjny sposób, bardzo do Merlin pasuje i bardzo pasuje do tego, jak można byłoby o niej opowiedzieć. Zgadzam się, rzeczywiście ten duch się tam unosi, no trudno też opowiadać o pewnych czasach, zwłaszcza biografię Jackie Kennedy, czy właśnie biografię, takie spojrzenie na Jackie Kennedy, trudno bez jakiegoś odniesienia do Merlin zrobić. Natomiast ja powiedziałabym, że zgadzam się z tym, że problem z biografiami tymi filmowymi Merlin jest taki, że zawsze tam jest potrzeba, żeby opowiedzieć właściwie nie tyle o Merlin, tylko stworzyć jakąś spójną narrację o jej życiu, która to spójna narracja będzie oczywiście miała bardzo konkretną puentę, która zwykle, i to dla mnie jest pouczające, będzie taką pouczającą trochę puentą, tak? Będzie się skupiała na tym wszystkim, czego Merlin nie miała. Czy to chodzi o udane życie uczuciowe, czy to chodzi o relacje z matką, czy to chodzi o dziecko, i to jest zasadniczo rzecz biorąc coś, co się pojawia w tych narracjach od samego początku.
0: Takie protekcjonalne trochę traktowanie też jej,
1: tak,
0: prawda, w tym.
1: Tak. Ona jest bardzo często pokazywana jako ofiara, co powiedzmy sobie szczerze, jest oczywiście jakąś prawdą historyczną. Możemy założyć, że niemal każda aktorka, która wchodziła jako taka młoda dziewczyna do tego świata kina, rzeczywiście spotkała się w jakimś stopniu na pewno z wykorzystywaniem mniejszym lub większym, ale sprowadzenie całkowicie Merlin do takiej bezwolnej ofiary sytuacji, okoliczności jakby nie rymuje się z jej życiem, bo było tam też dużo sprawczości i też to jest bardzo dla mnie intrygujące w tych biografiach, że one się właściwie prawie wszystkie skupiają na życiu prywatnym. Bardzo mało z tych filmów, bardzo mało z tych produkcji opowiada nam o tym, jaką ona była artystką, jaką była aktorką. Właściwie to są tylko mignięcia w większości filmów. Chyba właśnie ten wspomniany Mój weekend z Merlin jest chyba najgłębszym spojrzeniem na Merlin jako aktorkę. Jaką taką świadomą swojej w ogóle mocy aktorkę. Natomiast większość z tych filmów jednak mimo wszystko skupia się, większość scen jest osadzonych w jej życiu prywatnym, czy to jest sesja o psychologa, czy to jest rozmowa z matką, czy to są jej kolejni mężowie, z którymi ona sobie nie umie ułożyć życia.
0: No tak. Nie możemy też nie wspomnieć o Warholu, właśnie i rodzeniu się tego, co znamy jako kultura masowa, kultura popularna, no bo właśnie ten zreprodukowany wizerunek, prawda, wizerunek, historia tej sytuacji zaczyna się od, tutaj nie od słomionego wdowca, tylko od właśnie tej Niagary, czy też Niagary, jak kto woli, filmu. No i właśnie zreprodukowany wizerunek, zresztą dwa razy zreprodukowany, technika sitodruku, i też od razu rozmazana trochę farba, prawda, która pokazuje, no właściwie to taka czytelna niezwykle, trochę nawet jeden do jednego metafora tego, jak wizerunek odbiega od prawdy, od tego, jak było w rzeczywistości.
1: Tak, no to jest niesamowite, bo ta historia tego słynnego dyptyku, chyba najsłynniejszego, no może nie najsłynniejszego, ale jednego z tych najsłynniejszych przedstawień Merlin stworzonych przez Andy Warhola, historia tego obrazu jest historią tego, jak przepisujemy sensy po fakcie tak naprawdę, bo najpierw powstały dwa osobne obrazy, jeden z lepiej odbitymi podobiznami Marilyn, drugi ze słabszymi, które miały funkcjonować osobno, zostały zestawione ze sobą, tworząc ten dyptyk, pojawił się ten czarny zaciek, który tak naprawdę był pomyłką po prostu w czasie testowania stosunkowo nowej jeszcze dla artysty metody, no ale kiedy złożono te dwa obrazy, to on nagle stał się narracją właśnie o przemianie, o tym, jak się ten wizerunek zmienia, jak śmierć staje się tutaj pewnym momentem, w którym zachodzą różne przemiany właśnie w wizerunku. No i to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ten komentarz jest poruszający. Zresztą samo to dzieło rzeczywiście robi wrażenie, kiedy można je oglądać na żywo. Natomiast no, wiele z tych rzeczy, którym my nadajemy sensy, powstało trochę, jak pogrzebiemy głębiej, trochę w wyniku przypadku. No ale to nie znaczy, że te sensy nie mają znaczenia, bo no, nie da się ukryć, że te podobizny, które zrobił Andy Warhol, no rzeczywiście uspołeczniły wizerunek Marilyn, że tak powiem. To znaczy sprawiły, że on wyszedł ze świata kina i stał się elementem, no właśnie, tego, o czym mówiłeś, szerokiej kultury masowej, szerokiego trendu reprodukcji i nawet dzisiaj możemy nie wiedzieć dokładnie zarysu twarzy, a wiemy, o kogo chodzi.
0: No tak. Czy też tym się oczywiście zajmujesz w książce, ale chciałbym, żebyśmy o tym pogadali chwilę. Czy masz poczucie, że Marilyn dziś tak samo działa, w taki sam sposób i czy to samo symbolizuje, a może on jest już po prostu jednym z symboli, na przykład, okej, powiem to, symboli seksu.
1: Powiem tak, wydaje mi się, że Marilyn ma bardzo wiele twarzy na przestrzeni lat. Wydaje mi się, że dzisiaj jest dużo mniej symbolem seksu niż była, tak? Bo też zmieniły się standardy seksualności, pożądanej sylwetki, pożądanej urody kobiecej, w związku z tym nie wszystko, co sobą reprezentowała Marilyn, jest dzisiaj aż tak popularne, tak? No, jakby dzisiaj te najpiękniejsze dziewczęta mają dużo mniejsze wymiary niż te, które miała Marilyn. Natomiast powiedziałabym, że fascynujące jest dla mnie to, że jako symbol, jako skrót myślowy, Marilyn ciągle żyje. Jako skrót myślowy, który prowadzi nas do Hollywood, do tego, co jest glamour, do tego, co jest amerykańskie, tak, do szpiku kości. I co jest dla mnie ciekawe, ja tutaj bardzo długo się nad tym zastanawiałam, czy jest konkurencja dla Marilyn, jeśli chodzi o ten taki wizerunek, który jest tak powszechny, tak popularny, tak dobrze znany, że bardzo wiele skojarzeń przychodzi nam od razu do głowy i nie ma. Żadna inna gwiazda hollywoodzka, amerykańska nie łączy w sobie tylu reprezentacji. I to jest jeszcze ciekawe o tyle, że powiedzmy ktoś mógłby powiedzieć, że wśród bardzo znanych osób mniej więcej z tego samego okresu jest Elvis Presley, powiedzmy, tak? Też wielokrotnie przerabiany, też symbol seksu tamtych czasów. Ale nasze narracje o Presleyu się bardzo zmieniły i to na niekorzyść artysty. Natomiast o Marilyn Monroe wciąż mówimy z czułością pewną. Wciąż jakby możemy ją postrzegać jako ofiarę.
0: Z pewną niewinnością, prawda?
1: Z pewną niewinnością, ale jakby nie jesteśmy w stanie cancelować Marilyn Monroe, tak? A inne gwiazdy tego okresu bardzo często chcemy.
0: Nie cancelujemy Marilyn Monroe, oczywiście, proszę państwa. W tej książce też Kasia Czajka musiała się zamienić, nie zostałaś detektywką, prawda, ale no, musiałaś siłą rzeczy jakoś prześledzić wszystkie teorie o tym, jak to się stało, że nie ma, że w 62 roku zmarła Marilyn Monroe. Co się takiego wydarzyło? Teorii krążyło mnóstwo i to były teorie też podkręcane oczywiście przez prasę. Celowo mówię przez prasę, no bo to w prasie się wtedy głównie jednak działo. Łączące oczywiście jej śmierć z mężczyznami, tymi na najwyższym szczeblu. Kennedy jeden, Kennedy drugi. Zawsze przy każdej takiej historii oczywiście Joe DiMaggio i Arthur Miller. Wiadomo, to musiało się pojawiać. Masz takie poczucie, że ona została też w ten sposób jakoś, że to ją też w jakiś sposób zbudowało, czy to już było raczej wyrazem tego, że już była wówczas, że już wtedy było to takim szokiem, że ona zmarła, więc siłą rzeczy prasa się zaczęła interesować i dobudowywała te kolejne elementy, czy
1: Powiedziałabym tak, że to są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że jest testamentem jej znaczenia dla kultury to, że kiedy zmarła przedwcześnie, to bardzo wiele osób nie mogło przyjąć do wiadomości, że ona po prostu umarła. Że mogła prawdopodobnie, to jest najbardziej prawdopodobna hipoteza, po prostu przedawkować prawdopodobnie przypadkowo leki nasenne, że po prostu brała dużo leków, no i to się zdarza, tak? No jakby można wziąć za dużo leków, nie zdając sobie sprawy do końca, jaką dawkę się już przyjęło, ale że ona była wtedy tak ważna, że ona po prostu nie mogła umrzeć, tak? W związku z tym pojawiają się te teorie, że ktoś musiał tam źle działać przeciwko niej. Ale jednocześnie przez to, że historia Marilyn Monroe kończy się takim jakimś niedopowiedzeniem, tak? Nie mamy listu pożegnalnego, nie mamy pewności, co się do końca stało tamtej nocy, to też między innymi sprawia, że my jej nie możemy w cudzysłowie złożyć do grobu, tak? Że ona wciąż ma w sobie jakąś zagadkę, że ta historia jest wciąż jakoś otwarta. I kiedy mówię, że ta historia wciąż otwarta, to autentycznie przecież mieliśmy powroty do śledztwa, tak? Kolejni politycy z Los Angeles, chcąc sobie podbić trochę popularność, mówili, dobrze, wrócimy do śledztwa, przejrzymy jeszcze raz materiały. Do dzisiaj wychodzą książki, wychodzą publikacje, które mówią no dosyć jednoznacznie, że Marilyn była ofiarą jakiegoś zamachu na swoje życie. W związku z tym to jest jeszcze taki element, że przez to, że my nie wiemy, to ciągle zadajemy sobie te pytania i ta historia jest trochę wciąż półotwarta.
0: No tak. I w takim razie, skoro historia jest półotwarta, to i takie musi być zakończenie też naszej rozmowy, no bo Norma Jean nie żyje, proszę Państwa, od ponad 60 lat, ale Marilyn Monroe od ponad 100 lat żyje i to się nie zmieni zapewne. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, chciałaś jeszcze coś jakoś skomentować?
1: Nie, chciałam powiedzieć, że właśnie, że to się nie zmieni, że nic nie wskazuje na to, żebyśmy ją mieli złożyć do grobu.
0: Tak jest. Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Bardzo interesująca książka i jak zawsze bardzo interesujące spojrzenie autorki. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, bardzo dziękujemy Ci, Kasiu, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Natalia Mujanga, ile snów nam zostało i 6 minut jeszcze do zakończenia naszej audycji. 6-1 i 3-0 w drugim secie na razie prowadzenie Igi Świątek w meczu z Jessicą Pegulą w Rzymie.

India Sean i utwór zatytułowany Till Infinity. 3 minuty jeszcze do zakończenia naszej audycji. Jutro, proszę Państwa, na pewno wybrzmią słowa, to znaczy może u nas nie, ale na pewno na scenie Teatru Śląskiego w ten weekend będzie można usłyszeć być albo nie być, to ci je pytanie, no bo tam szykują Hamleta po śląsku. Jutro o tym między innymi w audycji w środku dnia, a my patrząc na Rzym słuchamy Otisa Reddinga. Jeszcze Państwu może powiem, nic się na razie nie zmieniło. No tak, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński i lwowski przy granicy z Polską. Nasze dowództwo operacyjne w związku z tym poderwało myśliwce, aby zapobiec ewentualnemu wtargnięciu dronów w naszą przestrzeń powietrzną. W Kijowie słychać było wybuchy, odpierała atak obrona przeciwlotnicza, podały władze lokalne. W Odessie jedna osoba została ranna, w 6 obwodach Ukrainy. W wyniku ataków na obiekty energetyczne odnotowano przerwy w dostawach prądu. Według mediów w przestrzeni powietrznej Ukrainy przebywa obecnie ponad 200 rosyjskich dronów. Jutro paliwo na polskich stacjach podrożeje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii, jutrzejszy górny limit cen za litr ustalono dla benzyny 95 na 6 zł. 39 groszy, dla 98 na 6 zł. 98 groszy, a dla diesla na 6 zł. 92 grosze. Zgodnie z zapowiedziami, rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Awaria aplikacji, brak możliwości zakończenia przejazdu i rosnące opłaty. Takie sytuacje bierze pod lupę UOKiK. Urząd analizuje regulaminy wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych oferowanych przez Bolta. Zastrzeżenia dotyczą m.in. zapisów, według których za problemy z aplikacją lub sprzętem ma odpowiadać użytkownik. Zdaniem prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego, konsumenci nie powinni ponosić kosztów problemów technicznych, na które nie mają wpływu.
3: Usługi na klik nie mogą działać tak, że wygoda jest po stronie firmy, a ryzyko po stronie konsumenta. Regulamin nie może być przełącznikiem, którym przedsiębiorca dowolnie zmienia zasady już po założeniu konta, a w razie awarii umywa ręce. Jeśli przejazd jest rozliczany za minuty, to warunki nie mogą przerzucać na konsumenta całego ryzyka w razie problemów z aplikacją czy sprzętem.
2: Urząd ma też zastrzeżenia do zapisów dotyczących odpowiedzialności za wypadki i stanu technicznego pojazdów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10% rocznego obrotu. W poniedziałek, 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce, będą spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady i pokazy filmowe. O tym, jak będzie wyglądać pierwszy dzień festiwalu, mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
4: Festiwal inaugurujemy 18 maja w poniedziałek o 20.30. Uroczysta inauguracja na dużej scenie w Teatrze Nowym w Łodzi. To jest taki pokaz, mini spektakl przygotowywany przez studentów trzeciego roku. Ale jeszcze zanim inauguracja, no to mamy przedstawienie z AT Warszawa Schody, Schody, Schody w reżyserii Wojciecha Farugi. Będzie Magiczna Rana z AST w Krakowie w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Ten dzień kończy się jak zawsze imprezą taką wieczorną otwarcia, którą organizujemy na kampusie naszej uczelni.
2: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

prawdziwe dziecko bluesa musi mieć bluesa w swoim DNA. Takim właśnie najprawdziwszym dzieciakiem bluesowym jest Ronnie Baker Brooks, który w tegorocznych świętach bluesa w Ameryce, czyli w rozdaniach Blues Music Awards, uzyskał tytuł B.B. King Entertainer of the Year, czyli takie największe, najważniejsze wyróżnienie kogoś, kto w poprzednim roku najbardziej zasłużył się dla

Gali Blues Music Awards. A więc Ronnie Baker Brooks jako Blues Entertainer of the Year, natomiast aż dwukrotnie została wyróżniona pani Danielle Nicole. Po pierwsze jako Contemporary Blues Female Artist, czyli współczesna artystka bluesowa, oraz w takiej kategorii utworzonej stosunkowo niedawno, ale jakżeż ważnej, kończącej całą listę. To jest kategoria, która nazywa się instrumentalista wokal. No tak, bo przecież głos ludzki jest chyba najważniejszym instrumentem w historii śpiewanej muzyki, a blues taką właśnie jest. No więc dwa wyróżnienia i Danielle Nicole. Posłuchajmy jej w nagraniu Love on My Brain.

Daniel Nicole, podwójna laureatka tegorocznych Blues Music Awards w dwóch kategoriach, no obu w zasadzie wokalnych. I kolejnym artystą, który może się poszczycić aż dwoma wyróżnieniami, jest młodziak D.K. Harrell, który dostał nagrodę za współczesny album bluesowy oraz za płytę roku. Płyta roku nosi tytuł Talking Heavy. Ten młody człowiek dostąpi także w tym roku zaszczytu występu jako gwiazda festiwalu Rava Blues i będzie występował, proszę Państwa, w słynnej sali Nospru w Katowicach. Ciekaw jestem, czy D.K. Harrell doświadczył już kiedyś występów tak, no powiedziałbym, w prestiżowym miejscu z tak świetną akustyką. No, będę na miejscu, postaram się zdobyć od niego wrażenia po zejściu ze sceny. No a teraz, żeby Państwa też przygotować na to, czego będziemy mogli się spodziewać, posłuchajmy tytułowego nagrania z jego nagrodzonego albumu. D.K. Harrell, Talking Heavy.

Kategoria, która została nazwana Song of the Year, czyli pieśń roku, wydaje mi się taka trochę nienaturalna w naszym bluesowym środowisku, bo czy ktoś organizuje jakieś plebiscyty na popularne piosenki? Nie ma przecież chyba bluesowych list przebojów w sensie piosenek singlowych. No oczywiście są takie związane z tak zwanym airplayem, czyli specjaliści zbierają liczbę a nagrań, które prezentują stacje radiowe. Można też chyba odszukać liczbę wejść na te portale, które wnoszą nową muzykę. No ale co ja się czepiam? No, Blues Music Awards to jest dosyć stara instytucja i Blues Foundation wie chyba lepiej ode mnie, czym się należy kierować. Tak czy owak, piosenką roku została w tym roku pieśń skomponowana przez Tomiego Castro i Chrisa Kida Andersena, Can't Catch a Break. No i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że przynajmniej tekstowo to jest taka zachęta do tego, żeby nie ustawać w tym, co człowieka cieszy najbardziej. A w przypadku Tomiego Castro, jego cieszy najbardziej to, że gra, że śpiewa, że jest w ciągłym kontakcie z żywą publicznością. No i że mimo tego, że za chwilkę będzie miał 72 lata, ciągle jest w świetnej formie. Can't catch a break. Tommy Castro.

rzucam ja oczkiem od czasu do czasu na nasze forum patronackie. No i widzę, że Rycho pracuje w pocie czoła, żeby dostarczyć nam wszystkim ilustracji do tego, o czym ja opowiadam. No, ale też mamy wśród naszych słuchaczek i słuchaczy fanki i fanów tenisa. No, w związku z tym, z tego źródła dowiedziałem się, że Iga Świątek już wygrała. W dwóch setach z Pegulą 6-1, 6-2. No i bardzo dobrze, prawda? A ja jeszcze przez dłuższą chwilę pozostaję jako prezentator. Nie, niech będzie. Nagród bluesowych wręczanych przez The Blues Foundation w Stanach Zjednoczonych, w Memphis. Uroczystość odbyła się w ubiegłym tygodniu. Zespół roku. I tutaj bardzo ja się z tego cieszę. Zresztą już po raz szósty od 2012 roku zespołem roku w kategoriach bluesowych został uznany Tedeschi Trucks Band. Posłuchajmy utworu, który znalazł się na ich tegorocznej płycie studyjnej, ale będzie to wersja koncertowa. Zresztą z niedawnego koncertu z Beacon Theatre w Nowym Jorku sprzed chyba miesiąca. Tedeschi Trucks Band, Devil Begone.

No jeszcze chwilka z prezentacją najważniejszych pozycji tegorocznych Blues Music Awards. Myślę, że taką jedną z bardzo ważnych we wszystkich tych podsumowaniach rocznych nagród, nie tylko w bluesie, jest zauważanie młodych, którzy się dobrze zapowiadają. No więc Best Emerging Artist Album. Album takiego 22-latka, który nazywa się Sean MacDonald. Płyta Have Mercy, urodzony w Georgii, a jak to zawsze bywa w rodzinie muzycznej, dziadek i tatuś byli perkusistami, choć amatorami, no ale słuchali dobrej muzyki i tatuś zafascynował go przede wszystkim muzyką Bobby'ego Blue Blenda, co chyba też troszkę słychać w jego już dorosłych teraz nagraniach. Oto Sean MacDonald w nagraniu Killing Me.

set me free.

The Blues Music Awards to prawie w 100% ściśle wewnątrz amerykańska jest rzeczywistość. Stąd od niedawna Blues Foundation wprowadzili nową kategorię, która nazywa się International Blues Album. No i teoretycznie tutaj każdy może się zgłosić z lubego rejonu świata. Czy tak się dzieje, tego nie wiem. W każdym razie w tym roku zdobył tę nagrodę Norweg. J.T. Lauritsen ze swoim zespołem The Buckshot Hunters. No, formacja działająca już od ponad 30 lat. Sam J.T., czyli Jan Tore Lauritsen, to już jest też no, 60-latek. Bardzo są mocno osadzeni oczywiście w Norwegii, no ale to, że zauważono ich w Ameryce i że w Memphis dostali nagrodę, to zapewne zasługa także Kida Andersena, czyli tego Norwega, który już jest tak bluesowo amerykański, jak tylko być można. No i to, że w nagraniu tej płyty, do tej płyty towarzyszył mu właśnie Kid Andersen, a także mój faworyt, jeśli chodzi o około bluesowe śpiewanie, czyli Delbert McClinton. Oto w ich wspólnym wykonaniu numer Delberta When Rita Leaves.

I teraz chwilka z jednym z moich ukochanych gitarzystów, Vince Gill, zagra dwa numery z wydanego przed chwilą takiego małego albumiku, czyli epki w zasadzie, która to już jest siódma epka w tym jego cyklu. No i to jest płytka w dużej mierze przesącona bluesem. Going to Tampa i Mama's Gone to Heaven. Vince Gill.

Ta nowalika, którą zaprezentował Vance Gill, zbiegła się w czasie z kolejną nowaliką, którą zaprezentuje jego żona, Amy Grant. Nagrała właśnie nowy album zatytułowany The Me That Remains i właśnie z tej płytki, zresztą z drobnym udziałem właśnie małżonka Vance'a Gilla, usłyszymy nagranie Till We Get It Right. Panie i panowie, oto przed państwem wielka dama muzyki country, ale nie stroniąca też od bluesowych nutek od czasu do czasu, czyli panie i panowie, Amy Grant.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dzisiejszej nocy. Alerty obejmują częściowo cztery województwa na południowym wschodzie Polski. Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie i Lubelskie. Na tym obszarze możliwe są spadki temperatury minimalnej do minus 1 stopnia, a przy gruncie nawet do minus 3. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o północy, a wygasną rano. W Lubinie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, do której doszło w nocy na osiedlu Przylesie. Dwie młode osoby zginęły, a jedna została ranna i przebywa w szpitalu. Śledczy nie chcą udzielać szczegółowych informacji ze względu na dobro śledztwa, mówi prokurator Nina Stawiska.
3: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną strzelaniny miały być narkotyki. Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro rano czasu miejscowego. Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Wśród spodziewanych tematów ich rozmów są napięte relacje handlowe między oboma krajami, wojna USA z Iranem oraz status Tajwanu. Udany rewanż Igi Świątek. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Osiągnęła tym samym najlepszy wynik w tym sezonie. Amerykanka jest bowiem pierwszą od listopada zawodniczką z najlepszej dziesiątki rankingu WTA, którą Świątek pokonała. W meczu o finał Polka zagra z lepszą z pary Elina Świtolina, Jelena Rybakina. Olaf Lubaszenko odbierze w piątek Złotego Glana, nagrodę widzówki na Charlie w Łodzi. To nagroda przyznawana od 1993 roku dla twórców, którzy idą pod prąd. Jej laureatami są m.in. John Malkovich, Andrzej Wajda czy Lech Majewski, mówi szef kina Charlie Sławomir Fiałkowski.
4: Jest to wyjątkowa nagroda, która tak naprawdę jest nagrodą prywatną, prywatnego studyjnego kina, ale osiągnęła poziom naprawdę, myślę, najważniejszych nagród rozdawanych na najważniejszych festiwalach, bo to jest nagroda widzów kina Charlie, którzy chcą promować i chcą się spotykać z najwybitniejszymi twórcami.
2: Spotkanie z Olafem Lubaszenką w kinie Charlie w Łodzi w ten piątek, 15 maja o 18:00. Integralną częścią wydarzenia będzie pokaz spektaklu telewizyjnego Dzień Listopadowy z jego udziałem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muralowicz i Jan Chojnacki tak rączo i żwawo zainaugurowali drugą godzinę audycji Dzieci Bluesa, a to dzięki Mike'owi Zito, dynamicznemu gitarzyście, wokaliście, kompozytorowi i bandliderowi, który właśnie zaprezentował swoją nową płytę, która nosi tytuł Outside or the East Side. I to było tytułowe nagranie z tego albumu. Ten album to 11 utworów, 4 własne kompozycje Mike'a Zito, 7 pozostałych to są tak zwane covery i powiedzmy sobie czegoś, co można nazwać standardami i takich też mniej znanych numerów, do czego za chwileczkę jeszcze wrócę. No ale teraz niech Mike zaprezentuje się nie tylko jako ten bardzo dynamiczny i zresztą no, bardzo stylowo prezentujący swoją sztukę gitarzysta, ale także jako kompozytor, bo oto znalazła się na tej płycie jego własne dzieło zatytułowane Downtown at Midnight, Mike Zito.

Tę swoją nową płytę postanowił Mike Zito zakończyć zapożyczonym utworem, bo skorzystał z kompozycji Roya Buchanana, The Blue Slather. To nagranie ukazało się oryginalnie na płycie Buchanana z 1987 roku. To chyba jego najbardziej znany album zatytułowany Hot Wires. Zadałem sobie trud, żeby posłuchać i przypomnieć sobie oryginał i porównać z tym, co zrobił z tą pieśnią Mike Zito. To nie jest jeden do jednego. Tutaj rzeczywiście Mike Zito dołożył własnej osobowości. Jedno, przy czym, że tak powiem, się zatrzymał, to czas trwania dokładnie taki sam jak oryginału, czyli 8 minut 7 sekund. Mike Zito, The Blues Lover.

Odejdźmy teraz od tej pirotechniki bluesowo-gitarowo-elektrycznej na rzecz nieco bardziej kameralnego i powiedziałbym poetyckiego podejścia do estetyki zbliżonej do tej, którą kochają dzieci bluesa. Będzie to utwór dedykowany także mojemu stałemu współpracownikowi, czyli redaktorowi daktylowi.

No, chyba wszyscy poznaliśmy i po brzmieniu głosu, i po poetyce, jeśli chodzi o stronę liryczną, no i po takiej lekkości, którą ta formacja zawsze mnie zachwycała. Kraków Street Band, tegoroczny album zatytułowany Dwie myśli stąd. 10 utworów, w większości, no, jeden, jeśli chodzi o tekst, dopisał Tomek Kruk, a całą resztę wypełnił swoją poetyką Łukasz Wiśniewski. Muzykę, pod muzyką podpisują się wszyscy członkowie zespołu. Tak, teraz patrzę na skład i chyba to jest pierwsza płyta Kraków Street Band bez Piotra Grząślewicza. Ten album jest, no, powiem coś, co tak jest dosyć już ograne, taki bardzo krakowski ze względu właśnie na teksty, na to, co chciał przekazać swoim słuchaczkom i słuchaczom Łukasz Wiśniewski, co nie określa w żaden sposób muzycznej strony, bo ona już chyba na dwóch poprzednich płytach odeszła od tego standardu, który wprowadził Kraków Street Band w świadomość odbiorców, czyli no, takiego standardu żywiołowości ulicznej, dosłownej. Tutaj mamy do czynienia już z bardziej wysublimowanymi aranżami i to myślę jest taki wyznacznik przyszłości Kraków Street Band, co nie znaczy, że ja się przy tym nie kołyszę i nie utożsamiam z tą muzyką, bo jest to coś bardzo odpowiadającego moim wyobrażeniom o tym, jak powinno wyglądać prawdziwe, żywe, współczesne granie zaopatrzone w dobry tekst. Kraków Street Band pomiędzy nami.

0: w drogę rusz.
1: No, tak sobie pomyślałem, że wrócę jednak do nagrania Kraków Street Band z tego okresu, kiedy jeszcze można ich było spotkać też na świeżym powietrzu. To będzie nagranie z występu podczas Polskiego Dnia Bluesa z 2018 roku, które odbywało się także pod hasłem Bielszy Odcień Bluesa i wtedy zagrali sporo tak zwanych coverów, między innymi słynny numer Wilsona Piketa Midnight Hour, Kraków Street Band na żywo.

Premiera nowej płyty Kraków Street Band już się odbyła miesiąc temu. No a my jeszcze do tego posłuchaliśmy sobie z Kraków Street Band sprzed 12 lat na żywo. I Nowalika, o której w przyszłym tygodniu chyba coś powiem i zagram więcej. Galia Volt, czyli Galia Vautier, a więc najbardziej bluesowa Brukselka, która współcześnie udziela się na świecie. Belgijka, ale tak przesiąknięta kulturą amerykańskiego bluesa, że już mogą ją mieć za swoją własną. Jej nowy album nosi tytuł Burn the House Down, a ja na dzisiaj przyniosłem wesoły numer o złym koniu, Wrong Horse.

Nagwizdała nam Galia Wolt, która już bez gwizdania szerzej zaprezentuje się w przyszłym tygodniu w audycji Dzieci Bluesa, a na zakończenie troszkę taki dziwoląg moim zdaniem, bo zdarza się dosyć często, że wykonawcy powracają do swoich debiutanckich albumów po to, żeby je odnowić i wzbogacić. No a tutaj był pomysł taki, żeby po prostu cały album zagrać od nowa, tyle tylko, że z innym wokalistą. O kogo chodzi? Proszę posłuchać, potem dopowiem. Shame, shame, shame.

30 lat temu 18-letni wówczas Kenny Wayne Shepherd nagrał album zatytułowany Ledbetter Heights. No i po tych 30 latach, kiedy już ugruntował swoją pozycję jako jeden z czołowych współczesnych elektrycznych gitarzystów grających około bluesowe nutki, Kenny Wayne Shepherd postanowił wejść do studia i odnowić ten album w sensie nagrania wszystkich numerów, które znalazły się na oryginale raz jeszcze. Przy czym no, jedna zasadnicza zmiana. Te 30 lat temu zaśpiewał te piosenki Corey Sterling, który jeszcze potem po nagraniu tej płyty przez rok był wokalistą Kennego Wayna Shepherda, a teraz zaśpiewał je Noah Hunt, który od no, prawie 26 lat jest już stałym wokalistą tego zespołu. I to jest jedyna różnica. I to sprawiło także, że Kenny Wayne Shepherd powrócił do nigdy nie wykonywanych na koncertach ostatnio utworów, wśród których znalazł się także i ten pochodzący z tego albumu. Everybody Gets the Blues. Tym kończymy też to wydanie Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki z takim przekazem, że wrócimy tu punktualnie o 14 w przyszłym tygodniu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Najpierw używa dronów do przeciążenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi, informuje ukraiński wywiad. Celem nalotu są m.in. obiekty infrastruktury i przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego. W kilku regionach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu w wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne. W wyniku ostrzału zginęły co najmniej 2 osoby. Rosyjskie drony zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód lwowski i wołyński, przy granicy z Polską. Nasze dowództwo operacyjne w związku z tym poderwało myśliwce, aby zapobiec wtargnięciu dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Strzelanina w Senacie na Filipinach. Agencja Reutera informuje, że osobom zebranym w budynku nakazano uciekać i szukać bezpiecznego schronienia. Wcześniej do parlamentu wezwano uzbrojony personel wojskowy. Chaos zapanował w związku z próbą aresztowania senatora poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Śledztwo dotyczy możliwych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych podczas kampanii antynarkotykowej pod rządami Rodriga Duterte. Sytuacja jest dynamiczna, dotychczas nie ma informacji o ofiarach. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów upraszczających dalekie podróże kolejowe, zwłaszcza między państwami członkowskimi Unii. Mają one wprowadzić jeden bilet na podróże realizowane przez różnych przewoźników z różnych krajów. Nowe regulacje ułatwią też pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży między krajami. Podróżni objęci będą pełną ochroną praw pasażerskich. W przypadku utraty opóźnień lub anulowania połączeń pasażerowie mieliby otrzymywać odszkodowania. Komisja przedstawi teraz te propozycje państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia. Wieś jako miejsce wspomnień, nostalgii i wspólnoty. Taki obraz wyłania się z wystawy All the Diamonds, która od piątku będzie prezentowana we Wrocławiu. To polsko-rumuński projekt pokazujący, jak zmienia się życie poza miastem i jak współcześni artyści patrzą na wiejską codzienność. Mówiły na naszej antenie kuratorki ekspozycji Monika Łuszpak-Skiba i Natalia Barczyńska.
3: Diamenty to tak naprawdę dla nas są gwiazdy, takie symboliczne nawiązanie do tego, że takie pełne gwiazdozbiory czy konstelacje jesteśmy w stanie zaobserwować, kiedy światła miast nie zakłócają tego widoku.
4: Ten tytuł nadał nasz rumuński partner, ponieważ All the Diamonds jest to tytuł bardzo popularnej w Rumunii piosenki. I też tak metaforycznie dla nas to są takie świetliste momenty, które dostrzegamy, kiedy jesteśmy wyrwani z takiego pejzażu naszego codziennego miejskiego życia.
2: Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. fotografie Zofii Rydet, prace tekstylne oraz instalacje inspirowane dawnymi maszynami rolniczymi. Wernisaż 15 maja w Krupa Art Foundation we Wrocławiu. Ekspozycja potrwa do 5 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A teraz zmieniamy temat. 3 minuty po 16.
6: Nowy Świat po południu.
5: Żeby nie powiedzieć z zupełnie innej beczki, teraz popołudniowa załoga. Popołudniowa załoga do pracy z Państwem przygotowana i do godziny 19 też przygotowana. Najbliższe 3 godziny możemy spędzić razem. Gdy zdecydują się Państwo na kontakt z nami, to polecam popołudnie@nowyswiat.online i dyżur telefoniczny 224 280 280. Yeah.

0: Action Bronson. Być może znają Państwo to nagranie, być może nawet usłyszeli je Państwo już na naszej antenie. I to nie jest przypadek, bo to jeden z naszych singli w tym tygodniu. Tych ulubionych, tych najczęściej albo często prezentowanych. Mamy trzy takie piosenki i wracamy do nich nieco częściej niż do innych utworów. A część muzyczną dziś przygotował Maciej Zambon. Nad wszystkim czuwa Ksenia Maćczak. Przy telefonie czuwa Wiktoria Wichrowska, gotowa na rozmowy z Państwem, Olga Pobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak. Wszyscy jesteśmy gotowi. Do 19:00 zostaniemy ze słuchaczami i słuchaczkami. Rafał Lewandowski wszystko zrealizuje, a Michał Porycki przed mikrofonem. Od czego zaczniemy? W Sejmie trwają prace nad przepisami pozwalającymi regulować rynek kryptowalut. Będziemy Państwu relacjonować za chwilę te prace.
1: Jedna poprawka przyjęta. Reszta odrzucone, bazujemy na projekcie rządowym, dobrym projekcie.
2: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
3: Na to wygląda, że jedna i druga strona cały czas chcą iść na zderzenie. No i tak jesteśmy w takim stanie kryptowalutowej wojny domowej w Polsce. I jak to na wojnie domowej zawsze bywa, najbardziej poszkodowani są ludzie.
0: Ile prezydenckich propozycji może znaleźć się w projekcie, a ile prezydenckich pomysłów na nowe rozwiązania znajdzie się w ostatecznym kształcie ustawy? O tym Klaudiusz Slezak za kilka minut, a po 17:00 szara strefa internetowego handlu.
4: Sensem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie nadużyć, w tym przypadku osób, które uchylają się od składania informacji o przychodach ze sprzedaży.
5: Generalnie okazjonalna sprzedaż nie jest w Polsce w ogóle opodatkowana, natomiast pod pewnymi warunkami, które no niestety są mocno ocenne.
0: Sprzedajesz coś w internecie? Możesz mieć kontrolę. Dzięki unijnym przepisom Fiskus otrzymał dostęp do raportów z ponad 80 internetowych platform sprzedażowych. Olga Bobienko zapyta, czy wyprzedaż przedmiotów z domowej szafy może skończyć się karą? Jak odróżnić porządki w garażu od niezarejestrowanego biznesu? A później połączy się z nami Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z domu inwestycyjnego Xelion. Czy nowe przepisy to koniec sprzedawania bez podatku? Kto powinien spodziewać się wezwania do skarbówki? Ksenia Maćczak zapyta o to naszego gościa po 17:30. A po 18:00 czego nauczyła nas afera Pegasusa?
6: Na rynku jest 6-7 dostawców, więc oferta jest dosyć spora. Problemem jest też to, że nie mamy polskiego narzędzia tej kategorii i musimy je kupować u innych krajów, które mogą też korzystać z tego, żeby dowiadywać się chociażby o tym, kogo polskie służby podsłuchują.
7: Raz system się nie sprawdził, raz nadużycia były możliwe i nikt nie wprowadził gwarancji, które zapobiegłyby, aby to się nie powtórzyło.
0: Co wiemy o oprogramowaniu szpiegującym zakupionym przez rząd Zjednoczonej Prawicy? Czy znamy prawdziwą skalę afery i czy mogłaby się dziś powtórzyć? Kacper Badura zajrzał do raportu Fundacji Panoptykon zatytułowanego Demokracja na podsłuchu, a ja po 18:30 porozmawiam z jego współautorką Zuzanną Rżysko. 9,5 minuty po 16:00 jeszcze grupa osób patronujących, bo tam warto się pojawić, aby porozmawiać albo przyglądać się rozmową właściwie na każdy temat. Facebookowo do 19:00 popołudniowy program zostanie z Państwem. Dry Cleaning. It's a horror.

0: Za nami kolejny gorący dzień w Sejmie. Komisja Finansów Publicznych rzutem na taśmę kończy pracę nad rynkiem kryptowalut w Polsce, a właściwie nad regulacjami, które mają ten rynek porządkować. Na stole leżą aż 4 projekty ustaw, ale posłowie jako bazę wybrali rządową propozycję. Największe emocje wzbudza w tym kontekście starcie na linii rząd-prezydent reprezentujący kancelarię prezydenta Karola Nawrockiego. Minister Zbigniew Bogucki walczył o pakiet 16 poprawek. Posłowie byli jednak nieujęci, odrzucili niemal wszystkie propozycje, akceptując tylko jedną. Co to oznacza w praktyce dla rynku kryptowalut? Czy warto mówić o odrzuconych poprawkach? Klaudiusz Slezak już razem z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry, jak
1: się
0: cieszę.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, ja również się cieszę. Powiem, że zanim opowiem o tym, co działo się na Komisji Finansów, to jeszcze powiem, że nie wiem, czy miałeś okazję przeczytać dzisiejszy artykuł Rzeczpospolitej.
0: Który?
1: Cały podsumowujący to, co wiemy o sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Czyli pierwszego prezesa, najpierw był prokurentem, potem prezesa właśnie tej BitBay spółki, która była przed Zonda Krypto. No i tam pojawiają się różne ciekawe nazwiska, takie może mniej znane, no bo o ile o Przemysławie Kralu wszyscy już chyba słyszeliśmy, to ten ostatni prezes Zonda Krypto, który był rezydentem w Monako i ostatecznie prawdopodobnie uciekł do Izraela, bo starał się o obywatelstwo izraelskie i je dostał. Natomiast pojawiają się też nazwiska, które wcześniej pewnie tym osobom, które w tej sprawie, tą sprawą się nie interesowały, może nie są znane. Roman Rzet i Marian W. Co ciekawe, Marian W. To jest jedna z nowości, które przynosi nam Rzeczpospolita właśnie. Marian W. to właściciel tej bazy paliwowej Delta, gdzie Sylwester Suszek zaginął, był widziany ostatni raz niedaleko Czeladzi. To jedna z tych informacji. Druga, że Marian W. bardzo dobrze był znany organom ścigania, był także oskarżony o wiele przestępstw, w tym wyłudzenia VAT-u i innych podatków na bardzo dużą skalę. A mimo to, i to też warte jest wszystko odnotowania, dostaje list żelazny. Chociaż prokuratura nie chce, żeby gdziekolwiek wyjeżdżał. To dostaje list żelazny od sądu, więc wyjeżdżać może. No i jeszcze co ciekawe, jak donosi Rzeczpospolita, od 2017 roku spółka Mariana W. korzysta, uwaga, z programu Praca dla Więźniów. I Ministerstwo Sprawiedliwości do dzisiaj wysyła z zakładu karnego w Wojkowicach, no właśnie do spółki Delta Oil Plus, ludzi na myjnię samochodową, na tę samą myjnię samochodową, w której samochód po przyjeździe zostawił no właśnie tenże Sylwester Suszek, bo potem chcąc się przesiąść do swojego śmigłowca, który tam właśnie w tej bazie paliwowej miał zaparkowany czy postawiony w hangarze. Także to takie ciekawostki i powiązania różne, które się pojawiają, więc myślę, że ta sprawa nabiera coraz większych, różnych wątków. I jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że jest dyskusja, czy przydałaby się tu komisja śledcza w tej sprawie, to coraz więcej wskazuje na to, że tak.

0: komisja śledcza by się w tej sprawie chyba przydała. A wracając do tego, o co mnie zapytałeś na samym początku, czyli tego, co działo się na komisji finansów, to drugie czytanie, czyli posłowie wczoraj przedstawiali projekty. Wszystkie cztery projekty, które są w Sejmie, chociaż jest też piąty, przypominam, Prawa i Sprawiedliwości, ale o nim za chwilę, zostały przedstawione, no i Komisja Finansów miała się tymi projektami zająć. Zawsze jest taki, to standardowa procedura, że wybiera się jeden projekt, tak zwany wiodący, nad którym się pracuje. Tu nie było żadnego zaskoczenia, przecież Michale, to przewidywaliśmy, że projekt rządowy zostanie wybrany jako wiodący, no bo przecież koalicja także w Komisji Finansów ma większość i może takie propozycje przegłosowywać. Tak też się stało. Rządowy projekt wybrany jako wiodący, omówiony dość sprawnie. Dzisiaj to komisja merytorycznie, trzeba to też przyznać, bez jakichś płomiennych przemówień. Wszystko to, co miało być płomienne, polityczne, to dzisiaj na komisji raczej zostało odłożone na bok. Na komisji był też przedstawiciel prezydenta, czyli Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii. On złożył 15 poprawek do tej ustawy. 15 poprawek, które miały sprawić, że ta ustawa będzie do przyjęcia dla prezydenta Karola Nawrockiego. No tyle, że z tych 15 poprawek złożonych przez kancelarię prezydenta została wzięta pod uwagę i przegłosowana i przyjęta tylko jedna poprawka. Trochę mało, mówił po tym wszystkim Zbigniew Bogucki.
1: Chyba są dużo większe szanse niż w dwóch poprzednich podejściach. Trudno powiedzieć, mamy przed sobą jeszcze drugie czytanie. W tej chwili na posiedzeniu komisji została na przykład przyjęta jedna z poprawek, która została zaproponowana. No tak, ale jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy trzeci raz podchodzimy, więc stanowiska zostały tak mocno ugruntowane. Wersja rządowa tym się różni od poprzednich, że kary zostały zaostrzone. W wersji... Tak, to wszystkie nieprawidłowości. W wersji prezydenckiej mamy obniżkę. Jeden z naszych zarzutów od samego początku był taki, że chce się stworzyć oto taki świat, w którym kradzież roweru, złotówek, dolarów jest bardziej karana niż analogiczna kradzież kryptowalut. Więc tak być nie może, to powinny być równoważne rzeczy.
2: Halo, halo, redaktorze. Proszę mówić. Zielone światło wyświetliło się nad głową redaktora. U mnie czerwone, bo czerwone oznacza mikrofon włączony, ale u redaktora zupełnie inne. A tymczasem Klaudiusz postanowił, pewnie wbrew własnej woli, jak go znam, zniknąć z radiowego eteru, do którego być może
0: no
2: za
0: jestem,
2: chwilę...
0: Jestem,
2: o, jesteś. Dlaczego? Zaskoczyłeś nas swoją nieobecnością, ale z uwagi na to, że jesteś, oddaję ci głos.
0: Dobrze. To był Jarosław Urbaniak z Komisji Finansów, właśnie, który został sprawozdawcą tejże ustawy. No, tak to też zazwyczaj w tym procesie legislacyjnym jest, że komisja już się nad jakąś ustawą pochyli, to potem jest sprawozdawca, który ma wejść i powiedzieć, co komisja w tej sprawie ustaliła. No właśnie, jedna poprawka to jest poprawka, która wprowadza konieczność raportowania trochę w stylu brytyjskim tego, jak dane przepisy weszły w życie i coś, co z nich wynika po jakimś okresie. Tutaj okres 2 lat przyjęto, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała taki raport stworzyć, czy te przepisy coś zmieniły, nie zmieniły, jak to wygląda po ich wdrożeniu. Wspominałem o tym, że Kancelaria Prezydenta niezbyt jest zadowolona z tego, że tylko jedna z 15 poprawek. No i pytanie oczywiście, czy w takim razie przy tym trzecim podejściu uda się prezydentowi tę ustawę podpisać. No, uda to może złe słowa. Czy prezydent będzie chciał podpisać ustawę, skoro jego poprawki nie zostały właściwie wzięte pod uwagę. Na razie Zbigniew Bogucki w tej sprawie nic mówić nie chciał, jaka będzie decyzja prezydenta, ale przyznaję, że właśnie te 1 na 15 to trochę mało.
3: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
4: A jeszcze może się coś
3: Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji w większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta. Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Ja wierzę w to, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby pracować nad tą ustawą. Zresztą były też zgłaszane poprawki przez pana posła Gomołę z Polski 2050. Moim zdaniem dobre poprawki. No i one też niestety zostały odrzucone.
4: Na kwotę dla pana trochę za mało?
3: No, myślę, że jeżeli z 15 jedna, to trochę za mało.
0: No właśnie, a propos posła Gomoły, to faktycznie projekt Polski 2050, na który z niejakim uznaniem patrzyła kancelaria i cały czas patrzy prezydenta, też no, nie zyskał akceptacji większości sejmowej, mimo że, przypominam, Polska 2050 cały czas, a może jeszcze, w koalicji rządzącej jest. No więc skoro ich projekt przepadł, to jak się zachowają? Będą głosowali za rządowym, oczywiście, bo za rządowym projektem głosować trzeba. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że tak się właśnie stanie. Natomiast no, może do trzech razy sztuka, mówi poseł Gomoła, i zobaczymy, co będzie dalej.
5: Na pewno będziemy w piątek głosowali za projektem rządowym, nawet w takiej wersji, jakiej on jest. Tak jak podkreślamy to jasno i wyraźnie, takie przepisy są lepsze niż jakiekolwiek inne. Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy, natomiast mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. Już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku i jak się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby politycznie się podgryzać po kostkach.
6: Przeszła, czy którakolwiek z pana poprawek w ogóle przeszła, czy nie?
5: Nie, żadna z tych poprawek nie przeszła, co też mnie dziwi, bo poprzednio dwie z tych trzech poprawek przeszły przez komisję. Zresztą są osoby też w tej komisji, które głosowały za tymi poprawkami, a teraz głosowały przeciwko tym poprawkom, mimo że są identyczne jak jeszcze 4 miesiące temu do tego samego projektu.
6: Więc one dotyczyły?
5: One dotyczyły usunięcia tych przepisów nadregulacyjnych o kantorach internetowych oraz drugi przepis o obniżce do poziomu 0,1% pułapu maksymalnego dla opłat za emisję opłat za nadzór nad emisją tokenów.
0: No i teraz popuśćmy odrobinę wodze fantazji, a właściwie spróbujmy przewidzieć przyszłość, Michale, co chyba nie będzie takie trudne. No jeżeli prezydent do tej pory wetował dwie ustawy. Oczywiście podniósł się szum medialny, ale wydaje się, że prezydent na ten szum medialny nie jest jakoś bardzo czuły i na krytykę z różnych środowisk, i dostanie na biurko ustawę, która przewiduje tylko jedną poprawkę z 15, o których powiedział, że są ważne dla niego. To jak myślisz, podpisze czy nie podpisze takiej ustawy?
2: Chciałbym powiedzieć, że presja jest, zresztą chyba mówiłem to ostatnio w rozmowie z tobą, presja jest nieco większa niż ostatnio, niż wcześniej, na to, aby jakieś regulacje były wprowadzone, ale w tej sytuacji śmiem twierdzić, że masz rację, nie podpiszę.
0: No też tak przypuszczam. No i pytanie, co się wtedy stanie? Wiem, jaki jest scenariusz tutaj w Sejmie. I nie będzie to wcale ustawa Polski 2050. Będzie to ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nie ta liberalizująca rynek,
2: nie,
0: pod którą i za którą
2: tylko
0: podpisywał
2: ta,
0: się,
2: która zaskakująco dotarła do Sejmu i właściwie jest jednym wielkim zakazem jazdy.
0: Tak, zakazuje prowadzenia działalności, jeżeli chodzi o kryptoaktywa w Polsce. Do 10 lat więzienia nawet za to miałoby grozić. No i marszałek Czarzasty zapowiedział, że wtedy rozpoczną się prace nad właśnie tym projektem. Czyli nie uregulowaniem tego rynku, tylko nad zamknięciem tego rynku, jeżeli chodzi o Polskę. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie, co w takim razie z taką ustawą zrobi prezydent, skoro do tej pory opowiadał się za liberalizacją tego rynku. No ale dostanie na biurko, załóżmy, że trochę rząd poszedłby w tę stronę. Nie wiem, czy to zrobi, ale popuszczamy trochę wodze fantazji. Załóżmy, że rząd i większość rządząca poszliby w stronę, no dobra, no to skoro nie da się inaczej, to zakazujemy idąc tropem projektu PiS-owskiego.
2: I co wtedy?
0: Co z takim projektem właśnie robi prezydent? Dzisiaj był tutaj Zbigniew Kuźniuk w Sejmie. To jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, który w sprawach tych finansowych właśnie się bardzo często wypowiada. No wczoraj miał oczywiście płomienne wystąpienie na sali plenarnej, no właśnie mówiące o konieczności liberalizacji, ale jednocześnie także o potrzebie zamknięcia. To wszystko tam było naraz. A dzisiaj już Zbigniew Kuźniuk nie bardzo chciał z dziennikarzami rozmawiać. Uciekał przed nami jak tylko można było. No więc dzisiaj rządzący trochę zacierają już ręce, tak z politycznego punktu
2: widzenia. Chcesz powiedzieć, że to pułapka zastawiona na pana prezydenta?
0: Ty to powiedziałeś, ale jako
2: no, tak
0: znany...
2: Wygląda.
0: Jako znany pisolog to powiedziałeś, więc...
2: Domorosły, samozwańczy, amatorski.
0: Komentarz jeszcze posła Treli do tego wszystkiego. Z lewicy oczywiście.
7: Ja myślę, że minister Bogucki to teraz się zastanawia, jak prezydent będzie się odnosił do projektu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest w ogóle pójście na ścianę. Najpierw była przeregulowana ustawa, a teraz ma nie być w ogóle kryptoaktywów i obrotu kryptoaktywami w naszym kraju. To jest dopiero skrajnie głupota, ale ja mam wrażenie, że prezydent przegląda pomału na oczy i widzi, co jego weto może spowodować. Coraz więcej osób zgłasza się jako pokrzywdzeni, którzy potracili setki tysięcy złotych, a ta ustawa przecież ma chronić pieniądze obywateli, a nie utrudniać im życie i funkcjonowanie.
0: No więc być może rządzący liczą na to, że dojdzie do takiego momentu, w którym prezydent zawetuje ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. To by dopiero było. Dodajmy, że oczywiście klienci, którzy czekają na regulację tego rynku, no są trochę zakładnikami tego wszystkiego. Bo w połowie roku bez żadnych przepisów zdaje się, że chyba wchodzi to rozporządzenie MiCA, a to będzie oznaczało, że w Polsce faktycznie będzie ten biznes bardzo trudno prowadzić. Mówię o kryptoaktywach. Jeżeli w ogóle ktoś jeszcze chce go prowadzić, bo zdaje się, że wielu inwestorów z Polski po prostu pouciekało w związku z tym wszystkim, co w ostatnich tygodniach, miesiącach w Polsce się dzieje, jeżeli o te kryptoaktywa chodzi. No więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o Zonda Krypto i tą najbardziej znaną giełdę kryptowalut, no to sprzed kilku dni informacja jest o 1500 poszkodowanych, którzy zgłosili się do prokuratury. Dobrze odmieniłem? 1500 poszkodowanych, chyba tak. Do prokuratury. No i tak, straty liczone są w setkach milionów złotych,
2: 300
0: choć mówiło się, szacowało się, tak, że to może być kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych. Tak. A na razie 1500 się zgłosiło.
2: Zgadza się. I 350 albo 360 milionów tych pieniędzy, tych kwot, tych strat, o których wiemy przynajmniej. No chyba, że coś się zmieniło, a wiemy, że Klaudiusz jest cały czas bardziej na bieżąco niż nie jeden z nas. Na pewno bardziej niż ja, dlatego jeśli czegoś się nowego dowiemy, to oczywiście o wszystkim Państwu opowiemy. Jeśli ktoś jeszcze kiedyś powie, że polityka jest nudna, to przywołam przykład różnych propozycji dotyczących regulacji kryptowalut, rynku kryptowalut w naszym kraju. Od liberalnego uwolnienia po całkowity zakaz i to właściwie z jednej strony części politycznej różne podobne, a jakże różne i inne propozycje. Proszę bardzo. Trzeba się uważnie tylko wsłuchiwać w to, co mówią politycy. Dziś, bo jutro mogą powiedzieć coś zupełnie innego. Klaudiuszu, bardzo dziękuję. Poszukiwacze politycznego złota, 188, chciałem powiedzieć odcinek, ale to 188 spotkanie z Katarzyną Kasią i Klaudiuszem Slezakiem, dostępne już także w strefie podcastowej, wśród podcastów Ekstra. Między innymi koleżeństwo, redaktorstwo i redoktorstwo opowiada o nowych korespondentach polskich mediów za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. Zatem, jak się Państwo domyślają, o karierze byłego ministra sprawiedliwości mówimy w podcaście. Właściwie Klaudiusz mówi z panią redaktor. Zatem w wolnej chwili mogą Państwo posłuchać. Tylko proszę nie przerywać słuchania popołudniowego programu. Wczoraj zastanawialiśmy się już tak po Twoim antenowym wejściu, po spotkaniu z Tobą, czym mógłby się dokładnie zajmować pan minister, były minister w telewizji, w której teraz pracuje w Stanach Zjednoczonych, o czym mógłby opowiadać. Różne ciekawe propozycje się pojawiały, muszę przyznać. Może ktoś dzisiaj jeszcze coś ciekawego zechce do tego dopowiedzieć, zainspirowany podcastem, kto wie. A tymczasem dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Proszę się trzymać i proszę na siebie uważać. I proszę mi tu nie zanikać na antenie więcej.
0: To nie było zamierzone działanie.
2: Ja już o tym mówiłem, że to na pewno wbrew twojej woli, ale jednak doszło do...
0: Inni szatani byli tu czynni.
2: Zaniku. Proszę szatanom powiedzieć, żeby byli czynni w innych godzinach. 16:31 na zegarze, czyli za chwilę prognoza pogody pojawi się, gdyż nie ma innego wyjścia. Pani Hania już przysłała mi swój raport meteo, trochę deszczowy. Czekam na kolejne.

0: tutaj przemknęło, w jakiej roli będzie nowy dziennikarz pan Ziobro. Ja tutaj stawiam na Pogodynkę, na Pogodyna właściwie. Szczupły, ładnie uczesany na boczek, dobrze ubrany, glok za paskiem, tak lekko schowany, nie? Myślę, że Tubilewicz i Kret mają się czego bać, konkurencja nie śpi.
1: Myśli pan, że ja jestem zagrożony? Nie, ale ja jestem tu, a pan redaktor, minister tam. Chociaż mógłby rzeczywiście. Czy pan powiedzieć, że każdy, kto przygotowuje raporty pogodowe, powinien mieć gloka za paskiem? Coś trzeba będzie w tej kwestii przedsięwziąć.
2: Pogoda.
1: Człowiek tyle lat pracuje w mediach tak zwanych, a się nie zna. A może się po prostu standardy pozmieniały. Dziś mamy niewielkie zachmurzenie, najwięcej chmur nad zachodnią, północną i północno-wschodnią częścią kraju i tam pojawiły się przelotne opady. Deszcz kropi także w centrum Polski. Pani Hania w tej sprawie. Okazuje się, że państwa apetyty na deszcz są nie do zaspokojenia. W Katowicach świeci słońce, pisze pani Hania, ale wcześniej porządnie popadało. Przy okazji załączyła zdjęcie swojego ogródka. Jak napisała, to jest miejsce, w którym składowany jest kompost. Pieszczotliwie przez panią Hanię nazywane jest to miejsce zbiornikiem retencyjnym. I dalej słuchaczka pisze: jak widać, zbiornik retencyjny wylał i to jest cudowne, ale oby jeszcze popadało, bo ciągle mało. Rymuje pani Hania. No to w takim razie będę czekał na informacje o deszczu w Katowicach i oczywiście nie tylko tam. Na termometrach w tej chwili od 7 stopni Celsjusza w Świnoujściu do prawie 15 stopni w Raciborzu, a nocą najmniej chmur na wschodzie kraju, na zachodzie oraz w centrum i na północy przelotny opad deszczu. Późnym wieczorem burze mogą się pojawić w północno-zachodniej, zachodniej i częściowo centralnej Polsce. Ale burzom, jak informują synoptycy, nie będą towarzyszyły żadne gwałtowne zjawiska pogodowe. Temperatura od minus 1 stopnia, a przy gruncie to nawet minus 3, w Karpatach do plus 7 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu powieje w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. 224, 280, 280, popołudnie małpanowyświat.online. Nasza skrzynka pomieści wszelkie załączniki pogodowe i nie tylko, bardzo proszę, a w grupie facebookowej rozmawiamy i reagujemy.

East Sussex. Stamtąd pisze pani Karolina. Dziś podobno padało już ze 150 razy. Czytam we wpisie w grupie facebookowej łączącej osoby patronujące. Podobno to jeszcze nie koniec, napisała pani Karolina, a ja zastanawiam się, kto wykonał obliczenia, że to 150, a nie 152 razy, ale pani Karolino, wiem o co chodzi. No, skala zjawiska rzeczywiście przytłacza. Mam nadzieję, że przyroda się cieszy. Cieszą się ci, którzy mają parasolki. Panie redaktorze, proszę pamiętać, że parasolkę zawsze warto mieć, gdy świeci słońce i gdy pada deszcz, zawsze się przyda. To nie jest inne urządzenie. One się świetnie sprawdzają w tej i w tamtej roli. W Swarzędzu jeszcze słońce świeci, to napisała pani Agata. Nic nie pada. To akurat smutna historia, pani Agato. A, pan Paweł jeszcze poprawia mnie, bo przed momentem w raporcie meteo mówiłem, że synoptycy zapowiadają burzę, ale bez żadnych bardzo gwałtownych zjawisk meteo. Pan Paweł pisze, chyba burza sama w sobie jest gwałtowna. Myślę, że synoptycy, choć nie jestem jednym z nich, ale będę ich tłumaczył, mieli na myśli jakieś bardzo ulewne deszcze, bardzo silne porywy wiatru. No po prostu łupnie, zrobi dwa zdjęcia z lampą błyskową i odleci gdzieś na wschód. A to Beck.

0: chciałbym uspokoić redaktora naszego, niech on się tam nie stresuje za mocno, dlatego że nowy redaktor od pogody, on tam jest w Ameryce, a tam jest, jak wiadomo, wszystko większe. Większe są huragany, większe powodzie, śnieżyce większe, no to i broń jakaś taka musi być pokaźniejsza. A w naszych warunkach myślę, że prost wystarczy, by struga nas spotyka i jak sobie tam redaktor zamontuje, to już będzie w zupełności wystarczające na nasze warunki.
1: Bardzo dziękuję, od razu jestem spokojniejszy. Nie wiem, czy ja powinienem się przyznawać, ale w latach tak zwanej młodości, w przeszłości, krótko mówiąc, albo jak mawiają niektórzy za moich czasów, wolałem te tak zwane indiańskie rurki z plówki i owoce bzu, albo plastelinowe kuleczki. One się fantastycznie wklejały we włosy przeciwników. Albo wystrzeliwanie papierowych kulek z linijki. Ja mam nadzieję, że nie słucha nas młodzież. W każdym razie już więcej nic na ten temat nie powiem, chociaż proca też ma swoje plusy niewątpliwie. Rozmarzyłem się po prostu, ale swoją drogą, z jakiego drewna przygotować takie narzędzie do samoobrony. Bardzo się cieszę, że w naszych warunkach wystarczy coś tak prostego i ogólnie dostępnego. Gdzieś ostatnio nawet na straganie widziałem sprzedawane, już wyposażone w ogumienie urządzenie procoodporne. Nie testowałem, nie wiem jaki ma zasięg. 224 280 280, dziękuję za podpowiedź.

Foo Fighters. Tak to się kończy. Popołudniowy program jeszcze nie kończymy. 10 minut do godziny 17, a potem druga część spotkania na antenie Radia Nowy Świat. Do 19 jestem z Państwem. Można pisać, można informować. Tak, przypominają mi Państwo jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie uczniowskiego wyposażenia obronnego, czyli ciąg dalszy przeglądu zbrojowni sprzed lat. Pan Paweł napisał: gumka, recepturka między palcami i druciane skobelki. Oczywiście, że tak, ale jeszcze raz powtarzam, jesteśmy osobami, które wszystko oddadzą, żeby był pokój na świecie i te wszystkie urządzenia służące rywalizacji i bezpośrednim szkolnym, klasowym starciom oczywiście odkładamy na półkę z napisem nie używać. Pani Marta, wracając jeszcze do raportów meteo, informuje, że w Londynie jest podobnie jak we wschodnim Essex, czyli 150 razy burza. Na szczęście, jak napisała, nie jadę na camping, więc niech sobie pada. Będzie tęcza. Jeśli będzie, proszę pamiętać o uwiecznianiu, fotografowaniu i wysyłaniu. popołudnie@nowyswiat.online. Będziemy wracać do raportów pogodowych, tych wzmocnionych załącznikami i różnymi przekazami. Bardzo to lubimy. Kolejny raport meteo u nas oficjalnie o 17.30, ale do tego czasu, jeśli znajdą Państwo jakiś ważny wątek, to proszę się nim podzielić.

Jeszcze więcej słońca, panie redaktorze, jeszcze więcej słońca, nie tylko w piosenkach Camino del Sol, za 5 minut piąta, po południu oczywiście. Jasne, wszyscy są pokój miłującymi obywatelami, ale o procach, skobelkach, rurkach, spluwkach każdy może porozmawiać. Tak, takie uzbrojenie z przeszłości, studenckie oczywiście i uczniowskie uzbrojenie z przeszłości. Zapytał mnie jeszcze słuchacz, wracając do plasteliny wykorzystywanej w rurkach owych, napędzanych siłą własnych płuc. Powiedział pan redaktor, że plastelina znakomicie wklejała się we włosy przeciwników. Przeciwników czy przeciwniczek? Nie, no nie toczyliśmy takich międzypłciowych wojen w tamtych czasach, o ile pamiętam. Ale kto rykoszetem, stojąc za przeciwnikiem, otrzymał postrzał z takiej plastelinowej kulki? Tego nie pamiętam. Z kolei także nic mi się już w tej chwili nie zapisuje w pamięci. Chyba wszystko wymazałem, wytarłem i nie będę do tego wracał. W popołudniowym programie mówiłem o tym, że będzie trochę tęczy na państwa zdjęciach. Być może, jeśli się pojawi, ale w piosence dlaczego nie? Na drugim brzegu tęczy breakout teraz w oczekiwaniu na serwis informacyjny. Adrianna Calińska-Czaniecka będzie z nami niebawem. Przypominam o telefonie 224 280 280. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i za to, że słuchają nas państwo w sposób aktywny, pisząc popołudnie @nowyświat.online.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Ukrainę. Uderzono w krytyczną infrastrukturę i obiekty cywilne, zabijając co najmniej 3 osoby w obwodzie Rówieńskim na zachodzie kraju. Jest wielu rannych. Polska poderwała myśliwce w ramach działań zapobiegawczych. Był to pierwszy tak poważny atak po krótkotrwałym zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją, wynegocjowanym przez USA. Zakończyło się ono w poniedziałek. W serwisie teraz o regulacjach rynku kryptowalut. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych uznała za wiodący projekt rządowy.
1: Ten projekt będzie poddany w piątek pod głosowanie i po raz trzeci położymy go na biurko pana prezydenta i powiemy: sprawdzam. Poprawki prezydenta nic tak naprawdę nie wnoszą.
0: Mówił TVN24 Tomasz Trela z Lewicy. Z 16 prezydenckich poprawek posłowie zgodzili się na jedną zmianę. Chodzi o obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów.
2: To jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji w większości rządowej.
0: Mówił TVN24 Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła dzisiaj łącznie 4 projekty ustawy o rynku kryptoaktywów: rządowy, prezydencki, Polski 2050 oraz Konfederacji. Komisja Europejska pracuje nad nową strategią dla europejskiego sportu. Ma ona dotyczyć m.in. finansowania lokalnych klubów, ochrony zawodników i przyszłości otwartych rozgrywek. Coraz więcej kontrowersji budzi też sposób zarządzania światowym futbolem. Organizacje ligowe i związki zawodników krytykują FIFA za kierunek zmian, mówi prezes Ekstraklasy Marcin Animucki.
3: Wraz z kilkoma krajami, wraz z organizacją FIFPRO, czyli Stowarzyszeniem Zawodników, złożyliśmy pozew przeciwko FIFA właśnie przed Komisją Europejską po to, aby zachować ten europejski model sportu, który opiera się przede wszystkim na awansach i spadkach, na tym, aby te ligi były otwarte i inkluzywne. No a do Pucharów Europejskich awansowali najlepsi ze względu sportowego, a nie najbogatsi.
0: Nowa strategia ma być gotowa do końca roku, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Panie redaktorze, proszę się przyznać, podczas szkolnych wojenek nie było płci. Różni dostawali plastyliną. Koledzy walili tymi kulkami, pisze pani Grażyna. W koleżanki była pełna równość. Ja nie pamiętam, a zasłaniam się przynajmniej niepamięcią i żądam adwokata. 17:03.
5: Nowy Świat po południu.
4: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Maciej Zambon i Michał Porycki. I srebrne wesele. Mam tę przewagę, że podczas serwisu informacyjnego mogę już wsłuchać się w utwór, który państwo usłyszą dopiero za chwilę, więc wiem, co będzie. Będzie tanecznie, będzie można się pobujać.

Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.

0: Jay-Z, Izzo, H-O-V-A, oczywiście Jackson 5 pobrzmiewa tam gdzieś w tle. I Want You Back, a przy okazji utwór wyprodukował niejaki Kanye West. Prawie 8 minut po godzinie 17, piosenki sprzed 25 lat na razie porzucamy. Do różnych utworów będziemy jeszcze wracać za sprawą redakcji muzycznej. Maciej Zambon dziś jest reprezentantem redakcji, która wypełnia popołudniowy program różnymi piosenkami, ale na razie porozmawiamy sobie o sprzedaży w internecie, a właściwie o szarej strefie i o tym, że jeśli nie jest mniej szara, to na pewno coraz mniejsza.
1: Sensem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie nadużyć, w tym przypadku osób, które uchylają się od składania informacji o przychodach ze sprzedaży.
2: Generalnie okazjonalna sprzedaż nie jest w Polsce w ogóle opodatkowana, natomiast pod pewnymi warunkami, które no niestety są mocno ocenne.
0: Mówić będziemy oczywiście o unijnych przepisach, dzięki którym urzędy skarbowe mają dostęp do raportów z różnych internetowych platform sprzedażowych, dzięki czemu dowiadują się, kto i czym handluje. Ale handel handlowi nierówny, bo niektórzy zrobili porządek w pawlaczu, na strychu albo w garażu i wyprzedają starocie. A inni ze sprzedaży staroci żyją na co dzień podatku nie płacąc. Olga Bobienko za chwilę o tym opowie, a po 17.30 dołączy do nas Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z domu inwestycyjnego Xelion.

0: Black Gold to za nami, a przed nami dyskusja na temat tego wszystkiego, co mają Państwo w szafie, albo w garażu, albo w piwnicy. Już wiadomo, że się nie przyda. Może czas na wyprzedaż. Jeszcze niedawno sprzedawanie ubrań albo książek w internecie to była to naturalna konsekwencja porządków w szafach, ale teraz może się skończyć wezwaniem do Urzędu Skarbowego, bo fiskus dostaje szczegółowe dane od różnych sprzedażowych platform internetowych i sprawdza, kto prowadzi niezarejestrowany biznes. Problem w tym, że granica między starym dobrym wietrzeniem garażu albo szafy, a działalnością gospodarczą może nie być taka oczywista. Kto naprawdę ma się czego obawiać? Olga Bobienko już razem z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Jakie kary grożą za handel na czarno i jak urzędnicy z urzędów skarbowych rozróżniają tych, którzy sprzedają, żeby z tego żyć, od tych, którzy sprzedają, żeby mieć nową przestrzeń do życia?
1: No i właśnie na tym polega cały problem, bo tak naprawdę pytanie brzmi, czy skarbówka uzna to za biznes, czy uzna to właśnie za to wspomniane przez ciebie wietrzenie szafy, albo no puszczanie rzeczy, które u nas powiedzmy przeszły ten pierwszy obieg, będą w drugim
0: u kogoś innego.
1: Co jest
0: bardzo modne i wskazane.
1: Jak najbardziej. Czyli do tego też powinniśmy w taki sposób podchodzić. Tylko gdzie jest granica?
0: Jak rozumiem, te granice będziemy ustalać podczas spotkania z urzędnikiem. Ale to może być źródło niepokoju, żeby nie powiedzieć stresu.
1: Oczywiście, że tak, no bo granica między taką prywatną wyprzedażą a niezarejestrowaną działalnością gospodarczą staje się coraz ważniejsza i coraz bardziej problematyczna. Oczywiście Urząd Skarbowy dostał już pierwsze szczegółowe zestawienia i zaczął też wysyłać te wezwania do osób handlujących w sieci. I nowy system działa szeroko, no bo dane do skarbówki przekazały między innymi właśnie te platformy jak Allegro, jak OLX, jak Vinted, gdzie raportowane są osoby, które wykonały co najmniej 30 transakcji rocznie i albo sprzedały towary za ponad 2000 euro. No ale w praktyce oznacza to, że pod lupę trafiają nie tylko internetowi handlarze, ale też zwykli użytkownicy, którzy przez te kilka miesięcy sprzedawali ubrania dzieci, stare książki czy sprzęt sportowy. No i po raz pierwszy takie raporty fiskus otrzymał w styczniu ubiegłego roku od 82 platform internetowych. No i od tego czasu te systematyczne kontrole mają miejsce i w jakim celu konkretnie? To pytanie zadałam Rafałowi Habasińskiemu z bezprawnik.pl.
2: Ustawodawcy chodzi przede wszystkim o wyłączenie sprzedaży okazyjnej, czyli tak jak ktoś od czasu do czasu sprzeda jakąś drobną, własną, używaną rzecz, to nie interesuje organów podatkowych. Natomiast sam sensem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie nadużyć, w tym przypadku osób, które uchylają się od składania informacji o przychodach ze sprzedaży, po prostu odpłacanie tych podatków.
1: I właśnie o to chodzi, że problem polega też na tym, że same limity z unijnej ustawy nie oznaczają automatycznie prowadzenia działalności gospodarczej. To jest jedynie sygnał dla urzędu, że warto sprawdzić daną osobę. No, te limity, o których mówimy, czyli co najmniej 30 transakcji rocznie albo sprzedaż towarów za ponad 2000 euro rocznie. Kluczowe stają się tutaj okoliczności sprzedaży, regularność, skala, powtarzalność towarów, czy samo także nastawienie na zysk, no bo to są te kwestie, na

0: które Urząd Skarbowy i kontrolerzy zwracają także uwagę, o czym mówi doktor nauk ekonomicznych Michał Wachowski.
1: Generalnie okazjonalna sprzedaż nie jest w Polsce w ogóle opodatkowana, natomiast pod pewnymi warunkami, które no niestety są mocno ocenne. Po pierwsze jest ważny czas, przez jaki posiadamy daną rzecz i aby sprzedaż nie stanowiła źródła przychodu, to musimy ją posiadać przez minimum pół roku. Jeżeli dokonujemy sprzedaży przedmiotów lub tam sprzętów domowego użytku, tam właśnie ubrań, książek, które stanowią naszą własność, ale sprzedaż następuje w czasie krótszym niż pół roku od dnia zakupu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, no to musimy się rozliczyć, a jeśli generuje zysk, to zapłacić od tego podatek, bo wiadomo, jak sprzedajemy taniej niż kupiliśmy, no to też się rozliczamy wtedy, po prostu mamy przychody niższe niż koszty.
0: Więc regularność, skala, powtarzalność towarów i nastawienie na zysk. No i jeśli ktoś sprzedaje 30 identycznych par butów albo regularnie wystawia nowe produkty od stałych dostawców, no to Urząd Skarbowy może uznać, że jest to już biznes prowadzony na czarno. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która po prostu pozbywa się tych rzeczy z domu. Także nawet ponad 100 transakcji rocznie nie musi tu oznaczać działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o prywatny majątek kupowany wcześniej na własny użytek.
1: Drugim warunkiem jest zamiar. Jeżeli kupujemy jakąś rzecz i od razu mamy tak jakby zamiar odsprzedaży jej w przyszłości, no to spoczywa na nas obowiązek podatkowy, no bo co do zasady w sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy jest dokonywana w sposób zorganizowany i ciągły, no to spoczywa na nas taki obowiązek. Więc na przykład jeżeli ktoś kupuje jakieś przedmiot, bo widzi, że jest w korzystnej cenie i wie, że go będzie w stanie sprzedać za rok drożej i robi to regularnie we własnym imieniu na przykład, no to też już spoczywa na nim obowiązek podatkowy, a nawet może spoczywać na nim obowiązek założenia działalności gospodarczej, to już w zależności od osiąganych przychodów.
0: No więc największy problem zaczyna się wtedy, gdy fiskus uzna, że ktoś nie sprzedaje już prywatnych rzeczy, tylko prowadzi działalność gospodarczą bez rejestracji. No i w praktyce rzeczywiście patrzy się przede wszystkim na tę skalę, regularność i sposób działania. Ale samo w sobie to ciągle jest dosyć płynne, czyli zależy także od podejścia konkretnego kontrolera. Jednocześnie jest też tak, że przepisy zostawiają sporą przestrzeń dla zwykłych użytkowników platform sprzedażowych, no bo polska skarbówka w takich wydawanych interpretacjach potwierdza, że sprzedaż używanych rzeczy z majątku prywatnego nie jest działalnością gospodarczą. Ważne jest to właśnie półroczne zwolnienie, więc jeśli od zakupu minęło co najmniej 6 miesięcy, prywatna sprzedaż rzeczy ruchomych, co do zasady nie podlega podatkom. To też oznacza, że osoba sprzedająca stare ubrania, przeczytane książki czy dziecięce zabawki najczęściej tegoż właśnie podatku od sprzedaży nie musi płacić. No ale jeżeli już ta sprzedaż przypomina ten regularny handel, czyli szerszym trendem tutaj, czyli coś, na co już się powinno zwracać uwagę, jest ta praktyka kontroli. No i państwa europejskie coraz skuteczniej uszczelniają to opodatkowanie gospodarki cyfrowej. Tym bardziej, że wcześniej kojarzyło się to z anonimowością i taką trudnością w kontroli. No a dziś platformy są częścią tego systemu raportowania podatkowego, więc to oznacza koniec pewnej epoki niewidzialnego handlu, nawet tego prowadzonego na małą skalę. Więc ja jeszcze zapytałam państwa, bo jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą, że nawet sprzedając jakieś swoje używane rzeczy, możemy być zaraportowani do skarbówki.
2: Ja na przykład sobie od czasu do czasu sprzedaję używane ubrania. Ja jestem bardzo niezadowolona z tej sytuacji.
3: Ja nie za bardzo wystawiam rzeczy jakoś w internecie, ale wydaje mi się, że to już trochę też przesada, żeby kontrolować wszystkie transakcje, które ludzie w Polsce wykonują, i przesada.
4: Moim zdaniem jest to nic innego jak próba dobrania się nam do portfeli jeszcze głębiej.
0: No, więc dla zwykłych użytkowników najważniejsze bym zostawiła to pytanie, czy sprzedaję własne rzeczy, czy faktycznie prowadzę biznes i chcę się na tym wzbogacić. No bo o ile wyprzedaż domowej szafy nie kończy się karą, albo nie powinna się kończyć karą, o tyle regularne zarabianie w internecie bez rejestracji działalności już może interesować fiskus bardzo konkretnie. A to jako użytkownicy takich platform sprzedażowych myślę, że też jesteśmy w stanie domyślić się, kto ze sprzedających, nawet na tym wspomnianym Vinted, prowadzi działalność gospodarczą, bo to widać także w tej regularności sprzedawanych rzeczy, no i także na przykład różnicach w rozmiarach, jeżeli się przegląda ciuchy u konkretnego sprzedawcy, to także. Także z tej perspektywy również mogą na to zerkać kontrolerzy skarbówki.
5: Olga Bubienko, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo i Państwa pytam.
0: Nie, to ja dziękuję bardzo.
5: O sprzedaż tę internetową albo proste wyprzedaże garażowe, albo piwniczne, albo garażowe i szafowe wyprzedaże. Może zamiast online przenieść się do tak zwanego offline'u z tymi wszystkimi sprzedażami. Jeszcze raz przypominam, o ile prowadzą Państwo sprzedaż okazjonalną. 224, 280, 280. Wracamy do tego tematu już za kilka minut. W rozmowie z Piotrem Kuczyńskim, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion, będzie naszym i Państwa gościem. W rozmowie z Ksenią Maćczak pomówimy między innymi o tym, kto powinien spodziewać się wezwania do skarbówki i w jakich okolicznościach. To jest jedna z tych kwestii, które zostaną poruszone w rozmowie. 23 minuty po 17:00.

0: popołudniowy program Radia Nowy Świat o tym, co używane, ale także nowe, przecież nowe rzeczy też czasami mamy w naszych domowych magazynach, a to części motoryzacyjne, kiedyś kupione z myślą o wymianie, w końcu się nie zmarnuje. Urządzenie jeżdżące do tejże części zostało sprzedane, część nie trafiła do nowego właściciela urządzenia, teraz zalega, czasem to nie jest przecież jeden element, czasem to dwa, trzy, czasem więcej zapakowanych fabrycznie elementów. I co w takiej sytuacji zrobi Urząd Skarbowy? W takiej sytuacji być może porozmawiają Państwo z urzędnikiem skarbowym i się Państwo dowiedzą. 224, 280, 280. O innych ciekawych aspektach, zagadnieniach związanych z rynkiem, w tym przypadku używanej odzieży.
1: Być może, że troszeczkę to ułatwi mi kupno czegoś fajnego w Szmateksie, w Lumpeksie. Dosyć taką stałą praktyką się zrobiło to, że ekipa młodych wpada do Lumpeksu w dniu, kiedy jest dostawa. Często to są osoby obcojęzyczne. Dokładnie czyszczą wszystkie, skanują wszystkie wieszaki, tylko po metkach. Nie interesuje ich rozmiar, to tylko metka, metka, metka. Jak jest coś fajnego, to myk do torby, dzielą się, jeden idzie na spodnie, drugi idzie na bluzy, trzeci idzie na koszulę. I nie ma szans po prostu normalnemu szaremu rzutkowi z ulicy, takiemu jak ja, kupić coś fajnego w Lumpeksie.
0: 224 280 280, Wiktoria Wichrowska przy telefonie. Państwo mówią, my słuchamy, za chwilę opowiemy o pogodzie.

0: Pogoda.
1: Chłodny front atmosferyczny związany z niżem przyniósł do Polski deszcz oraz wyładowania atmosferyczne. Jak napisała pani Grażyna, na gwałtowne burze to ona też nie czeka, ale deszcz by się przydał, bo z sąsiadką w czynie społecznym zasadziły róże pod blokiem. Deszcz będzie, choć na razie front atmosferyczny odleciał w stronę krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy, to sprowadził chłodną i wilgotną masę polarnego powietrza. Na termometrach w tej chwili od niecałych 7 stopni w Resku po 15 stopni w Raciborzu do Europy Zachodniej i Środkowej, w tym również nad Polskę, napływa chłodne powietrze znad północnego Bałtyku i w kolejnych dniach będzie się przemieszczało w stronę środkowej Skandynawii. To oczywiście będzie sprzyjało dalszemu napływowi wilgotnych mas powietrza i znowu pojawią się nad naszymi głowami deszczowe chmury i burze. I niechcący rymując, bardzo lubią to róże. Pani Grażyna na pewno by potwierdziła. Popołudnie małpanowyświat.online. O tym, co jutro w pogodzie, o tym, co nocą wydarzy się nad Polską, także opowiem za godzinę o 18.30. Jeszcze jeden raport meteo. 224, 280, 280. Sprzedaż w internecie, no i podatek za sprzedaż.

0: Nie widzi problemu, jeśli chodzi o nowe przepisy, o implementację europejskich regulacji, nasz słuchacz, pan Tomek. Wszak jeśli prowadzę działalność gospodarczą, to płacę podatki i wszystko jest w porządku. Jeśli robię porządki w szafie, to nie robię na tym interesu, tylko robię porządki, napisał popołudnie małpanowyświat.online. A w studiu już Ksenia Maćczak.
1: Dzień dobry, tylko pytanie, co to znaczy nie robić interesu oczami urzędów skarbowych?
0: Tak, to jest najważniejsza kwestia, ale na to pytanie po pierwsze spróbujemy odpowiedzieć w rozmowie z naszym gościem już za moment, a po drugie mogą Państwo, być może będą musieli Państwo odpowiedzieć w rozmowie z urzędnikami.
1: No tak, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli tę magiczną liczbę transakcji albo kwotę wspomnianą przez Ciebie, a wcześniej przez Olgę przekroczymy, to taki urząd skarbowy wzywa nas na rozmowę w celu oczywiście złożenia wyjaśnień. No i teraz pytanie, ten czynnik ludzki i przebieg tej rozmowy będzie decydować, czy zostaniemy ukarani, czy też nie i przede wszystkim jaką kwotą. Ale być może to jedno też z pytań do naszego gościa.
0: I Państwa także pytamy o to, jak przebiegały rozmowy z urzędnikami urzędów skarbowych, w których ostatnio Państwo uczestniczyli, być może w zupełnie innych kwestiach, w zupełnie innych sprawach.
1: A ja mam akurat dobre doświadczenia. Ja
0: też mam znakomite doświadczenia. Porozmawiajmy o Państwa doświadczeniach 224 280 280.

0: nie da rady.
1: No to pora przywitać naszego gościa, a razem z nami w popołudniowym programie Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie Piotrze, urzędy skarbowe oficjalnie ruszyły na łowy, chyba tak możemy to ładnie ująć. Portale aukcyjne zgodnie z dyrektywą DAX7 wysłały raporty, a urzędnicy teraz analizują dane i z OLX-u, i z Allegro, czy z Vinted i wielu, wielu innych. No i oczywiście wysyłają wezwania do tysięcy Polaków. W sieci wybuchła panika. No to czy ktoś, kto sprzedawał kilkanaście starych ubrań po dzieciach, ma powody teraz do niepokoju?
2: No nie, no jeżeli kilkanaście, to niewątpliwie nie. Tak jak ja czytałem, to tam jest mowa chyba o około 300 transakcji, żeby podpaść urzędnikowi, czy albo przekroczeniu kwoty 2000 euro, czyli to jest jakieś 8,5 tysiąca złotych. Więc jakieś stare ciuchy, jeżeli sprzedajemy, no to nie, na pewno tak się nie stanie. W związku z tym nie mamy czego się obawiać. Jeżeli zaś prowadzimy jakiś biznes, który jest trochę szerszy i rzeczywiście tych transakcji wykonaliśmy mnóstwo i trochę żeśmy na tym zarobili, no to należy się spodziewać, że Urząd Skarbowy, tak jak czytałem, na razie bardzo miło i przyjemnie nas wezwie do korekty swojego zeznania podatkowego. Natychmiast nie ukaże, tylko poprosi grzecznie o korektę. Mhm. Przynajmniej tak czytam, że tak to się odbywa. Mam nadzieję, że to się tak odbywa.
1: Pan powiedział o tych 300 transakcjach, ja czytam o 30, więc nie wiem, czy tutaj się o tą jedną cyfrę.
2: No właśnie, nie wiem, mogło
1: 30,
2: mi się zero.
1: Chyba tak, i 2000 euro. No dobrze, panie Piotrze, ale skoro system jest bezpieczny w takim razie, to po co te limity? No bo przypomnijmy właśnie, platformy muszą raportować każdego roku, kto dokonał ponad tych 30 transakcji, albo zarobił powyżej 2000 euro, no to kto w takim razie nie zarabia w rozumieniu prawa podatkowego?
2: Jak to kto nie zarabia? Nie rozumiem. No jeżeli ktoś, wie pani, jeżeli ktoś prowadzi działalność handlową i unika podatków, to ja wiem, że nie lubimy podatków, ale moim zdaniem powinien płacić podatki. Ja na przykład uważam, to bardzo wiele osób też tak uważa, że prawdziwy patriotyzm to nie jest wykrzykiwanie w pochodach, tylko właśnie uczciwe płacenie podatków. W związku z tym masz zarobek, płacisz od tego jakąś kwotę podatku, jak każdy człowiek, który dostaje jakieś pieniądze za coś, prawda? W związku z tym ja tutaj się wcale nie dziwię, że jest taka akcja. Jest też jeszcze inna akcja, o której pewno tutaj nie będziemy rozmawiali, można najwyżej wspomnieć o celebrytach, które dostają darowizny tak zwane od ludzi naokoło i w ogóle nie płacą podatku, a powinni płacić i za to też się fiskus zabierze, nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Mhm. Czyli mówiąc krótko, jeżeli coś sprzedajemy, zarabiamy, mówiąc krótko, i mamy od tego płacić podatek, bo do tego oczywiście dążyło moje pytanie.
2: Tak, no absolutnie. No, jeżeli mamy jakiś zarobek, to musimy zapłacić jakiś podatek. To jest oczywiste. No są przecież zwolnienia, to jest jasne. Jeżeli przekraczamy takie zwolnienie, no to trzeba zapłacić. No jest jeszcze problem też w drugą stronę, mianowicie ten, który kupuje od nas jakąś rzecz i ta rzecz przekracza wartości, w swojej wartości 1000 zł, to musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, co większość ludzi, o czym większość ludzi zapomina. I z tym też mogą być problemy.
1: Mm-hmm. No to panie Piotrze, wyobraźmy sobie, albo załóżmy, że takie wezwanie do nas przychodzi. Urząd Skarbowy wysyła pismo, uprzejmie prosi, pisze, że z ich danych wynika, że sprzedał pan, pani przedmioty za 15 tysięcy złotych. Proszę udowodnić, że te rzeczy to rzeczy osobiste, posiadane dłużej niż pół roku. No i tak się zaczęłam zastanawiać, jak człowiek, który, nie wiem, sprząta piwnicę, sprząta dom, ma udowodnić, że, nie wiem, rower kupił 3 lata temu na giełdzie, a szafę po babci trzymał w domu od dekady, bo jak się długo też pewne rzeczy ma, to trudno podejrzewać, że ktoś ma na przykład na to paragony.
2: No tak, i tu ma pani całkowitą rację. To z tym byłby olbrzymi problem. Myślę, że większości ludzi byłby olbrzymi problem. Tylko wie pani, no 30, ja powiedziałem na początku 300, oczywiście omsknęło mi się o zero, 30 transakcji, czyli ponad 2,5 transakcji miesięcznie, no to no wątpię, żebyśmy sprzedawali stare rzeczy po babci czy cioci w takim tempie. No to, to trzeba by było jakoś to udowodnić, jak, nie wiem, myślę, że Urząd Skarbowy przy niewielkich kwotach przymknie oko na tą sprzedaż. Myślę, że będzie polował bardziej na tych, którzy naprawdę zajmują się działalnością handlową na skalę dużo większą. No i to nie chodzi o te drobne 2000 euro zapewne. I będzie takich szukał, a nie będzie uderzał w tych, którzy rzeczywiście dokonali kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu transakcji rzeczami, które są ewidentnie z drugiej ręki, ewidentnie stare, ewidentne, bez żadnej możliwości udowodnienia, z jakiego okresu one pochodzą.
1: Mm-hmm. No właśnie się tak zastanawiałam, czy ten czynnik ludzki będzie jednak tym czynnikiem decyzyjnym, w sensie, czy to właśnie urzędnik w Urzędzie Skarbowym będzie decydował, czy jednak dostaniemy karę, czy nie, bo właśnie z tej dyrektywy to chyba wprost nie wynika, ale tak ją troszeczkę czytam, nie wiem jak pan.
2: Tak, no wie pani, no teoretycznie urzędnik będzie decydował, no to nie ulega żadnej wątpliwości i jest to ten handel, skala tego handlu i częstotliwość tego handlu, to jest rzecz niezwykle ocenna i tu myślę, że pani prowadzi w tym kierunku, że niekoniecznie jeden urzędnik i drugi urzędnik będą mieli to samo zdanie na temat prowadzonej przez nas działalności, czy prowadzonej sprzedaży. Jeden urzędnik, nie wiem, w Krakowie czy w Katowicach powie co innego, a w Warszawie powie co innego. I to niestety jest możliwe i to jest ta pułapka, bo ta ocenność powoduje, że mogą się pojawiać niesprawiedliwe werdykty, no ale ja rozumiem, że od decyzji urzędnika w Urzędzie Skarbowym jeszcze jest odwołanie, prawda? I można iść do sądu i odwoływać się do kasu i potem iść do sądu.
1: To jeszcze pan Grzegorz pyta, ciekaw jestem, czy urzędy skarbowe interesują się osobami konikami, które kupują bilety na różne imprezy, koncerty popularnych artystów, a potem odsprzedają za wyższą cenę.
2: No to jeżeli są to działalność prawie że handlowa, czyli też na różnego rodzaju platformach, które tam wiadomo jakie to są platformy, no to niewątpliwie to też jest obserwowane, bo to też jest normalna sprzedaż. No oczywiście taki konik może teoretycznie mieć wiele ników i niekoniecznie musi mieć z imienia i nazwiska, prawda? I to jest olbrzymia możliwość uniknięcia opodatkowania. Nie będę Państwa uczył, jak to robić, ale można to robić i sprzedając rzeczy, i sprzedając bilety.
1: Mm-hmm. Panie Piotrze, prawo mówi, że działalność gospodarcza to jest aktywność ciągła i zorganizowana w celu zarobkowym. To co w sytuacji, gdy kolekcjoner co tydzień wystawia na portale, nie wiem, kilka starych monet czy płyt winylowych ze swoich zbiorów, szukając unikatów do wymiany? No bo robi to w sposób ciągły i zorganizowany, a na rzadkich okazach potrafi czasem zarobić. Gdzie leży granica, w której urzędnik przy biurku powie, panie Kuczyński, to już nie jest hobby, ale to jest nielegalny sklep z antykami na przykład.
2: No tak, no i znowu ma pani rację. Całe szczęście, że nie jestem tu urzędnikiem skarbowym, bo sam bym miał z tym problem. Według mnie no naprawdę byłby duży problem, ale to ja wiem, że to źle zabrzmi, ale do tego trzeba podchodzić po ludzku. Jeżeli ten kolekcjoner pokaże, że ma rzeczywiście olbrzymią kolekcję, że zbierał ją, tę kolekcję zbierał od wielu, wielu lat i od czasu do czasu coś sprzeda, no to myślę, że nie odważy się urzędnik skarbowy wymierzać z tego powodu podatku. Znaczy tak ja podejrzewam, tak myślę, tak zakładam i tak chciałbym, żeby tak było. A czy tak będzie? No ja wiem, do czego pani prowadzi. Te przepisy są bardzo niedookreślone. Mm-hmm. Nie ma granic, prawda? Sztywnych granic, że tu jest działalność gospodarcza, a tu jeszcze nie jest. I z tym może być problem. Przypuszczam, że politycy za to się też zabiorą, bo będzie wiele osób, które podniosą krzyk, że niesprawiedliwie zostały obciążone podatkiem, bo niekoniecznie karą, może po prostu podatkiem, ale nie zawsze, być może nie zawsze sprawiedliwie.
1: Panie Piotrze, bo tak się zastanawiam, troszkę podsumowując ten wątek, czy właśnie to narzędzie, ta dyrektywa, o której rozmawiamy, trwale uzdrowi w handel w sieci, czy raczej przeniesie może szarą strefę w inne miejsca, na przykład gdzieś tam na jakieś tradycyjne bazarki, czy grupy na komunikatorach?
2: No niewątpliwie ci, którzy parają się taką działalnością, to będą starali się unikać tych znanych nam wszystkim platform, na których dokonuje się sprzedaży i kupna. I ma pani rację, że zwiększy to szarą strefę. Tak, to jest, taka jest prawda. Część po prostu się jednak poczuje obywatelami i zapłaci podatek. Lekko się śmieje, bo wiem, że to będzie niewielka część, niestety, ale duża część pójdzie w szarą strefę i to jest zagrożenie poważne.
1: No właśnie trochę tych niejasności i nieścisłości tutaj jest, dlatego pytam o to, żeby też Państwu uzmysłowić, z czym będziemy mieć i już właściwie mamy do czynienia. To jeszcze jedna kwestia, kwestia międzynarodowa przychodzi mi do głowy, bo Polacy masowo sprzedają i kupują na zagranicznych platformach, na przykład na litewskim Vinted. I wielu uważa, że skoro serwery i spółki są poza granicami naszego kraju, to polska skarbówka tam nie sięga. Jak realnie wygląda taka wymiana danych między zagranicznymi fiskusami a naszym Ministerstwem Finansów? I czy system DAC7 zniósł granice dla urzędów i urzędników oczywiście?
2: No, teoretycznie zniósł, bo wie pani, jeżeli na przykład jest pani opodatkowana, zarabia pani tu i tam, to te urzędy się wymieniają informacjami. Czy będą się wymieniały informacjami na temat no, takich płotek, prawdę mówiąc, czyli tej drobnej sprzedaży, jakoś wątpię, żeby to działało, ale nie wiem. Po prostu, jak powiedziałem, nie jestem urzędnikiem skarbowym, nie mam doświadczenia. Wymieniać się informacjami mogą, ale wątpię, żeby urzędnicy skarbowi w innych krajach i u nas szli w tym kierunku, żeby łapać drobnicę, która gdzieś tam z Estonii handluje. Chyba, że ta drobnica zamienia się z płotki w jakiegoś rekinka. No to wtedy pewno poszukamy go i w Estonii.
1: Ale fakt faktem, to już na sam koniec, skarbówka kontrolująca sprzedawców na portalach za pomocą dyrektywy DAC7 to chyba pikuś przy tym, co się dzieje obecnie na rynku finansowym, a przez Sejm przetacza się właśnie polityczna awantura wokół kryptowalut. No to z pewnością pan czyta, słucha. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy całkowicie zakazujący obrotu kryptowalutami w Polsce. Chyba nawet wewnątrz samej partii ten pomysł jest trochę wyśmiewany i nazywany bombą, o której wielu posłów PiS w ogóle nie słyszało. To jak pan ocenia ten radykalny ruch?
2: Poszli w kierunku Chin. W Chinach jest zakazany obrót kryptowalutami. Ja osobiście uważam kryptowaluty i handel kryptowalutami za handel wiatrem, jak zawsze mówię. To nie jest coś, co ja popieram, ale jeżeli Polacy chcą handlować czymś, co nie szkodzi zdrowiu, psychice, nie ma żadnych kryminalnych podtekstów, to niech handlują nawet wiatrem. To ja bym ich nie zakazał, tylko naprawdę regulacje powinny być tak poważne, żeby później w wypadku takiego jak zonda krypto, tłum ludzi nie pobiegł do ministra Domańskiego z prośbą czy z żądaniem rekompensaty. Więc te naprawdę regulacje powinny być poważne, szczególnie tego rynku, który jest naprawdę dość dziwny i ja go nie pochwalam, ale nie zakazałbym. O tak.
1: A załóżmy taki czarny scenariusz na chwilę, na potrzeby naszej rozmowy. Ten projekt przechodzi przez parlament. Co się dzieje z polskim rynkiem? Czy kapitał po prostu ucieka za granicę w kilka minut?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o tych, którzy inwestują w kryptowaluty, to oczywiście, że uciekliby za granicę. Pierwszy był uciekł pan Mencen, który ma w portfelu ileś tam tych swoich bitcoinów, prawda? W związku z tym nie wiem, czy musiałby wtedy je sprzedać, czy musiałby je oddarować państwo. No to naprawdę piszemy bajki, bo oczywiście to nie zostanie przyjęte i to jest nierealne w żadnym kraju Unii Europejskiej, no ale w takim kraju jak Chiny to można wszystko zadecydować, ale oni to zaczęli bardzo wcześnie hamować tą działalność w kierunku kryptowalut i no zresztą Chińczycy są znani z tego, że są hazardistami wyjątkowymi, dlatego myślę, że akurat rząd Chin słusznie zrobił, że wyhamował ich w tym pędzie do posiadania różnego rodzaju kryptoaktywów.
1: A gdyby mógł pan przewidzieć jakiś scenariusz, co się wydarzy na tym naszym rynku, bo na razie słyszymy głosy przekrzykiwania, projekty, jednym pasuje jedno, innym nie pasuje drugie. Co tutaj się wydarzy, pańskim zdaniem?
2: No wydaje się, że skoro prezydent zrobił krok taki, że oparł swoją, tak zwaną swoją, swój projekt ustawy o projekt rządowy de facto, zwiększając go jeszcze o dwa rozdziały, jak słyszałem, czyli na początku mówił, że między innymi dlatego wetuje, że on jest za obszerny, po czym swój jeszcze bardziej zrobił obszerny. No to idzie to w kierunku rządowym i myślę, że jakąś tam w komisjach jakąś wspólną wersję ustalą, bo to i tak musi być. No i tak musimy to przyjąć przed czerwcem, a do czerwca już zostało niewiele dni.
1: Myśli pan, że jednak się to uda? No,
2: jestem przekonany, że to po prostu musi zostać przyjęte i z niechęcią pan prezydent podpisze.
1: Ale jednak. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję
1: Piotr
2: bardzo.
1: Kuczyński, analityk rynków finansowych z domu inwestycyjnego Xelion. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pan Marcin komentuje w grupie osób patronujących. Kupujemy jako konsumenci nowe przedmioty, na przykład ubrania, płacimy podatki. Po jakimś czasie chcemy je sprzedać, używane, taniej, ale znowu trzeba zapłacić podatek za jedną parę spodni, panie Marcinie. Nie, chociaż pani Joanna zauważa, że 30 transakcji to nie jest dużo, gdy mówimy o ubraniach właśnie, o ubraniach drugiego obiegu. Pytanie, czy to może zniechęcić do sprzedawania używanych ubrań i zamiast tego będą lądowały w koszu. Dyskusja trwa
1: właśnie,
0: w grupie osób patronujących, ale nie tylko. Popołudnie małpanowyświat.online i nasz telefon 224 280 280. Ksenia Maćczak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

płyty tygodnia Elder Island. Tak pomału Państwu dawkujemy ten album i będziemy to robić dziś przecież dopiero środa. 13 dzień maja, 4 minuty do 18. Pan Tomek stawia tezę, że większa liczba kontroli lub też raportowanie przez platformy sprzedażowe informacji o tym, kto i co sprzedaje urzędom skarbowym, szarej strefy powiększyć nie powinno. Zdaniem naszego słuchacza to właśnie część niezarejestrowanych sprzedawców prowadzących tak naprawdę działalność gospodarczą będzie się chciało albo wolało zarejestrować dla świętego spokoju. 224 280 280. Jeśli podzielają Państwo te opinie, proszę telefonować. Jeśli nie, proszę telefonować. Jeśli nie mają Państwo nic do powiedzenia, to proszę pisać. Popołudnie małpanowyświat.online.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski będzie rozmawiał z ambasadorem USA Tomem Rose'em o pobycie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedź wicepremiera padła w trakcie kongresu Impact 26 w Poznaniu.
1: Na razie poszła prośba o ustalenie faktów, no ale mam nadzieję, że tutaj nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, które prowadzi własną korespondencję z władzami amerykańskimi, no ale wszyscy wiemy, że prawa strona się chełpi, że prezydent Nawrocki ma specjalne, osobiste relacje z prezydentem Trumpem, no więc mam nadzieję, że pomoże przywrócić uciekinierów na łono ojczyzny i przed oblicze polskiej sprawiedliwości i mam nadzieję, że nie brał udziału w tej operacji.
0: Mówił minister Sikorski dziennikarzowi TVN24. MSZ, przypomnę, wczoraj skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump jest w Chinach. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów z Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem oraz Tajwan. Oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro. Oprócz rozmów zaplanowano też udział Trumpa w bankiecie państwowym. Wraz z prezydentem USA do Chin przyleciał Elon Musk, co zdaniem komentatorów świadczy o tym, że wizyta będzie skupiać się wokół kwestii biznesowych. Typografia, plakaty animowane i projektowanie zaangażowane społecznie. To motywy przewodnie 17. Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster, który rozpocznie się w piątek w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. W programie wystawy, warsztaty oraz spotkania z artystami i projektantami. Na festiwalu zobaczymy prace przygotowane przez artystów z Europy, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Jak wskazuje kurator wydarzenia Krzysztof Białowicz, konkurs pokazuje, czym dziś żyją młodzi twórcy z różnych części świata.
2: Zawsze w przypadku takich konkursów, w których grono uczestników to są młodzi ludzie, mamy jakby taki bardzo aktualny obraz tego, co ludzi intryguje w świecie. A że konkurs międzynarodowy, właściwie mieliśmy pracę z czterech kontynentów, więc możemy porównać, co jest aktualne na świecie, jakie sprawy nurtują ludzi i w jaki sposób wyrażają swoje albo emocje pozytywne lub frustracje poprzez plakat.
0: Festiwal startuje w piątek i potrwa do 13 września, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: A na Pomorzu po dniu z deszczem właśnie świeci słońce, informuje pan Paweł. Słonecznej pogody państwu życzę, a tam, gdzie słońce nie zaświeci, proszę sobie wyobrazić, że są miejsca, w których pada jeszcze bardziej. 3 minuty po 18:00.
4: Nowy Świat po południu.
3: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Maciej Zambon i ja to my dziś do 19:00 przez niecałą godzinę. Jeszcze razem z Państwem. Jeszcze jedna prognoza pogody, a w niej o tym, co nocą i jutro nad Polską. Jeszcze wieloma sprawami będziemy się zajmować wraz z Państwem. Komentować, słuchać, rozmawiać, reagować. 224 280 280.
5: Marky got with Sharon, and Sharon got Cherie, and she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease.

0: 8 minut po 18. Czas spędzony z popołudniowym programem, słuchanym na żywo, podpowiada słuchacz, to jednak nie to samo, co czas spędzony podczas odsłuchu z podcastu. Wiem, że lubią Państwo w dowolnych momentach wrócić do różnych audycji z naszej anteny. Przypominam, osoby patronujące mają taką moc, moc do przenoszenia się w czasie, a przy okazji dostęp do tak zwanych podcastów ekstra, czyli treści, których nigdy na antenie Państwo nie usłyszą. Choć głosy dziennikarskie przygotowujące te audycje oczywiście pojawiają się tu i ówdzie, ale na przykład tacy poszukiwacze politycznego złota, najnowszy odcinek, najnowsza część już jest, to zupełnie inna opowieść, gdy brzmi z magazynu z podcastami. Tym bardziej zachęcam do patronowania i wspierania. Kto chciałby wesprzeć Radio Nowy Świat, proszony jest o przejście do działu Wspieraj Radio na naszej stronie nowyświat.online. A w programie już za chwilę o słuchaniu będziemy mówić i ktoś pomyśli, że to świetny radiowy temat, ale my będziemy mówić o podsłuchiwaniu. Czego nauczyła nas afera Pegasusa?
1: Na rynku jest 6-7 dostawców, więc oferta jest dosyć spora. Problemem jest też to, że nie mamy polskiego narzędzia tej kategorii i musimy je kupować u innych krajów, które mogą też korzystać z tego, żeby dowiadywać się chociażby o tym, kogo polskie służby podsłuchują.
2: Raz system się nie sprawdził, raz nadużycia były możliwe i nikt nie wprowadził gwarancji, które zapobiegłyby, aby to się nie powtórzyło.
0: Czego dowiedzieliśmy się w ostatnich miesiącach i latach o szpiegującym oprogramowaniu, które zakupił rząd Zjednoczonej Prawicy? Czy znamy prawdziwą skalę afery? Czy taka afera mogłaby się dziś powtórzyć? Najpierw Kacper Badura i jego raport na podstawie raportu Fundacji Panoptykon. Raport zatytułowany Demokracja na podsłuchu. Po 18.30 do studia dotrze współautorka tego dokumentu, Zuzanna Rzysko z Fundacji Panoptykon. Państwo mają głos. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: to muzyczna jazda dziś w popołudniowym programie. Maciej Zambon muzykę przygotowuje i muzyką pięknie wykłada wszystko to, co dookoła głównego tematu trzeciej godziny popołudniówki. A tu Pegasus, słynny system podsłuchowy, słynny system szpiegujący. 578 osób inwigilowano tym oprogramowaniem w naszym kraju w latach 2017-2022. Na celowniku służb byli politycy, a głównie opozycji, a także sędziowie i aktywiści. I choć licencja na słynnego Pegasusa wygasła, a obecna władza obiecywała obywatelom prawo do informacji o byciu śledzonym, Fundacja Panoptykon alarmuje. Nic się nie zmieniło. Statystyki porażają. W 2024 roku sądy zatwierdziły 99% wniosków o kontrolę operacyjną. Kacper Badura pyta zatem, kto tak naprawdę kontroluje tych, którzy kontrolują nas.
1: Mimo wyborczych obietnic nadal nie rozliczono odpowiedzialnych za aferę Pegasusa. I co chyba ważniejsze, nie zrobiono nic, by podobna afera nie wydarzyła się w przyszłości, o czym Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.
2: Przepisy są niejasne i wykorzystują to służby, stosują oprogramowanie szpiegujące, a obywatele wiedzą, że raz system się nie sprawdził, raz nadużycia były możliwe i nikt nie wprowadził gwarancji, które zapobiegłyby, aby to się nie powtórzyło.
1: Wnioski służb o kontrolę operacyjną rozpatruje tylko jeden sędzia dyżurujący danego dnia, który na jeden lub dwa dni otrzymuje kilkadziesiąt wniosków. W efekcie sądy akceptują ponad 99% takich wniosków. W 2024 roku było to prawie 5700 osób objętych kontrolą. Sprawa jest poważna, bo podobne systemy stosowane są na całym świecie, by szpiegować telefony komórkowe, wskazuje Adam Hertle z zaufanej trzeciej strony.
3: Umożliwiają przejrzenie zdjęć, przejrzenie historii lokalizacji, sprawdzenie, jakie mamy tam nagrania, ale także na przykład uruchomienie kamery i wykonywanie zdjęć, czy nagrywanie audio w momencie, kiedy telefon leży na stole. Umożliwiają także z punktu widzenia technicznego wykradzenie wszystkich informacji, które nasz telefon zawiera, na przykład takich niezbędnych do tego, żeby nas udawać w internecie. Ktoś, kto może zainfekować nasz telefon Pegasusem, może wykraść chociażby tak zwane ciasteczka do usług takich jak Facebook, Google czy Dropbox, a następnie udawać nas w internecie. Więc są to wyjątkowo mocne narzędzia, które wymagają zdecydowanie kontroli. Na rynku jest 6-7 dostawców, więc oferta jest dosyć spora. Problemem jest też to, że nie mamy polskiego narzędzia tej kategorii i musimy je kupować u innych krajów, które mogą też korzystać z tego, żeby dowiadywać się chociażby o tym, kogo polskie służby podsłuchują.
1: Służby potrzebują takich systemów, by działać skutecznie, ale kontrolowani muszą być też ci, którzy sami kontrolują.
3: Narzędzia, które dają dużo

0: możliwości dają też dużo pokus. I o ile możemy założyć, że na początku będą one stosowane w sposób etyczny i zgodny z interesami państwa, to możliwość podsłuchania chociażby polityków opozycji, jak pokazała sytuacja sprzed kilku lat, jest na tyle kusząca, że prowadzi do nadużyć. Więc potrzebujemy mechanizmów zapewniających kontrolę tego, w jaki sposób te narzędzia są używane. Jedyne, co wiemy na pewno, to to, że Pegasusa już nie mamy, bo polska licencja na to narzędzie straciła. Natomiast nie wiemy, czy udało się kupić jakieś nowe i mnie jako obywatela Polski to trochę martwi, że nie wiemy, czy polskie organy są w stanie dostawać się na telefony prawdziwych przestępców.
1: Zdaniem autorów raportu sędziowie powinni móc zapoznać się z całym materiałem dotyczącym sprawy, a nie tylko z krótkim, jednostronicowym wnioskiem o szpiegowanie, a obywatel powinien być po czasie informowany o tym, że służby go podsłuchiwały, chociażby po to, by móc podjąć później kroki prawne, apeluje adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: No jeśli ta kontrola operacyjna nie doprowadzi do postawienia zarzutów i aktu oskarżenia, to oczywiście nie ma możliwości się o tym dowiedzieć. Jeżeli natomiast wchodzimy w tryb procesowy, ktoś jest podmiotem postępowania karnego, no to wtedy rzeczywiście może taką decyzję zaskarżyć, ale jak pokazują statystyki panoptykonu, zdecydowana większość kontroli operacyjnych nie kończy się tym elementem postawienia zarzutów i następnie aktu oskarżenia, więc cała ta pula, powiedzmy, osób jest pozbawiona jakichkolwiek możliwości sprawdzenia i zakwestionowania tego rodzaju działań.
1: Jak powinno zmienić się prawo?
2: Ja bym oczekiwała wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Piotra Kini przeciwko Polsce. Tam są dokładnie te wskazówki, które dotyczą zmiany systemowych dotyczących kontroli operacyjnej, także systemu Pegasus, czyli rzetelnej kontroli sądowej, nie iluzorycznej, możliwości dowiedzenia się, że taka dana osoba była poddana kontroli i zaskarżenia tego rodzaju działań, kwestii uzasadnienia przez sądy tak zgody, jak i odmowy używania systemu i takiej instytucji, która funkcjonuje w prawie brytyjskim, czyli adwokata prywatności, która właśnie w postępowaniu, które przecież dotyczy bardzo głębokiej ingerencji praw i wolności jednostki, mogłaby reprezentować interesy tej strony i w końcu też takiej zmiany, która umożliwiłaby sądom właśnie tę realną kontrolę poprzez to, że mają dostęp do całości akt postępowania, a nie tylko do tego wycinku, które jest wskazywane przez służbę.
1: Bo przecież właśnie to przed wyborami obiecali politycy, mówi Wojciech Klicki.
3: Zmiana tego prawa jest zobowiązaniem rządu, wynikającym z umowy koalicyjnej. Zaniechano zmian o charakterze systemowym, takim fundamentalnym, natomiast są prowadzone zmiany takimi małymi krokami. W Sejmie jest teraz projekt ustawy o zwiększeniu nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną. Jeśli ten projekt zostanie poprawiony, to będzie małym krokiem w dobrym kierunku. Natomiast po 2,5 roku rządów tej władzy, oczekiwałbym co najmniej wielu małych kroków, jeśli nie chociaż jednego wielkiego.
1: Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie Pegasusa przesłuchała 79 osób. Raport końcowy miał pojawić się w kwietniu. Opóźnienie wynikać ma z dużej ilości tajnych materiałów. Zespół śledczy Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo od marca 2024 roku. Zarzuty usłyszeli byli szefowie służb. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: A my po godzinie 18.30 wrócimy do tego raportu. Raportu Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego. Raportu, którego współautorką jest Zuzanna Rżysko, która dotrze do naszego studia tu przy ulicy Ostrej w Warszawie. Pomówimy m.in. o tym, czy mocodawcy tamtych służb specjalnych mieli świadomość, na co się godzą, gdy dają zielone światło swoim podwładnym w kwestii szpiegowania. No i jaką mamy pewność, że to, co znalazło się w tym raporcie, w tym dokumencie, to rzeczywiście cała prawda o Pegasusie. Przecież tak wiele rzeczy, o których tam czytamy, to sprawy tajne.

25 minut po godzinie 18, a w popołudniowym programie podsłuchiwanie i podglądanie. Pan Maciej pisze, że ten prawdziwy Pegasus to mógłby się uczyć od naszych polskich odpowiedników. Istnieje coś takiego jak Pegasus sąsiedzki. Napisał, że gdy mieszkał kiedyś na trzecim piętrze pewnego bloku wielorodzinnego, to bardzo często zauważał, że gdy jacyś znajomi przyjeżdżali do niego, albo ktoś nowy pojawił się na podwórku firanki, w całym bloku poruszały się w rytm niesłyszalnej muzyki. Sąsiedzi nagle wychodzili z prawie pustymi koszami, żeby wyrzucić to, czego i tak praktycznie w koszach nie było. Chodziło o to, aby zobaczyć, kto przyjechał i kto przywiózł. I w odróżnieniu od tego cyfrowego Pegasusa, którego można zamknąć w urządzeniu przenośnym, urządzenie schować na dnie jakiejś skrzyni, a skrzynię ukryć na dnie jakiegoś zbiornika wodnego, przed tym sąsiedzkim Pegasusem, panie Macieju, nie ma ucieczki. 224, 280, 280. Do prognozy pogody wrócę niebawem, bo to już za 3 minuty.

murder, murder. Kill, kill, kill. Just kill.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej w tej chwili w Helu na Helu, 8 stopni Celsjusza, a najcieplej w Raciborzu, 15 stopni pokazują termometry. Nocą przelotne opady deszczu pojawią się na zachodzie oraz w centrum, a także na północy. Burze także mogą się pojawić w północno-zachodniej, zachodniej i centralnej Polsce. Temperatura od minus 1 stopnia w Karpatach, choć przy gruncie może być nawet minus 3, do 7 na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu powieje w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w górach, dokładnie w Sudetach, do 100 km na godzinę. Jutro Polska będzie pod wpływem niżu z nad Skandynawii. Warunki biometeorologiczne będą obojętne lub niekorzystne. Porywisty wiatr będzie dodatkowo powodował tak zwane kontrasty termiczne. Cieplej będzie w miejscach osłoniętych od wiatru, a chłodniej na terenie eksponowanym. I to tyle, jeśli chodzi o prognozy pogody. Już za chwilę spotkanie z Zuzanną Rzysko z Fundacji Panoptykon, współautorką raportu Demokracja na podsłuchu. O Pegasusie, ale nie tylko, będziemy rozmawiać, o przyszłości narzędzi podobnych do tego, o którym mowa w raporcie, i czy Państwa zdaniem służby powinny mieć takie narzędzia, a jeśli je stosują, to w jaki sposób powinny informować tych, wobec których je stosują.

0: Przepytanie.
1: Oprogramowanie szpiegujące, zwane Pegasus, dające możliwość prowadzenia totalnej inwigilacji obywateli i obywatelek, było używane w naszym kraju. Dzięki niemu można było prześwietlać zawartość telefonów, a nawet podrzucać sfabrykowane, tak zwane dowody niepopełnionych przestępstw. Pegasusa użyto najprawdopodobniej wobec sędziów, aktywistów, przedsiębiorców, ale także wobec polityków. I to nie tylko tych, którzy byli wtedy w opozycji. Tak zwaną kontrolą operacyjną za pomocą Pegasusa w latach 2017-2022 objęto prawie 600 osób. Przynajmniej tak wynika z raportu Demokracja na podsłuchu. Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego. Razem z nami w studiu jest współautorka tego raportu, Zuzanna Rzysko z Fundacji Panoptykon.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, jaką my mamy pewność, że to, co Państwo napisali w tym raporcie, to rzeczywiście cała prawda o Pegasusie. Przecież to są sprawy tajne, albo były, albo wciąż są sprawy tajne dotyczące służb, które bardzo niechętnie ujawniają po pierwsze narzędzia, jakie stosują, a po drugie strategie, jakimi się posługują podczas stosowania tych narzędzi.
2: Tak, no właśnie. To jest to, co musi wybrzmieć, że niestety my chyba nie poznamy nigdy, opinia publiczna nie pozna nigdy całej prawdy o aferze Pegasusa, ale to, co już o niej wiemy, jest wystarczające, żeby uznać to za absolutny skandal, tak? Że to doszło do czegoś takiego w ramach naszych służb specjalnych w naszym państwie. No tak jak pan redaktor wspomniał, mamy do czynienia z informacjami tajnymi. Też ten raport Sejmowej Komisji Śledczej od spraw Pegasusa, o którym może będziemy jeszcze wspominać, ma mieć trzy części, tak? Będzie część jawna, część tajna i ściśle tajna, więc opinia publiczna nigdy nie pozna całego zakresu tej afery, ale to też świadczy o tym, jaki był kaliber tej sytuacji. Więc operujemy na tych informacjach, które zostały obecnie odtajnione.
1: A gdy już mówimy o politykach, nie tylko tych inwigilowanych, ale także tych, którzy próbują ustalić skalę inwigilacji albo odpowiedzieć na pytanie, jak mogło do tego dojść, to zacznijmy od tych, którzy dali zielone światło służbom. Wtedy, gdy Pegasusa kupowano i gdy rozpoczynano jego użytkowanie, czy tamtejsi ówcześni mocodawcy służb specjalnych w pełni wiedzieli i rozumieli, czym owo oprogramowanie jest i jak duże ma możliwości?
2: No tutaj musimy podzielić tę kwestię na takie dwa aspekty. To znaczy osoby, które dawały zielone światło na korzystanie z oprogramowania szpiegującego w ramach służb, w ramach rządu ówczesnego. To tutaj czekamy na te odpowiedzi, również na ustalenia z Sejmowej Komisji Śledczej, której zadaniem jest też złożenie zawiadomień do prokuratury i tym podobne. Natomiast jest też ten aspekt sądów i sędziów, którzy, wiemy już o tym teraz, nie mieli świadomości, na co wyrażają zgodę.
1: Co do tego, ja szczerze mówiąc nie miałem wątpliwości ani przez moment, gdy wsłuchiwaliśmy się w posiedzenia komisji, gdy dowiadywaliśmy się coraz więcej o Pegasusie, ale zastanawiam się, czy ci, którzy zgadzali się na wydanie pieniędzy, choć wiedzieli, że to dzieje się w sposób nielegalny, wracamy przecież do Funduszu Sprawiedliwości, gdy zgadzali się na to, żeby kontrolą operacyjną Pegasusem obejmować swoich przeciwników politycznych, co też było przecież zagraniem nie fair, wiedzieli, jak wielką moc ma ta, państwo to nazywają także w swoim raporcie, ta opcja atomowa, czy atomowa, cyfrowa bomba.
2: Broń atomowa, tak. Tak, i tutaj to też jest istotne, że mamy aspekt osób, które były za to odpowiedzialne i jaki był zakres ich wiedzy, i te osoby na pewno należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Natomiast w interesie naszym, w interesie społeczeństwa, w interesie państwa nie jest ważniejsze to, żeby parę osób może poszło do więzienia bądź poniosło odpowiedzialność za to. W naszym interesie powinno być, aby funkcjonował skuteczny i faktyczny nadzór nad tymi służbami, tak? Czyli ta opcja, która jest może mniej widowiskowa, mniej spektakularna, czyli zmiany prawne. To zawsze jest niestety proces długi, trudny, może mniej widowiskowy dla opinii publicznej, a efekty też nie są widoczne od razu.
1: Ja zapytam panią o to, czego nauczyliśmy się, albo co zostanie z nami po aferze Pegasusa, ale znowu wróćmy jeszcze do tej przeszłości. Czy państwo, przygotowując raport, dotarli do informacji, z których wynika, pamięta, że to oprogramowanie szpiegujące wykorzystywane w Polsce było używane do takich spraw, do jakich zostało, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej chcemy w to wierzyć, zaprojektowane. Czy stosowano je w rozpracowywaniu spraw związanych z terroryzmem, szpiegostwem, do spraw karnych?
2: Tak, nie mamy podstaw, żeby sądzić, że tak nie było. Ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił takie informacje, z których wynikało, że wśród tych 578 osób, wobec których użyto Pegasusa, znajdowały się też osoby, wobec których prowadzono normalne działania walki z przestępczością. Mhm. Stąd też ta lista osób nie może być między innymi odtajniona. Ale to też rodzi pewne problemy. Jest wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, o którym piszemy też w naszym raporcie bardziej szczegółowo, w którym sąd nie dopuścił dowodów, uznał je za niedopuszczalne w postępowaniu karnym, które zostały pozyskane przez oprogramowanie szpiegujące.
1: Komuś, może wtedy jeszcze nie było tej świadomości, bo zastanawiam się, po co komuś dowody zdobyte w taki sposób, w jaki zostaną zakwalifikowane jako niedopuszczalne przed sądem. Nigdy nie chodziło o to, żeby one gdzieś przed sądem były prezentowane?
2: Właśnie Fundacja Panoptykon stoi na stanowisku, że Pegasus, oprogramowania szpiegujące były i pozostają nielegalne na bazie przepisów, które obecnie mamy. Natomiast służby również potrzebują oprogramowania szpiegującego, aby mogły skutecznie działać i walczyć z tą przestępczością w obecnych czasach, kiedy mamy komunikację szyfrowaną i bardzo dużo dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Więc potrzebujemy zalegalizować oprogramowanie szpiegujące i żeby ono było uregulowane w ramach przepisów. I to są też pewne reguły i pewne propozycje, które my w tym raporcie przedstawiamy. I to pozwoli skutecznie walczyć z przestępczością, bo mamy parę aspektów, tak? Chodzi o ochronę bezpieczeństwa naszego państwa, ale równocześnie możliwa jest też ochrona naszej prywatności i ochrona, to nie jest konflikt między prawem do prywatności a bezpieczeństwem. Chodzi o ochronę obu tych wartości oraz żeby służby mogły skutecznie działać przy poszanowaniu naszych praw i wolności.
1: Piszą państwo o tym, że najprawdopodobniej polskie służby są dzisiaj w posiadaniu podobnych narzędzi, podobnego oprogramowania szpiegującego. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że politycy dzisiejszej koalicji rządowej nie są zainteresowani wprowadzaniem większej kontroli nad działaniem służb używających narzędzi do inwigilacji. I tu pojawia się teoria, że politycy po prostu boją się tego, że wprowadzenie tej kontroli, o której pani mówi, wprowadzenie takiego dekalogu, chociaż może tych zasad będzie więcej, takiej instrukcji obsługi, kiedy można stosować podobne urządzenia, a kiedy nie, będzie odebrane przez opinię publiczną jako dopuszczenie do ich, czy też tego programu użycia, a przez to oni zostaną oskarżeni o to, że zaraz, wcześniej mówili, byli inwigilowani, w sposób nielegalny, o czym już mówiliśmy, ale teraz sami się na to zgadzają, a zatem nie zgodzą się paradoksalnie na kontrolę, żeby nikt nie pomyślał, że zgadzają się na użycie czegoś, co i tak jest używane?
2: Tak, my uważamy, że najpewniej służby dalej posiadają pewne jakiegoś rodzaju programowania szpiegujące. Natomiast to pytanie, które pan zadał, dlaczego nic się nie zmieniło, bądź dlaczego nie wprowadzono skutecznej kontroli?
1: No dobrze, przepraszam, istnieje jeden znak zapytania. My może o tym po prostu nie wiemy, że wprowadzono taką kontrolę, bo jest to tak tajne, że nie wyszło do opinii publicznej.
2: No to już by była jakaś strefa może gdybania, tak?
1: Bo zdecydowanie.
2: Jeśli to byłoby tajne, to znaczy, że kto odbywa ten nadzór nad służbami?
1: Tak.
2: No zależy nam na tym, żeby nadzór był odbywał się przez jakąś wyspecjalizowaną do tego instytucję, bądź by ten nadzór był sądowy. Natomiast to jest pytanie, które sobie też zadajemy, że dlaczego osoby, które były poszkodowane przez podsłuchiwanie oprogramowaniu szpiegującym, będąc ówcześnie jeszcze w opozycji, teraz to tym osobom powinno najbardziej zależeć na tym, żeby do tego nie doszło ponownie, tak? Więc Fundacja Panoptykon kiedyś nam się wydawało, że jakiś opór jest po stronie służb. Obecnie widzimy, że również po stronie służb są osoby, którym zależałoby na tym, żeby tę kontrolę operacyjną, używanie oprogramowania szpiegującego uregulować i żeby na jakieś zasady wprowadzić. Natomiast brakuje woli polityków. Tak? Widzimy, że jest minister koordynator od służb specjalnych, minister Siemoniak, jest minister Kierwiński, premier Donald Tusk. To są osoby, od których zależy obecnie wola polityczna, aby ten nadzór nad kontrolą operacyjną i uregulowanie spyware'u, czyli oprogramowania szpiegującego w Polsce, wprowadzić. Był też tak zwany kodeks kontroli operacyjnej, tak, opracowany przez grupę wokół też generała Bondaryka i o tym też mówiliśmy na wydarzeniu premiery naszego raportu. Prace nad tym projektem kodeksu zostały wstrzymane.
1: Generał Bondaryk też jest sceptykiem, jeśli chodzi o, i pesymistą, jeśli chodzi o wprowadzenie tych zasad. Zastanawiam się, komu i dlaczego na tym może dziś zależeć. Jedna z tych przyczyn to teoria, którą wcześniej wygłosiłem, a może przyczyna leży gdzie indziej. Może my mamy za dużo służb, które korzystają z tych narzędzi operacyjnych, tak zwanych narzędzi operacyjnych, bo muszą państwo wiedzieć, że to nie jest jedna służba. Zdaje się, aż 8 służb może nas podsłuchiwać.
2: Tak, chyba tak, jest to więcej służb.
1: Więc one po prostu ze sobą rywalizują o to, kto kogo będzie podsłuchiwał, a zatem nie zależy im na tym, żeby działać według jasnych zasad. Oczywiście
2: tak,
1: wszystko w trosce
2: się,
1: o bezpieczeństwo.
2: Każda ze służb chce mieć możliwość, żeby jednak tą kontrolę operacyjną
1: i
2: prowadzić.
1: I ścigać się też na wyniki przez to.
2: Trudno jest stwierdzić, natomiast my dążymy do tego i te głosy się pojawiają, żeby te kontrole wobec wszystkich służb ujednolicać. Tak? Obecnie jest projekt ustawy, który na papierze mówi o zwiększeniu nadzoru nad kontrolą operacyjną. No, jest to projekt właśnie rządowy od ministra Siemoniaka. I my też obserwujemy ten proces, natomiast widzimy, że zmiany projektowane w tym projekcie są iluzoryczne. One też są tylko na papierze, a potrzebujemy faktycznych, skutecznych rozwiązań i żeby między innymi ten nadzór nad kontrolą operacyjną oraz wydawanie zgód na kontrolę operacyjną nie odbywało się tylko w większości w jednym sądzie w Polsce. Tak? Obecnie to jest Sąd Okręgowy w Warszawie, który znakomitą, znaczną większość wszystkich wniosków.
1: 99%. Tak.
2: No i później w związku z tym obłożeniem nie jest zaskakujące, że ponad 99% tych wniosków jest akceptowane. I nic się nie zmieniło od afery Pegasusa. Niestety te procenty nie spadły, więc to też jest dla nas przerażające, że ta afera Pegasusa nie wywołała zmiany w tym chociażby aspekcie.
1: A czy ktokolwiek będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób my, obywatele, możemy sprawdzać, czy staliśmy się obiektem działań służb polegających na inwigilowaniu naszego sprzętu elektronicznego, telefonu, innych urządzeń, takim oprogramowaniem szpiegującym. Bo jak rozumiem, jeśli nie wejdą w życie przepisy, które będą służby obligowały do tego, żeby po zakończonej inwigilacji informować, no nie poprzez zatrzymanie czy akt oskarżenia, bo ci, którzy są winni, wiedzą, dlaczego znaleźli się, być może znajdą się za kratami, ale ci, którzy byli świadkami albo byli w jakiś sposób kojarzeni z jakimiś sprawami, byli podsłuchiwani. Jeśli oni się nie dowiedzą w ten sposób oficjalnie, no to jak?
2: No właśnie, dochodzi do takiej paradoksalnej sytuacji, w której jeśli dana osoba była na przykład niewinna, a była podsłuchiwana za pomocą oprogramowania szpiegującego, to nigdy się o tym nie dowie. A dowie się o tym osoba, wobec której może wytoczy się jakiś akt oskarżenia i postępowanie karne. Natomiast te statystyki, to jest chyba około jedynie 20% spraw, w których zastosowano kontrolę operacyjną, kończy się w sądzie. To znaczy mamy duży paradoks związany z tym. I dlatego też o tym mówimy, że konieczne jest wprowadzenie zmian prawnych, które informowałyby osobę, która była poddawana inwigilacji. To są kwestie techniczne, to może być 12 miesięcy po zakończeniu takiej kontroli, wcześniej, później. Oczywiście mogą być wyjątki też od tego, jeśli to zależy od bezpieczeństwa państwa, można odstąpić od poinformowania tej osoby. Natomiast zależy nam na równości stron w tym postępowaniu, czyli taka osoba powinna być informowana o tym, to znaczy powinna mieć wówczas możliwość zaskarżenia tego, że padła, że była przedmiotem takiej inwigilacji. No natomiast cofając się jeszcze do momentu wstępnego wyrażenia zgody na taką inwigilację, tam też postulujemy taką instytucję tak zwanego adwokata prywatności, czyli osoby, która na tym posiedzeniu sądowym nie byłaby po stronie służb, tylko by argumentowała na rzecz ochrony prywatności, na rzecz proporcjonalności takiej ingerencji w prywatność danego człowieka. I liczymy, że to by zwiększyło prawa i jakąś podmiotowość ludzi poddawanych tej inwigilacji.
1: To na koniec, czego myśmy się nauczyli podczas afery Pegasusa, czy też teraz, gdy te informacje wychodzą na jaw, państwa raport jest już gotowy i można go znaleźć także w internecie. Czego nauczyła nas afera Pegasusa?
2: To jest też pytanie, które sobie zadajemy. To znaczy, tak jak już wspominałam, czego nauczyła nas ta afera w kontekście politycznym? Widzimy, że politycy patrzą bardzo krótkowzrocznie. Obecnie rządzący powinni mieć świadomość, że w przypadku ewentualnej zmiany władzy to narzędzie znajdzie się znowu w rękach osób, które być może będą ponownie wykorzystywały go do inwigilacji obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego, aktywistów bądź opozycji, a pozostaje cały czas poza jakąkolwiek kontrolą. Więc my jako Fundacja Panoptykon od 17 lat działamy w obszarze inwigilacji, w obszarze służb między innymi. W 2023 roku doprowadziliśmy do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce, w którym Trybunał też potwierdził, że brakuje odpowiedniej kontroli nad działalnością służb. I my dalej będziemy ten proces obserwować, czekamy na końcowy raport Komisji Śledczej Sejmowej. No i liczymy, że z niego też jeszcze dowiemy się jakichś nowych informacji i liczymy, że nastąpią jakieś zmiany prawne.
1: Ja podejrzewam, że wiem, czego nauczyli się po aferze Pegasus ci, którzy zajmują się działalnością nielegalną. Otóż oni nauczyli się tego, że warto znaleźć w szufladzie stary, nieużywany telefon komórkowy, który nie jest smartfonem. Ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Zuzanna Rżysko, Fundacja Panoptykon, współautorka raportu Demokracja na podsłuchu, Polska wobec Pegasusa i oprogramowania szpiegującego. Polecam Państwu stronę internetową fundacji, bo tam zarówno opis, komentarz,
2: panoptykon.org,
1: jak i sam raport można znaleźć. Bardzo dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję.

0: księżycem ze mną, jak chlebem się dzielisz.
1: Niczego, jak pisze jedna z naszych słuchaczek i jedna z naszych patronek, niczego się nie uczymy. Nie uczymy się na błędach, nie uczymy się na przykładach, na niczym się nie uczymy. No to jak tu się uczyć? Można się nie uczyć idąc w przyszłość, zwłaszcza gdy tematy, którymi się zajmujemy, są tak ważne. Wolność, demokracja, tajemnica, chociażby korespondencji. Kończymy dzisiaj już popołudniowy program, być może niezbyt optymistycznym akcentem, ale mam nadzieję, że będą Państwo z nami jutro o 16 w czwartek. Za środową popołudniówkę dziękuję Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Maciej Zambon i Michał Porycki. A po godzinie 19 w programie Bonton wystąpi prowadząca, jedyna i niepowtarzalna, Agnieszka Lipka-Barnett. Już teraz Państwa zapraszam.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister Radosław Sikorski zapowiada rozmowę z ambasadorem USA w Polsce na temat pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj MSZ wysłało notę do ambasady z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących wjazdu polityka PiS-u do USA. Postawę byłego ministra, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, komentował w TVN24 mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy i były minister spraw wewnętrznych.
1: No to jest na pewno postawa osoby, która nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, nie chce wytłumaczyć się z tego, jakie czyny zostały mu przestępstwa postawione przez prokuraturę. No i ta postawa podlega jednoznacznej krytyce, zresztą nie tylko w polskich mediach, pośród polskich polityków. Ostatnie sondaże jak gdyby nastrojów społecznych pokazują, że i każdy z obywateli z polskich, a przynajmniej przewaga chciałaby, żeby Zbigniew Ziobro jednak nie uciekał, a wręcz odwrotnie, żeby wrócił i żeby mógł przedstawić, jeżeli ma takowe racje.
0: Minister Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę, w niedzielę potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Paliwo na polskich stacjach jutro podrożeje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii górny limit ceny za litr ustalono dla benzyny 95 na 6,39 zł, dla 98 6,98 zł, a dla diesla 6,92 zł. Zgodnie z zapowiedziami rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Strefa Gazy w wyniku wojny cofnęła się w rozwoju o 77 lat. To według wskaźnika rozwoju społecznego opracowanego w 1990 roku. Bierze on pod uwagę kwestie takie jak oczekiwana długość życia, edukacja oraz dochód narodowy przeliczany na jednego mieszkańca.
2: Wyszedł w tej chwili raport opracowany wspólnymi siłami przez Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską. W raporcie oszacowano, że szkody materialne, straty gospodarcze oraz koszty związane z odbudową Strefy Gazy wynoszą łącznie ponad 129 miliardów dolarów.
0: Komentuje Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.

Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bonton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat i Twitter, Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś audycja też powstaje nieco wcześniej, bo życie pozaradiowe, że tak powiem, czasem bierze górę nad tym życiem radiowym. Natomiast nie zmienia to faktu, że przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać muzyki francuskiej i frankofońskiej. I ja jestem, tyle że po prostu nie na ostrej. Na początek dziś Noël Ben Krayem ze swojej najnowszej płyty. To jest taki owoc refleksji i przemian, jakie zaszły w artystce, bo to pierwsza od 6 lat płyta z oryginalnymi piosenkami. Utwór, który usłyszeli Państwo na początku, to Je vais t'écrire, czyli Napiszę do ciebie, i to był singiel promujący płytę Trouble, która powstała między Francją i Algierią. Jest na płycie jeden duet nagrany wspólnie z Axelem Boerem, utwór zatytułowany Refuse, z tym, że Axla tam Państwo nie usłyszą, w sensie głosu Państwo nie usłyszą, ale owoc pracy jego rąk jak najbardziej.

Nawel Ben Krajem i Axel Boer w utworze Refuse. Jak mówiłam, Axla nie było słychać, w sensie jego głosu nie było słychać, ale to jego gitara towarzyszyła Nawel w tym utworze. Axel mówi o niej, że z jednej strony jest delikatna, a z drugiej strony, że jest bête de scène, czyli takim zwierzęciem scenicznym. Poznali się w ogóle przy okazji koncertu w Filharmonii w Paryżu, koncertu poświęconemu zmarłemu w 2020 roku Christophowi i jego pamięci. No i Nawel zapytała wtedy Boera, czy nie zechciałby zagrać na gitarze na jej płycie. I tak oto właśnie mamy refuser, czyli odmawiać, odrzucać. To naprawdę świetny utwór, łączący rock.

Formacja Sage Comme des Sauvages i ich utwór Oiseau la Défense. Tekst o milczeniu natury w obliczu ludzkich pytań, bo jest tam taki fragment. Ptaku, jesteś zły, bo mi nie mówisz, co cię tak dręczy. Zespół Sage Comme des Sauvages jest znany zresztą z takich tekstów właśnie poetyckich, że oni łączą francuską piosenkę, taką chanson française, z wpływami muzyki światowej, że często poruszają w swoich tekstach tematy związane z ekologią, z wygnaniem, z wolnością, czy z poczuciem wolności. Krótko mówiąc, Oiseau la Défense to taka, no, taka poetycka refleksja na temat utraty więzi człowieka z dziką przyrodą w tym takim coraz bardziej zurbanizowanym świecie. Jeûner, czyli pościć, no i duet, notabene nie tylko w tej piosence, ale i w życiu, czyli Violette Py i Claude Pelgag, a tekst jest o takich, no, lekko surrealistycznych obrazach, bo jest tam i o plastikowym pająku, i o słodzonej kawie, i o jogurcie, i o jajkach Benedykta moczonych w wodzie. Taka dźwiękowa i poetycka torpeda, jak opisywana jest ta piosenka. O życiu, ale takim nie do końca rzeczywistym. C'est une

Ojej, żenę, to post. Violet P. i Klopelgag, do której jeszcze wrócimy, chociaż tak naprawdę to już nie ona zabrzmi w dalszej części audycji Bonton. W każdym razie, utwór jest opisywany jako taki no, delikatny teoretycznie, czy naznaczony wkładem Klopelgag, jej głosowym wkładem. No, to taka eksploracja codzienności, eksploracja intymności. Nawet pewnego rodzaju cierpienia bądź ciężaru. Zresztą to motywy powracające w twórczości Violet P. No a no właśnie, no bo Violet P. pisze o złamanym sercu, pisze o takiej zakrzywionej nieco rzeczywistości, pisze o udręczeniu ciała i duszy oczywiście, no ale głównie jednak ciała, więc teraz no teraz czeka nas ciekawe złożenie tematyczne w audycji Bonton, bo najpierw Opaline, utwór Bondit, to piosenka, w której Maëva Nicola, która śpiewa w zespole Bondit, opowiada o aborcji, jaką przeszła.

Bondit, Bonditi, Opalin. Maewa Nikola, która śpiewa w tym utworze, opowiada, że tekst zrodził się z chęci poruszenia tematu, trudnego tematu, jakby nie było, no ale że poczuła się zainspirowana melodią fortepianową, którą grał Lionel, czyli druga część Bondit, Bondit. No, opisała proces pisania jako moment takiego idealnego słyszenia. Idealny moment pozwalający właśnie wyrazić to doświadczenie. I co ciekawe, utwór ten powstał w czasie, kiedy we Francji toczyła się bardzo duża i bardzo głośna debata nad kwestią wpisania aborcji do francuskiej konstytucji, co jak wiemy w końcu miało miejsce. Opalini Bondit Bondit już za nami, a przed nami Malo w wykonaniu Vincenta Mechanica, bo jak napisał Vincent, mój ukochany siostrzeniec obchodzi dziś swoje 3. urodziny. Malo.

Malo to Vincent Mécanique. Napisałem tę piosenkę z okazji narodzin Malo w roku 2023 z moim przyjacielem Raulem Szyszynem. No ale dziś rezonuje ona ze mną szczególnie mocno. Po prostu musiałem ją nagrać. Tak o piosence Malo mówi Vincent Mécanique. No to taki prezent na urodziny od wujka dla jego bratanka. Zapewne wiedzą Państwo, czym jest syndrom impostora, prawda? Pewnie część z nas się z nim zmaga, ręka do góry, no właśnie. No i właśnie o tym syndromie, między innymi oczywiście, jest piosenka On m'avait dit, mówiono mi, którą wspólnie wykonują Marine i Félix Radu. Mówiono mi, nie rób za dużo hałasu, trzymaj się z daleka. Widzisz, to nie takie proste. Jest 1000 takich jak ty. Mówiono mi, robimy w życiu, co możemy, a marzenia nie są dozwolone. Otrzyj łzy i zapomnij.

Marina i Felix Radu. On m'avait dit, mówiono mi. Marina to ta dziewczyna, która w styczniu 2025 roku wygrała Star Academy, wydała już pierwszą płytę. Teraz, jak sama mówi, odpoczywa na 2027-2028. Zapowiada drugą płytę, przynajmniej oficjalnie, no bo jak wyjdzie, tak będzie. Felix Radu na przykład to młody belgijski aktor, aktor głosowy i piosenkarz, który w ubiegłym roku wydał swoją debiutancką płytę Infini Plus 3, z której zresztą fragmenty znalazły się w Bontonie. No w każdym razie do ich współpracy doszło w dość zabawnych okolicznościach, ponieważ w mediach społecznościowych pojawiło się takie wyzwanie, żeby w ciągu godziny napisać piosenkę. Bardzo wiele osób się w to zaangażowały. W ten sposób powstał film, który zgromadził prawie milion wyświetleń na Instagramie. No i to on właśnie zainspirował duet do dalszych działań. Jedna zwrotka, jeden refren i 1000 śmiechów. Później postanowiliśmy ożywić tę współpracę. On m'avait dit łączy świat obydwu artystów. Jest barwny pop Marine i bardziej intymne brzmienie Felixa Radu. Bardzo to ciekawa propozycja. Taka niby pioseneczka, no ale jednak jak się przyjrzeć tekstowi, to no, na bardzo wiele osób mam wrażenie, że może podziałać, bo jak mówiłam, to piosenka między innymi o syndromie impostora, z którym Marina też się mierzy. Colette zaśpiewa teraz o tym, że boi się miłości. Wszyscy piosenkarze opowiadają wam o miłości, a jak ja mam to zrobić, skoro nie kochałam jeszcze tak mocno? Pyta Colette w utworze Peur de l'amour.

Przyznaję, bałam się miłości, okropnie bałam się miłości, ale w końcu odważyłam się odsłonić przed nim moje serce. Piosenka o lęku przed zaangażowaniem, lęku przed przywiązaniem, o trudności dzielenia się swoim sercem. Często jest to związane z jakimiś kompleksami albo z urazami z przeszłości, więc utwór jest z jednej strony o strachu, ale z drugiej strony jest tam właśnie też odważny krok zmierzenia się z tym lękiem i odsłonieniem się. Także jest to takie przejście od strachu do akceptacji. Réveiller l'orage, obudzić burzę. Ten utwór z kolei nagrała Éléonore Dessureau.

Réveiller l'orage, obudzić burzę, to Eleonore Dessureau, która często jest porównywana właśnie do Klo Pelgag ze względu na oryginalne takie podejście artystyczne, bo na przykład jej piosenki powstają przez wiele lat, no i skupiają się na stanach umysłu i tych chwilach w życiu, takich ulotnych chwilach w życiu, surrealistycznych też. Eleonore uwielbia wręcz improwizować i nie dawać się ograniczać, bo jak mówi, jej twórczość bierze się z wolności. Le Sentier de Fougère, czyli Szlak Paproci, to właśnie jej debiutancka płyta i jeszcze jedna piosenka z tej płyty. Entrainte de corps, czyli utulenie albo uściśnięcie ciał.

Entrainte des corps. To taki rzeczownik, który oznacza mocny uścisk, w sensie mocniejszy niż przytulenie. To jest więcej niż przytulenie. Takie właśnie ukochanie. Nie wiem nawet, jak to lepiej przetłumaczyć. W każdym razie Eleonore Desureau to imię i nazwisko, myślę, że warto zapamiętać. No i w Bontonie jeszcze jedna płyta, której fragmenty Państwu zaprezentuję, a chodzi o krążek Loiselle. Artystka natomiast nazywa się Marion Rompal.

De Beau Dimanche, czyli piękne niedziele. Taka folkowo-jazzowa piosenka nagrana przez Marion Rompal wspólnie z Bertrandem Belenem. Pewnie poznali Państwo po głosie. Piosenka opowiada o ulotnej i nostalgicznej miłości. Przywołuje wspomnienia z dzieciństwa i taką dziką, nieokiełznaną wolność. No i taką chęć w sumie zerwania ze światem, wyrwania się w każdym razie ze świata. O, to na pewno. Marion Rompal to doświadczona i doceniana twórczyni, która zawsze kroczy własną ścieżką. Śpiewa jazz, śpiewa blues, śpiewa nawet muzykę klasyczną. Napisano o niej między innymi, że żadna szkoła, żaden nauczyciel nie nauczy cię śpiewać tak jak Marion Rompal. Jej blues jest nieziemski, jej afrykańskość biała, a jej kobiecość męska, a styl całkowicie jej własny. I dlatego na koniec tej godziny bontonu jeszcze jeden utwór z płyty Oiselle to Tango Bord i Marion Rompal.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Zbliża się 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o regulacjach rynku kryptowalut. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych uznała za wiodący projekt rządowy. Z kilkunastu prezydenckich poprawek posłowie zgodzili się na jedną zmianę. Chodzi o obowiązek dla KNF sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów.
2: Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
1: Mówił Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Akceptacji większości sejmowej nie zyskały projekty poselskie Konfederacji oraz Polski 2050. Będziemy głosowali za projektem rządowym, zapewniał poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
3: Tak jak podkreślamy to jasno i wyraźnie, takie przepisy są lepsze niż jakiekolwiek inne. Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy, natomiast mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. I już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku i jak się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby politycznie się podgryzać po kostkach.
1: Głosowanie w Sejmie nad rządowym projektem dotyczącym uregulowania rynku kryptowalut w piątek. W serwisie teraz Bliski Wschód. W ciągu czterech tygodni blokady irańskich portów siły USA zawróciły 67 statków handlowych, uszkodziły 4, a przepuściły 15, podało dowództwo centralne USA. Przepuszczone jednostki miały dostarczać do Iranu pomoc humanitarną. Amerykański przywódca Donald Trump mówił wczoraj, że blokada działa niesamowicie i jest stuprocentowo skuteczna. Nie sprawdziły się przewidywania administracji Trumpa, że blokada zmusi Iran do zamknięcia odwiertów naftowych. Według doniesień NBC, Iran zmniejszył wydobycie ropy z uwagi na coraz mniej miejsca na ten surowiec w magazynach i na tankowcach. Według analiz CIA, opisywanych przez dziennik Washington Post, Teheran może wytrzymać kolejne 2-3 miesiące blokady bez drastycznych skutków dla gospodarki państwa. W serwisie na koniec wracamy do kraju. Na wniosek Prokuratury Europejskiej policja zatrzymała 9 osób. To w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego nadużycia środków pomocowych oraz usiłowania prania brudnych pieniędzy przez placówki opiekuńcze. Dochodzenie dotyczy spółki, która 2 lata temu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o utworzenie i prowadzenie 9 żłobków dla dzieci poniżej 3 roku życia, każdy na 40 miejsc. Okazało się, że firma przedłożyła fałszywe i niewiarygodne dokumenty oraz oświadczenia w celu uzyskania finansowania i podpisania umowy. Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił jej ponad 500 000 euro. Przybliżoną równowartość tej kwoty zabezpieczono i zwrócono urzędowi. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Ja uparcie będę mówiła dzień dobry już o tej porze. Agnieszka Lipka-Barnett to jest bonton w Radiu Nowy Świat, chociaż pewnie niektórym z Państwa wypada powiedzieć dobry wieczór. Agnieszka.Lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Instagram i Twitter to też oczywiście do Państwa dyspozycji. Grupa patronów, bo chyba o niej nie wspomniałam, to też na Facebooku, to jest taka grupa, w której spotykają się ci z Państwa, którzy postanowili nas wspierać, no i korzystają z portalu Facebook. Zachęcam do dołączenia oczywiście do grupy patronów, niekoniecznie do Facebooka, ale żeby zostać patronem, to nie trzeba mieć konta na portalu należącym do Marka Zuckerberga. Wystarczy założyć konto w serwisie Patronite. patronite.pl/radionowyświat. To jest ten adres, który bardzo serdecznie Państwu polecam. Na początek drugiej godziny Fredrika Stahl. I właściwie powiem Państwu, że wymawiam jej nazwisko z pewną nieśmiałością, ponieważ tak się składa, że Francuzi mówią o niej Stahl, natomiast to jest szwedzkiego pochodzenia artystka, więc tak do końca nie jestem pewna, czy ona jest Stahl, czy ona jest Stahl. W każdym razie w francuskich wywiadach przedstawiana jest właśnie jako Fredrika Stahl. To z jej nowej płyty La Maison, utwór Synu, czyli To My. Od dłuższego czasu śni mi się jeden sen, bo czuję się samotna w mojej pracy, jakby zamknięta we własnej bańce. Często w momentach izolacji powraca do mnie to senne marzenie. Trochę jak taka wymyślona historia. Jest tam dom, wyglądający trochę dziwnie. Jednocześnie znajduje się w Paryżu i gdzieś na pustkowiu. Przyciąga mnie on w sposób wręcz niepohamowany. Wchodząc do środka, dowiaduję się, że w każdym pokoju czeka na mnie historia i jej opowiadacz. Prowadzona przez hipnotyzującą muzykę, wędruje od pokoju do pokoju, dając się jej prowadzić, i z każdej historii powstaje jedna piosenka. A potem nagle się budzę i nie mogę sobie przypomnieć tych piosenek. I mam tylko jedną nadzieję – wrócić do tego domu, ale tym razem zabrać ze sobą piosenki. Tak Fredrika Stahl mówi o swojej płycie La Maison. Z Ericiem Trójfazem, bardzo, ale to naprawdę bardzo znanym trębaczem jazzowym, nagrała piosenkę, która znalazła się na tej płycie. Terre, Lune, Ziemia, Księżyc.

Frédérica Stahl i Eric Truffaz, Terre, Lune. Ziemia, księżyc, płyty, La Maison. Frédérica Stahl, artystka szwedzkiego pochodzenia, która sporą część swojego życia spędziła w Paryżu i to stąd właśnie u niej znajomość języka, no i jego umiłowanie, co zresztą słychać na płycie La Maison, bo tam jest 7 utworów nagranych właśnie po francusku. No a na trąbce w tym utworze towarzyszy jej Eric Truffaz, naprawdę bardzo znany trębacz jazzowy. Zresztą Frédérica Stahl flirtuje z jazzem, z popem też, jak najbardziej. No ale z jazzem jak najbardziej również. No a teraz w audycji zabrzmi sygnał. Sygnał, który pewnie dobrze Państwo znają.

Tak, jest. Ten sygnał London Music Works i temat z serialu Allo Allo oznacza, że wkraczamy w świat starszych piosenek, nieco trzeszczących piosenek, ale tylko nieco trzeszczących, bo w bontonie czas na kartkę z kalendarza. Dziś przypada rocznica urodzin Jocelyn Delonchon, znanej jako Aglaé.

Marie Toi, jeden z wielkich przebojów Aglaé. Aglaé rozpoczęła karierę w wieku 16 lat w montrealskich kabaretach, między innymi w Cabaret Faison Doré, prowadzonym przez Jacques'a Normanda, z tym, że wtedy miała inny pseudonim sceniczny. Wtedy nazywała się Josette France. Odkryta przez Pierre'a Rocha, który był pianistą i przyjacielem Charlesa Aznavoura, wyszła za niego za mąż w roku 1950, no i przeniosła się do Paryża. Mieszkała tam od roku 1952 do roku 1963-64 tak naprawdę. No i to właśnie na jej okres paryski przypada szczyt popularności Aglaé. Z Michelem Legrandem nagrała piosenkę Lionela Donne, Aglaé. No i to właśnie ta piosenka odniosła niesamowicie duży sukces. Tak duży sukces, że Félix Leclerc doradził jej przyjęcie właśnie tego pseudonimu. No ale my nie zagramy piosenki Aglaé. Zagramy Dans mes bras, oublie ta peine. Zapomnij o swoim bólu w moich ramionach.

W moich ramionach zapomnij o swoim bólu. To Aglaé, czyli Jocelyne Delonchon. Występowała w paryskich teatrach, w Bobino i w Olympii, a także w całej Francji. Później wyjechała też poza Francję, bo występowała w Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Algierii, Maroku i Tunezji. W roku 1955 odważyła się wystąpić w operetce w Théâtre du Châtelet. To była operetka zatytułowana Méditerranée. No i wystąpiła tam u boku Tino Rossiego. Potem jeszcze występowała w Théâtre de l'ABC na przykład. Wystąpiła również w filmach, na przykład Les Nuits de Montmartre, Noce na Montmartre i À la manière de Sherlock Holmes, czyli na sposób Sherlocka Holmesa na przykład. No ale tak się potoczyło jej życie, że w roku 1963 wróciła do Quebecu. J'en ai assez, czyli mam dość.

Żony Ace, czyli mam dosyć, to Aglaé. Po powrocie do Quebecu pracowała w Radio Canada. Nagrała też kilka przebojów, między innymi właśnie Marie Toi i Dans mes bras oublie ta peine. Natomiast w 1966 roku postanowiła zakończyć karierę wokalną. Wystąpiła jeszcze w filmie, no ale tak się potoczyło jej życie, a nie inaczej, że zmarła w roku 1984 na raka kości. To pani Aglaé, którą warto pamiętać. Tak naprawdę nazywała się, przypomnę, Jocelyne de Longchamp. Dziś także przypada 30. rocznica odejścia Irène de Trébert.

Mademoiselle Swing to Irène de Trébert, która zaczynała swoją karierę jako mała baletnica w Operze Paryskiej. Tam pojawiła się mając 5 lat. Później została gwiazdą musicalowego zespołu komediowego Le Bon Petit Diable, czyli Dobry Diabełek, złożonego wyłącznie z dzieci. No a tak się złożyło, że Johnny S. śpiewał Je suis swing, jestem swingiem. To było w roku 1938, popularyzując modę na zazu. Dwa lata później spotkało się to z dezaprobatą niemieckich władz okupacyjnych. No ale w czasie wojny takie tańce były zakazane, tyle że, no właśnie, młodzi stawiali opór i chcieli słuchać jazzu, no a przede wszystkim właśnie swingować. I ta moda ogarnęła cały kraj. To było w roku 1941. Wtedy znani i modni stali się tacy artyści jak choćby Django Reinhardt czy Stefan Grappelli. W każdym razie naturalnym było, że w roku 1941 Irène de Trébert zagrała główną rolę właśnie w Mademoiselle Swing, komedii muzycznej Richarda Potiera, w całości poświęconej jej, no i mającej na celu promocję jej piosenek. I za chwilę połączymy po raz kolejny kropki z Michelem Legrandem, ale najpierw Le Rat des Villes et Le Rat des Champs, czyli szczur miejski i szczur polny.

Le rat des villes, le rat des champs. To piosenka, którą Irène de Trébert nagrała wspólnie z Raymondem Legrandem. I jeżeli mówi coś Państwu to imię i nazwisko, to bardzo dobrze, bo to był ojciec Michela Legranda, ale Irène nie jest, a właściwie nie była matką Michela Legranda. Para oczywiście, bo w roku 1942 Irène de Trébert związała się właśnie z muzykiem i dyrygentem Raymondem Legrandem i mieli syna Michela Patricka Legranda, który był przyrodnim bratem tego Michela Legranda. W każdym razie Irène i Raymond rozstali się w roku 1945. Tak czy inaczej, Irène de Trébert jest jednym z symboli francuskiego swingu, no i ruchu zazu, czyli właśnie tego tańca, więc warto o niej pamiętać. Dziś urodziny obchodzi Florent Motte.

Auprès d'un autre, to z musicalu, a właściwie z filmu La Légende du Roi Arthur, to Florent Mott, muzyk, piosenkarz, autor tekstów, który grał w obsadzie opery rockowej Mozart Doveati i Alberta Coena, tam wcielał się w rolę Antonia Salieriego, no i zaśpiewał kilka singli, między innymi Lassa Symphonie, to jest chyba najbardziej znany utwór z repertuaru Floronta Motta. No ale drugie takie znane wydarzenie właśnie w jego życiorysie artystycznym to właśnie udział w filmie o królu Arturze. Legenda o królu Arturze. No ale miał też karierę solową. Arrête, to z płyty Rock in Cher.

Écris l'histoire to pierwszy i najlepiej sprzedający się singiel Gregorego Lemarchala, który urodził się w roku 1983, a w roku 2004 dał się poznać szerszej publiczności, wygrywając jako pierwszy mężczyzna czwarty sezon programu Star Academy, a w następnym roku nagrał niestety jedyny album studyjny wydany za jego życia, Je deviens moi, De temps en temps.

Gregory Le Marchal, który w roku 1985 został zdiagnozowany. Zdiagnozowano u niego mukowiscydozę, natomiast ta choroba go nie zdefiniowała, bo w wieku 14 lat na przykład został mistrzem Francji z zespołem rock'n'rollowym Mambo Rock w kategorii kadetów. Grał również w koszykówkę, potem wydał właśnie jedyny album Je deviens moi, ale jego legenda żyje nadal. Zmarł 30 czerwca 2007 roku. Na koniec dzisiejszego bontonu Je t'écris, czyli pisze do ciebie. Agnieszka Lipka-Barnett, do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Nie ma żadnych oficjalnych informacji dotyczących Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVN24. MSZ, przypomnę, skierowało notę do amerykańskiej ambasady, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Minister Żurek poinformował, że dzisiaj skierował pismo do nowej węgierskiej szefowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: Prosimy o to, żeby wskazać, gdzie jest Ziobro, gdzie jest Romanowski, na jakiej podstawie opuścili Węgry. Możemy dzisiaj tylko snuć przypuszczenia. Przypuszczenia są takie, że być może właśnie był to tak zwany genewski dokument podróży. To jest paszport, który ma ułatwić tak naprawdę ludziom, którzy są prześladowani w krajach autorytarnych, w jakiś sposób podróżowania, nie narażając ich na uszczerbek. Wydaje się, że Ziobro mógł wyłudzić ten paszport, ale ja nie chcę tutaj spekulować.
1: Prokuratura pracuje już nad wnioskiem o ekstradycję, przekazał minister Żurek w TVN24.
2: W sytuacji, gdy mamy tymczasowe aresztowanie na podstawie nieprawomocnego orzeczenia, zgodnie z umową ekstradycyjną, możemy ubiegać się o wydanie Ziobry. Natomiast czymś innym jest ta umowa, a czymś innym jest praktyka sądów federalnych amerykańskich, bo mamy to doświadczenie, że w kilku takich przypadkach amerykańskie sądy mówiły: chcemy jednak prawomocności. I tutaj rzeczywiście mamy poważny problem.
1: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry w sobotę, a w niedzielę potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Przyszłoroczny szczyt bukaresztańskiej dziewiątki odbędzie się w Polsce, poinformował o tym prezydent Karol Nawrocki, który przebywa obecnie na spotkaniu państw B9 w Bukareszcie. Decyzja ta poparta została nie tylko przez sekretarza generalnego NATO, Rumunię, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry i Bułgarię, ale również przez Finlandię, Norwegię, Szwecję, Danię, Islandię i Stany Zjednoczone jako aktywnych uczestników dzisiejszej debaty, napisał w mediach społecznościowych Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rosja przeprowadziła dzisiaj zmasowany atak dronowy na Ukrainę. Uderzono w krytyczną infrastrukturę i obiekty cywilne, zabijając co najmniej 3 osoby w obwodzie Rówieńskim na zachodzie kraju. Jest wielu rannych. Polska poderwała myśliwce w ramach działań zapobiegawczych. Był to pierwszy tak poważny atak po krótkotrwałym zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją, wynegocjowanym przez USA, które zakończyło się w poniedziałek. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Jak co środa o godzinie 21. Z Adą poustalaliśmy sobie wszystko, czy jest Adrianą przez 2N, czy przez jedno tylko N. I pogadaliśmy sobie na różne inne tematy. I Rafał Lewandowski będzie dzisiaj realizował naszą audycję. Wygląda dzisiaj pięknie po prostu. Jego okulary błyszczą za szyby po prostu jak okulary anielskie zupełnie. Nieprawdopodobny człowiek. Ja tak wesoło zaczynam, bo jest smutno w ogóle, bo umarła Stanisława Celińska i wszystkim nam jest okropnie przykro. Jakoś śledziliśmy jej los i obserwowaliśmy ją i jej wspaniałe aktorstwo. I ona była od krajobrazu po bitwie, a potem poprzez Panny z Wilka kolejne role. Jedne lubiłem bardziej, inne mniej, ale to zależało od filmu, a nie od niej. Ona była zawsze wspaniała. Aż do tego ostatniego epizodu w jej życiu, rozdziału jej życia, który wyznaczyły piosenki po prostu, tak, jej dokonania wokalne. Chociaż też wcześniej śpiewała. Ja pamiętam, jak śpiewała Bułata Okudżawę. Zawsze mnie pasjonowało to wykonanie majstra Griszy, majster Grisza. To jest o takim, że przyjdzie jakiś majster Grisza i wszystko pozałatwia. Cokolwiek by nam się nie działo, to przyjdzie i załatwi ten majster Grisza. I ona śpiewała to takim mocnym, cudownym głosem osoby takiej wyzwolonej od trosk przez tego majstra Griszę. Cudowna, cudowna pani, wspaniała. Ona miała być gościem u nas. Niestety odkładaliśmy troszkę oboje No i do tej rozmowy już nie dojdzie. I strasznie bym na siebie się zdenerwował, gdybym powiedział, a dojdzie na Połoninach Niebieskich, czy coś takiego. Nie, nigdy tak nie powiem, bo nie cierpię, jak ktoś tak mówi. Ale to nie moja poetyka. Chciałem zamiast puścić jej piosenkę, to zadedykować jej jakiś utwór. Myślałem, jaki utwór by jej zadedykować jako taki prezent ode mnie. Żeby jakiś taki porządny artysta zaśpiewał. Jakiś mężczyzna. Żeby coś wykonał takiego, co by jej sprawiło wielką przyjemność. Co by ją poniosło do góry. No i tak pomyślałem i zaraz zrobię. Zaraz Rafał wykona moją prośbę. To jest, mój ukochany głos, moja ukochana liryka. I oczywiście wiemy, El Ucevan le Stelle, czyli aria Cavardossiego, Stoski Giacomo Pucciniego, specjalnie dla Stanisławy Celińskiej, śpiewa Placido Domingo. Bardzo proszę.

No a to był głos, to były brawa dla Stanisławy Celińskiej. Pani Stanisławo, wszyscy mówią, że prosiła pani o to, żeby nazywać pani, żeby mówić do pani Stasiu, ale ja się nie ośmielę. Ale bardzo jest mi smutno, bardzo jest mi żal. Była pani wspaniałą osobą, boję się, że pani była, ale jest pani, dlatego że cały czas mogę panią oglądać. Dziękuję bardzo. No dobrze, dzisiaj za chwileczkę usłyszymy jedną z piosenek, które wykonuje Stanisława Celińska i chciałbym, żeby to była piosenka Wybacz. Tak mi przyszło do głowy, żeby tę piosenkę, o tę piosenkę poprosić Rafała Lewandowskiego, a on jak zawsze spełni to i również tę moją prośbę. I trochę się jąkam, ale jestem wzruszony. Chcę dzisiaj porozmawiać troszkę o wystawach. Połączymy się z kuratorką pewnej wystawy, która dopiero co została otwarta w Zachęcie i którą ja już zobaczyłem i bardzo jestem ciekawy jej zamierzeń, jej publiczności, więc mniej więcej 15 po czy 20 po może się połączymy z panią kuratorką. Natomiast chciałbym na razie powiedzieć wam, że byłem w Wenecji na Biennale. No i Biennale, jak to Biennale, to po prostu chaos, zamęt. Są dwie rzeczy wybitne, które widziałem tam, ale tak naprawdę wybitne, to znaczy po prostu wystawa Tadeusz Kantor, Maria Jarema. Na samym Placu Świętego Marka wystawa Fundacji Staraków ze zbiorami również z Krikoteki i z Muzeum Sztuki w Łodzi. No przejmująca do szpiku. Po prostu wejść w tej Wenecji do sali, gdzie są postaci tych dzieci z martwej klasy, z umarłej klasy. Zobaczyć tego chłopca wygiętego, wypiętego na wózeczku, leżącego jak rzuconego przez historię gdzieś tam, ale też zobaczyć te wspaniałe formy abstrakcyjne czy eksperymentalne może Marii Jaremy, które potem mi się śniły troszkę jak takie wysepki archipelagu weneckiego. No to było wspaniałe. A druga wystawa to Man Ray. Fotografie Man Raya 60 lat po jego premierze, po premierze tej wystawy na Biennale w Wenecji, kiedy dostał złoty medal Biennale Weneckiego. No i oglądałem sobie twarze Brancusiego, wspaniałe, Picabi. No to jego, ta jego sztuka portretowania w takiej kontrze, w szarości, w czerniach, no, w surowości tych obrysów twarzy. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Było to w Ca Giustiniani. I te dwie wystawy zwróciły moją najsilniejszą uwagę. Natomiast to, oczywiście one były poza konkursem. One stanowiły tak zwane imprezy towarzyszące. Nie były przeznaczone do podgłosowania konkursowe. Natomiast, no tak, z tym konkursem, który miał się odbyć i który w końcu, nie wiadomo, czy się odbędzie, czy znajdzie swoje zakończenie, czy znajdzie swój jakiś rezultat widomy, jasny. No, dlatego, że no były protesty ogromne przeciw pawilonowi rosyjskiemu, tylko że pawilon rosyjski należy do Rosji, tak jak wszystkie pawilony należą do krajów, które są reprezentowane. I można było tylko Rosjanom nie dać wizy. Ale okazało się, że ten pawilon rosyjski został zagospodarowany przez spółkę, której główną udziałowczynią jest córka Ławrowa. Niejakiego, przynajmniej taka wieść się rozeszła. No, więc protesty przeciwko temu pawilonowi były zwłaszcza protestami przeciwko represjom, jakim podlegają artyści. Czyli temu, że są to artyści z klucza rządowego, putinowskiego, a nie z wolnej konkurencji artystycznej.
można powiedzieć. Drugi rodzaj protestów to były protesty przeciwko może innego rodzaju.

jednak salon polski, organizowany przez Zachętę. I no, tak jak 2 lata temu zresztą, taki no, problemowy, można powiedzieć. W zeszłym roku, 2 lata temu, przepraszam, przypomnę, że w tym pawilonie pokazywała Polska rosyjskie bombardowania i Ukraińców, którzy, tak jak no, dzieci rozpoznają głosy ptaków, czy ptaki po ich głosach, Ukraińcy rozpoznają głosy pocisków i no, robiło to wstrząsające wrażenie. W tym roku jest ten przekaz taki, można powiedzieć, bardziej pozytywny. W każdym razie mniej obciążający. To jest wspólna przestrzeń, woda jako wspólna przestrzeń i powietrze. Ludzi słyszących i niesłyszących. Wspólne chóry, wspólne nie tyle deklamacje, co eksklamacje. Robiło to naprawdę ogromne wrażenie, a poza tym było bardzo piękne z punktu widzenia estetycznego. I tak sobie myślałem, że ten pawilon miałby wielkie szanse na zwycięstwo, gdyby doszło do konkluzji tego konkursu. No ale nie wiadomo, czy dojdzie. W ogóle to bardzo to wszystko było rozbiegane. Te pawilony były, nie wiem, no, miałem jeden dzień, tylko 2 dni, powiedzmy, na obejrzenie wielkiej liczby pawilonów, chyba ze 20, nie licząc imprez towarzyszących. No po prostu, kiedyś pamiętam, Gazeta Wyborcza robiła taki konkurs, które piwo jest najlepsze, tylko zasłaniano, owijano te piwa, te butelki piwa w gazety i kazano próbować uczestnikom. No i tam po 20 piwie to już nikt nie wiedział, które jak smakuje. No i podobnie z tymi pawilonami. To znaczy po prostu odbiór zależał bardzo od momentu, od zmęczenia, od wina wypitego na wernisażu. Mnie się chyba taka formuła mało podoba, a może po prostu powinienem być bardzo bogatym Amerykaninem, który siedzi tam przez miesiąc i codziennie chodzi i cmoka w tych pawilonach. No ale to nie na moje nerwy. Nie na moje sumienie społeczne, można powiedzieć. Ale musiałem o tym wszystkim wspomnieć. Za chwileczkę będziemy mówili o innej wystawie. Jak już wspomniałem, połączymy się z rozmówczynią, z kuratorką tej wystawy, jedną z 2 kuratorek, ale wcześniej wysłuchamy piosenki Stanisławy Celińskiej. Stanisławy Celińskiej, która śpiewa piosenkę Wybacz. A potem Rafał mnie połączy z rozmówczynią. Rafale, bardzo cię proszę o Stanisławę Celińską.

0: Dobry wieczór. Moją gościnią jest pani Katarzyna Kołodziej-Podsiadło. Odpowiada pani forma gościni?
1: Tak, absolutnie. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jedna z trzech kuratorek, jak widzę, wystawy Adolescence, czyli dojrzewanie, obok Joanny Kordiak oraz Julii Marchand. No, gratuluję bardzo tej wystawy. Proszę powiedzieć, dla kogo ona jest przeznaczona i o kim ona jest? O kim ona opowiada?
1: Wystawa Dojrzewanie dotyka doświadczenia dojrzewania w realiach współczesnego świata. I naszą ambicją było stworzenie wystawy przede wszystkim dla nastolatków, z ich bardzo aktywnym udziałem, bo miałyśmy poczucie, że jako instytucja publiczna mamy powinność, żeby oddać przestrzeń i też właśnie usłyszeć głos osób nastoletnich, które wydaje nam się, że jednak są taką grupą marginalizowaną w przestrzeni publicznej, jakby są obecni oczywiście, no bo poddawani stałym analizom, statystykom, natomiast bardzo rzadko mają możliwość wypowiedzieć to, co myślą i bardzo rzadko ten głos jest realnie jakby słyszany. I wydawało nam się, że wystawa, a wraz z nią właśnie program publiczny, to jest taki gest instytucjonalny, który otwiera się na tę grupę i też może tej grupie pokazać, jak narzędzia artystyczne, jak właśnie te procesy kolektywne, współtworzenie, jak one są wzmacniające, jak bardzo właśnie dają poczucie sprawczości i jak bardzo uczą też takiego krytycznego myślenia, który w kontekście chociażby kryzysu systemu edukacji, który nie jest adekwatny do dzisiejszych potrzeb i realiów, jak bardzo właśnie są ważne i wartościowe. Ale oczywiście wydaje nam się, że dojrzewanie to jest ten okres w życiu człowieka, który jakby zostaje i rezonuje cały czas, więc tak naprawdę ta międzypokoleniowość na naszej wystawie też jest ważnym wątkiem, bo prezentujemy pracę właśnie osób artystycznych też średniego pokolenia, młodego pokolenia i te prace przeplatają się właśnie z tymi realizacjami współtworzonymi przez najmłodszych twórców. Najmłodsza osoba na naszej wystawie ma 12 lat, więc próbujemy pokazać, że kiedy słowo zawodzi albo ten komunikat klasyczny, to może właśnie narzędzia artystyczne, czy to współtworzenie, czy kolektywne działanie, to jest też ta przestrzeń wymiany i wzajemnego uczenia się. Dla nas dorosłych oduczania się, a z kolei dla w jakiś sposób podążania za tymi osobami nastoletnimi. No a dla osób nastoletnich takie poczucie, że no, są jakby podmiotowo traktowani i też jakby mogą współdziałać na równych zasadach.
0: No tak, w bardzo ważnej instytucji publicznej, w bardzo ważnym miejscu wystawowym, no, znajdujemy różnego rodzaju poetyki, bo tam są dwie sale, o ile ja dobrze pamiętam, bo ja widziałem wczoraj tę wystawę. Po prostu zlało mnie okrutnie. Miałem wykład na uniwersytecie. Nie odbyłem go. Wysłuchałem go w połowie, a w połowie wypowiedziałem i potem poszedłem na górę i było przed 12, proszę sobie wyobrazić, i stałem po prostu u drzwi twoich. Stoję, panie, i lał ten deszcz zimny. Potem trochę przeleciałem przez tę salę, więc muszę wrócić do tego miejsca. Ale robi to ogromne wrażenie i chcę się dyskutować właściwie z każdym obiektem na tej wystawie. To znaczy jest ta pierwsza część neonowa, która nagle, no nie bardzo wiem, dokąd ten bobas rosnący mnie doprowadzi, prawda? Są też te położone monitory, które pokazują jeszcze inne sceny. Potem jest przejście przez taki czarny korytarz. Są też w drugiej sali takie zwracające uwagę postaci stojące, które wydają się innymi zwiedzającymi, tylko że one się nie ruszają, po prostu są tam tak jak postawione i trzeba przed nimi przejść przez ich twarzami i zajrzeć im w te twarze, żeby się dowiedzieć, czy to są żywe postaci, czy nie. Robi to też ogromne wrażenie. Ale są fotografie, fotogramy takie bardzo duże i też nie sądzę, żeby to państwu przysporzyło popularności w środowiskach na przykład no, bardzo konserwatywnych, powiedzmy. A może konserwatywnych to tak, bo konserwatyzm jest, bywa mądry po prostu, ale prawicowych, powiedzmy, czyli już mówiąc dosadnie pisowsko-konfederackich na przykład. Boję się, że nie, że państwo będą atakowani. Ale czy pani myśli, że szkoły polskie są gotowe, żeby prowadzić swoich uczniów i będą chciały prowadzić, tak żeby już mają państwo takie sygnały, że będą chciały uczestniczyć w tym zamiarze?
1: Mamy zainteresowanie i bardzo na to liczymy, bo konstruując wystawę, bardzo zależało nam na tym aktywnym udziale. Stąd też właśnie są prace, które są zaprojektowane do udziału osób nastoletnich. Też już wiemy właśnie po otwarciu, że na przykład instalacja Magdy Szpecht, Agencja Badania Internetu, to jest taka hiperrealistyczna farma botów, która pokazuje, w jaki sposób dochodzi do manipulacji kłamstwem, które de facto polaryzuje właśnie politycznie. I Magda Szpecht jako reżyserka teatralna i też właśnie performerka wcielająca się w cyberelfa, ona dotyka tego tematu właśnie wojny informacyjnej, cyberprzemocy. Też sama mówi, że jako artystka, która jednak dorastała w świecie, gdzie algorytmy nie śledziły każdego jej oddechu, gdzie nie było właśnie farm botów, które realnie wpływały na to, co się dzieje wokół nas, a internet był tą przestrzenią, która łączyła faktycznie ludzi z każdego zakątka świata, że teraz to, co się wydarza, wymaga też jakiejś reakcji i właśnie Magda Szpecht nie zatrzymuje się na tej mrocznej stronie. Oczywiście pokazuje te mechanizmy, co też jest, każda z osób może się wcielić właśnie w pracownika takiej farmy botów, Iwana, który zaczyna swój pierwszy dzień, no i musi generować treści właśnie antyukraińskie, taki i poprzez bardzo różne takie proste technologiczne patenty, jak klikacze automatyczne, widzimy, w jaki sposób nieprawdziwe informacje w tempie jakby błyskawicznym się rozprzestrzeniają. Ale Magda Szpecht mówi, że właśnie możemy odzyskiwać te narzędzia cyfrowe, możemy właśnie świadomie z nich korzystać, jakby krytycznie na to patrzeć, co wydaje nam się właśnie w kontekście osób nastoletnich, no, które pozbawione są właśnie tych takich, są wrzucone niemalże do tego scyfryzowanego świata, no bo oni dorastają naturalnie, że to jest bardzo ważne i właśnie te aspekty zarządzania emocjami też będzie podejmował duet ukraiński Fantastic Little Star. Właśnie ogłosiliśmy open call na naszej stronie zachęty. Serdecznie zapraszamy wszystkich nastolatków w wieku od 12 do 17 lat. Więc mamy nadzieję, że właśnie takie różne działania, które też no właśnie dotykają tego kontekstu dojrzewania i dorastania tu i teraz, mogą być i wartościowe, i właśnie bardzo takie wzmacniające. I wierzymy, że to jest może też, ta wystawa jest takim pierwszym gestem instytucjonalnym i na pewno chcemy to kontynuować, no właśnie, żeby nastolatkowie też nie tylko z wycieczkami przychodzili, żeby dla nich jakby sztuka współczesna też miała właśnie, też była pociągająca, ale też żeby odnaleźli w niej coś dla siebie. Także, że niektóre narzędzia artystyczne faktycznie mogą być bardzo takie sprawcze i to jest z naszej perspektywy kuratorek jakby bardzo ważne.
0: Tak, ja myślę, że to jest też taka duża pomoc rzucona samotności takiej nastoletniej. Również.
1: Tak, tak, tak. Tej epidemii samotności, tak jak pan mówił właśnie o tych, na przykład o tej lalce Giselle-Wien, która w ciszy stoi sama, odosobniona, ale to też jest ważne, że to wycofanie właśnie dla Giselle-Wien jest też takim gestem oporu, że ta bierność też jest decyzją i jakby tego tematu, ten temat też jest jakby poruszany na naszej wystawie właśnie, z jednej strony ta epidemia właśnie samotności, izolacji, a z drugiej strony ta wielka chęć jednak przynależenia do grupy, i która często jest właśnie zagospodarowana przez skrajnie różne środowiska, no właśnie poprzez narzędzia cyfrowe.
0: Bardzo gratuluję tej wystawy pani i współkuratorkom i całej galerii i mam nadzieję, że będą miały szkoły odwagę, żeby do was przychodzić. Ja sobie myślę, że naprawdę puścić dzieci pomiędzy te obiekty, dzieci, no właśnie dzieci, nie dzieci, tak, no wiadomo, puścić nastolatki, tak, pomiędzy obiekty tej wystawy i potem w klasie zacząć jakąś rozmowę, no to będzie bardzo twórcze i bardzo takie, bardzo inspirujące i może te godziny wychowawcze stałyby się jakieś mądre i ożywione, bo tam jest się do czego odnieść, tak? No i ja dzisiaj tylko w ten sposób pomogę wam, że no zależało mi na tym, żeby powiedzieć o tym, że jest ta wystawa i że ona dopiero co się zaczęła, dopiero co została otwarta, prawda? I potrwa jeszcze długo.
1: Nie, tak, do 20 września.
0: No właśnie.
1: Do 20 września.
0: Więc jak wrócą dzieci tak. Z wakacji, dzieci znowu, no właśnie. Ten dzieci, nie dzieci.
1: No właśnie,
0: Z wakacji. Jak je nazywać? No, nastolatki, jak wrócą z wakacji, to jeszcze będą mogły obejrzeć tę wystawę. A ja dzisiaj będę puszczę kilka piosenek, które no, albo traktują pretekstowo nastoletniość, czy temat dojrzewania, czy też są skierowane do osób, które przeżywają właśnie ten okres. Bo nie wiem, czy pani wie, ale ja puszczam zwłaszcza włoską muzykę, więc będzie tak najwięcej włoskiej muzyki. Bo ja się...
1: Super.
0: Bo ja przeżywam, no żyję wszystkim, co włoskie. Poza obecnością Sala Vinciego na festiwalu Eurowizji, który nie cierpie tej piosenki po prostu. I może ktoś, kto słyszał, to mnie zrozumie, ale te, które tutaj będą, to jakoś wydają mi się ciekawe. Mhm. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i naprawdę gratuluję ogromnie,
1: dziękuję.
0: Bo to bardzo jest ciekawa wystawa i miejscami mam taką potrzebę, żeby nazwać ją piękną, ale chyba tak nie nazwę, bo chyba, nie wiem, już jestem w takim... Na takim etapie, że nie bardzo
1: ważną.
0: Wiem, co to znaczy.
1: Ważna
0: na pewno.
1: Ważna
0: na pewno.
1: Dziękujemy.
0: Ważna.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Brawo. Wspaniałe, super. Że ona jest. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Dziękujemy bardzo w takim razie.
0: A teraz puścimy Antonello Venditti, piosenkę Notte prima degli esami, czyli piosenka o niepokojach właściwie no, szkolnych, czyli naukowych, naukowo-erotycznych grup. No maturzystów po prostu, więc temat kolejny, temat aktualny, który jeszcze się załapuje na nastoletniość. A niech nas przeklną siły Zjednoczonej Prawicy, a właściwie rozproszonej, rozwalonej prawicy. I bardzo proszę, Rafale, puść tam Antonello Venditti, mój rzymski ukochany piosenkarz. Proszę bardzo.

0: Lola. Certo, qualcuno te lo sai portato.
1: Jako że materiał muzyczny jest spory, jest obfity, bo szukałem nastoletnich piosenek i znalazłem ich całkiem sporo, to pomyślałem sobie teraz, że zrobię taki przegląd, żeby wyczuć nastroje. Na tej wystawie, o której mówiłem, o której rozmawialiśmy z panią kuratorką, no tam jest też ta cała wielość poetyk ekspozycyjnych. Więc myślę, że ta wielość poetyk powinna również znaleźć swoje odbicie w naszych piosenkach. No więc będę puszczał taki przegląd tych piosenek młodzieńczych i posłuchacie sobie. Nie tylko będą to włoskie piosenki. Posłuchajmy, bo to było tak, przygody erotyczne grupy maturzystów, powiedzmy, tak, czy grupy licealistów. No, takie włoskie bardzo i zabawne. No, z różnymi kompleksami, z różnymi lękami, z obawami. Oto, czy przypadkiem ojciec, który wygląda jak Dante, się nie wścieknie, ojciec dziewczyny nie wścieknie się na tego chłopaka i to wszystko tak przeżywane, jak to się przeżywa w tym okresie. A teraz po prostu bardzo pozytywna piosenka, bo takie też nastroje istnieją. Ragazzo Fortunato, Jovanottiego słynnego, czyli taka wielka pochwała bycia młodym człowiekiem w świecie, który ma bardzo dużo pięknych elementów stworzenia i niestworzenia. Rafale, bardzo cię proszę. Ragazzo Fortunato, Jovanotti.

Ale w tym nastoletnim rozbieganiu są również i takie nastroje, które można by nazwać, nie wiem, wchodzenie w buty dorosłości, prowokacja, tak? Zwłaszcza przygotowana przez dorosłych dla dzieci. Wielka była dyskusja wokół tej piosenki, którą za chwilę puszczę. Jest to piosenka francuska, która zrobiła ogromną furorę, ale przy bardzo wielkich wątpliwościach natury moralnej. Co do pewnej manipulacji, która zachodzi w tekście i w muzyce oraz w emploi artystycznym wykonawczyni, która nazywa się Alizé i śpiewa bardzo, bardzo, bardzo słynną piosenkę wiązaną z tym właśnie wiekiem, o którym mówimy teraz, czyli Moi Lolita.

No to rozstaniemy się z Lolitą i to chyba bez większego żalu. Natomiast powitamy Giglio Cinquetti. Nie wiem, czy pamiętacie, moi kochani, że wtrącę, tak jak proszę państwa, niektórzy wtrącają, to mi przyszła taka pokusa, ale taka pokusa wtórna. Taki diabeł mi szepnął, żeby powiedzieć kochani, ale to prawda jest, że jesteście kochani, ale nie mam takiej potrzeby, żeby używać tego zwrotu. Tak czy inaczej, piosenkę, nie wiem czy pamiętacie, Nono Letà, czyli o takiej dziewczynie, Nono Letà, czyli po polsku to było nie wolno mi kochać ciebie. Dlaczego jej nie wolno kochać jego? No bo ona jest mała, a on jest duży i ona się zakochała w kimś dużo starszym od siebie, a jest jeszcze dziewczynką, taką jeszcze pozbawioną jakichkolwiek doświadczeń miłosnych. No i ta sama Giglio Cinquetti w tym samym wieku, w którym wygrała Sanremo śpiewając Nono Letà, śpiewa Dio come ti amo. To myśmy wysłuchali kiedyś tej piosenki, ja ją puszczałem w wykonaniu Domenico Modugno. Ona śpiewa naprawdę równie przejmująco. Posłuchajmy, to śpiewa dziewczyna znowu, która jest w wielkiej rozterce miłosnej, ponieważ nie wie, co z tą miłością zrobić i przeżywa ją po raz pierwszy. Bardzo proszę, Rafale.

A teraz o młodzieńczej niewinności. Znowu Innocenti Giovani, tego wspaniałego wykonawcy, który tak bardzo podbija serca, myślę, również umysły młodych ludzi, którym jest Achille Lauro. Posłuchajmy Innocenti Giovani w zupełnie innym znowu nastroju, takim doroślejącym bardziej, ale wciąż zachowującym taką niewinność, brak doświadczeń, ale już wychylonych w stronę doświadczeń głębokich. Ale już obdarzonych takim jakimś szlachetnym, romantycznym, w znaczeniu romantycznym, takim bajroniczno-kitowskim czy szelejowskim smutku. Rafale, bardzo cię proszę, Achille Lauro, Innocenti Giovani.

Tam jest innocenti Giovanni i incoscienti Giovanni. Taka jest gra między tymi wyrazami. A więc innocenti, czyli niewinni młodzieńcy, niewinna młodości, tak? Ale jednocześnie incosciente, czyli nieświadoma. Tak? Ta młodość jest jeszcze. A czy, spytam was teraz, chcielibyśmy sobie przypomnieć, jak to było, kiedy jeszcze trwało dzieciństwo i nikt nie może powiedzieć, że to już jest dojrzewanie, ale gdzieś ono jest przeczuwane w pewnej estetyce, w pewnych baśniowych oczekiwaniach. Jeszcze to jest pogłos z przyszłości, ale jej jeszcze nie ma. Jest to pełne dzieciństwo. Chcemy posłuchać takiej pełni dzieciństwa. Magda Frączewska, Laleczka z Saskiej Porcelany. Bardzo proszę.

A teraz jako rodzic mówię, czego życzymy tym naszym dzieciom, które będą dojrzewającymi bytami, ale na razie są jeszcze dziećmi, ale my już przewidujemy ich przyszłość. I wyśpiewuje to zespół Dżem w piosence Do kołyski. Posłuchajmy też fragmentu tej piosenki, a potem wysłuchamy prawie całej piosenki kolejnej Stanisławy Celińskiej, ale najpierw odrobinę taktów Do kołyski Dżemu.

I jeszcze tylko powiem dwie rzeczy. Otóż zapraszam za dwa tygodnie, 27 o godzinie 19 w atelier Marta Banaszek na Wąwozowej 8 będzie prezentacja mojej płyty, znaczy płyty Szymona Podwida, który będzie śpiewał i pięknie grał na gitarze do moich tekstów. To będzie ta nasza płyta. I nasza wspólna 27 o godzinie 19. Marta Banaszek. I druga rzecz jest taka, że dostałem właśnie książkę od mojego kolegi ze szkoły podstawowej, który przyszedł i mi ją przyniósł. Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy po 6 lat. Robert Maciej. I tytuł tej powieści to jest Kołtun ciotki Weroniki. Powieść wydana przez Białą Plamę, którą polecam, chociaż jej jeszcze nie czytałem. Ale wiedzcie, że mam piszących kolegów. Rafałowi Lewandowskiemu dziękuję. I teraz na koniec jeszcze tyle, ile się zmieści z piosenki śpiewanej przez wielką, cudowną i już nieopłakaną, nie dającą się opłakać Stanisławę Celińską. Piosenka nosi tytuł Przytul i jest wyjątkowo pięknym utworem. Dziękuję wam. Dobranoc.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Nowy premier Węgier podał szczegóły wizyty w Polsce. Ta rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Peter Madziar odwiedzi Kraków, Warszawę, a następnie Gdańsk. W planach ma spotkania z Donaldem Tuskiem, Karolem Nawrockim i Lechem Wałęsą. Do Polski przyjedzie także 7 ministrów nowego węgierskiego rządu. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. W serwisie teraz o sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że będzie rozmawiał na ten temat z ambasadorem USA. Zapowiedź wicepremiera padła w trakcie kongresu Impact 26 w Poznaniu.
1: Na razie poszła prośba o ustalenie faktów, no ale mam nadzieję, że tutaj nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, które prowadzi własną korespondencję z władzami amerykańskimi, no ale wszyscy wiemy, że prawa strona się chełpi, że prezydent Nawrocki ma specjalne, osobiste relacje z prezydentem Trumpem. No więc mam nadzieję, że pomoże przywrócić uciekinierów na łono ojczyzny i przed oblicze polskiej sprawiedliwości. I mam nadzieję, że nie brał udziału w tej operacji.
0: Mówił Radosław Sikorski dziennikarzowi TVN24, a to komentarz prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce. Więc zostawiam to naprawdę już panu ministrowi. Nie wpłynie to na relacje polsko-amerykańskie.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że prokuratura pracuje już nad wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. W serwisie teraz Francja. Władze sanitarne poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby i podejrzeń o rozszerzenie ostrego zakażenia przewodu pokarmowego. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Regionalna Agencja Zdrowia wydała komunikat, w którym zaznaczyła, że nie ma żadnego powodu, który pozwalałby na powiązanie epidemii na pokładzie wycieczkowca płynącego z Belfastu i Liverpoolu z przypadkami hantawirusa na statku MV Hondius. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Alerty obejmują częściowo 4 województwa na południowym wschodzie Polski: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie. Na tym obszarze nocą możliwe są spadki temperatury do -1 stopnia, a przy gruncie do nawet -3. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o północy, a wygasną jutro rano. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Myślę, że dźwięki bardzo dobrze nam wszystkim znane. Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 7 minut po godzinie 22, a dzisiaj opowieść o upiorze w operze, a konkretniej o upiorze, który pojawi się w Gliwicach i w Gdańsku. A towarzyszyć mi dzisiaj w tej opowieści będzie Joanna Ernest, tancerka, choreografka, pedagog tańca, która jest współodpowiedzialna za sprowadzenie tej jubileuszowej, arenowej, tu zaznaczmy, produkcji The Phantom of the Opera do Polski. Cześć!
1: Cześć.
0: Daję znać już na samym początku, że mamy dla was 4 bilety do rozdania. Piszcie oczywiście kacper.siedlecki@nowyswiat.online na ten mail i prosiłbym, żebyście wpisywali miasto, które was interesuje, czyli albo Gliwice, albo Gdańsk. A daty, no właśnie, daty na pewno mogę podać, ale myślę, że tutaj lepszym będzie, będziesz, Asiu, ty takim źródłem. Jak najłatwiej i najszybciej, albo co wpisać w wyszukiwarkę, żeby znaleźć od razu bezpośrednio link do projektu, o którym dzisiaj będziemy mówić?
1: Najszybciej byłoby wpisać tytuł, Upiór w operze lub The Phantom of the Opera, Biletomat lub Eventim. Albo Phantom of the Opera Gdańsk, Phantom of the Opera Gliwice.
0: I tam znajdziecie wszystkie daty, które są aktualne. Tak. Dzięki temu będziecie mogli sobie wybrać konkretne miejsce i konkretną datę i napisać w mailu kacper.siedlecki@nowyswiat.online. A teraz posłuchacie sobie o tym, jak ten projekt się narodził, jak do nas przyjechał i czym tak naprawdę się będzie charakteryzowała ta, jak już wspomniałem, jubileuszowa, arenowa produkcja Upiora w operze. Asiu, jakbyś mogła nas tak przeprowadzić przez ten początkowy proces, jak ten kultowy musical trafił do nas, do Polski?
1: Ta produkcja, Broadway Entertainment Group, już jest w trasie, jeździ po świecie przez 3 lata. I jakieś 1,5 roku temu skontaktowaliśmy się z producentami tejże produkcji ze względu na fakt, że znaliśmy już, współpracowaliśmy w przeszłości z producentami i zapytaliśmy, dlaczego nie Polska? Dlaczego te przecudowne produkcje jeżdżą po całym świecie i nigdy nie wpadają do Polski? Przecież nasza scena musicalowa tak wspaniale się rozwija. I faktycznie producenci spojrzeli, zamyślili się i stwierdzili, dlaczego nie? Rozpoczęliśmy poszukiwania przestrzeni adekwatnych na tę produkcję, ponieważ wymagania techniczne Ridera są niespotykanie wymagające. Udało nam się znaleźć 2 przestrzenie, właśnie Pre-Zero Arena w Gliwicach, jak i Ergo Arena w Gdańsku. A że spektakl jest przystosowany do tych niestandardowych, nazwijmy to, przestrzeni, więc udało się. I w zeszłym tygodniu, we wtorek, odbyła się premiera w Tallinie. Bałtycka trasa rozpoczęła się w Tallinie. Kolejnym miastem będzie Wilno. Premiera 19 maja, po czym zaczynamy w Polsce, w Gliwicach 12.
0: Od 12, tak. Czyli tak, czerwca, 12 czerwca, w Gdańsku od 23.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo wydaje mi się, że to jest też taki odpowiedni moment, bo tak jak sama tutaj powiedziałaś, zastanowiłaś się, dlaczego nie w Polsce. Ja myślę, że też publiczność polska, nie tylko musicalowa, ale też w ogóle publiczność, bo wiem, że Upiór w operze jest też takim musicalem, taką rock operą, która potrafi rezonować z ludźmi, którzy może, którym nie jest zawsze po drodze z teatrem muzycznym, z musicalami,
1: tak,
0: ale jakoś coś w nim jest takiego, że ich przekonuje do siebie. Myślę też, że polska publiczność trochę jest już wygłodniała, jeżeli chodzi o Upiora, bo myślę sobie o Romie, która przez kilka lat była domem dla Upiora w operze, ale już jakiś czas temu. Więc taki chyba dobry moment na to, żeby ten Upiór po prostu do nas tu powrócił i żebyśmy mogli go zobaczyć w takiej odsłonie.
1: Tak, absolutnie. Ja zawsze wspominam, że nasza publiczność jest bardzo dobrze, zna ten tytuł bardzo dobrze. W Romie, jeżeli się nie mylę, 500 000 widzów obejrzało ten spektakl. Później ćwierć miliona bodajże, tak? 250 tysięcy. Po Romie przenieśli się do Białegostoku.
0: A tak.
1: Tak, więc w sumie mamy naprawdę ogromną pulę widza. porównując to do 160 milionów na całym świecie widzów, którzy mieli przyjemność obejrzeć ten spektakl i tak jak mówisz, cały czas wracają i mają ten niedosyt. Myślę, że tak, nasi widzowie są jak najbardziej już gotowi na powrót upiora w takiej monumentalnej odsłonie, której jeszcze u nas nie było.
0: No właśnie, bo teraz też o tej monumentalności tego projektu zaraz sobie porozmawiamy. Tylko jedną rzecz wyjaśnijmy. Mhm. Jest to w języku angielskim spektakl.
1: Tak, produkcja jest w języku angielskim, ale mamy polskie napisy. Także każdy się odnajdzie, każdy zrozumie. Wątpię, byśmy mieli jeszcze słuchaczy lub też widzów, którzy nie wiedzą, prawda, nie znają historii upiora, ale tak, mamy napisy w języku polskim, a cały musical jest w języku angielskim.
0: I wybrałaś dla nas dzisiaj kilka pozycji muzycznych. Wybrzmi teraz Masquerade. Dlaczego się zdecydowałaś na Masquerade?
1: Masquerade dla mnie jest takim... zgubiłam słowo.
0: Poszukamy go wspólnie.
1: Takim jakby odskocznią... odzwierciedleniem drugiej strony upiora. Cały musical jest dość taki, prawda, mroczny. Mm-hmm. I nagle pojawia się maskarada i te światła, kostiumy. Taki showstopperowy numer podczas całego musicalu. Ja mam ogromny sentyment do tego numeru i uważam, że zazwyczaj w każdym musicalu mamy taki numer, który jest, to jest ten numer. Dla mnie z upiora w operze to jest właśnie ten taki showstopper.
0: Taki też reprezentatywny i jest dużo osób na scenie.
1: Tak.
0: Jest barwa, feria właściwie kolorów i kostiumów.
1: Tak.
0: Więc jest to na pewno taki punkt, który dobrze zapamiętamy. Jak jeszcze wybierzemy się na upiora w operze, o którym mówimy dzisiaj, to pozostanie na długo w pamięci. To słuchamy Masquerade.

0: Zalaliście nas i zalałyście nas mailami z prośbą o bilety. Ja od razu daję znać, że odpowiem na te maile, dam znać, komu się udało. Myślę, że najwcześniej to zrobię jutro, jak tylko wstanę, dlatego albo jeszcze jak może wrócę w nocy z audycji, bo jest tak dużo tych maili, że po prostu nie jestem w stanie tego robić tutaj na bieżąco.
1: Dziękujemy.
0: Oczywiście, dziękujemy bardzo. Ja też jestem wdzięczny, że

0: sięgacie jednak do skrzynki mailowej i piszecie. Przypominam, że rozmawiamy o upiorze w operze, który będzie niedługo, bo w czerwcu już w Gliwicach i w Gdańsku, ale tutaj chciałbym się skupić na tych dwóch takich przymiotnikach. Teraz dobrze patrzę, z języka polskiego. No tak, no bo jubileuszowa i arenowa. No to przymiotniki jak najbardziej. Jubileuszowa i arenowa produkcja upiora w operze. Co się kryje za jubileuszowa i za arenowa?
1: Jubileuszowa, ponieważ w tym roku obchodzimy 40. rocznicę światowej premiery upiora w operze. 9 października 1986 roku światowa premiera miała swoje miejsce wtedy w Her Majesty's Theatre w Londynie. W tym roku przypada 40. rocznica, także jest to no ogromny jubileusz. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że Polska jest na trasie tej też jubileuszowej produkcji. Polska będzie ostatnim państwem, ostatnim Gdańsk będzie ostatnim krajem, kiedy będziemy mogli zobaczyć tę produkcję, ponieważ po 4 latach Broadway Entertainment Group, jak i Lloyd Webber Entertainment zdecydowali, że ta trasa dobiega końca. Więc jest to naprawdę taki once in a lifetime możliwość, żeby zobaczyć ten spektakl. I stąd właśnie jubileusz, ta 40. rocznica.
0: To też ładne takie domknięcie w tym Gdańsku, że to takie po 4 latach. Ale będziemy się żegnać w Polsce. To bardzo miłe dla nas, myślę.
1: To jest również przepiękne, ponieważ cały zespół artystów, techników, to jest prawie 100 osób, pracowali ze sobą. To jest taka ogromna rodzina, która pracowała ze sobą przez prawie 4 lata teraz. I dla nich to jest też takie przeżycie. Wiesz, kiedy się zżywasz, pracujesz.
0: No pewnie.
1: I fakt, że jesteśmy w Polsce. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy, czy nie, czy będziemy o tym wspominać, ale mamy również polskie akcenty. Udało nam się...
0: To nie wspominaliśmy.
1: Udało... Mogę teraz?
0: To oczywiście, najbardziej.
1: A więc tym bardziej jest to szczególne dla nas, tym bardziej dla mnie, że udało nam się stworzyć realne możliwości dla polskich artystów. I mamy jedną dziewczynę, tancerkę, Blankę Kaiser w zespole, która jest w obsadzie jako ballet girl. I mamy polską reprezentację.
0: Ale czy ta reprezentacja pojawiła się jakoś w trakcie, czy jak się zaczynał ten projekt?
1: No nie, dopiero teraz, na początku tej trasy, tak.
0: Okay.
1: Przepraszam, nie wytłumaczyłam tego. Otóż kiedy rozpoczęliśmy rozmowy z producentami o Polsce, o trasie, czy Polska mogłaby stać się częścią tej jubileuszowej trasy, moim pytaniem było, czy moglibyśmy dać szansę naszym polskim artystom, żeby stać się częścią tego. Ja miałam w pewnym momencie w swoim życiu przyjemność pracować w międzynarodowych produkcjach i wiem, jak to jest jako jedyna Polka, może w ten sposób. I zawsze chciałam dać możliwości naszym artystom, a mamy przecudownych artystów. I producenci nam zaufali, dali możliwość, choreograf poprosił o propozycję tancerek i Blanka dostała angaż. I to mamy polską, tak, pierwszą polską tancerkę w tej produkcji.
0: Będzie można wypatrywać.
1: Będzie można jak najbardziej.
0: Na scenie. No to cudownie. To zaraz przejdziemy do tego drugiego przymiotnika, jakim jest arena, a właściwie arenowa. Arenowa, dziękuję. Arenowa, bo to też jest nietypowe i wyjątkowe, bo na pewno upiora w operze większość z nas kojarzy z tych inscenizacji jednak teatralnych, tak, gdzie to się dzieje na deskach przeróżnych teatrów muzycznych na całym świecie, a tutaj arena i w Gdańsku, i w Gliwicach. To za moment, a tymczasem The Point of No Return, i to jest znowu twoja propozycja. Dlaczego?
1: Uwielbiam ten utwór w momencie, kiedy faktycznie upiór, jak i Christine i Raoul znajdują się w jednym miejscu, dokładnie w punkcie, z którego nie ma już powrotu dla żadnego z nich.
0: Gramy.

0: The ruined Andre! Ruined!
1: Genevieve, come with me!
2: Oh, my darling! My darling! My darling! Oh, why did you make me come? Oh, my
1: God! I know where they are!
3: But can I trust you?
1: Oh, you must! But remember, the hand of the devil of your eyes!
3: But why?
1: Why? To put up the property!
2: I'll come with you!
1: No, Meg! No, you stay here! Come with me, monsieur! Hurry, or we shall be too late!
4: Dobrze, czyli arena i arenowość
5: tak.
4: tego przedsięwzięcia.
5: Otóż nie w każdym kraju jest możliwość, ponieważ jest to międzynarodowa produkcja, która jest wtórna, jakby nie było, więc nie zawsze jest dostępna scena teatralna, przestrzeń teatralna. W związku z tym ta produkcja została zaprojektowana również na przestrzenie takie niestandardowe, właśnie jak arena, różnego rodzaju. I dzięki temu jesteśmy w stanie w arenie sportowej, takiej jak właśnie Pre-Zero, przepięknej przestrzeni, surowej, jakby nie było, jesteśmy w stanie, nie my, przepraszam, produkcja jest w stanie wybudować od podstaw szkielet opery paryskiej, później zaplecze techniczne sceny opery paryskiej ze sceną obrotową, ze sztankietami, 32 sztuki, jeśli dobrze pamiętam, kulisy, przepiękna kurtyna i później ustawiane są schody opery paryskiej, podziemia, upiora, jest łódka, która płynie, jest żyrandol, który spada. Więc to jest taka naprawdę mała armia, przedsięwzięcie logistyczne. Podziwiam za każdym razem oglądając, będąc świadkiem tego procesu. To jest logistyczne przedsięwzięcie, naprawdę dopracowane co do milimetra czasowo, jak i też, jak mówię, logistycznie, tak technicznie. Stąd właśnie arenowa, monumentalna odsłona, której w Polsce jeszcze nie było. I wiem, że też wydaje się to musical w arenie, w przestrzeni arenowej, prawda? A jednak działa.
4: Ale też myślę, że jak spojrzymy sobie na historię nawet całkiem niedawną, to myślę o Jesus Christ Superstar, który też miał takie właśnie przedsięwzięcia arenowe i różne musicale, które jednak na tych arenach, nazwijmy to, kończą, ale oczywiście jest to jakiś tylko przestój ich. Ale myślę też, że no arena to jest o wiele większa przestrzeń, więc też o wiele więcej miejsc. I myślę, że to też jest połączone z tym, że jak się pojawia nagle znowu upiór w operze w Polsce, to gdybyśmy mieli zagospodarować nawet największy teatr z największą widownią, obecnie jest to, wydaje mi się, ale mogę skłamać, Teatr Muzyczny w Gdyni, z największą ilością, liczbą miejsc na widowni, to musielibyśmy chyba zagospodarować ten teatr na najbliższe pół roku, ponieważ byłoby takie zapotrzebowanie. A tutaj tak. w te 10 dni, dobrze mówię, po 5 dni w każdym, tak, w każdym miejscu, jesteśmy w stanie sprawić, żeby chociaż na chwilę dla tych ludzi była to, tak jak wspomniałaś, opera paryska.
5: Tak. Tak. Niestety nie udało nam się znaleźć przestrzeni teatralnych. Wiadomo, nasze teatry mają swoje własne repertuary, więc tutaj udało się, mamy przepiękne przestrzenie. Mam nadzieję, że nasza publiczność również doceni całą pracę, jak nakład pracy, jaki wchodzi w realizację takiego przedsięwzięcia, ale mamy, to są 3 razy większe przestrzenie, ponieważ widownia w Pre-Zero jest prawie 4000, tak samo w Ergo Arenie mamy prawie 4000 widzów na spektakl, więc to są duże widownie, ale mamy ekrany z obu stron sceny, obu stronach proscenium. Są też napisy, o których już wspomniałam, także akustyka jest przepiękna, nie do zarzucenia, więc doświadczenie też jest zupełnie inne, ponieważ jak wspomniałeś, nie jest to przestrzeń teatralna, więc akustyka jest inna. Dla artystów ta akustyka też jest inna, więc oni też się muszą do tego przyzwyczaić. Ale będąc w tej przestrzeni, kiedy jesteśmy otoczeni taką ilością widzów, dzielimy się tym samym momentem, to doświadczenie jest naprawdę troszeczkę inne.
4: Jak najbardziej, ja w ogóle myślę sobie o koncertach, tak, na arenach, myślę sobie nawet o stadionach i o tym, co się dzieje na stadiony mają, jak się nazywają te miejsca dla kibiców? Nie.
5: Okej, czekaj.
4: Jakoś... No ja niestety nie jestem specjalnie piłkowy, nożny, ale myślę właśnie sobie
5: trybuny?
4: O stadion... O trybuny, oczywiście. Dobrze. No trybuny, że na trybunach i co się tam dzieje, jakie tam są emocje. I też, bo jak zacząłem mówić o tym teatrze, to zauważyłem, że troszeczkę tak zaczęłaś w pewien sposób tłumaczyć, że dlaczego nie w teatrze, ale ja myślę, że właśnie tu jest siła i wyjątkowość tego wydarzenia, że to jest inna przestrzeń, bo oczywiście możemy mieć każdy spektakl w innym teatrze, w innej inscenizacji, ale zmiana przestrzeni wpływa oczywiście na nasz odbiór, na też rodzaj doświadczenia, jakie się łączy z przeżywaniem w konkretnej przestrzeni, więc to, że mamy możliwość zobaczenia upiora w operze w arenie, na arenie, jest czymś jak najbardziej wyjątkowym i ja bym wpisywał to w plusy, a nie w minusy.
5: Absolutnie, to jest muzyka na moją duszę w tym momencie, to co powiedziałeś. Absolutnie. Doświadczenie, tak jak już wspomniałam, once in a lifetime, jeżeli mamy słuchaczy, mamy widzów, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć musicalu, lub też nie są może zwolennikami, prawda, musicalu.
4: Tak, jak najbardziej.
5: To jest ten jeden tytuł, który z całego serca polecam. Na pewno będą kolejne produkcje nasze tutaj lokalne, ponieważ jest to tytuł, który no, musimy go mieć w pewnym momencie, tak? Ta produkcja serdecznie polecam w wersji właśnie tej naszej produkcji arenowej, tak jak wspominasz, doświadczenie w otoczeniu, w tej przestrzeni, to odbiera się zupełnie inaczej, bo nie tylko, to jednak nie jest teatr, aczkolwiek stwarzamy atmosferę teatru, ale tak, ta muzyka, która rezonuje z tobą w zupełnie inny sposób, kiedy widzisz artystów, którzy radzą sobie, oni są z nami teraz, w tym momencie, więc dla nich arenowa przestrzeń i akustyka, która jest w arenie, też na nich działa w inny sposób, więc i widz, i artysta przeżywa to w swój własny sposób. Oczywiście mamy jeszcze orkiestrę na żywo do tego wszystkiego, więc tak, pięknie po to powiedziałeś, nawet lepiej niż ja teraz, także.
4: Znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś taki rodzaj wydarzenia, które, tak jak wspomniałaś, once in a lifetime, z którym możemy się spotkać i być wdzięczni za to, że możemy zobaczyć upiora w innej odsłonie. Dobrze, to posłuchamy sobie teraz The Music of the Night, również twój wybór. Dwa słowa, dlaczego?
5: Nie mogłam pominąć The Music of the Night, synonim upiora, synonim musicalu, prawda? I świat, w zasadzie ten utwór sam przedstawia świat upiora.
4: A ja przypominam, że możecie się odzywać w sprawie biletów kacper.siedlecki@nowyświat.online. Jeżeli macie również jakieś pytania do Asi w sprawie tego całego projektu, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy, to zachęcam jak najbardziej kacper.siedlecki@nowyświat.online.
3: Night time sharpens, heightens each sensation.

0: takim razie kogo zobaczymy na scenie oprócz naszej polskiej reprezentantki?
1: W postać samego upiora wciela się niesamowity Nadim Naman, artysta, który bardzo mnie to zdziwiło, nie zdziwiło, może złe słowo, zdziwiło. Nadim rozpoczął swoją przygodę z upiorem parę ładnych lat temu w Londynie, na West Endzie. I uwierz, że był częścią zespołu. Mhm. Po czym zapracował sobie na rolę Raula. Po czym nasz reżyser Stephen Barlow, kiedy obejrzał musical w Londynie, przyglądał się i zdecydował, że to jest jego upiór. Mhm. I tak Nadim po ładnych paru latach pracy w Londynie na West Endzie jako Raul stał się teraz naszym upiorem i będzie się teraz również żegnał z rolą. Jest niesamowity, ukierunkowany tutaj właśnie pomysłem, konceptem Stevena. Jest jednym chyba z najlepszych upiorów, jakich ja miałam przyjemność obejrzeć. Wciela się, jest młodym artystą, ale wciela się tak pięknie w postać upiora, co nie jest łatwe, prawda? Przecież to są już takie ekstremalne emocje od pasji, od miłości, chęci, żalu, rozgoryczenia. Więc przepraszam, to tak, to jest nasz Nadim Naman. W rolę Christine wciera się Jodie Wilkinson, cudowna sopranistka z Australii, młoda, piękna, utalentowana, przepiękna Christine do naszego upiora. W rolę Carloty, naszej diwy, primadonny, wciera się Lara Martins. I tutaj, jeśli mogę dodać, co jest dla mnie przynajmniej niesamowitym faktem, Lara jako jedyna artystka pobiła rekord. Ona wciela się w rolę Carloty już ponad 12 lat. Mm. Najdłuższa Carlota, jaka istniała w historii upiora. Lara Martins, śpiewaczka operowa z Portugalii, przepięknie również wciela się właśnie w postać Carloty.
0: Czyli tak jak słyszę, to mamy tak, Portugalia, mamy akcent polski, mamy Australię, mamy Wielką Brytanię. Tak. To się zaczyna robić międzynarodowo.
1: To jest dokładnie międzynarodowa trasa i Nadim zawsze powtarza, że to jest taka jakby rodzina. Wiesz, jak kończysz szkołę, masz dyplom, to jest tak jakby zespół artystów, którzy brali udział w upiorze w różnych krajach, w różnych, w różnych miejscach na świecie i teraz wszyscy przez te ostatnie 4 lata mieli przyjemność współpracować razem. Ale wracając do Lary, Lara naprawdę jest, jej umiejętności komiczne, no bo wiadomo, Carlota jest tutaj raczej tą postacią bardziej komiczną, aczkolwiek technika wokalna jest niesamowita. Wciela się cudownie w tą postać i oddaje też ten moment takiego rozczarowania, bo pamiętasz w historii, w musicalu, Carlota traci swoją pozycję jako ta primadonna. I to nie do jakiejś kolejnej wokalistki primadonny, kolejnej śpiewaczki operowej, tylko do dziewczyny z baletu.
0: I no taka, ona... powiedziałaś, postać komiczna, taka tragikomiczna bardziej.
1: Tak. Tak naprawdę mamy cudownych artystów, do czego zmierzam, że właśnie tak wcielają się przepięknie w te swoje role, tak dogłębnie, że patrząc na to, już widziałam to kilka razy, na pewno wiele osób widziało to kilka razy, jak nie kilkanaście lub kilkadziesiąt, możemy, coś z każdej postaci rezonuje z nami dzisiaj, bo zawsze zastanawiam się też nad faktem, dlaczego ten musical przez 40 lat jest taki, ma taki kultowy wręcz, tak? Uwielbienie. Ponieważ rezonuje z nami, ja mam takie wrażenie. I jeszcze oczywiście w postać Raula, będąc teraz w Tallinie na premierze, dowiedziałam się, że młody artysta Daniel, który jest z Manchesteru, jego dziadek jest Polakiem z okolic Gliwic. Więc to też była taka niespodzianka. Mamy jeszcze rodzynka takiego, prawie polskiego.
0: Prawie, taki naciągany, ale jest.
1: Ale jest,
0: możemy,
1: dokładnie, tak.
0: Możemy tutaj podpiąć pod nasze polskie akcenty.
1: Tak.
0: To wspomniałeś, że fenomen, który 40 lat jest i cały czas zrzesza tę publiczność i zyskuje nowych fanów. Ja myślę, że będzie tak przez kolejne 40 lat. Myślę, że też dowodem na to jest to, jak długo w konkretnych teatrach na świecie upiór jest grany bez ustanku i ten kultowy, tą kultowość, którą on sobie zaskarbił w pewnym momencie, jest już taka nie do zbycia, nie do zmycia i nie do zaprzeczenia, więc myślę, że kolejne 40 lat jak najbardziej upiór będzie się utrzymywał. Zaraz przejdziemy do wątku, myślę, że dla naszych słuchaczy bardzo ciekawego, czyli o upiór i ty. Ale
1: to jest dobry tytuł, Upiór i ty, prawda?
0: To by była wtedy trylogia. Po Love tak. Never Dies byłoby Upiór i ty,
1: tak.
0: Phantom and You, a teraz All I Ask of You.

0: No właśnie, upiór i ty, czyli Asiu, wiem, że przez kilkanaście lat pracowałaś i mieszkałaś w Londynie, ale chyba zanim, czy to było wtedy, kiedy pojawiła się filmowa wersja upiora, której stałaś się częścią?
1: Tak, jedno chyba z moich najcieplejszych wspomnień i największych osiągnięć. Mieszkaliśmy w Londynie. Tak, to były castingi, audycje i no, poszczęściło mi się faktycznie. Dużo pracy, ale poszczęściło mi się i tak, to prawda.
0: A jak wspominasz bycie częścią tego, czy masz jakiś rodzaj, jakieś, nie wiem, może historii, jakieś anegdoty, albo po prostu jak zarezonowało w tobie to wydarzenie?
1: Ach, wiesz co, to było moje pierwsze przeżycie na planie filmowym. Mm-hmm. I to nie był mały plan filmowy. To było całe studio w Pinewood Studios, gdzie mamy różne plany filmowe. Sam tutaj mówimy o monumentalnej skali scenografii teatralnej, gdzie wszystko dzieje się na żywo w arenie, mm-hmm. tak? W produkcji Broadway Entertainment Group. Na planie filmowym jest to inaczej, prawda? To jest, nie mówimy, że udajemy, no ale nie jest to akcja na żywo, więc wszystko jest budowane na potrzeby filmowe. Ogrom tej scenografii był i jak realistycznie to wszystko wyglądało, wiesz, schody Opery Paryskiej, na których tańczymy maskaradę z wachlarzami, czy też scena jako tancerki Opery Paryskiej. Mhm. To wszystko wyglądało tak realnie, ale anegdota jedna, ponieważ reżyserem upiora w filmowej wersji był Joel Schumacher, on również pracował z Colinem Farrellem w pewnym momencie nad filmem pod tytułem Phone Booth. Mm-hmm, budka chyba telefoniczna, przetłumaczona, tak? Więc pewnego dnia jesteśmy w trakcie nagrywania, to było akurat maskarady, no i mamy stop, mamy przerwę. I nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, dlaczego jest ta przerwa, no ale nagle było stop, nie wiem, czy myśleliśmy, że być może zmieniają światło. A na locie obok był nagrywany film Aleksander z Colinem Farrellem i Angeliną Jolie w rolach głównych. Więc my jesteśmy na planie Opery Paryskiej w kostiumach, w perukach, w maskach. Naprawdę XIX wiek, Opera Paryska. I nagle wchodzi Aleksander w todze czerwonej.
0: Zmieszanie światów.
1: Tak. I wiesz, to było tak realistycznie. Plan filmowy jest tak doprecyzowany, tak? Wiadomo, na scenie to troszeczkę inaczej wygląda. Jest przerość. Tam po prostu wszystko tak realnie wyglądało i to był taki moment, gdzie oh my gosh, to jest taki szok, że wow, to jest ten świat iluzji, jest jednak niesamowity.
0: Właśnie tej iluzji filmowej, gdzie właśnie tak jak wspomniałaś, bo tutaj każdy detal musi być dopracowany ze względu na to, że łapie to kamera, a na scenie no to te też się mówi, że się na przykład maluje na scenę, tak? Czyli że się trzeba odpowiednio na przykład nałożyć charakteryzację albo się pomalować, żeby w tym tam 48 rzędzie niekiedy było widać, więc dokładnie. Rozumiem, że tutaj miałaś po prostu trochę taki poznawczy problem, że nagle ci się XVIII wiek z antykiem miesza.
1: Tak, wszyscy, wiesz, staliśmy. I to, no, sam fakt, że wiesz, Colin Farrell wszedł wkroczył do Opery Paryskiej właśnie w tej todze. To był taka właśnie anegdotka.
0: A powiedz mi, bo wybrałaś dla nas Tap Your Troubles Away, czyli na polski byśmy to przetłumaczyli występuj swoje troski jak najdalej.
1: Tak, tak.
0: Bo tutaj przypomnimy tap dance, czyli stepowanie. Wybrałaś dla nas fragment z musicalu Mac and Mabel. Czy to jest taka podpowiedź, że przy tej produkcji coś maczałaś palce?
1: Nie, niestety nie. Aczkolwiek mieliśmy przyjemność brać udział i tworzyć również choreografię do właśnie tego numeru, Tap Your Troubles Away. Kolejny taki showstopper, tak? Z kolejnego musicalu. Mam ogromny sentyment do tego numeru. Uważam, że jest to majstersztyk, jeśli chodzi o połączenie sztuki stepowania z wokalem. Jane Eyre Jane Ann Casey, jedna z niesamowitych artystek w tym numerze, jest moją idolką. Także tak, to jest jeden z takich... Fajnie byłoby mieć Mac & Mabel w Polsce.
0: Prawda? No to posłuchajmy.

0: Za moment utwór, który również wybrałaś i tam też się pojawiają fragmenty stepowane i za moment usłyszymy. Ale na początku, jak cię przedstawiałem, to wspominałem, że jesteś pedagogiem, pedagogzką tańca. Wykładasz na Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiestuta Bacewiczów w Łodzi. Tak. Co to jest za przedmiot, który wykładasz?
1: Uczymy stepowania. Taniec stepowany. Tap dance dla... Pracujemy ze studentami magisterki i licencjatu na Akademii Muzycznej. Mamy cudownych studentów, a stepowanie samo w sobie rozwija się w Polsce.
0: Tak. Mieliśmy nawet tutaj w audycji Anulę Kołakowską i Maćka Glazę jakiś czas temu. Opowiadali właśnie o tym, jak zaskakująco jest bardzo dużo chętnych na to, żeby uczyć się tańca stepowanego. Ale też jestem ciekaw, bo oprócz tych technicznych rzeczy, które gdzieś tam z których zostawiacie studentów, to też zostawiacie ich na pewno z jakimś takim podejściem do zawodu albo z jakąś taką myślą, którą chcesz, żeby im towarzyszyła w kolejnych etapach czy nauki, czy kolejnych etapach już później, jak zostawiają szkołę i muszą sobie radzić w zawodzie, to czy jest jakaś taka myśl, którą starasz się im oprócz tych działań technicznych i pracy nad tym stepem, żeby ich zostawić?
1: Na pewno cierpliwość to jest jedna rzecz. To jest cierpliwość, wytrwałość, determinacja. Wszystko to samo jak w zawodzie tancerza. Ale też, ponieważ pracujemy z studentami Akademii Muzycznej, czyli nasi studenci mają marzenia, tak? Planują. To nie jest już nawet marzenie, tylko są na akademii, ponieważ planują stać się artystami musicalowymi. Ponieważ musical ma to do siebie, że artyści nie tylko tańczą i śpiewają i grają. Na Broadwayu czy też West Endzie artyści muszą stepować. Więc staramy się tutaj przekazać taki podstawowy, oczywiście podstawową technikę, jak wspomniałeś, ale również takie podejście, że to jest nieodzowny atut takiego artysty musicalowego. I jeżeli szkolą się u nas, szkolą się w Polsce, w naszych cudownych instytucjach, tak, edukacji artystycznej, to fajnie by było, żeby posiadali te umiejętności, żeby mogli sobie pozwolić na to, że wyjadą na przykład do Londynu na casting, na audycję i kiedy padnie hasło, okej, zakładamy buty do stepowania, to czują się swobodnie i wiedzą, że potrafią coś i potrafią się odnaleźć w tej sytuacji, a nie z automatu tracą możliwość wzięcia udziału w danej produkcji. Jeśli ma to sens, to jest coś, co próbujemy im przekazać, że to jest.
0: Myślę, że jak najbardziej. I też sobie myślę z tej drugiej strony, ze strony twórców w Polsce, że czasami pojawia się jakiś tytuł i wokół niego rozmowy na temat tego, czy dopisać go do repertuaru konkretnego teatru, a się właśnie okazuje, że nie do końca jesteśmy w stanie znaleźć taką liczbę tańczących, stepujących właściwie osób i zawsze w tym momencie takie osoby są na prowadzeniu, bo jak to się dzisiaj mówi, dowiozą.
1: Tak,
0: dowiozą
1: dokładnie.
0: To, że po prostu będą w stanie być częścią takiej produkcji.
1: Tak, to jest ta forma tańca, która jest, no jest niestety, stety nieodzowną częścią artysty musicalowego, tak zwanego triple threat.
0: Więc
1: potrzebujemy ich coraz więcej na naszych scenach.
0: To cudnie, że takich tworzycie wspólnie z Akademią Muzyczną w Łodzi. A tymczasem posłuchamy, jak już wspomniałem wcześniej, Anything Goes, znowu się pojawi step. Będziemy się za moment żegnać, ale jeszcze przypomnimy, gdzie upiora, o którym dzisiaj rozmawiamy, będziecie mogli niedługo w Polsce zobaczyć.

0: Dobrze, to przypomnijmy miejsca, czyli Gliwice i Gdańsk w czerwcu. To są konkretnie, już tutaj zerkam, 12-16 czerwca w Gliwicach i 23-28 czerwca w Gdańsku.
1: Zgadza się.
0: Upiór w operze, który był, można powiedzieć, częściowo bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, bo jeszcze oczywiście Joanna Ernest była bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo ci dziękuję
1: że ślicznie.
0: Przybyłaś o tej późnej porze i opowiedziałaś nam o upiorze w operze, który już niedługo u nas w Polsce. Ja przypomnę

0: musicalowe opowieści.
1: Damian Aleksander i Paulina Janczak nam zaśpiewali z polskiej wersji językowej Upiora w operze. Kacper Siedlecki tutaj z wami cały czas jest. I troszeczkę będziemy sobie przechodzić tak międzynarodowo przez tego Upiora w operze, bo jak wspomnieliśmy w rozmowie z Joanną Ernest, jest to ta produkcja, która się pojawi w Gliwicach i w Gdańsku częściowo międzynarodowa. Więc teraz

To teraz pojawi się fragment upiora w meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego.

Chciałbym tutaj zacytować mail, który przyszedł od Aleksandry. Dobry wieczór. Chciałabym napisać, że przywołał pan najpiękniejsze moje wspomnienia. Pracuję w całodobowej klinice dla zwierząt. Czasami życie przytłacza. Planowałam sen i regenerację. Włączyłam jak zawsze radio. Chciałabym dodać, że musicale od zawsze były dla mnie czymś więcej niż tylko spektaklem. To emocje, muzyka i historie, które zostają w sercu na długo po opuszczeniu teatru. Każda nuta potrafi poruszyć najgłębsze uczucia, a świat sceny daje niezwykłą możliwość przeżywania miłości, tęsknoty i marzeń w najpiękniejszej formie. Upiór w operze jest dla mnie wyjątkowy. To musical, który od lat budzi we mnie zachwyt swoją muzyką, atmosferą i niezwykłą historią. Marzę o tym, aby móc zobaczyć go na żywo, poczuć dreszcze przy pierwszych dźwiękach orkiestry i choć na chwilę znaleźć się w tym magicznym świecie. Najbardziej jednak chciałabym przeżyć ten wieczór z ukochanym. W codziennym biegu często brakuje nam czasu na zatrzymanie się i wspólne chwile pełne prawdziwych emocji. Możliwość obejrzenia upiora w operze razem byłaby dla nas czymś naprawdę wyjątkowym, wspomnieniem, które zostałoby z nami na zawsze. Dlatego z całego serca marzę o wygraniu tych biletów. Byłby to nie tylko prezent, ale spełnienie małego, bardzo ważnego marzenia. Jako ogromna miłośniczka musicalu miałam okazję uczestniczyć kilkakrotnie w Romie. W 2008 roku moje życie się wywrotowo zmieniło od tego czasu, ale miłość do musicalu pozostała szczera. Z pozdrowieniami, Aleksandra. Ja tutaj mogę już zaznaczyć i dać Olu tobie znać, że dwa bilety na pewno do ciebie powędrują i do twojej osoby towarzyszącej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za ten mail. A teraz posłuchamy sobie nadal w różnych językach. Upiora w operze. Teraz to będzie utwór w języku japońskim, a następnie w języku niemieckim.

Żegnamy się z Upiorem w Operze w wersjach tutaj różnych językowych, międzynarodowych i przechodzimy na sam koniec do sequelu, czyli Love Never Dies. Andrew Lloyd Webber po latach napisał kontynuację Upiora w Operze i chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentów, m.in. Once Upon Another Time z Look With Your Heart.

Tak sobie pomyślałem, że niedawno opowiadałem o koncercie i przyjeździe Ramina Karimlu do Polski, a Ramin Karimlu przed chwilą nam zaśpiewał, bo przypomnę, że jest on łączony jak najbardziej z drugą częścią Upiora w Operze, czyli Love Never Dies, ponieważ tam w Upiora w Operze się wcielił, więc troszeczkę mamy tutaj takie zataczamy koło. Na koniec wybrzmi nam utwór tytułowy Love Never Dies ze spektaklu. Przypomnę, że to jest ten utwór, który został zapożyczony z innego spektaklu The Beautiful Game Andrew Lloyda Webbera, który został zabrany stamtąd, przemieniony częściowo i dołożony do spektaklu Love Never Dies. A ja zapowiadam, że za tydzień słyszymy się z Marcinem Zbyszyńskim i Filipem Kosiorem. Przyjdą poopowiadać nam o teatrze Potem Otem, o teatrze, który bardzo wszystkim polecam. Porozmawiamy sobie troszeczkę o ich spektaklach muzycznych, ale nie tylko. Dużo też się pojawiło niedawno muzyki i piosenek z ich spektakli, więc będzie też czego słuchać. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Liczę, że się pojawicie przed radioodbiornikami. Przypominam też, że za dwa tygodnie pojawi się audycja o niedawno ogłoszonych nominacjach do Tony Awards. Będziemy sobie troszeczkę je tutaj omawiać i przede wszystkim słuchać przeróżnych utworów ze spektakli nominowanych, nie tylko musicalowych. Zaznaczam, że pojawią się również spektakle dramatyczne, bo dlaczego nie? A tymczasem się żegnam. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Życzymy bardzo, bardzo, bardzo udanej nocy i na koniec Love Never Dies i nieśmiertelny Andrew Lloyd Webber.